W interpretacji Aleksandra Gadzijewa oraz Orkiestry Polskiego Radia usłyszeliśmy drugi koncert F-moll op. 21 Fryderyka Chopina. Zanim przy fortepianie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego zasiadła druga bohaterka wieczoru, pianista zaproponował jeszcze bis.

Aleksander Gadzijew, pianista o słoweńsko-włoskich korzeniach, zdobywca drugiej nagrody konkursu Chopinowskiego w 2021 roku, wykonał na bis Preludium Cismol numer 25, opus 45 Fryderyka Chopina. Następnie przy fortepianie usiadła Leonora Armelini, laureatka tego samego konkursu. W jej interpretacji usłyszymy pierwszy koncert e-moll Chopina. Pianistce towarzyszy Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy.

Leonora Armelini wykonała pierwszy koncert e-moll op. 11 Fryderyka Chopina. Solistce towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa. Posłuchajmy teraz, jaki bis przygotowała na tamten koncert w Warszawie włoska pianistka.

według Roberta Schumana przypomina brzmieniem harfę eolską wykonała na bis Leonora Armelini. Na tym nie zakończył się tamten chopinowski koncert w Warszawie. Do pianistki dołączył drugi solista wieczoru, Aleksander Gadzijew. Posłuchajmy ich wspólnego bisu.

To były oklaski dla solistów Chopinowskiego wieczoru, czyli Leonory Armelini i Aleksandra Gadzijewa, laureatów 18. konkursu Chopinowskiego. Oboje wykonali kołysankę suity Doli op. 56 Gabriela Fauré. I tym akcentem zakończył się koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego 9 stycznia 2022 roku. My tymczasem pozostaniemy jeszcze na chwilę przy nagraniach z archiwum Polskiego Radia. Oto pierwszy kwartet smyczkowy e-moll op. 7 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego w interpretacji kwartetu Camerata.

Kwartet Camerata wykonał pierwszy kwartet smyczkowy e-moll op. 7 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Nie porzucamy muzyki polskich kompozytorów, jednak cofniemy się nieco w czasie, zarówno dzięki nagraniu z lat 70., jak i samej kompozycji, czyli tamburetcie Adama Jarzębskiego. Polską Orkiestrę Kameralną prowadzi Jerzy Maksymiuk.

To była skoczna tamburetta Adama Jarzębskiego, którą wykonała Polska Orkiestra Kameralna. Zespół prowadził Jerzy Maksymiuk. Do usłyszenia po sygnale.

Tu dwójka. Trwa muzyczna noc Euroradia. Drugą część audycji rozpoczniemy nagraniem, które powstało podczas festiwalu BBC Proms w sierpniu 2013 roku. Wówczas w Royal Albert Hall za pulpitem dyrygenckim stanął Sakari Oramo, by poprowadzić orkiestrę symfoniczną BBC. W jej wykonaniu usłyszymy kompozycję współczesnego brytyjskiego kompozytora pochodzącego z Indii, czyli Parama Veera. Jego Cave of Luminous Mind jest utworem zainspirowanym medytacyjną podróżą ku oświeceniu, którą miał odbyć tybetański święty Milarepa. Wyruszmy więc w nią razem z nim.

Cave of Luminous Mind. Medytacyjny utwór Paramavira wykonała BBC Symphonic Orchestra, prowadził ją Sakari Oramo. Teraz z towarzyszeniem wschodzącego powoli słońca posłuchajmy Nocy letnich Hektora Berlioza. Pieśni wykona Randy Steen, mezzosopran, a towarzyszyć jej będzie norweska orkiestra radiowa pod batutą Bernharda Gellera.

To były Noce letnie Hektora Berlioza, czyli sześć pieśni opartych na wierszach Teofila Gautiera. Partię solową wykonała Randi Steen, mezzosopran, a towarzyszyła jej norweska orkiestra radiowa. Dyrygował Bernhard Geller. Zbliżając się powoli do końca naszego spotkania, posłuchajmy jeszcze instrumentalnego utworu Hildegardy z Bingen.

Zespół Sequentia w instrumentalnym utworze Hildegardy z Bingen. Muzyka tej średniowiecznej kompozytorki będzie towarzyszyła nam już do końca naszego spotkania w muzycznej nocy Euroradia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski i Kacper Kukier.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 20 dzień lipca.
1: Fantazja Polska.

Witam Państwa, dzień dobry, Magdalena Łoś. Zapraszam na pierwsze poranne spotkanie w Fantazji Polskiej w tym tygodniu. Dziś słuchać będziemy razem kompozycji Michała Spisaka, Baltazara Erbena, Wojciecha Dankowskiego i Adama Jarzębskiego, a każde poranne spotkanie rozpoczynać będziemy w tym tygodniu pieśniami Stanisława Moniuszki z albumu Olgi Pasiecznik i Ewy Pobłockiej. Olga Pasiecznik wybrała tu 24 pieśni. Ewa Pobłocka towarzyszy jej na fortepianie Kral Zeidler z XIX wieku, instrumencie, na którym grywał sam Moniuszko. Codzienne spotkania z tym znakomitym duetem artystek rozpoczynamy pieśnią Ruta do słów Jana Prusinowskiego.

Ruta, pieśń Stanisława Moniuszki do słów Jana Prusinowskiego z albumu nagranego przez Olgę Pasiecznik i Ewę Pobłocką. To nasz stały punkt spotkań w Fantazji Polskiej w dwójce, której Państwo słuchają. Tak codziennie będziemy nasze spotkania rozpoczynać. Przed nami radiowe nagranie muzyki kompozytora, który w młodości związany był z polskim radiem. To Michał Spisak, który był bardzo ważną postacią polskiego emigracyjnego życia muzycznego. Zanim jednak wyjechał do Paryża na studia do Nadii Boulanger, był skrzypkiem zespołu kameralnego Katowickiej Rozgłośni Polskiego Radia. I to był rok 1937. Koncert fortepianowy, którego teraz będziemy słuchać, powstał 10 lat później. Pisał go już w Paryżu między 1946 a 1947 rokiem. I słychać tu zainteresowanie kompozytora muzyką baroku i wczesnego klasycyzmu przez nazwy części, tak jak tokata, pasakalia, rondo, ale i w samej narracji muzycznej budowanej w oparciu o zasadę tak lubianego w baroku kontrastu. Michał Spisak, koncert fortepianowy i interpretacja Michała Sałajczyka, fortepian, oraz Polskiej Orkiestry Radiowej, dziś Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, którą w 2017 roku prowadził Aleksander Humala.

Koncert fortepianowy Michała Spisaka z 1947 roku grał Michał Sałajczyk, to solista, a z nim Polska Orkiestra Radiowa, dziś Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, którą w 2017 roku poprowadził Aleksander Humala. Fantazja Polska, cały czas słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. W audycjach w tym tygodniu będą wątki prowadzone w każdym spotkaniu obok otwierających audycję pieśni Stanisława Moniuszki w nagraniu Olgi Pasiecznik i Ewy Pobłockiej. Drugim takim tematem powracającym w naszych audycjach będzie muzyka gdańskich twórców, nagrywana, uwaga, no, zgodnie z praktyką XVII wieku na dwa, powiedzmy, zespoły, chóry instrumentów. To już sugeruje tytuł albumu

cori spezzati. Tyle, że mamy jeszcze jedno słowo, cembali cori spezzati. Małgorzata Skotnicka i Maksym Zajączkiewicz prezentują bowiem ten gdański repertuar instrumentalny i wokalno-instrumentalny w realizacji na dwóch klawesynach, nawiązującej do tej tradycji cori spezzati, czyli dialogowania grup czy chórów, instrumentów bądź instrumentów i głosów. Pierwszy utwór z tej płyty gdańskiej muzyki barokowej to kompozycja działającego w Gdańsku, głównie przy Kościele Mariackim, kompozytora Johanna Baltazara Erbena, urodzonego równo 400 lat temu, w 1626 roku. Utwór przeznaczony był oryginalnie na dwoje skrzypiec i basso continuo, zachował się w rękopisie przechowywanym w Uppsali. To sonata na temat motywu, który jest tu w tytule podany, sonata sopra ut re mi fa sol la, czyli na temat motywu do re mi fa sol la, a więc sześciu wznoszących się kolejnych stopni skali. Słuchamy interpretacji Małgorzaty Skotnickiej i Maksyma Zajączkiewicza.

Sonata Sopra Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La w wersji na dwa klawesyny i nagranie pokazujące dawną barokową muzykę gdańską. Autorem tej kompozycji jest Baltazar Erben, a wykonują ją na dwóch klawesynach w całym zbiorze tej dawnej gdańskiej muzyki w takiej wersji prezentowanej Małgorzata Skotnicka i Maksym Zajączkiewicz. Kolejnym utworem w dzisiejszej Fantazji Polskiej w dwójce, której Państwo słuchają, będzie utwór opracowany przez Jana Kręca. W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy na naszej antenie stulecie urodzin tego wybitnego kapelmistrza, ale także kompozytora, autora wielu opracowań, także muzyki dawnej, wymagającej albo nowej wersji, albo czasem, jak w wypadku Symfonii Milwida, do powiedzenia rekonstrukcji. W tym wypadku sięgamy po Symfonię de Dur Wojciecha Dankowskiego z połowy XVIII wieku, drugiej połowy tego stulecia, której rękopis odnaleziono w zbiorach cystersów w Obrze, a w 1951 roku utwór opracował i przygotował do wykonania Jan Kręc, przywracając kompozycję współczesnemu życiu koncertowemu i w ogóle naszej świadomości. Pod jego batutą posłuchamy nagrania, które poprowadził z Polską Orkiestrą Radiową, dziś Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie.

Allegro molto andante con moto menuetto i finałowe rondo, symfonia D-dur Wojciecha Dankowskiego. Kompozycja z drugiej połowy XVIII wieku, przywrócona w opracowaniu Jana Kręca polskiemu życiu muzycznemu. Ten utwór odnaleziony w zbiorach cystersów w Obrze zrekonstruował w 1951 roku maestro, którego setną rocznicę urodzin świętowaliśmy w ubiegłym tygodniu. A słuchaliśmy poprowadzonej przez niego interpretacji z Polską Orkiestrą Radiową, dziś Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. W 1995 roku w naszym studiu koncertowym Polskiego Radia kompozycje Persela i Adama Jarzębskiego, po nie sięgam teraz, nagrywał Simon Standage, znakomity brytyjski skrzypek barokowy z zespołem Il Tempo Agaty Sapiehy.

0: Sentinella Adama Jarzębskiego, Simon Standage, Il Tempo zespół Agaty Zapiechy i nagranie Polskiego Radia z 1995 roku. Do usłyszenia, dobrego dnia, Magdalena Łoś.
1: Słowo na dzień.
2: Poniedziałek, 20 dzień lipca. Na dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego zaprasza siostra Beata Zawiślak, Urszulanka Szara.
3: Dziś chciałabym się zatrzymać nad fragmentem z responsorium, który brzmi: nie zatwardzajcie serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Taka zachęta od samego rana, by słuchać, by otworzyć serce na głos Pana Boga. W ciągu dnia dochodzi do nas tysiące dźwięków, słów, różnych wiadomości. Niektóre z nich są bardzo ważne, inne zupełnie niepotrzebne, ale docierają do nas i czasem jakiś dźwięk, słowo brzmi nam bardzo długo w uszach, a może w sercu. Gdy odszukałam ten fragment w Biblii pierwszego Kościoła, brzmi on trochę inaczej. Nie bądźcie oporni w sercach swoich, lecz usłyszcie głos Jego. Prawie to samo, a jednak nie do końca. Często opór jest związany z tym, że z czymś się nie zgadzamy. Nie przyjmujemy tego za swoje i dlatego odrzucamy to. A Biblia zachęca nas, by otworzyć swoje serce na Jego głos. Spróbujmy tak przeżyć dzień, by słuchać głosu Pana, niezależnie od tego, czym się dziś zajmujemy, czy jesteśmy w pracy, w domu, a może na urlopie. Jego głos czasami jest bardzo delikatny, ale jeśli nasze serce nie będzie oporne, to uda nam się go usłyszeć. Może przyjdzie do nas w ciepłych słowach kogoś bliskiego, a może w trudnej decyzji, która nas czeka. Tego nie wiem, ale wiem, że będzie nam towarzyszył, jeśli zaprosimy go do naszej codzienności i będziemy uważni na jego obecność. Wsłuchujmy się też w ciszę, bo tam można wiele usłyszeć. Nie zagłuszajmy głosu Pana przez hałas wokół siebie. Znajdźmy czas na słuchanie. Ostatnio miałam szczęście, że podczas porannej medytacji słyszałam śpiew ptaków. Jakie to było niezwykłe. Mieszkając w Warszawie czy w innym dużym mieście, często przytłacza nas hałas, dźwięki, odgłosy miasta, samochodów, tego co się tam dzieje. Dlatego bardzo polecam, by znaleźć czas na chwilę odpoczynku i wsłuchać się w głos Pana Boga. To jest niezwykłe, że On przychodzi do nas codziennie, ale nie narzuca się, tylko czeka na naszą uwagę. Twarde, oporne serce nie doświadcza delikatności, ciepła, bo jest zamknięte. Zatem otwórzmy swoje serca na Jego głos. Dajmy się Jemu prowadzić, niech to będzie dzień, gdy będziemy słuchać sercem i odpowiadać na to, co usłyszeliśmy, naszą miłością. Życzę wszystkim pięknego, uważnego poniedziałku.
2: Mówiła siostra Beata.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek Dwójki.
0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w składzie Katarzyna Fitzwilliams. Muzykę wybrała dziś dla Państwa Monika Kopcik, za konsoletą Wojciech Ciarka, przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest 20 lipca, poniedziałek, 201 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku raka. Zeszło o godzinie 4:39, a zajdzie kwadrans przed 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 6 minut. Imieniny obchodzą dziś Czesław, Hieronim, Leon, Małgorzata, Modest i Paweł. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Można dziś na przykład w ramach świętowania rozegrać partyjkę szachów, ponieważ dziś Międzynarodowy Dzień Szachów właśnie. 20 lipca to także Dzień Księżyca. Upamiętnia pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu 20 lipca 1969 roku. Ciekawe, czy oglądali Państwo do późna finał Mistrzostw Świata. Jeżeli tak, no to wiadomo, nie był to finał marzeń. Hiszpania mistrzem świata, Argentyna nie oddała ani jednego celnego strzału. Na następne piłkarskie Mistrzostwa Świata przyjdzie nam czekać dokładnie 1419 dni, ale będzie to wyjątkowa odsłona ze względu na stulecie pierwszego mundialu, który w 1930 roku rozegrano w Urugwaju.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże i umiarkowane. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy kraju, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni do 19 na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich. Około 20 stopni będzie w centrum, do 23 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami może być porywisty, szczególnie na zachodnim wybrzeżu. Tam w porywach do 55 km na godzinę.

0: Była to część druga Andante, symfonii Andur, opus 35, numer 3 Luigiego Boccheriniego. Grała orkiestra Le Concert du Nation, a dyrygował Jordi Savall. Jest 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Co dziś przed nami? Jak zwykle będziemy mieć dla Państwa kalendarium, będzie poezja, czyli wiersz na dzień dobry, przegląd prasy, na który zaprasza dzisiaj Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Po godzinie 7 zaproponujemy płytę tygodnia, a po 8 dużo inspiracji, bo czekają nas rekomendacje kulturalne. A w cyklu, słowo się rzekło, gramy w szachy.
2: Pewna szachistka w 60 ruchu popełniła błąd, nie zaszachowała wieżą i król uciekł.
0: Refleks szachisty, o tym też opowie Agata Honcia już niebawem. Po 7 odwiedzimy Muzeum Willi Irgmart w Heringsdorfie, czyli domu, w którym nad Bałtykiem przebywał Maksim Gorki. Odwiedziliśmy to miejsce w ramach sobotniej audycji Jesteśmy na wczasach, którą nadawaliśmy ze Świnoujścia.
3: Tutaj spędza 2 miesiące, ale wyobraźmy sobie, co się dzieje. Thomas Mann pracuje od rana do wieczora przy swojej największej książce. Czarodziejska Góra. Czyli przy tej książce pracuje i ją tutaj pisze.
0: Po godzinie 8 w studiu dwójki pojawi się Marianna Krill i zda relację z 44. Łemkowskiej Warty w Zdyni. To największe święto kultury łemkowskiej w Polsce. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach od 17 do 19 lipca i towarzyszyło jej hasło W domu najlepiej. O 8.30 zaprosimy z kolei na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Werteb. To największa impreza teatralna w regionie Puszczy Białowieskiej. Jej ideą jest wędrówka ze sztuką.

dzielenie się nią i jej współtworzenie. Dlatego też Wertep przybrał formę festiwalu wędrującego. O 8.30 o festiwalu opowiadać będą i zapraszać Agata Rychcik-Skibińska oraz Beata Kubiszyn-Puka.

0: Była to część trzecia, rondo z tria na obój fagot i fortepian Francisa Poulenca. Jest 12 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Pięćdziesiąt 7 lat temu amerykański lądownik Apollo 11 z astronautami Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem wylądował na Księżycu. 10 lat temu w Piasecznie pod Warszawą zmarł Włodzimierz Odojewski, pisarz, autor Zasypie wszystko zawieje, dziennikarz Radia Wolna Europa, nazywany polskim Sołżenicynem. O innych wydarzeniach i świętach opowie Maria Czok.
2: Hetman, wieża, goniec, a może skoczek. Dziś, szanowni państwo, Międzynarodowy Dzień Szachów.
3: Dzisiaj związek jest, Polski Związek Szachowy jest trzecim najliczniejszym związkiem sportowym w Polsce po piłce nożnej i lekkiej atletyce i w chwili obecnej mamy już około 90 tysięcy zarejestrowanych szachistów w Polsce, czyli takich, którzy grają w turniejach. To nie jest jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, dziadek, który gra pod jabłonią czy coś. To są ludzie, którzy biorą udział regularnie w turniejach, tak, rankingowych i mamy ich tu. Dlatego to, ten sport był zawsze popularny. A teraz jest jeszcze popularniejszy, jeszcze więcej ludzi się do niego przekonuje. Bardzo się z tego cieszę.
2: Mówił Radosław Jedynak, arcymistrz szachowy i prezes Polskiego Towarzystwa Szachowego. Artystka, o której teraz będziemy mówić, z pewnością w szachach byłaby królową. 115 lat temu w Czerwińsku nad Wisłą urodziła się Loda Halama.
4: Pierwszy mój debiut to była Carmen. Po całej Warszawie były afisze Carmen z Lodą Halama. Reklamowała mi nawet za bardzo. No, to się dużo nie podobało. Głównie się nie podobało dyrygentowi Dołżyckiemu, który był doskonałym dyrygentem. Jemu moja wysoka garza mu się nie podobała. Ja to sam garzę taką, jaką ja miałam w Rewi, to znaczy dużą. No, opera mniej płaciła. Weszłam na scenę z suknią tak po hiszpańsku, poddartą. Jak wyskoczyłam, to się zerwały takie brawa, że nie było w

0: ogóle słychać muzyki. Tylko słyszę, prawda, taki jak burza, no i ja się kłaniam, a ta burza nie przestaje.
1: Prawdziwy gambit królowej, powiedzielibyśmy, a to tylko i aż Loda Halama w Operze Warszawskiej. Przenosimy się do kina, ponieważ 90 lat temu urodził się Andrzej Kondratiuk, reżyser, scenarzysta i aktor. A tak opowiadał o filmie Cztery pory roku.
2: Nie miałem wtedy takich możliwości, żeby sobie kupić taśmy. A dzięki uprzejmości mojego przyjaciela, późniejszego dyrektora przedsiębiorstwa Leona Bacha, dostałem po prostu od przedsiębiorstwa w prezencie te różne ścineczki. To były czasem 10-metrowe odcinki taśmy, negatywu. Musiałem bez przerwy ładować, nie mając żadnej gwarancji, że ta taśma jest dobra.
1: Archiwalna wypowiedź Andrzeja Kondratiuka. Dziś dzień urodzin wielkich artystów i wielkich artystek. Do nich należy aktorka Anna Chodakowska, która kończy dziś 78 lat. Znana była między innymi jako Renata z serialu W labiryncie.
3: Mężczyźni mnie zaczepiali na ulicy i mówili tak: pani Renato, ja bym z panią to na koniec świata. A ja mówię, ale ja się Anna nazywam. Ja wiem, ale pani Renato. On po prostu polubił tę postać i chciałby się z nią spotkać.
1: Wszystkiego najlepszego dla Anny Chodakowskiej oraz dla aktorki Anny Dymnej, która dziś zdmuchnie 75 świeczek na torcie.
4: Teatr to jest moje miejsce na ziemi. Ja najszczęśliwsza jestem na scenie. A jestem akurat w Starym Narodowym Teatrze całe życie. I to jest nie dość, że moja szkoła, nie dość, że to jest miejsce, gdzie mam największych moich przyjaciół. To jest miejsce, gdzie się wszystkiego uczyłam, gdzie dorastałam. Teatr widział mnie malutką i chudziutką, widzi mnie teraz większą. Na scenie w ogóle przeżywałam najważniejsze momenty mojego życia.
1: Mówiła dzisiejsza jubilatka Anna Dymna. A do grona świętujących dołącza także rok młodsza od Anny Dymnej, Grażyna Łobaszewska.
5: Mieć przyjaciół wokół siebie, że człowiek czuje się jak w takim kokonie i wtedy łatwiej jest wyjść i opowiedzieć siebie. To chyba jest najtrudniejsze, że człowiek właściwie musi odkrywać się jak cebulę po kolei i przy tym nie płakać.

Czas nas uczy pogody w wykonaniu dzisiejszej jubilatki Grażyny Łobaszewskiej, a kalendarium przygotowała dla Państwa Maria Czok. Jest 18 minut po 6.

Handla. Śpiewała Karina Gauvin, a towarzyszył jej zespół Il Pomodoro. Dyrygował Riccardo Minassi. Jest 6:24. Partenope, piękna syrena, pół kobieta, pół ryba, która swoim śpiewem nie zdołała uwieść Odyseusza. Do mitologicznych wątków powrócimy i to już niebawem w naszym wierszu na dzień dobry.

0: Było to Allegro z kwartetu smyczkowego numer 8 F-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Hagen Quartet. Jest 6:29.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu w poranku posłuchamy wierszy, w których poeci sięgają po mity greckie i rzymskie. Te nawiązania

0: mitologiczne będą bardzo rozmaite. Często to tylko sygnały przywołania postaci bogów czy herosów, a także mitologicznych wydarzeń, które wyobraźnia autora przetwarza i prowadzi w zupełnie inne strony. Mity w tych poetyckich opowieściach pokazują jednak swoją żywotność i siłę inspiracji, która nie mija. Dziś posłuchamy wiersza poety z Aleksandrii, Konstantinosa Kavafisa. Gdy czytamy jego utwory, mamy wrażenie, że czas starożytny i czas współczesny przenikają się. A opisane przez Homera przygody Odysa, jego długa, uporczywa, pełna niebezpieczeństw wędrówka do domów i tace, to los każdego z nas. Wiersz Konstantinosa Kavafisa czyta Zbigniew Zapasiewicz.
1: Itaka. Jeśli wyruszasz w podróż do Itaki, pragnij tego, by długie było wędrowanie, pełne przygód, pełne doświadczeń. Laj strygonów, cyklopów, gniewnego Posejdona, nie obawiaj się. Nic takiego na twojej drodze nie stanie, jeśli myślą trwasz na wyżynach, jeśli tylko wyborne uczucia dotykają twego ducha i ciała. Ani lajstrygonów, ani cyklopów, ani okrutnego Posejdona nie spotkasz, jeżeli ich nie niesiesz w swojej duszy, jeśli własna twa dusza nie wznieci ich przed tobą. Pragnij tego, by wędrowanie było długie, żebyś miał wiele takich poranków lata, kiedy z jaką uciechą, z jakim rozradowaniem będziesz podpływał do portów, nigdy przedtem niewidzianych, żebyś się zatrzymywał w handlowych stacjach Fenicjan i kupował tam piękne rzeczy, masę perłową i koral, bursztyn i heban i najróżniejsze wyszukane olejki, ile ci się uda zmysłowych wonności znaleźć. Trzeba też, byś egipskich miast odwiedził wiele, aby uczyć się i jeszcze się uczyć od tych, co wiedzą. Przez cały ten czas pamiętaj o Itace. Przybycie do niej twoim przeznaczeniem, ale bynajmniej nie śpiesz się w podróży. Lepiej by trwała ona wiele lat, abyś stary już był, gdy dobijesz do tej wyspy, bogaty we wszystko, co zyskałeś po drodze, nie oczekując wcale, by ci dała bogactwo Itaka. Itaka dała ci tę piękną podróż. Bez Itaki nie wyruszyłbyś w drogę. Niczego więcej już ci dać nie może. A jeśli ją znajdujesz ubogą, Itaka cię nie oszukała. Gdy się stałeś tak mądry po tylu doświadczeniach, już zrozumiałeś, co znaczą Itaki.
0: Wiersz Konstantinosa Kavafisa czytał Zbigniew Zapasiewicz. W naszej opowieści o związkach poezji i mitologii nie może zabraknąć wiersza Zbigniewa Herberta. Jutro posłuchamy utworu zatytułowanego Nike, która się waha. Jest 6:33.

0: Mazurek, opus 59, numer 2, As dur Fryderyka Chopina. Grała Maria João Pires. Jest 6:36. Dziś Międzynarodowy Dzień Szachów, więc już teraz Agata Honcia w tej sprawie.
1: Słowo się rzekło.
2: Czym są szachy, wiadomo. To gra planszowa dla dwóch osób, w której używa się 32 figur, 16 białych i 16 czarnych i planszy o 64 polach na przemian białych i czarnych. Figury przesuwa się zgodnie z określonymi regułami, a celem jest zablokowanie figury króla przeciwnika. I właśnie królowi szachy zawdzięczają swą nazwę. Szach to z perskiego właśnie król, władca. I także samo posunięcie zagrażające bezpośrednio królowi przeciwnika w naszej grze nazywane jest szachem. Gdy gracz przed szachem nie może się w żaden sposób obronić, następuje mat. Jeśli się to wszystko wie, łatwo zrozumieć sens frazeologizmu mieć albo trzymać kogoś w szachu. Robi tak ten, kto, będąc źródłem zagrożenia, ogranicza czyjeś działanie lub zmusza kogoś do czegoś. Gdy ktoś ma na ciebie kompromitujące cię materiały, to trzyma cię w szachu i będziesz robił to, co on chce. Tak czytamy. Czasami nawet coś ma taką moc. Chciałoby się pobiec, a tu trzeba człapać. Okrutny jest ten wiatr. Trzyma nas w szachu, ale nic nie możemy poradzić, tylko iść. To z kolei cytat z opowieści podróżniczej. Ktoś, kto skutecznie miał innych w szachu, najpewniej ich zaszachował. W opowiadaniach Mrożka przeczytamy. Nareszcie dopiąłeś celu, zaszachowałeś mnie, ale mam już dosyć tego szantażu. Zaszachować można kogoś czymś. Na przykład Ronald Reagan zaszachował Michaiła Gorbaczowa wiedzą o pewnych wydarzeniach. Oczywiście także na planszy można kogoś zaszachować. Na przykład pewna szachistka w 60. ruchu popełniła błąd, nie zaszachowała wieżą i król uciekł. Błąd popełniła szachistka, mógł też się pomylić szachista, nawet najbardziej zapalony, zwłaszcza jeśli cechował go refleks szachisty. To stosunkowo nowy frazeologizm, dość żartobliwy, który trafnie nazywa brak umiejętności szybkiego reagowania na to, co dzieje się wokół. Refleks szachisty można mieć, można się też nim wykazać. Wyczyn to jednak nie jest. O refleks szachisty inni mogą mieć do nas pretensje. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że każdy szachista to człowiek spokojny. U Kazimierza Brandysa czytamy tak. Szachiści obok w loży rozpoczęli kłótnię i jeden rozrzucił figury klnąc. Wiemy także z innego źródła, że Napoleon podobno pozwalał krytykować swoje plany wojenne, ale gniewał się, kiedy mu zaprzeczano tytułu pierwszego szachisty. Tak, szachy to niezwykła dziedzina. Do usłyszenia.
0: To była Agata Honcia, która w następnym felietonie już w środę zastanowi się razem z nami nad tym, jak nazwać osobę, która dyskutuje

0: Le Danse de Ravel to był Rigaudon, jazzowa improwizacja wibrafonisty Franka Tortiera do suity nagrobek Couperina Maurice'a Ravela. Jest 6:43.
1: Przegląd prasy.
0: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek dziś przegląda dla nas prasę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ta francuszczyzna bardzo mnie ucieszyła, bo przyznam państwu szczerze i wiem, że większość się ze mną nie zgodzi, ale dla mnie jakoś ten ważniejszy mecz, podobno nienawidzony przez piłkarzy, był przedwczoraj. Ale no, bo jednak mundial czy takie duże wydarzenia, one mają, no, niosą wiele społecznych kontrowersji, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że ci najwybitniejsi piłkarze to też artyści. Ty, Kasiu, oglądała trochę?
0: Jednym okiem, tak, bo skończył się późno, a że dziś poranek o 6:00, to no tak. Do końca nie mogłam, niestety.
2: To już ci mówię.
0: Ale już wiem.
2: Hiszpania.
0: To już wiem.
2: Proszę państwa, w dogrywce i to dopiero w 106 minucie padła ta jedyna bramka. Ferran Torres strzelił ją na rzecz Hiszpanii, czyli Messi nie będzie się mógł ucieszyć.

0: czyli z drugiego z rzędu tytułu Mistrza Świata, no ale wicemistrzostwo świata też jest znakomitym, myślę, pocieszeniem. I temu wydarzeniu sportowemu bardzo wiele miejsca prasa poświęca. Zacznijmy może od takiego krótkiego zajawienia artykułu na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Takie zarazem podsumowanie. 48 drużyn, 104 mecze, rekordy frekwencji na stadionach USA, Kanady i Meksyku. Za nami wspaniały mundial, nawet jeśli Trump z Infantino zrobili wiele, by nam go obrzydzić, pisze Dariusz Wołoski. Do tego artykułu jeszcze zajrzymy, ale teraz przeskakuję do Rzeczpospolitej, bo tam podsumowanie w takiej zgrabnej formie wyliczenia alfabetycznego, powiedzmy. I na przykład, no nie będę Państwu wszystkich literek, jak A jak Afryka, czy B jak bramkarze z drugiego planu, czy C jak Curaçao. Zacznę od Deschampa, bo tak jak mówiłam, no dla mnie jednak jakoś to kibicowanie Francji w tym roku było ważne. Didier Deschamps chciał zakończyć 14-letnią kadencję na stanowisku selekcjonera Francuzów kolejnym tytułem, a został bez medalu, choć trójkolorowi przegrali walkę o brąz z Anglikami 4-6. To Didier Deschamps zostanie jednak zapamiętany jako ten, który przywrócił im blask. Zasługiwałeś na lepsze pożegnanie, ale zawiedliśmy. Bardzo trudno ubrać słowa to, co dałeś tej drużynie. Odegrałeś kluczową rolę w jej odrodzeniu. Ludzie nie zawsze potrafili docenić twoją wielkość, ale czas i historia się tym zajmą, napisał Mbappé, czyli król strzelców minionego mundialu. Na pocieszenie, jeżeli wśród Państwa ktoś też kibicuje Francji, Zinedine Zidane ma zastąpić Didiera Deschampa. Myślę, że to będzie godne zastępstwo. A w tym alfabecie przygotowanym przez Tomasza Wacławka jest też Haaland. Oglądałaś tego blond włosego norweskiego napastnika?
1: Widzę uśmiech na twojej twarzy i błysk w oku.
0: Tak, przyznam, że oglądając go gdzieś tam w europejskiej piłce w Borussii Dortmund czy w Manchesterze City, no jakoś tak nie przekonywało mnie to, ale po prostu to faktycznie jaką autentyczną radością wydawało się, że on grał na tym mundialu. To było bardzo ujmujące. Jest podobno teraz absolutnym gwiazdorem mediów społecznościowych. No, pisze tutaj też Tomasz Wacławek o łzach, Luki Modricza, Neymara, Cristiano Ronaldo, czyli tych, których oglądaliśmy po raz ostatni, czy o tych krajach, które sprawiły największe niespodzianki, czyli właśnie malutkim Curaçao i niewiele większym Zielonym Przylądku, czy Republice Zielonego Przylądka. Drugi z debiutantów, o którym było najgłośniej, nie tak mało jak Curaçao, ale znaleźć wśród półmilionowej społeczności piłkarzy, którzy rzucą wyzwanie Hiszpanom 0-0 i Argentyńczykom 2-3 po dogrywce, to nie lada sztuka. W regulaminowym czasie gry nie przegrali ani jednego meczu i podbili serca kibiców z całego świata. Także jeśli mają Państwo chęć na taki jeszcze rzut oka w mundial, to Rzeczpospolita.
1: Ale to jest twoje drugie nieznane być może słuchaczom dwójki oblicze jako kibicki i fanki w futbolu.
0: Tak, w miarę. Może nie tak zupełnie szalony, żeby żyć bym bez tego nie mogła, ale właśnie na takich prawdziwych artystów popatrzeć lubię. Też Dariusz Wołoski zaczyna swój artykuł w Gazecie Wyborczej od innego artysty i tu cytuję: czuję się przyjemnie oszukany. 3,5 roku temu w Katarze futbol spłacił swój wielki dług wobec Lionela Messiego. 35-letni wówczas Argentyńczyk zdobył wreszcie wyczekiwany tytuł, spłacając z kolei dług wobec ojczyzny. Na tym historia miała się zakończyć. Historia z happy endem. Leo Messi zaplanował sobie jednak swój 6. mundial, taki, na którym zagra bez presji. Szokujące okazało się jednak to, że czas od Kataru do turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku stanął dla niego w miejscu. W ten sposób urodziła się piłkarska wersja powieści Portret Doriana Graya. No ale żeby nie było tak, że tylko piłka w tej kulturze, proszę Państwa. To są też artykuły poświęcone kulturze stricte. Festiwal Dwa Brzegi, jubileuszowy, rozpoczyna się już 1 sierpnia i temu zarówno Wyborcza, jak i Rzeczpospolita poświęcają strony kulturalne. Jacek Cieślak pisze: jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, która potrwa od 1 do 8 sierpnia, to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu zobaczyć dzieła najważniejszych współczesnych reżyserów, spotkać polskie gwiazdy oraz posłuchać ich w rozmowach z Grażyną Torbicką, dyrektorką autorskiego festiwalu.

0: Ja skupię się może właśnie na tych polskich gwiazdach. Sztandarowa retrospektywa festiwalu I Bóg stworzył aktorkę będzie poświęcona Annie Dymnej, aktorce, która ma na koncie role kochane przez szeroką publiczność, Marysię ze Znachora czy Anię z Kochaj albo Rzuć, ale też artystyczne kreacje znane przez węższe grono. Uroczyste otwarcie retrospektywy odbędzie się 2 sierpnia z udziałem Anny Dymnej i pokazem filmu Duże Zwierzę w reżyserii Jerzego Sztura. Według scenariusza Krzysztofa Kieślowskiego będzie można zobaczyć Tylko strach Barbary Sas, Epifanium dla Barbary Radziwiłłówny Janusza Majewskiego oraz Amatorów Iwony Siekierzyńskiej. Tegoroczna retrospektywa zagraniczna poświęcona będzie twórczości Larsa von Triera, twórcy Dogmy 95. Bohaterem retrospektywy reżyserskiej Mój wiek XXI będzie Jan Komasa. Odbędzie się też retrospektywa filmów dokumentalnych Elizy Kubarskiej. Gościem specjalnym festiwalu będzie Robert Więckiewicz. Jak Państwo widzą, atrakcji wiele, a wyborczej, że tak już na koniec sięgnę jeszcze raz do drugiego z dużych dzienników, jest rozmowa z Grażyną Torbicką. Przerzucam strony, bo w poniedziałki kultura dość daleko, na 14 stronie.
1: Lubimy ten szelest.
0: Tak, ja też jeszcze lubię, że jest. Piotr Guszkowski rozmawia między innymi, no dużo o historii, między innymi o takim programie telewizyjnym Kocham Kino. Załapałaś się jeszcze?
1: Tak, ale wiesz, można znaleźć różne odcinki w internecie, więc oczywiście, że tak.
0: Polecamy Państwu, bo tutaj też Grażyna Torbicka opowiada, czym dla niej był ten program. W programie odkrywała Pani kino razem z widzami, mówi Piotr Guszkowski. W pewnym sensie moja edukacja filmowa rzeczywiście odbywała się na oczach widzów. Spotkało mnie ogromne szczęście, bo miałam znakomitego przewodnika w postaci Tadeusza Sobolewskiego. Tadeusz był już wtedy uznanym krytykiem filmowym z ogromną wiedzą, a ja dotąd zajmowałam się głównie teatrem. Do teatru jeszcze wrócimy. Nasze rozmowy przed projekcjami początkowo trwały 7 minut, później te wstępy skracano. Były spotkaniem dwóch perspektyw. Tadeusz wnosił doświadczenie i erudycję. Ja ciekawość widza, który próbuje ten świat lepiej poznać. Bardzo dużo mu zawdzięczam i cieszę się, że spotkałam go na swojej drodze. Ale również właśnie o tym teatralnym, o tych teatralnych fascynacjach Grażyna Torbicka w Wyborczej opowiada.
1: Grażyna Torbicka będzie w poranku, w środę opowie o festiwalu Dwa Brzegi, więc zachęcamy do słuchania. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek powróci za niecałą godzinę. Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Tobias Wolff, stara szkoła. Pewnego wieczoru, po modlitwie przed kolacją, dyrektor ogłosił, że Ernest Hemingway przyjął nasze zaproszenie. Ktoś wrzasnął brawo i jadalnie ogarnął szał. Siedząc w jadalni wśród wiwatujących chłopców, byłem pewny, że moje opowiadanie zwycięży.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zachęcam Państwa do wysłuchania tej fascynującej opowieści. Adam Bauman.
4: Dwójka na fali,
5: czyli nowa letnia audycja.
4: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
5: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
4: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
5: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, tafel music, tropicalia i bossa

0: z Brazylii.
1: Dwójka na fali.
0: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
1: Mariusz Gradowski
0: i Grzegorz Dąbrowski.
2: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 7:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Sylwii Courvoisier.
3: Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik, Wojciech Ciarka i Katarzyna Sanocka. Mówimy Państwu dzień dobry w poniedziałek 20 lipca i wspólnie rozpoczynamy nowy tydzień.
2: Poranek Dwójki.
3: Jest 201 dzień roku. Słońce zajdzie dziś kwadrans przed 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 6 minut. Imieniny obchodzą dziś Czesław, Hieronim, Leon, Małgorzata, Modest i Paweł. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co najlepsze od dwójki. 20 dzień lipca to Międzynarodowy Dzień Szachów, a także dzień, w którym w 1969 roku po raz pierwszy człowiek wylądował na Księżycu. Minuta po 7:00, czas na wiadomości kulturalne, na które zaprasza Monika Kopcik.
5: Dzień dobry. Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowuje projekt muzyczny nawiązujący do tematyki powstańczej. Premiera płyty, połączona z koncertem w Stołecznym Parku Wolności, otworzy w sobotę 25 lipca tegoroczne obchody rocznicy zrywu. Album, przygotowany specjalnie na 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, nosi tytuł Łączy nas. Przez 20 lat istnienia Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do tworzenia powstańczego projektu muzycznego wielu polskich artystów. W tym roku płytę przygotował Błażej Król, który zaznacza, że album Łączy nas w dużej mierze poświęcony jest strachowi przed wojną.
6: Ja muszę przyznać, że na początku album miał nazywać się Łączy nas strach, ale to był za straszny tytuł i zbytnio naprowadzał może odbiorcę na odpowiedź, a te trzy kropki jednak dają możliwość takiego stworzenia swojego odniesienia. No, mi przyświecał strach, budując historie te wszystkie, różne historie, różnych postaci. Ja przechodziłem często przez takie emocje, że czułem taki dziwny niepokój. Niczym nie spowodowany, do tej pory potrafi on nawiedzić mnie.
5: Mówił Błażej Król. To artystyczna próba dialogu z młodymi ludźmi oraz ich obawą przed wojną, dodaje dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. A we Włodawie zakończył się Festiwal Sztuki Ulicy. W tym roku wydarzenie odbywało się pod hasłem Szacunek dla ludzi i do samych siebie. Przez 3 dni w mieście trwały koncerty, warsztaty, spotkania z artystami oraz graffiti jam, czyli wspólne malowanie graffiti. Festiwal cieszy się dużą sympatią, mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
7: Jest to taka oddolna inicjatywa naszego rapera Kaszy z Włodawy pochodzącego, który ściąga do Włodawy przede wszystkim graficiarzy. Będą robione na przestrzeni miasta w różnych miejscach graffiti. Dobre, fajne jest to, że one zostaną później w przestrzeni tego miasta po tym festiwalu. Będzie dużo muzyki hip-hopowej. To jest przede wszystkim właśnie taka impreza dedykowana temu środowisku. Tych imprez nie ma dużo w Polsce tego typu, dlatego naprawdę na to wydarzenie ściągają raperzy, hip-hopowcy, graficiarze tak naprawdę z całej Polski.
5: Włodawski festiwal zorganizowano po raz 5. Po blisko 20 latach uzgodnień sfinalizowano zamianę gruntów w Kuźnicach, potrzebnych do budowy stacji uzdatniania wody w Zakopanem. Miasto przejęło teren w rejonie potoku Bystra, niezbędny do realizacji tej inwestycji. Tatrzański Park Narodowy otrzymał fragment zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Kuźnicach, gdzie zachowały się m.in. elementy oryginalnej XIX-wiecznej fontanny z czasów rodziny Homolaczów, właścicieli dóbr zakopiańskich. Wcześniej działał tam jeden z największych w tej części Europy ośrodek hutniczy żelaza. Porozumienie w sprawie przejęcia gruntów zawarły władze Zakopanego, Starostwo Tatrzańskie i Tatrzański Park Narodowy.
8: Dzięki temu ten oto piękny teren zostaje własnością Tatrzańskiego Parku Narodowego, a my zyskujemy teren strategiczny, który będziemy przeznaczać pod stację uzdatniania wody, co zabezpieczy naszą wodę na najbliższe pokolenia.
5: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Zakopane rozpoczyna tym samym przygotowania do budowy stacji uzdatniania wody, jednej z najważniejszych inwestycji

0: komunalnych miasta. I przenosimy się do Czech, bo praskie Hradczany odwiedza rocznie już 9 milionów turystów. W ciągu ostatnich 2 lat liczba ta wzrosła o 2 miliony. Według zarządców Zamku Praskiego przyczyniło się do tego udostępnienie nowych przestrzeni, rozbudowa oferty kulturalnej oraz udogodnienia dla turystów.
1: Wprowadzamy zarówno widoczne, jak i niewidoczne zmiany, żeby każdy turysta czuł się tu mile widziany i szanowany. Mówi szef kancelarii czeskiego prezydenta Milan Wasina. Zwiedzanie zamku wygląda dziś inaczej niż kilkanaście lat temu. To już nie tylko katedra. Stawiamy na wystawy i włączamy się w duże wydarzenia kulturalne.
2: Mama była 30 lat temu tutaj, ale
3: to pamiętam jak przez mgłę. Przepiękne są te ekspozycje, świetnie to jest wszystko utrzymane, logistycznie bardzo dobrze rozwiązane.
1: Mówi mi pani Magda, turystka z Lublina. Jej córka Olga zwraca uwagę na jeden mankament.
2: Czasami jest problem w ruchu, bo ludzie się zatrzymują w ciasnych alejkach i robią po prostu zdjęcia. Tłoczno się robi i trzeba czekać po prostu. To jest jedyna taka wada, ale z drugiej strony no to nic dziwnego, że tyle jest osób.
1: Jedną z najbardziej odczuwalnych przez turystów zmian jest zniesienie obowiązkowych kontroli bezpieczeństwa przy wejściu na teren zamku. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W ostatnim czasie zwiedzającym udostępniono kolejne części ogrodów zamkowych oraz jedno z zejść do Jeleniej Fosy. Pojawił się też sklep z pamiątkami, który zamiast masowo produkowanych gadżetów z Azji oferuje wyroby czeskich projektantów. Ten czeski akcent kończy pierwszy serwis wiadomości kulturalnych. Na kolejny zapraszam o godzinie 9. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojkapolskieradio.pl.
4: Pogoda.
5: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze kraju możliwe przelotne opady deszczu. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy kraju, możemy spodziewać się burz. Temperatura maksymalna od 17 stopni do 19 na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich. Około 20 stopni będzie w centrum do 23 na południu.
6: Reklama.
7: Przeżyj letni wieczór z wielką muzyką. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na jedyny koncert w te wakacje. 16 sierpnia o 18:00. Światowej klasy artyści i wyjątkowy repertuar. Siódma symfonia Ludwiga van Beethovena. Prapremierowe wykonanie utworu Gloria Bohdany Froliak oraz Richard Lieder Gustawa Malera z udziałem sopranistki Julii Kleiter. Wystąpi Ukrainian Freedom Orchestra pod batutą Kerry Lynn Wilson. Bilety na teatrwielki.pl.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Reklama.
5: To jest poranek dwójki, 8 minut po godzinie 7:00. To czas, kiedy proponujemy Państwu płytę tygodnia. A tym razem to fortepianowe pocztówki Stephena Huffa. To jest właśnie tytuł naszej płyty tygodnia, solowy album brytyjskiego pianisty, który jest zaproszeniem w podróż i to w podróż w bardzo różne strony świata. Na płycie znajdziemy przede wszystkim autorskie opracowania kompozycji na inne składy, ale też utwory pisane oryginalnie na fortepian. A nasza płyta dodatkowa nosi tytuł Heritage. Jest to autorski, debiutancki album Julii Łozowskiej, splatający osobistą opowieść pianistki z muzycznym dziedzictwem. Dodatkowo gra słów Heritage, dziedzictwo oraz her, podkreślone w tytule jako ona. To jest indywidualna perspektywa tej pianistki w odkryciu.

odkrywaniu i interpretacji dzieł wielkich kompozytorów. Jeżeli mają Państwo ochotę na to, by dać sobie szansę na zdobycie płyty tygodnia lub płyty dodatkowej, prosimy o wiadomości mailowe poranek@polskieradio.pl. Proszę pamiętać, aby wpisać adres do korespondencji.

0: Danza z Espaniola z opus 37, była to część piąta Andaluza w wykonaniu Stephena Huffa, kompozycja Enrique Grandosa, to kompozycja z naszej płyty tygodnia. Jest to 14 minut po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: W tej godzinie poranka będziemy na wczasach, czyli wrócimy do letniej, sobotniej trasy dwójki. Byliśmy w Świnoujściu, ale zajrzeliśmy także do Muzeum Willi Irmgard w Heringsdorfie.
2: Tutaj spędza 2 miesiące, ale wyobraźmy sobie, co się dzieje. Thomas Mann pracuje od rana do wieczora przy swojej największej książce, Czarodziejska Góra. Czyli przy tej książce pracuje i ją tutaj pisze.
0: Dziś w letnim festiwalu muzycznym transmisja koncertu z festiwalu Schleswig-Holstein w roli solistki łotewska akordeonistka Ksenia Sidorowa.
3: I think the world needs good musicians and the world needs...
4: Myślę, że świat potrzebuje dobrych muzyków i więcej piękna. To jest właśnie to, co próbujemy tu osiągać. Więcej piękna, entuzjazmu, miłości.

0: do muzyki. Muzyka natomiast jest kluczowa, bo to ona sprowadza tu nas wszystkich, a w Warszawie są osoby dosłownie zewsząd.
1: Na letni festiwal muzyczny dziś po godzinie 19 zaprasza Karol Furtak, a Katarzyna Hagmajer-Kwiatek zaprosi na przegląd prasy Kwadrans przed godziną 8. Będą też rekomendacje kulturalne, których gospodynią w tym tygodniu jest pisarka Beata Chomątowska.
2: Trochę dokument, a trochę film artystyczny pokazujący poszukiwania słoni i duchów na terenie Angolii.
1: Po godzinie 8 z kolei w studiu dwójki pojawi się Marianna Krill i zda relację z 44. Łemkowskiej Watry w Zdyni. To jest największe święto kultury łemkowskiej w Polsce. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach od 17 do 19 lipca, a jej motywem przewodnim i hasłem przewodnim były słowa w domu najlepiej. Po 8.30 zaprosimy Państwa z kolei na 18. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep. To jest największa teatralna impreza w regionie Puszczy Białowieskiej. No i Wertep przybiera formę wędrownego festiwalu wędrującego. Każdego dnia pokazuje spektakle w innej miejscowości, a często są to spektakle plenerowe. Na tegoroczny festiwal zapraszać będą Agata Rychcik-Skibińska oraz Beata Kubiszyn-Puka. Na tę rozmowę zapraszamy po 8.30.

0: Augusto May, jego pieśń Ne nous oublie pas, śpiewał tenor Cyril Dubois, a towarzyszyli mu brukselscy filharmonicy. Jest 19 minut po godzinie 7, no i jesteśmy na wczasach, w końcu lato w pełni, choć pogoda nie do końca nam sprzyja. Zabieramy Państwa teraz do Muzeum Willi Irmgard w Heringsdorfie, czyli domu, w którym nad Bałtykiem przebywał m.in. Maksym Gorki. Miejsce to odwiedziliśmy podczas naszej sobotniej audycji, jesteśmy na wczasach, nadawanej prosto ze Świnoujścia. W tych okolicach spotykali się znani kuracjusze, w tym pisarze, o czym przypomni Mariusz Lokaj.
1: Thomas Mann przebywał tutaj również. No, wielu pisarzy, artystów, malarzy przebywało tutaj. Pamiętajmy, że to miejsce

0: To nie tylko Heringsdorf, mówimy tutaj o Albeku, o Banzinie, ale przede wszystkim nie zapomnijmy Świnoujścia, ponieważ Świnoujście było i jest do tej pory stolicą wyspy Uznam. No nie oszukujmy się, Świnoujście jest tym centrum. Za Wilhelma II Albek, Heringsdorf, Banzin były miejscowościami obok. Teraz mamy wyspę dwóch krajów, niemiecką i polską część, ale w tym czasie za Wilhelma II rzeczywiście było tak, że na przykład Świnoujście było tym centrum, a po boku powstawały właśnie te takie cesarskie miejscowości, z tego względu, że najbogatsi ludzie w Prusach budowali tutaj domy letniskowe. I Thomas Mann, rzeczywiście, jak i wielu innych artystów, przyjeżdżali tutaj, pisarzy, przyjeżdżali tutaj również. W 1922 roku jest to pierwszy udokumentowany pobyt Thomasa Manna w Banzinie. Wielokrotnie przyjeżdżał, szczególnie trzeba nadmienić, że 1922...
1: Czyli byli równocześnie, mogli się spotkać na spacerze na promenadzie.
0: Tak, oczywiście.
1: Między Albek a Heringsdorfem to jest przecież odległość spacerowa.
0: No, oczywiście, to jest parę minut. Także oni się spotkali. Rzeczywiście, oni się poznali, ale pamiętajmy o jednym, że Maksym Gorki, oni się znali, ale to nie była jakaś wielka przyjaźń.
2: No nie dziwię się.
0: Ale się znali i się szanowali. W ten sposób można powiedzieć, tym bardziej, że w 1922 roku, kiedy Maksym Gorki przy tym biurku pisze książkę Moje uniwersytety, czyli tą autobiograficzną trzecią część. W tym momencie, w 1922 roku, pisze Thomas Mann w Banzinie w tym samym czasie o niemieckim narodzie. Później Thomas Mann rzeczywiście przyjeżdża ze swoją rodziną dwa lata później do Banzinu. To był 1924 rok, 1 lipca do końca sierpnia. Tutaj spędza dwa miesiące. Ale wyobraźmy sobie, co się dzieje. Thomas Mann pracuje od rana do wieczora przy swojej największej książce, Czarodziejska Góra. Czyli przy tej książce pracuje i ją tutaj pisze. Ale pamiętajmy, że Maksym Gorki, wracając do Maksyma Gorkiego, szedł właśnie tutaj wzdłuż willi Neptun, która jest naprzeciwko willi Irmgard, skierował się na prawo i tam właśnie, gdzie się znajduje, tu miejsce rybaków. To miejsce właśnie tam przyglądał się dzieciom w lecie, to był lipiec 1922 roku, które bawią się na plaży. I później poszedł w prawo i to jest praktycznie, można powiedzieć, 15 minut wzdłuż plaży do mola w Heringsdorfie, który istniał do 1958 roku. Molo Wilhelma II. I przy tym molo był wcześniej tak zwany Atlantic Hotel Kaiserhof. I przed na tej plaży bawiły się dzieci, ale już z bogatych rodzin. Czyli on po prostu zaobserwował jedną podstawową rzecz. Mamy tutaj bardzo dużo biednych ludzi z rodzin rybackich i tutaj mamy bardzo duży kontrast. Niesamowicie bogaci ludzie, którzy są przy molo, dzielą ich naprawdę parę kroków i z tego względu też napisał w 1922 roku, 25 września, mianowicie dzień przed wyjazdem, napisał bardzo znaczące, zdanie, można powiedzieć, właśnie tutaj w tej willi, to było zdanie, którym było w ten sposób napisał: a jednak i mimo wszystko ludzie pewnego dnia będą żyć jak bracia. Życzył sobie również, aby w jego kraju, nie tylko w jego kraju, rzeczywiście ludzie żyli między sobą jak bracia. I to napisał naprawdę jako, według mnie, od serca, więc nie napisał, wyjeżdżając z tej willi.
3: Tłumaczył dyrektor Muzeum Willi Irmgard w Heringsdorfie, Mariusz Lokaj. Do audycji Jesteśmy na wczasach można powrócić na naszej stronie dwojkapolskieradio.pl. Jest 7:23.

Zbliża się 7:30, słuchają Państwo, poranka dwójki. Przedwczoraj w Parnawie zakończył się Pärnu Music Festival. Wydarzenie sygnowane nazwiskiem dyrygenckiej rodziny Järvi. Jednak finał festiwalu dla Estońskiej Orkiestry Festiwalowej wcale nie oznacza przerwy do następnego lata. Artyści koncertują aktualnie w Niemczech, w tym dziś na festiwalu Schleswig-Holstein. Będziemy dla Państwa transmitować ten koncert. Na razie kilkoma refleksjami dotyczącymi założonej przez siebie kilkanaście lat temu Estońskiej Orkiestry Festiwalowej podzieli się z Państwem szef artystyczny Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paweł Järvi.

0: I think the world needs good musicians, and the world needs.
1: Myślę, że świat potrzebuje dobrych muzyków i więcej piękna. To jest właśnie to, co próbujemy tu osiągać. Więcej piękna, entuzjazmu, miłości do muzyki. Muzyka natomiast jest kluczowa, bo to ona sprowadza tu nas wszystkich. A w Warszawie są osoby dosłownie zewsząd. Przyjechali tu ludzie z Ameryki, Anglii, Niemiec, Francji. Nawiasem mówiąc, także sporo osób z Polski i, co dość oczywiste, z Estonii. To naprawdę spora liczba estońskich muzyków. Jednak generalnie nie dbamy o to, skąd przyjeżdżają do nas muzycy. Dla nas ważne jest to, że możemy się tu wszyscy spotykać podczas wieczorów, w których najważniejsza jest muzyka. To z kolei sprawia, że szukamy tu więcej piękna i więcej naprawdę urokliwej, szczerej ekspresji. Potrzebujemy tego wobec wszystkiego tego, co dzieje się dziś na świecie i co po prostu może nas wszystkich przytłoczyć. Muzyka staje się tu antidotum, którego desperacko potrzebujemy na przemoc, dyktatury i arogancję dążących do autorytaryzmu światowych przywódców. Ściągamy tu muzyków z wielu, naprawdę wielu orkiestr. Mamy tu artystów związanych z Orchestre de Paris, London Philharmonic, Deutsche Kammer Philharmonie Bremen, ale nasi niemieccy muzycy to także artyści z orkiestr radiowych Westdeutscher Rundfunk i Elbphilharmonie. Wspomniałem już o artystach z Estonii. Angażujemy absolutną czołówkę muzyków z naszego kraju. To, można powiedzieć, nasze gwiazdy. Zapraszamy do współpracy też wielu młodych muzyków z Estonii. Jeszcze filharmoniczne orkiestry z Monachium i Berlina i tak pewnie ominąłem kilka ważnych orkiestr, z których muzycy przyjeżdżają do Warszawy, by stworzyć estońską orkiestrę festiwalową. Jasne, jeszcze Tonhalle. Ewidentnie powinienem nie zapominać o Tonhalle. Ale pewnie i tak coś pominąłem. Myślę jednak, że najważniejsze jest to, że mamy tu bardzo zdrowy miks muzyków pracujących na co dzień w różnych zespołach. Jeszcze Rotterdam. Proszę zrozumieć, jesteśmy tu już jak rodzina, więc kiedy spoglądam na twarze tych muzyków, którzy odwiedzają Warszawę, nie identyfikuję ich już często z zespołem. Ale to naprawdę zdrowa i bardzo miła muzyczna komuna. Ta formacja występuje w tym składzie w zasadzie tylko przy okazji festiwalu. Gramy zatem 4 koncerty, no ale potem wyjeżdżamy jeszcze na koncertowe tournée po Niemczech. Potem natomiast planujemy naprawdę duże tournée po Korei i Chinach. Wróciliśmy z kolei z europejskiej trasy koncertowej, ale na koniec graliśmy jeszcze w Carnegie Hall. Graliśmy tam dwugodzinny program w całości wypełniony muzyką Arvo Pärta z okazji jego 90. urodzin. To był wielki sukces. Bilety sprzedały się bez reszty. Wspominam o tym, bo to naprawdę cieszy, że muzyka Arvo Pärta postrzegana jest jako szczerze interesująca przez publiczność nie tylko w Europie, ale w zasadzie przez publiczność z całego świata. Rzecz jasna, mamy tu pewną grupę osób, które przyjeżdżają do nas rokrocznie lub niemal rokrocznie od samego początku trwania festiwalu. Myślę, że to grupa mniej więcej 40 muzyków. Poza tym są jeszcze estońscy artyści. Kiedy kilkanaście lat temu zakładaliśmy zespół, oni byli jeszcze bardzo młodzi. Dziś są natomiast liderami w swoich specjalnościach. To koncert mistrzowie opery estońskiej, estońskiej orkiestry narodowej, no i orkiestry kameralnej. Tak więc to najważniejsi muzycy z naszej estońskiej perspektywy, którzy dziś są także bardzo często cenionymi pedagogami, nie tylko tu, w Estonii. No ale w orkiestrze festiwalowej zaczynali jeszcze jako bardzo młodzi studenci.
0: Now filled with people who have originally started as students in Estonian Festival Orchestra.
2: W programie koncertu nie znalazła się co prawda muzyka wspomnianego Arvo Pärta, ale muzyki estońskiej z całą pewnością nie zabraknie. Estońska Orkiestra Festiwalowa wykona wraz z Ksenią Sidorową koncert akordeonowy Tonu Koritsa. W programie znalazła się także muzyka Beethovena, w tym jego symfonia pastoralna. Paweł Jarwi opowie Państwu więcej o idei orkiestry festiwalowej w przerwie dzisiejszego koncertu. Na transmisję z festiwalu Schleswig-Holstein zapraszamy o godzinie 20. Zapraszam w imieniu

niesie ta muzyka, prawda? To oczywiście Bizet, aria Toreadora z opery Carmen. Na akordeonie grała Ksenia Sidorowa, towarzyszył jej zespół Nuevo Mundo. Dziś tę łotewską akordeonistkę Ksenię Sidorową usłyszą Państwo podczas transmisji z festiwalu Schleswig-Holstein. Zagra z Estońską Orkiestrą Festiwalową. Prawie 20 minut pozostało do godziny 8. Czas na muzyczne niespodzianki. Naszą płytę tygodnia otrzymuje pan Piotr z Łodzi. Serdecznie gratulujemy, a płyta dodatkowa wędruje do pana Stanisława z Lublina. Proszę oczekiwać na przesyłki. Gratulujemy panu bardzo serdecznie. Teraz już zupełnie 20 minut do godziny 8.

0: Towarzyszyła nam muzyka Antonia Vivaldiego. 18 minut pozostało do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek ponownie. Dzień dobry.
2: Jeszcze raz dzień dobry. Czy widziałaś już Odyseję Nolana?
0: Jeszcze nie, ale się wybieram.
2: Dużo można o niej ostatnio przeczytać, prawda?
0: Czy ty już widziałaś?
2: Też nie, ale jestem pewna i na pewno do kina, no bo wszyscy mówią, że ho-ho, znaczy wszyscy mówią.
0: No właśnie nie wszyscy, bo ja gdzieś natknęłam się na recenzję, w której przeczytałam, że był zawód, bo ciasne kadry, że to nie było spektakularne widowisko. Ciężko mi w to uwierzyć. Nie wiem, nie widziałam, ale różne opinie się pojawiają na temat tego filmu.
2: Dziś nie ma recenzji, kolejnych recenzji Odysei i Christophera Nolana. Jest tylko krótka notatka w Gazecie Polskiej Codziennie, że Odyseja trafiła na ekrany polskich kin. Widowiskowa adaptacja eposu Homera znakomicie radzi sobie także na świecie. Już w premierowy weekend pobiła kilka rekordów frekwencyjnych i finansowych, notując jedno z najlepszych otwarć w karierze reżysera. Produkcja z Mattem Damonem w roli Odyseusza zbiera również bardzo wysokie oceny widzów i krytyków. Taka jest tutaj notatka, ale Anna Krajkowska w dużym artykule, który poniżej notatki, trochę innej interpretacji starożytnych historii poświęca uwagę. Mury, których trzeba bronić. Taki jest tytuł, a rzecz dotyczy ekspozycji, wystawy w Galerii Manifesto, warszawskiej galerii, powiedzmy od razu. Kurator wystawy, Piotr Bernatowicz, to już cytuję artykuł, nie ukrywa, że mury Troi są dla niego czymś więcej niż kolejną ekspozycją. Podczas otwarcia nazwał ją wręcz wystawą programową Galerii Manifesto, bo porusza ona tematy, które ten uważa za najważniejsze. Mury Troi to metafora granicy, nie tylko granicy fizycznej. Dzisiejszy świat znosi różne granice, a przecież są one potrzebne, żeby się w nim nie zagubić. Front zmagań przebiega dziś często w umysłach i sercach ludzi, mówił podczas wernisażu. W jego odczytaniu mit Troi nie opowiada wyłącznie o starożytnej wojnie. To także historia obrony wartości, pamięci o bohaterach i świadomości, że po drugiej stronie zawsze stoją ci, którzy próbują te granice przekroczyć. Dlatego nie przypadają

przypadkowo zaprosił do udziału artystów o wyrazistych postawach twórczych i znaczącym dorobku. I wymienię kilka nazwisk: Ludwika Ogorzelec, Jacek Adamas, Igor Czwartos czy Tadeusz Boruta. To artyści, których pracę można zobaczyć w Galerii Manifest O w ramach wystawy Mury Troi. Teraz przejdźmy do literatury. Na Górach Literatury, festiwalu na Dolnym Śląsku, który zakończył się w sobotę i który mieliśmy z Janem Kantem-Zienką przyjemność dla Państwa co nieco relacjonować. Jednym z głównych gości był Georgi Gospodinow. To wspaniały bułgarski pisarz, laureat Nagrody Bookera. Też miałam przyjemność z nim porozmawiać. Na pewno Państwu tę rozmowę zaprezentuję, ale rozmawiał z nim też Maciej Nowicki przy okazji tej polskiej tutaj, tego polskiego pobytu i trochę się martwiłam, czy o to samo pytał, ale na szczęście nie, więc kilka wątków Państwu przytoczę. Dotyczą na przykład komunizmu, który jest jakimś ważnym punktem odniesienia dla Georgija Gospodinowa w jego prozie. Prymusi z matematyki wyjeżdżali, a prymusi z literatury zostawali. Pisze Pan o sytuacji po upadku komunizmu. Był pan jakoś rozgoryczony, że inni wyjeżdżają, a pan musi zostać w Bułgarii? W latach 90. nie przetrwałbym za granicą, odpowiada Gospodinow. Miałem tylko swoje opowiadania, wiersze. To była okropna dekada, ale też była bardzo ważna dla mojego pokolenia. Kocham lata 90. oczywiście dlatego, że byłem młody. Dlatego, że uczyliśmy się prostych rzeczy, które wcześniej były nam zabronione. Jak mówić nowym, codziennym językiem, odmiennym od socjalistycznych frazesów. Ale kocham je też dlatego, że byliśmy tacy naiwni. Teraz już nie jest łatwo być naiwnym. Wierzyliśmy, że od tej chwili wszystko będzie inaczej. Razem z kolegami brałem udział w protestach. Myśleliśmy, że zmiana zajmie 2-3 miesiące, a potem w Bułgarii wszystko będzie w porządku. Dalej dziennikarz pyta, co straciliśmy, jeśli chodzi o wiedzę o czasach komunizmu, czego nie da się wyjaśnić tym, którzy tego nie doświadczyli. Mieliśmy w czasach komunizmu deficyt wielu rzeczy. Kiedy jako dziecko próbowałem przekonać swoją babcię, że Boga nie ma, mówiła mi, w Bułgarii niczego nie ma, nawet oleju do smażenia i papryki. Ale poza brakiem przeróżnych towarów mieliśmy też deficyt prawdy, intymnych rozmów, wolności i deficyt erotyki. No i teraz Gospodinow pisze, a raczej odpowiada, jak opowiadać o tym czasie młodszym pokoleniom. Uważam, że jeśli będziemy próbowali wyjaśniać komunizm jako wielki projekt z monumentalnymi strukturami, z tym głupim oficjalnym bełkotem, to nic nie zrozumiemy. Powiemy, no dobrze, to jest swego rodzaju monumentalny projekt, ale najgorsze było to, że był to projekt niszczący ludzkie życie, który wkraczał w naszą codzienność. To się składało z niezliczonych ilości rzeczy. Na przykład miałem jakieś 10 lat i wiedziałem, że mój ojciec zamyka się w kuchni i słucha zakazanych stacji radiowych. Wiedziałem, co on i mama myślą o partii komunistycznej, etc. Ale wiedziałem też, że nigdy nie powinienem o tym mówić, gdy zapytają mnie o to w szkole czy gdzieś indziej. I to jest obrzydliwe. Uczysz się od dzieciństwa, że w domu możesz myśleć w jeden sposób, ale musisz mówić co innego, gdy jesteś wśród ludzi. Ciekawa rozmowa w Newsweeku, który dziś trafił do księgarń i, jak wydaje mi się, ostatnio sklepów spożywczych. A jeśli o literaturze chcieliby Państwo poczytać bez wychodzenia z domu, to można też na przykład zajrzeć do Mint Magazine, mintmagazine.pl, bo to jest magazyn internetowy i tutaj Grzegorz Wysocki pisze o książkach Tobiasa Wolfa, którego starą szkołę również od dziś, czy o 9:30 fragmenty tej powieści będziemy Państwu prezentować w cyklu To się czyta Adam Bauman, a Grzegorz Wysocki pisze o opowiadaniach Oto zaczyna się nasza historia, ale pisze też o starej szkole. Z kolei dopiero co wydana Stara Szkoła z 2003 roku to powieść Wolfa. Ni to amerykańska wersja klasycznego Bildungsroman, ni to zbeletryzowany traktat o sztuce czytania, pisania, ni to dyskretna opowieść o awansie klasowym i wypieraniu swojej tożsamości, o naszych kłamstwach i manipulacjach, o rolach, które z mniejszą lub większą wprawą odgrywamy nie tylko przed innymi, ale i przed lustrem. Przez dekady sam Wolf był nauczycielem twórczego pisania. Do grona jego uczniów należał choćby George Sanders, to jest naprawdę znakomite nazwisko, ale wszystkich szukających konkretnych podpowiedzi dotyczących pisania odesłałbym po prostu do starej szkoły. Fragmenty tej powieści na naszej antenie znajdą też Państwo opinie naszych recenzentów w jednym z ostatnich przedwakacyjnych wydań Czytelni.

0: I jeszcze na koniec trochę o życiu. Dlaczego nie? Bo dziś duży format. O samotności. Jak byś stawiała, czy samotność to jest współcześnie w Polsce duży problem, czy tak, taki średni?
1: Wydaje mi się, że tak.
0: A raczej młodzi czy starsi?
1: No, starsi. Czy no, się mylę?
0: No właśnie, to jest interesujące. To jeden z lidów. Samotność może odczuwać 60%, 68% dorosłych Polaków. Najbardziej samotni są młodzi ludzie i osoby w wieku podeszłym. Także w połowie trafione. To przyznam, że tym bardziej zaskoczyło mnie, że Ewa Pongowska swój tekst 7 połączeń prywatnych przez 3 miesiące rozpoczyna od takich trzech przykładów. Twoja żona napisała do mnie, że często czujesz się samotny i chętnie o tym opowiesz. Bycie w związku nie wyklucza samotności. Bycie w związku oznacza, że jak ktoś padnie na zawał, to go odnajdą tego samego dnia, a nie po 3 latach. W szczęśliwej, zgranej rodzinie też można być samotnym, przekonuje 44-letni Krzysztof. Po śmierci męża, z którym przeżyłam 28 lat, z czego 23 w małżeństwie, samotność boli mnie od wewnątrz każdej nocy. Razem z nim odeszli jego znajomi i krewni, mówi 49-letnia Daria. Potrafisz określić, kiedy czujesz się najbardziej samotny? Tak, od rana do wieczora. Wieczorem to już jakoś leci, mówi 51-letni Piotr. A więc jak widać, nie tylko młodzi i starsi, ale również ci w średnim wieku. No i jeszcze krótka definicja samotności. To niezadowolenie z liczby albo jakości relacji. Na przykład przekonanie, że nie mamy do kogo, nie mam nikogo, kto mnie zrozumie. Nie da się tego zobiektywizować. Żaden specjalista nie jest w stanie ocenić, czy ktoś przesadza, czy nie, tłumaczy profesor Misiak i dodaje, czym innym jest natomiast izolacja społeczna, to mniejsza niż przeciętna liczba relacji i kontaktów społecznych. Ona jest obiektywna i mierzalna. W Polsce dotyczy 23% dorosłych. No jak na to, że człowiek jest zwierzęciem społecznym, to są dość zatrważające dane. Cały artykuł również próbujący szukać gdzieś dróg czy propozycji wyjścia ze stanu samotności znajdą Państwo w dużym formacie, a więc w dodatku do Gazety Wyborczej. I jeśli mam jeszcze pół minutki. No to krótki tekst z Instagrama niemalże, proszę Państwa, chociaż nie z Instagrama, a z dziennika Gazety Prawnej, gdzie jeśli chodzi o kulturę, to dzisiaj dość skromnie, ale myślę, że ciekawe spostrzeżenie Anny Zombirt. Jakiś czas temu natknęłam się na wpis w mediach społecznościowych pewnej właścicielki agroturystyki w Bieszczadach. Z lekką ironią opisywała uwagi swoich gości, że w nocy coś chrobocze w ścianie, że po werandzie biega jaszczurka, że kogut pieje jeszcze przed 5 rano, że owadów jest zdecydowanie za dużo, a nie daj Boże kogoś urządli osa. Pamiętam, że wtedy się uśmiechnęłam, ale dziś to już nie jestem pewna, czy to było śmieszne, bo kiedy przeczytałam o projekcie przewidującym, że przy nabyciu określonych nieruchomości na terenach wiejskich kupujący miałby potwierdzać u notariusza, iż jest świadomy możliwych zakłóceń związanych z działalnością rolniczą, pomyślałam, że być może naprawdę doszliśmy do momentu, w którym trzeba ludziom przypominać, czym właściwie jest wieś.
1: No bo jak zdyscyplinować koguta? No nie da się.
0: Jest taki jeden sposób, ale chyba...
1: I będziemy o tym opowiadać o poranku. Kasia Hagmajer-Kwiatek, bardzo ci dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: W jaki sposób dzieje krawiectwa splatają się z zapomnianymi biografiami? Magdalena Idem, badaczka mody i dawnej prasy, dzięki swoim zainteresowaniom naukowym poznała ważną część historii swojej rodziny. Na rozmowę o tym, a także o pakowaniu walizki na wakacje zgodnie z poradami sprzed 100 lat, zapraszam dziś o 22:00. Marta Strzelecka.
2: W piątej strunie nieważny jest cel, skoro droga daleka. Co spotka nas na niej w te wakacje? Jak zawsze fuzja jazzu, folku, ambitnego popu, muzyki dawnej i nowej. Tego lata zapraszam w każdy czwartek już o 22:30. Piotr Matwiejczuk.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia wybiła 8:00.

0: Poranek dwójki.
1: Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik, Wojciech Ciarka i Katarzyna Sanocka. Witamy Państwa w trzeciej godzinie poranka dwójki. Jest poniedziałek, 20 lipca, 201 dzień roku. Dzień, który będzie trwał 16 godzin i 6 minut. Słońce zajdzie kwadrans przed 21. Przypominamy, że imieniny obchodzą dziś Czesław, Hieronim, Leon, Małgorzata, Modest i Paweł. Życzymy Państwu dobrego, pięknego dnia. Dziś Międzynarodowy Dzień Szachów, a także Dzień Księżyca. 20 lipca 1969 roku miał miejsce pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu właśnie.
0: Pogoda.
1: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze kraju możliwe przelotne opady deszczu. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju możemy spodziewać się burz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie, a także w regionach podgórskich. Około 20 stopni w centrum do 23 stopni na południu.

0: Jest 6 minut po godzinie 6 w studiu już Marianna Krill, która opowie o 44. Watrze Łemkowskiej, z której dopiero co wróciła. W zasadzie można powiedzieć, że prosto stamtąd przyjechałaś do Studia Dwójki.
1: Dzień dobry. Kilka godzin temu to była moja piąta Watra Łemkowska w Zdyni, czy po Łemkowsku, w Żdyni, wiosce w Beskidzie Niskim. I właśnie w tej wiosce Watra odbywa się od 90 roku. A tak naprawdę Watra, właśnie historia tych łemkowskich Watr, czyli takiego ogniska, spotkania wokół tego ogniska, i faktycznie ono tam jest, blisko sceny, odbywa się od 1983 roku. I pierwsze Watry odbyły się w takich wioskach jak Czarna, Hańczowa i Bartne, a właśnie od 90 roku w Żdyni. I zawsze to miało właśnie taki cel, żeby Łemkowie byli razem ze sobą, czuli się sobą i po prostu rozmawiali z różnych stron Polski, z zachodu, z północy i też z tego terenu Łemkowszczyzny, żeby po prostu byli u siebie. I to właśnie o tym też mówi przewodniczący Zjednoczenia Łemków w Polsce Grzegorz Trochanowski.
2: Łemkowską Watrę założono głównie takiej idei, w koncepcji, która miała polegać na tym, że nas wszystkich wywiezionych w wyniku akcji Wisła, wywiezionych przede wszystkim, najwięcej Łemków zostało wywiezionych na Ukrainę, bardzo dużo zostało wywiezionych na ziemie zachodnie, północne Polski. Watra miałby to być taki moment, w którym my wszyscy wracamy. Ponieważ przez wiele lat po wywiezieniu wielu Łemków miało ogromną nadzieję, że kiedyś wróci w rejon Łemkowszczyzny, czyli Beskidu Niskiego i Sądeckiego, do swoich wsi, do swoich domów i będzie mogło odtworzyć to życie, w którym żyli przez stulecia. No niestety po akcji Wisła ten powrót się nie udał, natomiast udała nam się Watra, czyli symboliczny powrót raz do roku na miejsce, skąd pochodzimy, czyli do domu. Dzisiejsza Watra, tegoroczna, 44., odbywa się pod hasłem "W domu najlepiej, doma najlepsze", po łemkowsku mówiąc. Więc jest to takie miejsce, w którym czujemy się najlepiej, bo tutaj Łemkowie czują się naprawdę najlepiej. My dzisiaj żyjemy w różnych miejscach świata. Bardzo dużo Łemków mieszka w Ukrainie. Mieszkają Łemkowie koło Wrocławia, Zielonej Góry, Szczecina, Koszalina i Olsztyna. Mieszkają Łemkowie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i Australii. I tak naprawdę po 80 prawie latach od akcji Wisła ten proces asymilacji postępuje, ale jest jeden element, który nam wszystkim przypomina o tym, kim jesteśmy. Jest to właśnie Łemkowska Watra. I to jest ten cel. On się bardzo nie zmienił, on trochę ewoluuje. Tak? My już nie wiemy, że nie wrócimy na Beskid Niski, ale wracamy symbolicznie co roku. I dlatego też tak dużo tu jest ludzi, tak dużo jest uczestników tej Watry.
0: W domu najlepiej, to piękne hasło. Czy to jest tak, że podczas tych spotkań wszyscy się rozumieją, niezależnie od tego, skąd przyjechali?
1: Przeważnie tak. I nawet w tym roku byli również Rusini z Nowego Sadu, z Wojwodiny, z Serbii. I ja z nimi też rozmawiałam i też rozumiałam to, co oni mówią, ale też właśnie w tym roku po raz pierwszy na Watrze wystąpił Stefan Ściec, to bardzo znany na Słowacji muzyk, razem z kapelą Fajta zaprezentował swój repertuar. I co ciekawe, to właśnie ci Rusini ze Słowacji mówią bardzo podobnie, jeśli chodzi o właśnie ten język łemkowski, czy też gwary, jak różnie nazywają, ale są właśnie pewne odmienności, chociaż tak jak Stefan Ściec mi powiedział, to on się bardzo cieszy, dlatego że właśnie tutaj na Watrze Łemkowskiej w Zdyni, na terenie Polski, mimo

0: że jest tak blisko, ich doskonale rozumieją to, co oni śpiewają. I nawet był taki set piosenek, które wszyscy znali i po prostu śpiewali nawet głośniej od samego Stefana.
1: My się bardzo cieszymy, że mogli tu przyjść do Zdyni.
2: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy przyjechać do Zdyni. Gramy tu takie pieśni, które dawno temu śpiewał mi mój dziadek. To są stare pieśni, nie tylko rusińskie.

0: Gdy gramy naszą rusińską czy ukraińską muzykę u nas między Słowakami, którzy może nie wszystko rozumieją, ale czują emocje, to wszystko, co wkładamy w tę muzykę. Często zdarza się, że się wzruszają, śmieją, cieszą się. Ale tutaj, na Łąkowszczyźnie, czujemy się jeszcze lepiej. Bardzo się cieszę, że tutaj ludzie nas rozumieją. Rozumieją te nasze stare pieśni, które śpiewali nam nasi dziadkowie. Myślę, że na tych terenach, na Łąkowszczyźnie, możemy razem poczuć coś niezwykłego.
1: A że może tu zażyjemy taką wspólną naszą jedną taką fajtę.
2: Muzyka, pieśni, scena to oczywiście bardzo ważna część łemkowskiej Watry, ale nie tylko, bo jest też literatura, są spotkania, warsztaty, jest bardzo wiele wydarzeń. Które dla ciebie były najciekawsze, najistotniejsze?
3: Tak, odwiedziłam kilka takich prezentacji, między innymi właśnie spotkania dotyczące działaczy łemkowskich, którzy ten ruch odradzali w latach 70-tych, 80-tych. Takie spotkanie było o Pawle Stefanowskim, poecie łemkowskim, muzyku też, ale też w tym roku organizatorzy zaprosili na Watrę badaczy na przykład społeczności romskiej czy żydowskiej, która również była obecna na tym terenie. Mamy takie przekazy chociażby o kapelach łemkowskich, gdzie również grali Żydzi i Romowie. I Michał Prytula, jeden z organizatorów Watry, to też młode pokolenie, około 30 lat właśnie Michał ma i to jego kolejna Watra i w tym roku właśnie koordynował Przestrzeń Słowa, która odbywa się od 2012 roku.
4: Watra jest przede wszystkim miejscem spotkań, miejscem integracji, miejscem kultywowania pamięci, ale też rozwijania tradycji. Widzimy tutaj wiele młodzieżowych zespołów, które występują na scenie, które we własny sposób interpretują tradycję. Widzimy młodych, którzy spotykali się przy wspólnym stole, przy spotkaniach, przy też spotkaniach autorskich w naszym namiocie, bo są tu też osoby młode i młode duchem i młode ciałem, jeżeli mogę tak to ująć. Także ma ona walor integracyjny w wielu wymiarach.
0: No najważniejszym punktem jest scena, oczywiście, tam są najważniejsze te koncerty i tam najwięcej ludzi się zbiera, ale tak naprawdę tutaj i na Lemko Street, i w różnych tych namiotach, i tu w Przestrzeni Słowa, gdzie rozmawiamy, też jest sporo ludzi, ale o czym tutaj właśnie dyskutują, o czym rozmawiają?
4: Spotkania są różne. W tym roku są to spotkania tematyczne o przedstawicielach mniejszości żydowskiej i mniejszości romskiej. To są spotkania, które mają na celu pokazanie wielokulturowości tego terenu, która była jego częścią i jest, chociaż no, w mniejszym stopniu już w chwili obecnej niż w latach chociażby międzywojennych jeszcze. Mamy spotkania z autorami książek o sprawie pana Pawła Stefanowskiego. Mamy spotkanie o książce Dzikie pole kontrowersywa. Mamy spotkania o książce Dzieje Łemków. Także historia Łemków, jak widzę, cieszy się ogromną popularnością. W namiocie muszę dostawiać krzesła, ławki, a wielu gości musi zadowolić się miejscem stojącym. Także jest to bardzo pozytywne i bardzo też cieszy, że nasza społeczność i też społeczność polska, bo jest tu wielu Polaków, trzeba to powiedzieć, chce poznać kulturę, historię tego miejsca.
2: 44. Watra Łemkowska pod hasłem w domu najlepiej, ale wydaje mi się, że drugim hasłem mogłoby być słowo wspólnota.
3: Tak, absolutnie. To jest wielka wspólnota ludzi. Ja to obserwuję od kilkunastu lat, jak właśnie na Watrę przyjeżdżają, żeby na przykład spotkać się z rodziną, bo często jest tak, że ktoś mieszka na Dolnym Śląsku, a druga część rodziny mieszka na Łemkowszczyźnie i widują się raz, dwa razy do roku. I na Lemko Street, bo właśnie jest taka ulica prowadząca od głównej bramy do sceny, są różne miejsca, gdzie właśnie ludzie umawiają się na spotkania. Co więcej, zdarzało się, że na Watrach właśnie w Żdyni odbywały się wesela. Ludzie tam brali śluby, bo się tam poznali.
2: Wspaniałe.
3: Tak, no i właśnie kilka jest takich przykładów. Ja nawet byłam na jednym kilka lat temu. Ale przede wszystkim to jest miejsce dla każdego. Posłuchajmy, co mówi Anna Barnat, reżyserka Łemkowskiej Watry w tym roku ze Zjednoczenia Łemków.
5: Ja liczę rok nie od 1 stycznia do 1 stycznia, tylko od Watry do Watry. Taki mamy kalendarz. Nasze przygotowania w zasadzie zaczynają się tuż po Watrze, która się kończy, bo musimy ustalić kolejny termin Watry. Ustalamy, kto u nas zagra. No przecież o gwiazdy trzeba się no niemalże bić, żeby do nas przyjechały. Chcemy również, żeby to było święto nie tylko nasze łemkowskie, ale święto regionu, bo przecież my reprezentujemy region, my reprezentujemy ludzi, którzy tutaj mieszkają. Także faktycznie to są olbrzymie umowy.

0: emocje, olbrzymia praca, olbrzymie oczekiwanie, ale też radość. Radość, bo możemy gościć Łemków i nie tylko. W tym roku Watra, poza tym, że jej temat mówi, że nie ma jak w domu i mamy się poczuć w domu, ona mówi o tym, że chcemy się na Łemkowszczyźnie, na Watrze czuć bezpiecznie, bo dom powinien być ciepły, przytulny, bezpieczny, troskliwy. I my chcemy w tym roku na Watrze podkreślić, że jesteśmy takim miejscem, gdzie każdy się może czuć dobrze. Gdzie nieważne, czy jesteś katolikiem, prawosławnym, możesz czuć się tutaj dobrze. Nieważne, czy jesteś tylko Łemkiem, Łemkiem Ukraińcem, Łemkiem Polakiem, Bojkiem, nieważne kim jesteś, przyjeżdżaj do nas. U nas jest jak w domu, u nas wszyscy przyjmą cię z otwartymi rękoma. Tu jest fajnie, tu warto być i myślę, że ten, kto przyjeżdża, ten to wie.
1: Zdarzyło mi się też nagrać takie osoby, które były na wszystkich Watrach, 44. I co ciekawe, to Watra w Żdynie to nie jedyna Watra, która płonie w Polsce. Za tydzień mamy Watrę w Ługach, to w województwie lubuskim, a jeszcze za 2 tygodnie Watrę w Przemkowie na Dolnym Śląsku.
2: Marianna Krill, bardzo ci dziękuję. To był raport, relacja z 44. Watry Łemkowskiej. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

grał zespół Hirundo Maris, kojące i piękne dźwięki. Jest 20 minut po godzinie 8. Już niebawem w studiu dwójki goście porozmawiamy o 18. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Werteb. Festiwalu wędrującym, festiwalu, który podróżuje w rejonie Puszczy Białowieskiej. Podróżuje i dociera m.in. do Hajnówki, Białowieży, Janowa Podlaskiego, Łukowa i wielu innych miejscowości, gdzie prezentowane są spektakle teatralne, polskie, włoskie i nie tylko. W poranku dwójki 8.30 porozmawiamy i zaprosimy na ten festiwal. Przed nami jeszcze rekomendacje teatralne, ale to dopiero za chwilę.

0: Słuchają Państwo Dwójki. Jest 26 minut po godzinie 8. Już niebawem będziemy wędrować, teatralnie wędrować w ramach festiwalu Wertep, ale zanim ta nasza teatralna wędrówka, pora na inspiracje.
1: Rekomendacje.
0: Najbliższy tydzień rekomendacji kulturalnych spędzimy z Beatą Chomątowską, pisarką i dziennikarką z wykształcenia europeistką i religioznawczynią. Dziś filmowa rekomendacja.
2: Chciałabym polecić film, który już chyba schodzi z ekranów i w ogóle bardzo krótko na nich był. To jest film Sny o słoniach, ostatni film Herzoga, który udało mi się jakimś cudem obejrzeć jeszcze. Właśnie już trudno zobaczyć, ale może będzie w jakichś DKF-ach. Krótki film, bodajże 190 minut. Trochę dokument, a trochę film artystyczny pokazujący poszukiwania słoni i duchów na terenie Angolii. Trochę ten film przypomina taki francuski film Śnieżna Pantera, który był w kinach kilka lat temu z muzyką Nicka Cave'a. Tutaj też muzyka, obraz odgrywają bardzo dużą rolę. Mi najbardziej zapadły w pamięć takie sceny nakręconych archiwalnych filmów pokazywane, jak w drugiej połowie XX wieku Europejczycy i Amerykanie urządzali sobie polowania na zwierzęta właśnie w Afryce. Przejmujące, bo to widać, jak oni dla zabawy z nisko przelatujących helikopterów strzelają do słoni, po prostu je zabijają je, a później się cieszą i jeszcze fotografują z tymi martwymi zwierzętami. Więc mocno przejmująca historia. No i też historia o tym, jak na naszych oczach znika świat, który istniał setki czy nawet tysiące lat. Ta różnorodność biologiczna się zmniejsza. Ktoś powiedział, że Herzog mógłby też nakręcić film o obsłudze, nie wiem, drukarki i to byłby ciekawy film, wciągający. Rzeczywiście, ale jest, ma taką atmosferę rzeczywiście mocno, mocno artystyczną, eksperymentalną trochę.
0: Polecała Beata Chomątowska, dziennikarka i pisarka, autorka książek Stacja Muranów, Pałac, biografia intymna, Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Bredzie oraz Miasto Dzieci Świata. Za Stację Muranów otrzymała Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej. Jej twórczość doceniana jest za unikalne połączenie literatury, faktu, eseju i historii społecznej. Kolejne rekomendacje Beaty Chomątowskiej już jutro.

0: Część druga, Allegretto, 3, romans opus 22, Klary Schumann. Jest 8:31.
1: Goście dwójki.
0: Porozmawiamy o 18. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Werteb w studiu goście. Witam Panie bardzo serdecznie. Pani Agata Rychcich-Skibińska, dyrektorka, koordynatorka festiwalu. Witam serdecznie. I Pani Beata Kubiszyn-Pułka, która odpowiada za kontakty z mediami. Szerokie i wspaniałe. Dziękujemy, że jesteście w dwójce.
2: To my dziękujemy.
0: 18. Festiwal, czyli no można powiedzieć dojrzały, pełnoletni. Czy w jakiś sposób Panie tę dojrzałość obserwują? Czy on już tak się bardzo osadził, dojrzał i wrósł w klimat i w przestrzeń Puszczy Białowieskiej?
3: Tak, to jest 18 lat takiej ciężkiej pracy, która właśnie teraz już wydaje owoce. Na pewno jesteśmy bardzo rozpoznawalni. Na pewno także ze względu na nasz niesamowity kolor, bo magenta na Podlasiu, gdzie wszystko zielone, a tutaj wielki ten magentowy kolor przyciągający uwagę. Więc tak, jesteśmy rozpoznawalni, jesteśmy wpisani w stały kalendarz wydarzeń kulturalnych. Mam głębokie przeświadczenie, że ten kalendarz też bardzo rozwijamy, ponieważ inspirujemy innych do działania i to się dzieje, to się nie stało pierwszego roku, tylko właśnie przez tych 18 lat. Widzowie z nami rosną, ponieważ dzieci 18 lat temu są teraz osobami dorosłymi, więc mają już swoje wymagania kulturalne, ale też wydaje mi się, że mieliśmy na to jakiś mały wpływ, żeby jednak ukształtować tych teraz dorosłych widzów, którzy do nas przychodzą ze swoimi małymi dziećmi, które będą dalej rosły. 18 lat to jest też 18 lat wyzwań, rozmów z samorządami, przyzwyczajaniem samorządów do tego, że kulturą można promować region i trzeba, że to być może nie są efekty takie od razu widoczne, tylko trzeba na to trochę czasu, ale jednak jest to bardzo, bardzo wdzięczny temat, który można rozwijać. To są także rozmowy z zespołami, które mają propozycje występowania na wielu międzynarodowych, bardzo poważnych, prestiżowych festiwalach, ale jednak ze względu na tą magię Podlasia i no, tak jest no, genius loci, no to rzeczywiście znajdują czas, żeby przyjechać właśnie do nas, a nie na inne festiwale. Dzięki temu ten nasz festiwal przez tych 18 lat jest już takim prestiżowym festiwalem, na którym warto się pokazać. Ja też mówię, że i niestety powtarzam to przez 18 lat, że to jest duży festiwal z za małym budżetem, za co bardzo dziękuję, bardzo proszę o większe budżety, ale bardzo dziękuję artystom, że jednak są w stanie zrozumieć mniejsze nasze możliwości finansowe, natomiast takie bardzo duże oddziaływanie i społeczne, i kulturalne. I dzięki temu możemy budować programy artystyczne no, w przeciągu 6 dni, około 60 spektakli, 7-10 spektakli dziennie, różnych spektakli, różnych grup artystycznych. To jest naprawdę 18 lat dużej pracy.
2: Ja właśnie chciałam dodać a propos tej 18, zanim zaczniemy opowiadać szczegółowo o tym, jaki będzie tegoroczny festiwal. Chciałabym dodać dwie sprawy. Po pierwsze, że pytała pani o to, co się przez 18 lat zmieniło. Mam wrażenie, że w ostatnich latach

0: właśnie ta dojrzałość, która się z osiemnastką wiąże, niejako nadeszła też z zewnątrz, prawda? Bo sytuacja przy granicy zmieniła się na tyle, że ten festiwal stał się takim wentylem bezpieczeństwa, powiedziałabym, psychofizycznego, czyli ludzie poczuli się lepiej, kiedy przyszedł do nich teatr i kiedy otworzyli swoje ogrody, o czym pewnie Agata opowie, żeby artyści jedząc ciasto z rabarbarem i pijąc kompot z Antonówek z sadu grali dla nich i dla sąsiadów i przynosili im taką normalność, której tam trochę zabrakło. Więc ta dojrzałość się troszeczkę zdarzyła poprzez to, co się zdarzyło na granicy. Ale chciałabym też powiedzieć o tym, patrząc już na 18 lat dokonań teatralnych, a czy teatru i Hajnówki Centralnej, no to krótszy czas, ale też bardzo współpracują, że tak naprawdę ten festiwal buduje kapitał społeczny, kapitał kulturowy Podlasia. To już jest lato bez festiwalu, jest trochę jakby nieprawdziwym latem na Podlasiu, prawda? Ludzie tak pytają, zaczepiają was, kiedy mają rezerwować urlopy, bo będzie wertep. Także to jest niezwykłe wydarzenie. Warto tam przyjechać i doświadczyć tego, jak ten teatr dzieje się w lesie, w polu, w ogrodzie. Jakie to jest magiczne.
1: Zapachniało trochę tym lasem i tym ciastem z rabarbarem i tym kompotem z Antonówek. Wspominają panie o tym, że wertep to jest promocja regionu i mam wrażenie, że do tego przyczynia się też ta piękna idea tego festiwalu wędrującego, bo przecież nie jesteście w jednym miejscu, tylko gracie w bardzo wielu pięknych miejscach. To jest chyba taka naprawdę doskonała forma letniego festiwalu i przybliżania ludziom teatru, gdzie będą się odbywały te przedstawienia, bo to też, no właśnie, ogród na przykład, prawda, czy różne plenery.
2: Tak, ja nawiążę do tego, o czym mówiła Beata. Rzeczywiście potrzeba miejsca i czasu spowodowała to, że wertep, który powstał jak wertep, to nie są ta nazwa, to nie są dziury w drogach. To jest bardzo stara forma teatralna z pogranicza Białoruś, Ukraina, Polska, gdzie teatr przychodził do ludzi. To były teatry wertepowe. I to była idea, która zrodziła się 18 lat temu, która jest rozbudowywana przez cały czas, żeby teatr przychodził do miejsc pozateatralnych, do ludzi, żeby wykorzystywać tą naturalną przestrzeń jako scenografię, żeby działania artystyczne syciły się tą przestrzenią przyrody i natury i się w nią wpisywały. Natomiast to, o czym mówimy, że teatr w ogrodach, w prywatnych ogrodach, tak, przeszliśmy przez ciężki czas strefy zamkniętej, gdzie nie jest to, nie mogę mówić w czasie przeszłym, niestety. I potrzebowaliśmy takiego wentylu. Widzieliśmy taką potrzebę społeczną, że ludzie, mieszkańcy są odizolowani, tak naprawdę odizolowani od normalnego rytmu życia. W związku z czym chcieliśmy Polsce całej pokazać, że na tych terenach żyją normalni ludzie, staramy się żyć w sposób normalny i przyjazny i zapraszać do siebie turystów, ponieważ wiele osób także obawiało się swego czasu przyjeżdżać na Podlasie, gdzie jest w tej chwili bezpiecznie, to też chcę bardzo podkreślić. Stąd te teatry w prywatnych ogrodach. Formuła teatru Festiwalu Wertep troszeczkę została przeformułowana na nowy projekt Teatr na Granicy, co też znakomicie się medialnie też uzasadnia. W związku z czym artyści, inaczej, gospodarze, lokalni mieszkańcy otwierają swoje przestrzenie prywatne, które zazwyczaj są zamknięte za ogrodzeniem, otwierają, zapraszają artystów, zapraszają turystów i swoich przyjaciół do swoich przestrzeni i tam się dzieje teatr.
1: Dzieje się teatr w ogrodach, pięknie można sobie to wyobrazić. W tym roku bardzo ważna współpraca polsko-włoska, Teatro Due Mundi i spektakl, który powstaje w kooperacji, koprodukcji z polskimi artystami.
0: Ja może zacznę, ale na pewno oddam głos Agacie, bo ona bardzo blisko już z nimi współpracuje, nie pierwszy rok. Natomiast niezwykła sprawa to

0: to, że oni problem migracyjny mieli już wcześniej i przerobili go intelektualnie, artystycznie, teatralnie. Mają ciekawe rzeczy do powiedzenia na ten temat. I w tym roku, dzięki współpracy z radiowcami, artystami, działaczami społecznymi i no przede wszystkim Hajnówką Centralną, Stowarzyszeniem Pocztówka, robią spektakl wspólny. To jest zupełnie niesamowite, ponieważ są warsztaty już w tej chwili, rozmowy z mieszkańcami, nagrania, jak oni czują temat migracji. I to na podstawie tego będą powstawały wspólne przedstawienia, wspólne dokumentacje, wspólne nagrania, więc zupełnie niesamowita sprawa, ale także nie tylko z powodu merytorycznego, ale z powodu takiego wizualnego, bo to jest przepiękny teatr, właśnie wizualny, przepiękne kostiumy, przepiękna magia tego, co się tam dzieje. Taki teatr fizyczny, mocny, przemawiający do ludzi na różnych poziomach wyobraźni i odczuć.
1: Tak, Włosi przyjadą do nas kolejny raz, ale przyjadą z dwoma różnymi tytułami, dwoma różnymi spektaklami. My tak mocno skręcamy w tą stronę migracyjności. Nasz festiwal jest festiwalem artystycznym, nie jest jakoś tak totalnie zaangażowany społecznie, ale te społeczne aspekty bardzo odbijają się przez te ostatnie trzy lata w naszym programie. Natomiast spektakle są bardzo różne. Są i lekkie, i przyjemne. Zaczynamy od spektakli dla dzieci. I też mamy taki fajny, sprawdzony rytm, że o każdej pełnej godzinie zaczynamy nowy spektakl, nową propozycje od spektakli dziecięcych stopniowo, im później w ciągu dnia, tym bardziej poważniejsze tematy. I teraz wracam do tego spektaklu, który robimy w kooperacji polsko-włoskiej. Postawiliśmy we współpracy właśnie z radiowcami z Radia Białystok tym razem i z artystami z Polski. Postawiliśmy naszą społeczność hajnowską przed takim tematem granicy. Co jest dla nas granicą? I ta granica to nie jest tylko granica wyrysowana kreską na mapie, tylko to są granice psychiczne, granice mentalne. Bardzo, bardzo, bardzo szeroki temat. I z tymi wrażeniami spotykamy się z Włochami, którzy łączą te działania, działania teatralne. Będzie spektakl, będzie miał swoją taki premierowy pokaz Working Progress w czasie festiwalu Vertep i na pewno będziemy jeszcze to rozwijać. Natomiast Teatro Duomunti przyjeżdża do nas, tak jak mówię, z dwoma tytułami.
2: Jeden Dolce Vita chyba będzie prezentować.
1: Tak, będzie bardzo, będzie myślę, że tak włosko, kuchenno, emocjonalnie, głośno.
2: O smakach i brzmieniach śródziemnomorskich, tak, to brzmi zachęcająco. Wspomniały panie też o tych spektaklach dla dzieci i dla takich spektaklach familijnych. Jakie to są propozycje? Bo jak rozumiem, no, dla całych rodzin o troszkę lżejszej wymowie. Mhm.
1: Ja znowu wrócę do tych 18 lat, ponieważ wielokrotnie spotykamy te same nazwy spektakli, te same grupy teatralne, z co roku z coraz innym spektaklem i tytułem. I to są tak, no, dla przykładu te spektakle dla dzieci. Będziemy mieć premierowe spektakle polskich, bardzo młodych grup teatralnych, które dopiero zaczynają swoją karierę teatralną, ale będą się też spotykać z takimi uznanymi teatrami, jak na przykład Teatr w Lesie, który przez wszystkie instytucjonalne, warszawskie teatry aktorka przeszła, w tej chwili tworzy swój marionetkowy teatr. Tak samo Falco Show, który jest też, no, my go nazywamy żołnierzem teatralnym, ponieważ jest w stanie znaleźć się w każdych warunkach i jest zawsze bardzo na czas i samowystarczalny. Ale są teatry, takie właśnie, które, no, to są ludzie po szkołach teatralnych, jakby zawodowych, państwowych, ale zaczynają swoje działania, więc mamy i teatr po omacku, i grupę słonecznej, teatr słonecznej baj.

0: baśni i niezwykłe opowiadacze historii muzycznych.
1: Piotr na przykład. Tak,
0: bardzo. Piotr bardzo. I tutaj to nie możemy powiedzieć, że to jest spektakl dla dzieci, ponieważ i dzieci się bawią, i dorośli jakby podwójne dno widzą.
2: To tak się zwykle kończy.
0: Tak, tak. W każdym z nas jest dziecko.
1: Natomiast Technozis, bardzo interesujące przedstawienie. Naprawdę warto namyślić się chwilę, co się z nami dzieje i czy ta choroba już nas nie dotknęła, kiedy za dużo czasu spędzamy z telefonem komórkowym. Tak. Bardzo
0: interesujące. To samo będzie kontynuacja właśnie takich tematów, które nas dotykają właśnie bardzo współcześnie w Blackoucie. To będzie ostatni finałowy spektakl na festiwalu, czyli w Hajnówce w niedzielę. No to są tematy, które w teatralny sposób pokazywane bardzo dają do myślenia. Także te spektakle nasze są bardzo zróżnicowane i przez tych od 7 do 10 godzin dziennie teatru naprawdę można odpocząć, zrelaksować się, ale równie dobrze można naprawdę pomyśleć i zastanowić się, co my robimy.
1: Ja tylko dodam jeszcze, że Darek Skibiński, który jest twórcą tego teatru,
0: i razem z Agatą,
1: pomysłodawcą i reżyserem, dyrektorem artystycznym, ma takie określenie, że ten teatr przesuwa również właśnie granice osobiste ludziom. I widać z rozmów, które się odbywają po spektaklach, rozmów prowadzonych też w rodzinach, że te tematy, mimo że lekkie, kolorowe, muzyczne, czasem taneczne, angażujące, włączające widownię, potem jakoś zapadają, trwają i są pretekstem do wielu rozważań.
3: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Vertep, 18 jego odsłona w dniach od 22 do 26 lipca i od 30 lipca do 2 sierpnia. Czy to się zgadza?
0: Tak, zgadza się. Od 18 lat się zgadza. To jest ostatni weekend lipca i pierwszy weekend sierpnia. Rzeczywiście zostało to wpisane w taki kalendarz wydarzeń artystycznych Podlasia, co jest też bardzo miłe, ponieważ na Podlasiu dużo i artystycznie się dzieje w różnych bardzo konwencjach. I jednak mnogość tych wydarzeń okazała się, że możemy się z innymi organizatorami pogodzić i ten ostatni weekend lipca, pierwszy weekend sierpnia
3: jest
0: zdecydowanie jest nasz, także bardzo, bardzo zapraszamy. Co jest ważne, nie jesteśmy w jednym miejscu. Codziennie jesteśmy w innej miejscowości.
3: Hajnówka, Janów Podlaski, Białowieża.
0: Łuków, Białowieża, Narew, tak, to są miejscowości.
1: Mielnik,
0: w tym
1: roku,
0: tak. To są miejscowości, do których trzeba dojechać. Bazę mamy w Hajnówce plus te 30 do 50 kilometrów codziennie. Co jest ważne, program nie jest taki sam, czyli można połączyć zwiedzanie Podlasia z teatrem, zaplanować sobie zwiedzanie różnych atrakcji turystycznych i jednak skorzystanie z teatru.
3: Dobry kierunek na lato. 18. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Vertep. Bardzo Panią dziękuję za opowieść o tym festiwalu.
1: Dziękujemy.
3: Pani Agata Rychcik-Skibińska,
0: dziękuję.
3: Dyrektorka i koordynatorka tego festiwalu i Pani Beata Kubiszyn-Puka, pięknie dziękuję.
1: Dziękujemy
0: bardzo.

Był to finał koncertu D moll na dwa fortepiany Francisa Poulenca. Grały siostry Momo i Marie Kodama. Towarzyszyła im orkiestra Szwajcarii Romańskiej. 6 minut pozostało do godziny 9:00. O 9:00 Monika Kopcik zaprosi Państwa na wiadomości kulturalne, a na kanon dwójki zaprosi Andrzej Sułek. Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik, która wybrała muzykę, Wojciech Ciarka za konsoletą i tam też pozostaje. Katarzyna Sanocka, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W 120. rocznicę urodzin Jerzego Giedroycia w zapiskach ze współczesności słuchamy wspomnień o redaktorze paryskiej kultury, między innymi opowieści Jerzego Kisielewskiego.
2: To był taki rytuał, redaktor prosi. No i żelazne pytanie, jakie są nastroje wśród robotników w Polsce? No i nagle odpowiedzialność olbrzymia, dlatego że mam być jednym ze źródeł redaktora. Potrafił słuchać, karmił się tym.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 9:00.
4: Dwa, ja jesteś na miejscu Salvatore Sciarrino.
3: Monika Kopcik, zapraszam na wiadomości kulturalne. W sobotę rozpoczął się 18. Festiwal Bachowski w Świdnicy. Przez najbliższe dni zabytkowe wnętrza Dolnego Śląska będą gościć artystów i zespoły specjalizujące się w wykonawstwie historycznym. Festiwal w tym roku rozpoczyna realizację dalekosiężnych planów wykonania wszystkich kantat Jana Sebastiana Bacha.
5: To jest coś, do czego się szykowaliśmy od dłuższego czasu i pomyśleliśmy, że kiedyś trzeba podnieść tę rękawicę. No i rzeczywiście podczas tegorocznej edycji festiwalu zagramy pierwszych 10 numerów kantat Bacha, a wiemy, że jest tych kantat około 200, więc jeśli będziemy szli w tym tempie, no to jak łatwo policzyć, zajmie nam to około 20 lat. Ale może się tak zdarzyć, że podczas następnych edycji zagramy tych kantat trochę więcej niż 10, więc może przyspieszymy.
3: Mówiła na Antenie Dwójki dyrektorka kreatywna festiwalu Marzena Lubaszka. Inauguracja projektu bachowskiego już jutro w Kościele Pokoju. Zabrzmią dwie pierwsze kantaty, numery 1 i 3 w katalogu Schmidera, w interpretacji solistów oraz muzyków Akademii Bachowskiej, którą poprowadzi francuski skrzypek Théotime Langlois de Swart. Natomiast dzisiejszy koncert festiwalowy odbędzie się w Kościele Świętej Jadwigi w Walimiu. W programie znalazły się tria klarnetowe Johannesa Brahmsa i Aleksandra von Zemlińskiego. Festiwal Bachowski w Świdnicy potrwa do 2 sierpnia. A jutro, 21 lipca, rozpocznie się festiwal Chopin w Ojcowie imienia Janusza Olejniczaka. Inspiracją do powołania tego festiwalu był opis wycieczki do Ojcowa, którą odbył Fryderyk Chopin i o której entuzjastycznie pisał w listach do rodziców. Festiwal stawia sobie za cel połączenie muzyki Chopina z poezją i sztuką, a o jego wyjątkowości stanowi to, że koncerty wzbogacane są wydarzeniami towarzyszącymi, takimi jak spotkania poetyckie, panele dyskusyjne czy projekcje filmowe. W programie koncerty m.in. Mateusza Dubiela, Jehudy Prokopowicza, Krzysztofa Książka i Tomasza Rittera. Tegoroczna, piąta odsłona festiwalu gości nie tylko w Ojcowie, ale także na zamkach w Koszkwi i Pieskowej Skale oraz w Krakowskiej Akademii Muzycznej. W Parku Etnograficznym w Tokarni zorganizowano 50-lecie Muzeum Wsi Kieleckiej. To jedna z najważniejszych instytucji dbających o dziedzictwo kulturowe województwa świętokrzyskiego. Dyrektorka muzeum Katarzyna Korus podkreśla, że jubileusz to okazja do podziękowania tym, którzy przez lata tworzyli to miejsce. Pracownikom, rękodzielnikom, kołom gospodyń wiejskich, partnerom i turystom.
6: Taki dzień, że możecie wejść w miejsca, do których do tej pory się nie dało wejść. Na przykład Dwór Zmirogonowic, tam też jest taka piękna polichromia, do tej pory nikomu nie pokazywana, tylko oczywiście osobom wybranym. Dzisiaj to takie miejsce, gdzie będą przewodnicy chodzić i pokazywać takie właśnie nowinki, czy to nasz karawan pogrzebowy, który był restaurowany, czy to chorągwie.
3: W ramach obchodów jubileuszu zwiedzającym udostępniony został również nowo otwarty obiekt, dworek Kałamarzyk z Suchedniowa, a w plebanii z Goźlic otwarto wystawę o 50-letniej historii rozwoju Muzeum Wsi Kieleckiej. Podążamy tropem muzealnym, ale sięgniemy jeszcze wcześniej. W Warszawie Wisła odsłoniła narzędzia neolityczne, motykę i topór sprzed tysięcy lat. Eksploratorom w poszukiwaniach pomógł niski poziom wody w rzece. Lider grupy Million Explorers Team, Jacek Boborycki, powiedział, że to pierwsze tak znaczące odkrycia w warszawskiej Wiśle.
7: Badaniami Wisły zajmujemy się od 5 lat. Kości obrabiane przez ludzi znaleźliśmy do tej pory przez te lata 2, czyli narzędzie przypominające nóż i zawieszkę składzika. Natomiast w tym roku jest sezon na narzędzia neolityczne właśnie. I znaleźliśmy tak zwaną motykę, a wcześniej topór. Po pierwsze bardzo ciekawe artefakty, po drugie zachowane w rewelacyjnym stanie, a po trzecie bardzo ciężkie do wypatrzenia, bo znalezione w wodzie wygląda jak kawałek kory.
3: Poszukiwacze odkrywają w Wiśle także złoto oraz pozostałości po budynkach, które po wojnie wrzucano do rzeki. Wszystkie znaleziska przekazywane są do Warszawskiego Konserwatora Zabytków i potem mają trafić do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Władze Litwy planują stworzyć w Bazylice Archikatedralnej Świętego Stanisława i Świętego Władysława w Wilnie panteon litewskich władców. To przedsięwzięcie ma towarzyszyć kompleksowym badaniom naukowym, których celem jest sprawdzenie hipotezy, że w tym miejscu mogą znajdować się szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda, kuzyna króla Władysława Jagiełły.
8: Litewskie Ministerstwo Kultury przekazało, że Panteon nie będzie odrębnym obiektem ani nową ekspozycją. Ma zostać włączony w istniejącą przestrzeń katedry oraz jej podziemi. Plan zakłada upamiętnienie nie tylko władców spoczywających w mauzoleum królewskim i samego księcia Witolda, ale także wszystkich znanych wielkich książąt litewskich, członków rodzin panujących, przedstawicieli możnych rodów oraz innych ważnych postaci.

0: postaci historycznych pochowanych w katedrze. Resort zapowiedział również upamiętnienie tych, których grobów lub szczątków dotąd nie odnaleziono lub nie zidentyfikowano, chociaż źródła historyczne potwierdzają ich pochówek w świątyni. Ministerstwo podkreśliło, że przed opracowaniem koncepcji Panteonu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania naukowe. Dopiero później we współpracy z ekspertami zostaną przygotowane rozwiązania architektoniczne i ekspozycyjne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: W mauzoleum królewskim pod kaplicą świętego Kazimierza w Wileńskiej Bazylice Archikatedralnej spoczywają król polski Aleksander Jagiellończyk oraz królowe Elżbieta Habsburżanka i Barbara Radziwiłłówna. Znajduje się tam również urna z sercem króla Władysława IV Jagiełły. Korespondencja z Litwy kończy serwis wiadomości kulturalnych, a na kolejny zapraszam o godzinie 13. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojka.polskieradio.pl. Reklama.
2: Otwórz się na folklor, otwórz się na TKB. Już od 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowi i Istebnej spotkajmy się podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consort, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Reklama.
6: I to jest program Drugi Polskiego Radia. Jest 9 po 9.
7: Letni kanon dwójki.

Za konsoletą Wojciech Ciarka, przy mikrofonie Andrzej Sułek. W kalendarzu 20 lipca, poniedziałek, zaczynamy kolejną kanoniczną serię. Zapowiadałem i obiecywałem Państwu teraz na początek muzykę Jana Dismasa Zelenki i ja się z tej obietnicy wywiążę, no ale też nie mogę pozostać nieczuły na to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem.

Ten utwór dedykuję temu, który wczoraj znalazł się niemal zawsze, z jednym wyjątkiem, we właściwym miejscu, o właściwej porze, czyli argentyńskiemu bramkarzowi Emiliano Martinezowi. Tak, proszę Państwa, ci z Państwa, którzy już troszkę znają moje wynurzenia antenowe dotyczące tej sprawy, wiedzą, że kibic ze mnie żaden. Jeśli oglądam jakiś mecz, to raz na 4 lata, no i właśnie wczoraj był ten moment. Nie będę się wymądrzać, bo to zupełnie nie moja dziedzina, ale jeśli Państwo chcą się podzielić swoimi refleksjami na temat wczorajszych finałów Mundialu, to zapraszam do pisania andrzej.sulek@polskieradio.pl. Ja chętnie posłucham i przeczytam coś od kogoś mądrzejszego. Natomiast po tym ukłonie w stronę drużyny, która zajęła zaszczytne drugie, ale jednak wczoraj dramatycznie drugie miejsce, czyli drużyny Argentyny, a to była muzyka argentyńskiego kompozytora Alberto Williamsa, suita La Terrasse, opus 25, część druga, Serenade de Grenouille. Przy fortepianie Valentin Suriv. Teraz jednak uczcimy muzyką tych, którzy wyjeżdżają ze złotym medalem i wielkim pucharem.

Wczoraj cały piłkarski świat, pewnie większość świata w ogóle z podziwem patrzyła na Hiszpanię. No tak, na Hiszpanię patrzył francuski kompozytor Emmanuel Chabrier. To była Espania właśnie, czyli Hiszpania. Grała orkiestra Le Siècle, dyrygował François-Xavier Roth. Zastanawiam się, czy jakimś rodzajem dopingu dla hiszpańskiej drużyny mógł być wczorajszy koncert londyńskich BBC Proms, który także transmitowaliśmy na naszej antenie. Akurat taki zbieg okoliczności, że była to muzyka hiszpańska. Kto wie, może taki muzyczny doping ma swoje znaczenie. Ja jeszcze przez moment Państwu zaproponuję muzykę hiszpańską. Tym razem będzie to Enrique Granados.

To jeden z twórców narodowego stylu hiszpańskiego, choć z urodzenia przecież Katalończyk. Enrique Granados i jego piąty z tańców hiszpańskich grał na gitarze Eduardo Fernandez. 24 minuty po dziewiątej jeszcze jeden kurtuazyjny ukłon w stronę Argentyńczyków. Alberto Ginastera to czołowy przedstawiciel muzyki argentyńskiej.

0: Pampeana numer 2. To Monachijska Orkiestra Radiowa, która towarzyszyła Sol Gabetcie, dyrygował Ari Raslainen.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu pozostajemy w klimacie prozy amerykańskiej. Tym razem prezentujemy książkę Tobiasa Wolfa zatytułowaną Stara Szkoła. Rzecz dzieje się w latach 60. w jednej z najlepszych amerykańskich męskich szkół z internatem na wschodnim wybrzeżu. To miejsce z tradycjami, liczy się tu wszystko. Pochodzenie, osiągnięcia, snobizm, a przede wszystkim umiłowanie literatury i kult wielkich pisarzy. Jak powie jeden z bohaterów tej powieści, każdy z nas miał długi u Hemingwaya, Cummingsa, Kerouaka albo u wszystkich trzech i jeszcze kogoś. Czyta Adam Bauman.
3: Robert Frost odwiedził nas w listopadzie 1960 roku, ledwie tydzień po wyborach prezydenckich. Wiele to mówi o naszej szkole, że perspektywa jego wizyty wzbudziła większe zainteresowanie niż starcie Nixona z Kennedym, które zdaniem większości z nas można by rozstrzygnąć walkowerem. Nixon był sztywniakiem i z rzędą. Gdyby chodził z nami do klasy, przykleilibyśmy mu buty do podłogi. Co innego Kennedy. Wojownik, ironista, szorstki i zrównoważony. Panował nad swoim ubiorem. Miał szałową żonę. Do tego czytał i pisał książki, a jedna z nich, Dlaczego Anglia spała, znalazła się w spisie lektur na moje seminarium z historii. Kennedy jawił się nam jako swój gość. Wciąż dało się dostrzec w nim chłopca, który byłby tutaj gwiazdą, oczytanego łobuza o niemal wystudiowanej beztrosce, tyleż podkreślającej, co bagatelizującej jego pochodzenie. Nie przyznalibyśmy jednak, że nasza sympatia do Kennedy'ego ma podłoże klasowe. Nasza szkoła nie była snobistyczna, a w każdym razie tak się uważało. My zaś wychodziliśmy z siebie, żeby to potwierdzić. Wszyscy uczestniczyli we wspólnych pracach. Stypendyści mogli się ujawnić albo nie, wedle życzenia. Szkoła zachowywała dyskrecję. Było jasne, że niektórzy mają ułatwiony start dzięki słynnemu nazwisku lub wielkiej fortunie, ale jeśli przywilej od razu dawał im pozycję, my, pozostali, lubiliśmy myśleć, że jest to pozycja niepewna. Nie można było z niej awansować wyżej. Wybraniec mógł tylko starać się jej nie stracić, gadając o balach debiutantów, na których bywa, albo o jaguarze, na którego zasłużył przez sam fakt ukończenia 16 lat. A tymczasem, z braku innych wyróżnień, stopniowo przyswajało się system wartości, który nie cenił niczego oprócz osobistych dokonań. Jeżeli szkoła miałaby się przyznać do jakiegoś snobizmu, to byłaby nim duma z jej literackiego charakteru. Niezależnie od znakomitych pisarzy odwiedzających ją 3 razy do roku. Dyrektor studiował w Amherst u Roberta Frosta i swego czasu wydał zbiór wierszy Sonety przeciwko burzy. Wprawdzie książka wciąż figurowała w katalogu bibliotecznym, ale zapadła się pod ziemię i chodziły słuchy, że dyrektor ją zniszczył. Może słusznie, lecz ilu innych dyrektorów opublikowało choćby jeden wiersz, dobry albo zły, a co dopiero cały zbiór? Dziekan Makepeace podczas I wojny światowej przyjaźnił się z Hemingwayem i mówiono, że jest pierwowzorem Billa, z którym Jake wybrał się na ryby w Słońce też wschodzi. Inni angliści również zachowywali się,

jakby byli kompanami Hemingwaya oraz Szekspira, Hawthorna i Dona na dokładkę. Czuliśmy, że tworzą jak gdyby zakon rycerski. Nawet chłopcy pozbawieni literackich ambicji małpowali ich niedbały ubiór i rytualne pojedynki słowne. Zwróciłem też uwagę, że na comiesięcznych herbatkach u dyrektora pozostali nauczyciele orbitują po obrzeżach ich kręgu, jakby grzali się przy ogniu. Czym angliści wzbudzali ów respekt? Co właściwie wiedzieli o świecie w porównaniu z tymi, którzy uczyli fizyki albo biologii? Miałem poczucie, zresztą nie ja jeden, że wiedzą dokładnie to, co warto wiedzieć. W przeciwieństwie do nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, którzy skromnie trzymali się swoich poletek, byli najczęściej omnibusami. Choć celowali w wiwisekcjach, żaden nie porzuciłby wiersza lub powieści w kawałkach, niczym zmasakrowaną żabę cuchnącą formaliną. Zszywali je na powrót przy użyciu historii i filozofii, psychologii i religii, a niekiedy nawet matematyki czy fizyki. Nie schlebiając twoim oczywistym pragnieniom identyfikacji z bohaterem, pozwalali ci odczuć, że to, co było ważne dla autora, ma też znaczenie dla ciebie. Moja szkoła miała pewną tradycję. Ilekroć jakiś pisarz przyjeżdżał z wizytą, jeden uczeń uzyskiwał prywatną audiencję. O ten przywilej konkurowaliśmy, składając własne utwory. Wiersz, jeśli gość był poetą, prozę, jeśli prozaikiem. Na jakiś tydzień przed przyjazdem pisarz wybierał zwycięzcę. W szkolnym piśmie drukowano wyróżniony wiersz bądź opowiadanie, a później fotografię triumfatora, jak spaceruje po ogrodzie dyrektora z wizytującym pisarzem. Zgodnie z tradycją w konkursie startowali tylko uczniowie ostatniej, czwartej klasy. W rezultacie przez trzy poprzednie lata patrzyłem bezsilnie, jak kolejni chłopcy są wyłuskiwani z tłumu pretendentów i zapraszani na przechadzkę wśród medalowych róż dyrektora w błogosławionym i błogosławiącym Towarzystwie Literatury Wcielonej, by rozprawiać na tematy głębokie i otrzymać radę, a po wszystkim móc powiedzieć: podobali ci się miłością opętani? Żartujesz! Jezu, szkoda, żeś nie słyszał, co Mary McCarthy mówiła o Kazensie. Trudno było wytrzymać, zwłaszcza jeśli zwycięski tekst wyszedł spod ręki kogoś, kogo nie lubiłeś, albo co gorsza chłopaka, o którym nie było wiadomo, że startuje. Choć przez te lata, gdy czekałem w kulisach, zdarzyło się to tylko raz. Domniemany prymityw nazwiskiem Hearst zdobył audiencję u Edmunda Wilsona dzięki cyklowi satyrycznych ut po łacinie. Ale pozostali zwycięzcy, jak łatwo zgadnąć, pochodzili z jednej stajni. Mieli piątki z angielskiego, pisali do szkolnego magazynu literackiego i należeli do paczki chłopców upijających się książkami. Pisarze nas nie znali, więc nikt nie mógł ich oskarżyć o stronniczość. Nie przeszkadzało nam to jednak w podważaniu ich wyborów. Jakim cudem Robert Penn Warren wolał prostą historyjkę Kita Mortona o umierającej babci od monologu Lensa Levita, zapisanego jako strumień świadomości skazańca, który wypala ostatniego papierosa i wśród śmiałych obscenów wypluwa z siebie pogardę dla świata, gdzie za jedno mizerne zabójstwo grozi wyrok, a mord milionów przechodzi bez echa. Było coś nie fair w tym, że Lens, rzucający wyzwanie literackiemu dekorum i mieszczańskiej moralności, ma patrzeć, jak Robert Penn Warren spaceruje po dyrektorskim ogrodzie z sentymentalistą pokroju Kita, którego opowiadanie swoją wulgarną nagością uczuć wycisnęło mi z oczu skryte łzy. Nie wyolbrzymiam znaczenia, jakie przypisywaliśmy tym zaszczytnym spotkaniom. Zależało nam, a mnie, tak jak wszystkim

0: innym, bo czytałem nie tylko pisarzy, ale i o pisarzach. Wiedziałem, że Maupassant, którego opowiadania wielbiłem, trafił za młodu pod opiekę Flauberta i Turgeniewa. Faulkner, Sherwooda Andersona, Hemingway, Fitzgeralda, Pounda i Gertrude Stein. Wszystkich tych pisarzy wprowadzili inni pisarze. Nasuwał się więc wniosek, że takie wprowadzenie jest konieczne. Lecz zanim nastąpi, człowiek musi w taki bądź inny sposób znaleźć pisarza, który go wprowadzi. Moje wyobrażenia o tym procederze nie były wyrachowane, ani nawet pragmatyczne. Nie myślałem o nawiązywaniu kontaktów. Aspiracje miałem mistyczne. Chciałem, by spoczęły na mnie ręce, spod których wyszły żywe wiersze i opowiadania. Ręce, które dotykały rąk innych pisarzy. Chciałem uzyskać namaszczenie. Wizytę Frosta zapowiedziano na początku października. Musiałem napisać coś nowego. Termin upływał za 3 tygodnie. W takim czasie byłem w stanie napisać wiersz. Ale jaki on powinien być? Prócz tego, że dobry, musiał wyróżnić się na tle konkurencji. Dobrze chociaż, że wiedziałem, nie licząc czarnych koni typu Hersta, kim są moi rywale. Było ich 3.
1: Adam Bauman przeczytał pierwszy fragment powieści Tobiasa Wolfa Stara Szkoła. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne w przekładzie Krzysztofa Umińskiego, a ciąg dalszy jutro o 9:30. Oczywiście w Dwójce.
2: Letni kanon Dwójki.

Jest za 16 minut godzina 10, co oznacza, że przeszło 75 minut. Spędzimy teraz z muzyką, którą wybrałem dla Państwa, wędrując wokół wątków czeskich. Te sonaty triowe Zelenki, które miały rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, te sonaty, a właściwie jedną przynajmniej, postanowiłem przenieść właśnie do tej części naszego spotkania i od Zelenki rozpocznę, zaznaczając na marginesie, że zespół wykonawczy to pięcioro znakomitych muzyków, zespół międzynarodowy ma jednak silną dominantę hiszpańską. Ángel Luis Sánchez Moreno to oboista, Ramón Ortega Cuero także oboista. Panowie zamieniają się w niektórych sonatach, wykonują pierwszy, w niektórym drugi obój, wzajemnie się uzupełniając. Na fagocie gra Mark Trenel, na kontrabasie Wies de Beve, a na klawesynie Alfonso Sebastian Alegre. No i teraz tak, jedna z tych sonat, które stanowią jeden też z najciekawszych rozdziałów twórczości Zelenki, rocznik 1679, syn organisty kościelnego z Lounowic pod Blanikiem, ale co też dla nas, myślę, ciekawe, to członek kapeli drezdeńskiej. W 1710 lub 11 roku przeniósł się właśnie do Drezna na dwór Augusta II Mocnego, króla Polski, elektora Saksonii, do jednego z najlepszych zespołów tamtego czasu. Studiował w Wiedniu, studiował na początku w Pradze, potem w Wiedniu, rozwijał swoje kompozytorskie zdolności u najwybitniejszych autorytetów muzycznych tamtych czasów. Słyną jego kompozycje kościelne, muzyka religijna, ale także te mniej znane, czy rzadziej wykonywane może utwory instrumentalne. No i oto właśnie sonaty triowe Zelenki. To taki rozdział, który wciąż domaga się chyba lepszego rozpoznania. Łączy formę sonaty da Chiesa, wywodzącą się z tradycji Corellego, z pewnymi elementami stylu zaczerpniętymi z opery francuskiej. My posłuchamy teraz sonaty trzeciej w tonacji B-dur. No i ci właśnie wykonawcy, których przed momentem Państwu przedstawiłem, czyli Ángel Luis Sánchez Moreno, Ramón Ortega Cuero, Mark Trenel, Wies de Beve i Alfonso Sebastian.

Jan Dismas Zelenka i trzecia z jego sonat triowych ujętych w katalogu dzieł kompozytora pod numerem 181 Adagio Allegro Largo i Allegro Tempo Giusto. Zespół instrumentalny w składzie Angel Luis Sanchez Moreno pierwszy obój, Ramon Ortega Cuero obój drugi, Mark Trenel fagot i continuo, Wies de Beve kontrabas i Alfonso Sebastian Allegre klawesyn. To kompozytor urodzony w Czechach, związany z Dreznem i po trosze także z Wiedniem. No i lata późnego baroku, a teraz także urodzony w Czechach, tym razem w Pradze, kompozytor, który z kolei zasłynął przede wszystkim w Paryżu, choć jego europejskie peregrynacje mogą budzić podziw. Były co prawda raczej wymuszone, pewnie niezbyt szczęśliwymi okolicznościami, w jakich przyszło mu spędzać dzieciństwo, ale w końcu znalazł swoje miejsce. Jego drugi pobyt w Paryżu, ten, który zaowocował i francuskim obywatelstwem, i posadą, pozycją wykładowcy, a uczył m.in. Berlioza, Franka, Gounoda i Lista, został odznaczony Legią Honorową. Ostatecznie chyba przypisały go bardziej niż jakiejkolwiek to jednak kulturze francuskiej. Antonin Reicha, rocznik 1770, zmarł w 1836, kompozytor stojący na pograniczu epok, który czerpał z jednej strony garściami z tego, co przyniósł klasycyzm w całym swoim rozkwicie. Znał przecież Beethovena, czerpał z jego doświadczeń, ale nie był absolutnie jakimś niewolnikiem klasycznej tradycji. Potrafił w klasyczne formy wlewać wiele swojej inwencji. Ja już w ubiegłym bodaj tygodniu przedstawiałem Państwu jedną z jego uwertur, w tym samym zresztą wykonaniu, w którym słuchać będziemy dzisiaj uwertury drugiej i symfonii. Tamta uwertura niezwykle śmiała harmonicznie, niezwykle odważna, jeśli chodzi o pomysły melodyczne. To była uwertura D-dur. My teraz zaczniemy od wcześniejszej uwertury w tonacji C-dur, w której Reicha pokazuje, że nie tylko instrumentarium orkiestrowe, nie tylko brzmienie zespołu, ale także posługiwanie się kontrapunktem nie jest mu obce. Przeciwnie, bardzo dobrze się w tym czuje i porusza. Monachijska Orkiestra Radiowa, dyryguje Valentin Egel.

Anton Reicha i jego uwertura C-dur w wykonaniu Monachijskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Valentina Egela. W poprzednim cyklu kanonicznym przedstawiałem Państwu uwerturę D-dur. Jeśli Państwo pamiętają, przypomnę, to ta uwertura była napisana w metrum tamta, poprzednia, 5/8. No i to był powód, który też skłonił kompozytora Antona Reicha do tego, by bronić takiego nietypowego metrum. Ciekawy jestem, czy pamiętają Państwo, który utwór, część, podpowiem, w metrum 5/4 napisał Fryderyk Chopin, a wziąwszy pod uwagę, że to był bardzo podobny czas, tym ciekawsze rzuca to światło na odwagę i wizjonerstwo młodziutkiego wówczas jeszcze Fryderyka Chopina. Teraz posłuchamy symfonii Antona Reichy. To będzie symfonia w tonacji D-dur, napisana w czasie jego pobytu w Bonn. Symfonia, w której słychać, dopatrzyć się można wpływów i Beethovena, i Haydna, ale w której także nie brak niezwykle ciekawych pomysłów i konstrukcyjnych, i formalnych. Odwrócenie kolejności tematów w repryzie części pierwszej. Bardzo niekonwencjonalny rozwój dramatyczno-emocjonalny czyni z tego utworu rzecz naprawdę bardzo, bardzo intrygującą. No a warto też pamiętać, że w tym bońskim okresie swego życia Anton Reicha bardzo ściśle współpracował z tamtejszą orkiestrą. Jednym słowem,

bym mógł od razu na żywym organizmie sprawdzać skuteczność swoich pomysłów. Jeśli szukają Państwo jeszcze jakiejś analogii, to pewnie w finale coś z Jowiszowej Mozarta można by odnaleźć i doszukać się jakichś pokrewieństw. Zapraszam do słuchania Allegro Maestoso Andante Menuet w tempie Allegro Vivace i finale Allegro Vivace.

To była symfonia de dur Antona Reichy, Monachijska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Valentina Egla. Muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście można się i słusznie doszukiwać pokrewieństw z kompozycjami klasyków wiedeńskich, Beethovenem, Mozartem, Haydnem, ale trzeba też przyznać, że Hector Berlioz był pilnym uczniem Reichy. Jest za 8 minut godzina 11. Powróćmy jeszcze

na moment do kompozycji Zelenki, do jednej z jego sonat triowych. Finał z sonaty czwartej G-moll Allegro Manon Troppo. Przypominam, Angel Luis Sanchez Moreno, Ramon Ortega Cuero, Marc Trenel, Wies de Beve i Alfonso Sebastian Allegre.

0: czwarta z sonat triowych Jana Dismasa Zelenki na dwa oboje, fagot i continuo. Ángel Luis Sánchez Moreno i Ramón Ortega Cuero to oboje. Marc Trenel na fagocie, Vies de Boeuve kontrabas i Alfonso Sebastián Alegre na klawesynie.
1: Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Reklama.
3: To jest program Drugi Polskiego Radia. Minęła 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
3: W warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej można oglądać publikacje nagrodzone i wyróżnione w tegorocznym 66. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Konkurs organizowany jest od 1957 roku, a jego celem jest promocja wysokiego poziomu edytorskiego polskich książek w kraju i za granicą oraz podkreślanie znaczenia projektowania, typografii i jakości wykonania w kształtowaniu książki jako całości. Jurorka konkursu Magdalena Frankowska z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek po wystawie w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej oprowadziła Małgorzatę Nieciecką-Mac.
5: Przed nami wystawa, która trudno powiedzieć, czy opowiada bardziej o książkach, czy o ilustracji do książek.
6: Ta wystawa przede wszystkim opowiada historie, które można stworzyć dzięki połączeniu formy i treści, jaką jest książka.
5: Co pani serce najbardziej podbiło, ta najpiękniejsza książka?
6: Trudno wybrać jedną, ponieważ mamy bardzo różne kategorie. Myślę, że tutaj właśnie jest znacznie więcej ciekawych książek niż jedna. Moim zdaniem wszystkie 60 zasługują na uwagę, zwłaszcza, że w tym roku naprawdę jest to bardzo różnorodny przekrój. Wszystkie te książki są piękne w trochę inny sposób. Gdybym miała może naświetlić, wybrać jeden trop, to na przykład załóżmy idąc tropami niezwykłych opraw możemy pójść, czyli na przykład książkę, która przypomina dosłownie pudełko z wnętrzem kasety VHS.
5: To podejdźmy, zobaczmy.
6: To jest książka, którą wydało wydawnictwo Pruszyński Media i projekt układki pudełka to jest pan Michał Poniedzielski, a projekt graficzny wnętrza pani Ewa Wójcik. I otwieramy teraz tę książkę, proszę państwa. I pudełko, które jest zarówno też okładką dodatkową, można powiedzieć, jest wiernym odwzorowaniem estetyki, ale też takiej zniszczonej kasety w sposób graficzny, taki jak większość z nas być może tych starszych pamięta z własnych domów albo z wypożyczalni wideo. Podobnie forma książki przypomina z kolei samą kasetę. Cały układ we wnętrzu to jest tak naprawdę jakby przewijanie właśnie filmu w odtwarzaczu. Treść dotyczy właśnie całej kultury wideo i początków polskiej dystrybucji filmowej. Te wszystkie wypożyczalnie osiedlowe, świetne zdjęcia, zabawne często teksty, bo autorami jest Pigout i Przemek Corso. Zachęcam do przyjrzenia się na przykład tej książce. Inną książką, na przykład też nietypową ze względu na format, akurat tutaj leży obok na wystawie, sięgnę po nią. To jest książka, która ma, z tego co pamiętam, zaledwie 8 cm wysokości.
5: Idealna do kieszeni.
6: Idealna do kieszeni, bo to jest też taka książka, która towarzyszy wystawie Muzeum Sztuki w Łodzi i to jest antologia tekstów właśnie dotyczących percepcji i odbioru sztuki. Książeczka jest niewielka, bardzo ładnie zaprojektowana, ma taką przyciągającą okładkę w kolorze różowym z czerwonym elementem i niewielko wydawało się objętość, a to jest tylko pozór, bo dzięki zastosowaniu bardzo cienkiego papieru książka ma liczy sobie ponad 500 stron. To jest taka nietypowa realizacja.
5: Najmniejsza tutaj?
6: Tak, przejdźmy może na dział, w którym są książki bibliofilskie, no tej mapy, bo tutaj też w tym roku mamy bardzo ciekawe realizacje. Na przykład książka Klub Dima, która wygrała główną nagrodę. To jest taka książka właśnie, która można nazwać taką piękną realizacją książki bibliofilskiej. Twarda oprawa, płótno, bardzo interesująca wyklejka, która powstała specjalnie do tej książki. Świetne ilustracje również stworzone specjalnie do tej książki, które przypominają średniowieczne ryciny. I niespodzianka, to nawiązuje oczywiście do samej treści książki, w której pojawiają się wątki właśnie bibliofilskie, poszukiwaczy książek, ale też satanistyczne i magiczne. I jest to koperta ze zbiorem 9 kart, które przypominają trochę karty tarotu marsylskiego, ale tak naprawdę oczywiście są kartami odnoszącymi się

0: do treści książki. Elegancki, niezwykły, w jakiś sposób też nowoczesny, nie stylizowany przesadnie na retro, ale raczej właśnie piękny obiekt, można powiedzieć.
1: A obok książka, którą nie tylko chce się czytać, ale także dotknąć, Małgorzata Mirgatas. Tak.
0: To pudełko, które kryje w sobie, też bardzo piękne, za drukiem pracy artystki. Całość jest otrzymana właśnie w takim granatowym kolorze. W środku mamy zbiór tekstów. To jest książka Małgorzaty Mirgatas, Savoro, Savoro, Savoro. Odzyskiwanie jakby historii Romów, reprezentantka Polski na Biennale Sztuki w Wenecji. A druga z tych publikacji to jest piękny album z detalami jej prac. Wyjątkowa rzecz, można powiedzieć, książka artystyczna, edycja specjalna. Myślę, że jak mamy wybierać i mamy tutaj mało czasu na oprowadzanie, to tak trochę chodzimy, proszę Państwa, sobie zygzakiem po tej wystawie i wybieramy poszczególne egzemplarze, ale wszystkie książki są naprawdę ciekawe.
1: Ta wystawa jest też bardzo ciekawa z tego względu, że tu eksponaty można dotykać, aż Państwa zapraszają do tego, by te wszystkie książki można było oglądać. Jan Posełkini Jego, Język i emocje polskiego średniowiecza. Wystawa jeszcze do niedawna była do oglądania w Pałacu Rzeczpospolitej. Został katalog.
0: Tak, katalog, który sięga do początków właśnie zapisów mowy polskiej, do różnych tekstów, do takich, który pokazuje bogactwo też tego języka, który wcale nie zawsze jest tym językiem uwznioślonym. To jest też język magii, język przekleństw, język również rozumu, ale też tych wszystkich właśnie emocji, które towarzyszą nam od początku jakby ludzkości. Wspaniała wystawa pokazująca różne manuskrypty, ale też dramaturgicznej, można powiedzieć, aranżacji z oświetleniem Aleksandra Prowalińskiego i z rzeźbami, pracami Saszy Wiktora. I to wszystko właśnie Hanna Dudkowiak, projektantka publikacji, musiała jakby zawrzeć zgrabnej, nazwijmy to, narracji. To się udało. Tą książkę ogląda się z olbrzymim zainteresowaniem. No jest oczywiście ta warstwa merytoryczna, która jest niezwykle ciekawa, ale książka jako obiekt też jest bardzo pięknym wydawnictwem.
1: Te przedmioty, które tutaj oglądamy, bo mamy do czynienia też przede wszystkim z pięknymi przedmiotami, one mają bardzo ciekawe formaty, są też bardzo częstą zabawą z tym, co, jakie możliwości daje drukarnia, jakie możliwości daje grafika. Ale czym jeszcze wyróżniają się te książki właśnie jako przedmioty?
0: No przede wszystkim oczywiście koncepcja graficzna, te oprawy. To jest tylko taka warstwa, tak na szybko wizualna, ale cała koncepcja może tak naprawdę współtworzyć przekaz książki. To się dzieje zarówno w postaci narracji fotograficznej, jak na przykład książka, która pokazuje zupełnie nowe prace, znaczy nie nowe, ale nieznane wcześniej w tym ułożeniu Pawła Piersińskiego, który jest znany z takich bardzo geometrycznych fotografii właśnie pól, a tutaj przyglądamy się jego zbliżenia, można powiedzieć, natury, krajobrazu w taki zupełnie inny, intymny sposób. Czy mamy też książki, które opowiadają o braku, o stracie, jak książka Sześć wazonów, książka, w której właśnie autorka fotografowała, tutaj otwieram w momencie, gdzie są właśnie dosłownie płatki kwiatów, autorka fotografowała wazony.
1: To są, dodajmy, prawdziwe płatki kwiatów. Każdy egzemplarz tej książki ma takie płatki.
0: Tak. Zdjęcia są właśnie autorki Joanny Szpak-Ostachowskiej, natomiast właśnie projekt Olgi Łasnej łączy to wszystko w taką niezwykłą, nastrojową, melancholijną opowieść o stracie bliskiej osoby, w tym przypadku mamy. Te zdjęcia pokazują też jakby między innymi właśnie kwiaty nagrobne, zmieniającą się jakby strukturę, bardzo, bardzo piękne zdjęcia. Jeśli chodzi o papier, to też ciekawy zabieg, został użyty tak zwany papier kwiaciarniany, czyli taki, w którym pakuje się bukiety. A jeśli chodzi o właśnie inne poczucie straty, to mamy tutaj książkę nagrodzoną w konkursie w dziale Sztuka. To jest książka Brak lasu Martyny Miller, zaprojektowaną przez Zofkę Koftę. To jest taki projekt artystyczno-badawczy, przeprowadzony właśnie w Borach Tucholskich, których kilka lat temu miała miejsce nawałnica, która jakby zmiotła bardzo dużą połać lasu. I artystka jakby przepracowuje tą traumę ze społeczeństwem, tworząc właśnie taką konstrukcję na przykład z pni powalonych drzew, spotykając się z tą społecznością, pracując ją w różnych wymiarach. Tutaj ta narracja właśnie tego braku przejawia się też w takich białych właśnie polach samej kompozycji książki. Mamy taką namacalną interpretację właśnie wizualną tego poczucia straty. Są na przykład też książki,

książki dla dzieci bardzo piękne, bardzo różnych opowiadające tematach, takich jak na przykład jak przy pomocy publikacji oddać coś tak dynamicznego często i zmieniającego sekwencję jak taniec. Agacie Dudek i Małgorzacie Nowak z Acapulco Studio udało się tutaj oddać to w tej warstwie ilustracyjnej, rytm, ruch, wspaniałe ekspresyjne ilustracje kolorowe.

0: Może być równie dobrze narzędziem wolności, jak i opresji, tradycji, jak i wyrażania własnych uczuć.
1: Widać w tej części poświęconej tym najpiękniejszym książkom dla dzieci, że te książki na szczęście są też w przyjemnych dla użytkownika rozmiarach, to znaczy w rozmiarach takich, które idealnie mieszczą się w dziecięcej ręce.
0: No już mieliśmy wczoraj huczne otwarcie, mówię huczne, bo przyszła olbrzymia liczba gości, co nas bardzo cieszy, również tych najmłodszych. I te książki były oglądane. To są książki dla najmłodszych, które mają taką konstrukcję właśnie z grubego kartonu, więc nie stanie się im nic złego. Zachęcałam nawet podczas oprowadzenia, żeby dzieci je oglądały. I to są takie dwie serie. Jedna seria zaprojektowana przez Piotra Karskiego o Tutu, która jest taką serią, gdzie dziecko może właśnie powtarzać dźwięki pojazdów albo bawić się właśnie razem z rodzicem. I druga seria Moniki Hanulek o takich podstawowych czynnościach. Śmiejemy się, myjemy, jemy, płaczemy. Obie serie są w niewielkim formacie, tak jak pani wspomniała, w ten specjalny papierach. No i pięknie zilustrowane i też jakby to są książki autorskie, więc te wszystkie treści są również autorstwa tych osób, które je zilustrowały.
1: Jaka jest historia tego konkursu? Czy ten konkurs towarzyszy nam już od wielu lat?
0: Tak. Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, którego mam przyjemność być członkinią głównego zarządu, ale wszystkim komisarką tego konkursu, powstało 105 lat temu. I właśnie w trosce o poziom poligraficzny, edytorski, wydawniczy publikacji. A po wojnie, w 1957 roku, grupa właśnie profesjonalistów z różnych wydawnictw, ale projektantów, redaktorów, wydawców, drukarzy, księgarzy. Przede wszystkim była to grupa skupiona wokół typografa Romana Tomaszewskiego, powołała ten konkurs do życia. Także jest to najstarszy tego typu konkurs projektowy w Polsce. Ma bardzo długą tradycję. Gdyby nie przerwa w stanie wojennym, obchodzilibyśmy 70. pewnie rocznicę. Teraz mamy 66. edycję właśnie z racji tej historycznej okoliczności.
1: Dużo mówi się o tym, że otacza nas nadmiar, że to minimalizm może być tym, co uratuje także to, w jakich stanach psychicznych jesteśmy. Książka może być takim pomocnikiem. Czy widać w tych książkach nagrodzonych w tym roku, że to właśnie minimalizm jest tym, co podoba się i czytelnikom, i wydawcom?
0: To jest bardzo różnie, ponieważ wszystko zależy od formy i funkcji książki. Mamy tutaj jeden bardzo duży, efektowny album, ale mamy też książkę, która jest piękna i niezwykle skromna i przez to świetnie interpretuje temat. Zaraz może do niej podejdziemy. To jest książka wydana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ziemia nie gubi, jeńcy cywilni na Westerplatte. I to są właśnie odkrycia takie archeologiczne, które pozostały po osobach zmuszanych do pracy na tych terenach. Ta książka ma, jak widzimy, znaczy my widzimy we dwie, ale bardzo surową, minimalistyczną formę, szary karton, powściągliwa typografia, spokojnie pokazane zdjęcia, spokojna narracja, przeszycie nićmi otwartych grzbiet. To wszystko idealnie pasuje do tematu, a jednocześnie jest piękne w tej swojej prostocie i minimalizmie.
1: Kategorii zapewne było w czasie tego konkursu bardzo dużo, ale czy jest jakaś książka, której autorzy mogą być szczególnie dumni po werdykcie?
0: Ja myślę, że wszyscy są dumni, mam taką nadzieję. Myślę, że być może będzie to książka w kategorii właśnie dziecięcej wspomnianej, ponieważ to jest pierwsza chyba dziecięca książka tego projektanta, to Ryszarda Bienerta, który zresztą często u nas zdobywa wyróżnienia i nagrody. To jest osoba, która specjalizuje się w projektowaniu książek, ale po raz pierwszy takie zadanie postawił sobie, no i efekt jest spektakularny. Była to współpraca z ilustratorką Agatą Królak. I to jest tak naprawdę jakby trzy publikacje w jednej. Grzbiet łączy dwie publikacje. Bardzo duży format tym razem. Chodzi o mechanizmy zamku w Malborku, stąd książka Jak to działało. I mamy tutaj właśnie połączone kładko dwa bloki książki. Jeden opowiada historię, drugi jest już taką książką, którą można po prostu się bawić, odkrywać. Są takie alonże, czyli rozkładane na przykład paski, które pokazują długość pewnych jakichś mechanizmów czy ukrytych konstrukcji w zamku. Można coś dorysowywać, bo też jest taki zeszyt. Można sobie tutaj właśnie prowadzić jakieś własne...
1: Odrysować na przykład rycerza starczą.
0: Można znaleźć coś, jak tutaj widzimy, na bardzo długiej wstążeczce. Ja zachęcam do odwiedzin tej wystawy. Nie będę Państwu tu wszystkiego opowiadać, bo to trzeba samemu, tego trzeba samemu doświadczyć, zobaczyć, sprawdzić. Bo książka jest takim obiektem trójwymiarowym, sensualnym, Rzeczywiście, moim zdaniem, mam na myśli oczywiście książkę drukowaną. Takie to tylko.

0: mamy, które trzeba właśnie w spokoju, który tu zapewniamy, w otwartym dostępie, który tu zapewniamy, przyswoić.
1: Wystawa przedstawiająca najpiękniejsze polskie książki dostępna jest na parterze Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a wstęp na ekspozycję jest wolny. W 66. konkursie wzięły udział 152 firmy wydawnicze, które łącznie zgłosiły 304 książki. Jury przyznało 7 równorzędnych nagród, nagrodę honorową oraz 54 wyróżnienia.
2: Letni kanon dwójki.
1: Jest 18 minut po 11. Teraz skupimy się na muzyce fortepianowej i na działalności Petera Jablońskiego, który, jak Państwo może pamiętają, w zeszłym tygodniu odwiedził Warszawę, by poinformować o swoim nowym przedsięwzięciu fonograficznym, czyli nagraniu kompletu dzieł fortepianowych Karola Szymanowskiego. Peter Jabloński to najbardziej polski spośród szwedzkich pianistów. Do takiej konkluzji dotarliśmy wspólnie, no ale warto pamiętać, że to pianista o polskich korzeniach, działający rzeczywiście w Szwecji, ale tak naprawdę rozpoznawalny na całym pianistycznym rynku muzycznym. Niedawno, bo 2 lata temu, Peter nagrał płytę z muzyką szkockiego kompozytora i pianisty Ronalda Stevensona. Stevenson urodził się w 1928, a zmarł w 2015 roku. A to nagranie to bardzo ciekawy przekrój przez twórczość tego nieortodoksyjnego. Pod wieloma względami, jeśli miałbym kreślić rodzaj portretu psychologicznego, ale także może portretu estetycznego pianisty podobnego do Andrzeja Czajkowskiego, a przypomnę, że muzykę z płytą Andrzeja Czajkowskiego Peter Jabloński także nagrał. Więc chcę się teraz z Państwem podzielić fragmentami z tej płyty, zwłaszcza, że nie brak w tym wyborze i pewnych wątków odniesień do muzyki polskiej, no i bardzo ciekawych nawiązań do muzyki dawniejszych epok, dawniejszych czasów, od tego zresztą zacznę. Ronald Stevenson uwielbiał kontrapunktyczne, formalne zawiłości, ale także wychodził z założenia, że pianista po prostu musi jednocześnie być kompozytorem. No i to chyba słychać. W 2002 roku opracował na fortepian solo romance, czyli część drugą z koncertu D-moll Mozarta przy fortepianie Peter Jabloński.

To część druga koncertu D-moll Mozarta w opracowaniu na fortepian solo Ronalda Stevensona. Peter Jabłoński przy fortepianie. A teraz to nawiązanie do polskiej muzyki i to takie, powiedziałbym, dość wyszukane. Opera Manru Ignacego Jana Paderewskiego. Opera, której myślę, że większość z nas po prostu nie zna. Ta opera zainspirowała Stevensona do napisania suity składającej się z czterech części i oczywiście także ułożonej na fortepian solo. Rok 1961. Introdukcja i marsz cygański, potem Gypsy Song, a więc pieśń cygańska, kołysanka i krakowiak.

Z płyty Pietera Jabłońskiego poświęconej muzyce Ronalda Stevensona wybrałem dla Państwa suitę Manru według Paderewskiego, czteroczęściową suitę zakończoną tym efektownym krakowiakiem. W ogóle płyta złożona z kompozycji Stevensona w wykonaniu Pietera Jabłońskiego to transkrypcje opracowania parafrazy. Tu także można by rzec, Stevenson sięga do tradycji muzycznej, pianistycznej, tej listowskiej co najmniej, choć nie tylko. I teraz jeszcze jeden taki przykład, który niech będzie zarazem zaproszeniem dla Państwa do celebrowania tegorocznego festiwalu w Bayreuth. Już 25 lipca będziemy transmitować w dwójce koncert jubileuszowy, koncert inauguracyjny. Festiwal potrwa do 29 sierpnia. No i 150 urodziny, myślę, że będzie mnóstwo najwspanialszych wagnerowskich atrakcji. A teraz właśnie wagnerowska atrakcja, ale z trochę innego katalogu. To będzie kwintet ze śpiewaków norymberskich opracowany na lewą rękę. Wagner Wittgenstein w ujęciu Ronalda Stevensona i w wykonaniu Petera Jabłońskiego.

Śpiewacy norymberscy Wagnera na lewą rękę. Uwielbiam te opracowania, w których nie słychać, że gra się tylko jedną ręką. Ronald Stevenson w wykonaniu Petera Jabłońskiego, który, jak już Państwu powiedziałem, za moment pokaże pierwszą płytę z muzyką Karola Szymanowskiego, pierwszy album. No i w oczekiwaniu na to nowe spojrzenie Petera proponuję Państwu jeszcze wejrzenie młodego Petera Jabłońskiego z końca ubiegłego wieku. Wtedy także nagrał garść kompozycji Szymanowskiego. Spośród tego wyboru proponuję czwarty mazurek z opusu 50, Allegramente Risoluto. A dziś już żegnam się z Państwem. Do usłyszenia jutro chwilę po 9. Andrzej Sułek.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry. W tym tygodniu sięgniemy po tom irlandzkiej poetki Pauli Meehan zatytułowany Artemida Pocieszycielka, który ukazał się po polsku w przekładzie profesora Tadeusza Sławka.
2: Zrobiło na mnie duże wrażenie to, jak udatnie autorka splata za sobą bardzo różne nici, bo tam jest dużo fascynacji na przykład kulturą śródziemnomorską, kulturą greckich wysp, te byli żeglarze, którzy wędrowali z wyspy do wyspy, więc ten motyw wędrówki, kultury, która jest w ruchu, kultury, która się zmienia. W kontrze do współcześnie dzisiaj nasilających się tendencji do takich silnych tożsamości, typu tu my, tam wy, my lepsi, wy gorsi. To zrobiło na mnie kolosalne wrażenie jako przypomnienie tego, skąd jesteśmy i jak bardzo niestety politycznie decydujemy się na wyrzeczenie się tego źródła, skąd przychodzimy. Po drugie, jest to poezja bardzo mocno zakotwiczona w doświadczeniu lat 60. w rozmaitych formułach, od pewnych zjawisk obyczajowych, aż po lektury, aż po pewne fascynacje akademickie. W jednym wierszu Paul Meehan wyjawia, jak to w zauroczeniu miłosnym spędzali całe lato w jakiejś marnej chałupce nad morzem i wybranek czytał jej Ulyssesa w noce nieprzespane, jak się wyraża.
1: Posłuchajmy jednego z wierszy. Czyta Magdalena Czerwińska.
3: Klucz. Drogi świecie, to, co przynosisz mi co rano w miseczce spokoju naszego życia tutaj, to stary żal, stary smutek w nowym wierszu. Spojrzenie przecina cieśniny wyspy Samos i biegnie dalej w stronę Turcji, a ja myślę o Janisie Ritsosie. Wysnuwam nici zdań z jego dzienników wygnania, z zatęchłych pokoi, w których go zamykano, gdzie pisał na skrawkach papieru, na rozprostowanych paczkach papierosów, gdzie przenosił swój serdeczny, współczujący wzrok na młodych żołnierzy, co go pilnowali, i widział, jak o świcie ścierają sen z oczu wciąż zaspanych, gdzie w blasku różnych faz księżyca przyglądał się czarnemu kotu po drugiej stronie obozowego placu, gdzie w pamięć zapadały kosz pełen cytryn i kobieta zaplatająca warkocz w ogrodzie. Śniło mu się, że okiennice w oknach jego opuszczonego domu znów są otwarte, lampy zapalone, chleb studzi się na parapecie. Młody mężczyzna śpiewa rebetiko, a gulasz bulgocze w garnku i zastawiono już stół dla gości, którzy przyniosą bazuki i gitary, a kieszenie będą mieli pełne wierszy. Kiedy byłam młoda, przejechałam stopem całą Europę, by znaleźć to,

0: co obiecywały jego wiersze. Górską ścieżkę wijącą się w dół, w stronę morza i chłód wiejskiej studni, mężczyzn grających w szachy, koty drzemiące na parapetach, kobietę, która kiedyś była w partyzantce w górach, a teraz siedzi na progu i wyszywa posag dla czyjejś córki. Nosiłam te wiersze jak latarnię, która rozświetlała mroki mego kraju. Nosiłam je jak swoją prawdę, by mi pomogła rozważyć moją własną historię w ostrym świetle południa. Byłam zbyt młoda, by wiedzieć, co państwo usuwa ze swej drogi, co wyrządza poetom, którzy nie chcą wyrzec się swych towarzyszy, którzy nie podpiszą aktu lojalności. Prowadziłam zajęcia w moim mieście parę dni przed tym, nim zaraza zagnała nas przed ekrany, przykuła łańcuchem do maszyn, wśród słuchaczy znalazła się uciekinierka. Przedmiotem dyskusji były trauma oraz pytanie, gdzie rezyduje w ciele. Popatrz, powiedziała, tyle zostało z mojego dawnego życia. Mały, mosiężny klucz, zwyczajny, podobny do mojego. Nosiła go na szyi, na czerwonej nici ze skóry. Stanęło mi przed oczami, że wraca do zbombardowanego, zranionego miasta. Przebija się przez rumowisko ulicy, aż dochodzi do drzwi swego domu. I miałam to już na końcu języka, gdy powstrzymało mnie jej spojrzenie. Jakby czytała mi w myślach. Nie, tam już nic nie ma. Nie ma domu, nie ma drzewa, nie ma ulicy, nie ma mojej jedynej córki. Nie ma dwóch synów, nie ma niebieskich drzwi, które ten klucz kiedyś otwierał.
1: Do domu Artemida Pocieszycielka Pauli Michan wrócimy jutro o tej samej porze.

0: Program drugi, minęło południe.
1: Źródła.
0: Maria Baliszewska, witam Państwa, dzień dobry. Za konsoletą Wojciech Ciarka kontynuuje dyżur, a ja zaczynam źródła dzisiaj od wspomnienia pierwszego zespołu folkowego Syrbacy. Założył go w 1985 roku Antoni Kania, kolekcjoner instrumentów muzycznych. Jego 18. rocznica śmierci jest dziś pretekstem do wspomnień, a dokładnie do przypomnienia nagrań zespołu po latach i mojej rozmowy z nim krótko po założeniu, a więc już 40 lat temu.

0: Dziś w naszym studiu gościmy zespół instrumentów ludowych Syrbacy. Może panowie się przedstawią?
1: Antoni Kania,
2: Witold Żuk,
3: Adam Gzyra.
0: W jaki sposób doszło w ogóle do powstania zespołu? Kiedy to było?
1: Było to 2 lata temu, a od dawna bo ja mogę się do tego przyznać, założyłem ten zespół. Interesowała mnie nasza muzyka ludowa i nasze instrumenty ludowe, z tym, że chcieliśmy to przedstawić w jakiejś innej wersji, takiej jak to w tej chwili istnieje.
0: No właśnie, na czym ta inność waszego zespołu polega?
1: No myślę, że instrumenty pozostały te same, to znaczy stare, takie jak kiedyś istniały. Ale muzyka jest inna, bardziej współczesna, rytmy są współczesne, jest inne podziały rytmiczne, inne harmoniczne, harmonia bardziej współczesna. Ot, i wszystko.
0: Ale gdzieś tam w tle ten rodowód polskiego folkloru słychać.
1: A tak, oczywiście. No, są, tematy muzyczne są w miarę wiernie odtwarzane, nutka w nutkę.
0: Tak? A skąd bierzecie te tematy?
1: A no, z Kolberga.
0: Głównie?
1: Głównie z Kolberga.
0: Na żadnych badaniach terenowych się
1: nie
0: opieracie tutaj?
1: Nie.
0: Instrumenty robicie sami?
1: Tak. Część jest zrekonstruowanych, część dokupionych instrumentów. Instrumentów, no, które mają lat. Ile ta harmonia nasza, taka nożna harmonia ma 80 lat?
2: No może więcej.
1: Może nawet i więcej, ale większość instrumentów jest rekonstruowanych na podstawie rycin, rysunków, opisów, wszystkich dostępnych. Jakie są w tej chwili dostępne?
0: No to jakie to są instrumenty po kolei?
1: Tak prawdopodobnie jak nasze skrzypce wyglądały, skrzypce serbskie albo syrbskie, takie najstarsze skrzypce, zrobione całkowicie z polskiego drewna, to znaczy wierzby, brzozy i sosny. Tup maryna na pewno tak wygląda w takiej wersji polskiej, bo tup maryna była też popularnym instrumentem średniowiecznym. Cymbały, kobza jako instrument strunowy.
0: Tak, to jest ta lutnia.
1: Tak,
0: lutnia z krótkim gryfem.
1: Po prostu tak, lutnia z krótkim gryfem. Co tam jeszcze mamy? Sukę mamy.
0: Właśnie, co z tą suką? Skąd w ogóle pomysł zaadaptowania suki dla waszego zespołu?
1: Przeczytałem, że ostatni gracz na suce gdzieś mieszkał w województwie lubelskim, w okolicach Biłgoraja, zmarł w latach 20. I po nim ślad zaginął. Nikt do tej pory nie wiedział, jak się stroi sukę i jak suka
0: w ogóle
1: była używana.
0: No
1: i po prostu eksperymentowaliśmy z suką i na podstawie wszelkiego prawdopodobieństwa doszliśmy do wniosku, że tak musiała być strojona, bo strój jest najprostszy i tak musiała być
0: wykorzystywana. Tak, czyli doszliście do praktyki na tym instrumencie poprzez praktykę własną.
1: No oczywiście, oglądając parę rycin, parę opisów, włącznie z rekonstrukcją, właściwie atrapą, która jest w Muzeum Poznańskim.
0: Ale wasza suka
1: jest
0: smyczkowana.
1: No ja myślę, że była smyczkowym instrumentem, bo to też na podstawie wszelkiego prawdopodobieństwa budowy, podstawka.
0: Musiała
1: nie mogło
0: służyć,
1: być inaczej. Nie mogło być inaczej, smyczka. Nawet brzmienie. Wyeliminowaliśmy, znaczy nie zaadoptowaliśmy mazanek do naszego instrumentarium, jako że uważamy, że są już są popularne, a my chcemy instrumenty, które dotychczas nie były znane.
0: Czyli raczej szukacie tych najrzadszych,
1: których
0: nie ma.
1: Bo traktujemy też, nazywamy się, ale też między sobą prywatnie, prywatny muzeum objazdowym. Jedynym.
0: Tak, no
1: tak
0: rzeczywiście takich instrumentów no, raczej nie ma i nie bardzo można je obejrzeć już gdziekolwiek, a na pewno nie na wsi.
1: No tak, na pewno. Też wyszliśmy z założenia, że zakładając tęże kapelę, że te instrumenty, które są znane współcześnie muzykantom ludowym, to znaczy harmonia, kontrabas i trąbka, są znane nieduże, jak 80 lat, na pewno. A nie wiem, czy nawet przed wojną były znane polskim muzykantom wiejskim, jako że klarnet, trąbka były instrumentami drogimi.
0: Tak,
1: harmonie raczej natomiast były konstruowane, a poza tym to, co się nazywa harmonią polską, to jest oparta na systemie niemieckim, na systemie Waltera.
0: No jest to niewątpliwie klawiszy. Instrument nowy i napływowy.
1: No na pewno.
0: To, co było rdzennie polskie, to skrzypce i bęben przede wszystkim,
1: tak
0: jeszcze basy te.
1: Tak.
0: No i dudy w niektórych regionach.
1: Myślę, że basy były bardziej perkusyjnym instrumentem niż harmonicznym.
0: Tak.

0: Solo na pile, Adam Gzyra. Przypomniałam dzisiaj z wielkim sentymentem, przyznam się Państwu, nagrania Syrbaków sprzed 40 lat i rozmowę z Antonim Kanią, przede wszystkim w 11. rocznicę śmierci. Nic się te nagrania właściwie nie zestarzały. Dziś, 20 lipca, wspomnienie kolejnego świętego, którym jest postać zasłużona dla krzemienia idei chrześcijaństwa. To święty Eliasz, prorok Starego Testamentu, który został za życia zabrany do Królestwa Niebieskiego. Zstąpi też na ziemię w dniu Apokalipsy. W ludowej tradycji ma on wiele ważnych obowiązków, takich jak opieka nad rolnikami, nad żniwami. Eliasz stoi na straży plonów, zsyła życiodajny deszcz, ciska grzmotami, pobudzając ziemię. Dzień świętego Eliasza był czasem żarliwych modlitw, ale i zabawy. O tej postaci opowiada etnograf i historyk sztuki Łukasz Ciemiński.
1: Eliasz. Prorok jak ogień, jak mówi o nim Księga Syracha i o którego losach opowiada pierwsza i druga Księga Królewska Starego Testamentu, to postać niezwykle ważna nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale i kulturowego. Jest znaczącą postacią w folklorze żydowskim, chrześcijańskim, a wspominają o nim i muzułmanie. I jest to postać, która została w niebo wzięta na długo przed Matką Boską. Na Słowiańszczyźnie Dzień Wspomnienia Świętego, 20 lipca, czyli po reformie gregoriańskiej 2 sierpnia, to dzień zwany po prostu Eliaszem, Ilią, a nawet zdrobniale Iliuszą. W czasach przedchrześcijańskich obchodzono najprawdopodobniej w tym czasie Dzień Peruna, czyli taki dzień ochronnych ofiar, modlitw do potężnego, okrutnego bóstwa, które później stało się bogiem wojny i broni. Znak Peruna, czyli znak gromu, koło z 6 szprychami, był powszechny wśród wszystkich Słowian wschodnich i służył jako talizman chroniący przed burzami. Poprzednikiem Peruna na Rusi był Rot, bóstwo nieba, błyskawic,

z deszczu całej przyrody. Gdy lato dobiegało już końca, trwały żniwa, zwożono zboże do stodu, pojawiał się nowy chleb. Należało owe bóstwa obłaskawić, aby plonów nie zniszczyła burza. Dlatego składano ofiary pokarmowe. O kulcie proroka Eliasza, który wśród Słowian zastąpił gromowładnego Peruna, wspomina Prokopiusz z Cezarei, naturalnie potępiając to utożsamienie. Ale i ortodoksyjni, przecież Bizantyjczycy, wierzyli, że wśród grzmotów prorok

0: Postrzegany był wśród chrześcijan jako surowy prorok i srogi święty, a dzień jego pamięci zwano strasznym. Wierzenia związane z dniem proroka wykazują ogromną zbieżność na całej Słowiańszczyźnie. Czy będziemy na Podlasiu, Białorusi, Ukrainie czy w Rosji, spotkamy się z szeregiem przekonań, spośród których najpełniej wybrzmiewa jedno – zakaz prac polowych, obejmujących zresztą i Dzień Świętych Piotra i Pawła, i Święto Przemienienia Pańskiego. Identyczne przekonania, zwyczaje i obrzędy możemy zaobserwować na Litwie, gdzie Eliasz z kolei przejął wszystkie cechy bałtyjskiego Perkunasa. Według ukraińskich wierzeń słońce jest kołem rydwanu proroka Eliasza, a cudowną mocą obdarzył go wędrujący po świecie święty Mikołaj Cudotwórca. Jasno tu widzimy, że Biblia ludowa wymaga czasami rozrysowania bardzo precyzyjnej mapy myśli. Eliasz porusza się po mlecznej drodze ognistym rydwanem, wtedy grzmi, a zimą sankami, no stąd zimą nie ma burz. Jak w wielu chrześcijańskich obchodach ku czci Chrystusa, Marii czy świętych, ważny jest dzień Wigilii, a w przypadku Eliasza także czwartek i piątek przed Dniem Święta. Już wtedy zarzucano wszelkie prace gospodarskie, by ochronić swoje dobra przed burzą, gradem i ulewami. Nimi, podobnie jak Perun, także mający ognisty rydwan, zawiaduje prorok Eliasz. Prorok jest bezlitosny dla naruszających tabu święta i podejmujących jakąkolwiek pracę. Mawiano wśród Białorusinów: nie rzucajcie w Eliasza stogami siana, bo spali je burzą. Istniało przekonanie, że miejsce, w które uderza piorun, jest miejscem, w którym zginął zły duch. Według legendy, gdy demony zbuntowały się przeciwko Bogu, Eliasz wypędził wszystkie złe duchy z nieba. Od tamtej pory ściga diabły i gdziekolwiek je napotyka, strzela ognistymi strzałami, aby je zniszczyć. Oczywiście remedium na te gromy jest doskonale znana nam wszystkim: gromnica zapalana przed ikoną, jakąkolwiek, ale oczywiście najlepiej Eliasza.
1: O świętym Eliaszu w cyklu Świętujemy opowiadał tradycyjnie etnograf i historyk sztuki Łukasz Ciemiński. To zaledwie fragment jego gawędy, a całość dostępna jest na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Wczoraj w Nowym Sączu rozpoczęła się Międzynarodowa Impreza Święto Dzieci Gór. To 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Jednego, według organizatorów, z najbarwniejszych i najbardziej rozpoznawalnych festiwali folklorystycznych w Polsce, organizowanego od 1992 roku przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Będą tam koncerty, warsztaty i potrwa festiwal aż do 25 lipca. A od 25 lipca do 2 sierpnia w miastach i wsiach Beskidów Tydzień Kultury Beskidzkiej. Tam znowuż konkurs kapel i śpiewaków ludowych, konkurs zespołów polskich górali, konkurs międzynarodowych zespołów i koncerty towarzyszące. To ogromny festiwal o 63-letniej tradycji. Ja sama wczoraj gościłam na małym festiwalu lokalnym folkloru imienia Józefa Myszki w Iłży i obserwowałam wspaniałą publiczność znakomicie bawiącą się w takt oberków, polek i walczyków granych przez lokalne kapele. Zwycięzcą konkursu okazała się młoda kapela Michała Adamczyka. W drugiej części magazynu Źródła, muzyka polska i węgierska, projekt Miedza, wspólny dla dwóch zespołów, Kompanii Prusinowskiego i zespołu węgierskiego Erdefi. Będzie mówił o nim za chwilę nasz gość, ale najpierw muzyka polsko-węgierski walc.

0: Janusz Prusinowski jest dzisiaj też gościem magazynu Źródła. Witam cię, Januszu.
1: Dzień dobry.
0: Dawno cię nie było w Źródłach.
1: No właśnie, tęskniłem.
0: I my też. Wiem, że Prusinowska kompania brała udział, czy tworzyła razem z Węgrami nowy projekt muzyczny. I właśnie o ten projekt i o tę muzykę chciałam cię zapytać, czy już jest płyta. Jak do zrobienia tej płyty doszło? Jak pracowaliście razem?
1: Jest już płyta. Płyta ma nazwę w trzech językach. Po naszemu to Miedza, po węgiersku Mezgie, a po angielsku Bolk. I właściwie w każdym języku to określenie znaczy trochę co innego. Tak sobie zdaliśmy sprawę, że inaczej wygląda Miedza w Polsce. Inaczej wygląda Miedza na Węgrzech, a i czym innym jest ten angielski czy brytyjski bok, czyli sposób z jednej strony łączenia pól, a z drugiej strony dzielenia. Ten pomysł, żeby tak się nazywała płyta, to był pomysł nasz wspólny, polsko-węgierski. A cała idea jest chyba tak stara jak nasza, nas Polaków, fascynacja węgierskim domem tańca i węgierską muzyką w najróżniejszych postaciach. I szukaliśmy wspólnych melodii nawet, wspólnych rytmów, wspólnych takich muzyk i okazało się, że no jest tego troszeczkę. Okazało się też, że równie ważne w takiej opowieści, którą chcieliśmy przygotować razem, jest też to, co jest zupełnie inne, zupełnie odrębne, chociażby nasze polskie mazurki. Także myśleliśmy o tej płycie trochę jak spotkania Czardasza i Mazurka. Na przykład gdzieś na górskiej Miedzy. Jako przedstawiciele też czasami polskiego domu tańca, też te założyciele tego domu tańca, na Węgrzech bywaliśmy często i w pewnym momencie pojawiła się grupa RDFU, którzy nas zaprosili do wspólnego koncertu. Ten koncert odbył się raz na Węgrzech, raz odbył się w Polsce i tak ta współpraca trwała i w pewnym momencie u nich pomysł, żeby nagrać płytę, zaświtał. Zamieniliśmy to w realizację, w nagrania, które odbyły się w Budapeszcie i znalazło się na tej płycie zarówno to, co wspólne, jak to, co różne. To też myślę dla Węgrów było ciekawe doświadczenie z polską muzyką krzywą w zupełnie inny sposób niż ich obcować.

0: Doszły do mnie słuchy, że w zespole RDF są potomkowie zespołu Muzykarz.
1: Tak, jest tam córka i syn słynnego muzyka Muzykarz, czyli też z takich fundamentów węgierskiego domu tańca oraz sposobu grania i myślenia o muzyce tradycyjnej tam na Węgrzech. Czyli to jest rodzeństwo Kati i Marti Eri.
0: Peter Eri, ich ojciec.
1: Tak, syn i córka Petera Eri. Kati jest kontrabasistką, Marti jest sekundzistą, gra na trójstrunowej, płaskiej altówce, ichniej węgierskiej.
0: Trudno o lepszą rekomendację.
1: No to świetna kapela. Świetna to jest kapela. Wcześniej grali też jako słynna kapela Buda Folk Band, że oni też byli częścią tej Budy. Śpiewa tam Melinda Balog, a pierwszym skrzypkiem jest człowiek, którego nazwisko jest całkiem polskie. Andor Maruszenski. Z łatwością to nazwisko da się powiedzieć po polsku. Tak, pierwszy skrzypek tam. Także trochę z nimi pograliśmy.
0: Słychać, bo niektórych nagrań słuchałam już, to słychać, że właśnie świetnie wam idzie ta współpraca muzyczna, że się rozumiecie i że te instrumenty ze sobą pięknie korespondują.
1: Dla nas to też wspaniała przygoda i duża przyjemność grania razem. I te utwory, gdzie się krzyżują wręcz motywy albo pokrywają, są przestrzenią do zabawy i do właśnie takiego odkrywania, jak różnie, jak inaczej można.

0: można zagrać tą samą melodię albo o niej pomyśleć.
1: A melodie skąd?
0: Okazało się na przykład, że melodie naszych kozaków są grane też w Transylwanii, że należą do ich repertuaru. Ba, że Krakowiak jest znaną tam melodią do tańca. Nawet ten na naszą taką podstawową nutę. Zresztą Krakowiaki się bardzo rozeszły z Polski. One poszły w świat, więc są grane. Okazało się, że jest to, co też jest naszą fascynacją od dawna, czyli repertuar kapeli Sowów, Rzeszowszczyzna, jest takim rezerwuarem bliskich sobie melodii. Że legendarny Sowa, założyciel rodu, musiał przybyć z południa ze swoimi skrzypcami i sposobami grania i zdobienia. Więc też pojawił się walce. Melinda Balog ułożyła słowa do Kujawiaka. Myślę, że to pierwszy węgierski Kujawiak zaśpiewany po węgiersku. Bardzo to nas wzruszyło też. Także gdybyśmy mieli więcej czasu i nie mieszkali tak daleko, to byśmy pewnie grali wspólne Kujawiaki, Oberki i Czardasze.

0: Jaka przykrość tej płyty?
1: Płyta może być wizytówką takiego koncertu, takiej opowieści o tych dwóch muzycznych wszechświatach i też o tych dwóch muzycznych światach tanecznych, bo dominuje tutaj muzyka taneczna, zarówno w naszym, jak i RDF-u wykonaniu. I w momentach, gdzie jesteśmy zapraszani na koncerty, od razu proponujemy parę taneczną węgierską, parę taneczną polską, żeby to zobaczyć, żeby zobaczyć, jak te tańce działają, do czego ta muzyka służy. W taki sposób graliśmy też na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w zeszłym roku, 2025, w ramach celebrowania 30-lecia Polskiego Domu Tańca. Ten międzynarodowy koncert Szlakiem Domów Tańca to był koncert, do którego właśnie zaprosiliśmy Węgrów, Bretończyków i Słowaków.
0: Ciągle wyszukujecie nowe dróżki, nowe sposoby myślenia o muzyce i o tym, jak współpracować z innymi muzykami, jak ożywić melodię.
1: To chyba samo się dzieje, bo jak się słucha, jak ktoś gra, jak to człowieka porusza, no to wychodzi się do niego, a wychodzi się tym, co się ma samemu. My po prostu mówimy tym językiem, gramy tym językiem. Ja nie potrafię inaczej. To tak właśnie działa. Po co też graliśmy przez 30, może już teraz 35 lat, wiejskie melodie, żeby to był nasz własny język.
0: Januszu, pięknie ci dziękuję za rozmowę.
1: I też zapraszam, mam nadzieję, na takie koncerty, jeśli one się będą odbywać w Polsce. Wydaje się, że taki koncert będzie w październiku.
2: Raz, dwa, trzy.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Dorota Gacek, witam serdecznie. W lipcu tego roku przypada 120. rocznica urodzin Jerzego Giedroycia. Z tej okazji Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2026 rokiem Jerzego Giedroycia. W Dwójce posłuchamy w tym tygodniu wspomnień o redaktorze paryskiej kultury. Pokażą one Giedroycia od strony zarówno osobistej, prywatnej, jak i jako jednego z najwybitniejszych ludzi w naszej historii i kulturze, który, jak czytamy w senackiej uchwale, przyczynił się do kształtowania polskiej myśli politycznej oraz promowania idei wolnościowych i demokratycznych w kraju i na świecie. Cykl rozpoczynamy od opowieści Jacka Krawczyka, przez blisko ćwierć wieku archiwisty i bibliotekarza Instytutu Literackiego, w tym przez 15 lat do śmierci Jerzego Giedroycia we wrześniu 2000 roku, bezpośrednio z nim współpracującego.
2: Mój Giedroyć to nie tylko postać z legendy, to również mój pracodawca. W listopadzie 1985 rozpocząłem pracę w kulturze. Już jasne było wtedy dla mnie, że raczej do Polski nie przyjadę, że wiążę się z instytucją, o której wiedziałem bardzo dużo z tej otoczki propagandowej, a zobaczyłem normalny dom wydawniczy ludzi ciężko pracujących. Dostawałem od niego, od pani Zofii Hertz, różne polecenia służbowe, a niech to pan mi znajdzie coś tam, albo proszę mi powiedzieć, co to za gazetka podziemna. Giedroycia poznawałem w najdziwniejszych okolicznościach. Zawsze mnie zaskakiwała jego powściągliwość i taki rodzaj skrępowania w kontaktach z ludźmi. Wielokrotnie się zdarzało, że kiedy wieczorem, bo pracowałem tam dosyć długo, wychodziłem już po pracy, wracając do Paryża, wołał mnie redaktor: panie Jacku, mam taką osobistą prośbę, czy mógłby mi pan wymienić ostrza do mojej maszynki do golenia? I za każdym razem, jak to mówił, był niesamowicie skrępowany. Ja oczywiście mówiłem, no oczywiście, nie ma problemu, zrobiłem to błyskawicznie. No więc z jednej strony człowiek bardzo wyhamowany w kontaktach z ludźmi, a z drugiej strony zadziwia zawsze mnie,

taka jego umiejętność zwracania się w różnych sprawach, które traktował jako ważne dla polskiej kultury, on nie miał żadnych zahamowań. Tak jak miał zahamowania, żeby mnie poprosić o wymianę nożyka do maszynki do golenia, tak jeżeli chodzi o kulturę i kwestię polską, to żadnych zahamowań. Początek mojej pracy w kulturze to również taki mocny akcent, gdy w grudniowym numerze z 1985 roku Giedroyć oświadczył, że po pierwsze nie wybiera się umierać, bo ma mnóstwo pracy. Wszystkie pogłoski o tym, kto ma, będzie prowadził dalej kulturę, są nieuprawnione. O jej losach będę decydował tak, jak to robię od 40 lat. To było takie jasne, bardzo ostre postawienie sprawy. Mam dużo rzeczy do zrobienia i nie zamierzam umierać w najbliższym czasie. Bardzo mnie to poruszyło wtedy. Podobny motyw po wielu latach znalazłem w korespondencji Giedroycia z Melchiorem Wańkowiczem. Proszę sobie wyobrazić, kwiecień 1952 roku. Giedroyć pisze do Wańkowicza, że już uroczyście poleciłem Zosi po mojej śmierci. Koniec z kulturą. Zostawiam nieuporządkowane archiwa. Już sobie wyobrażam, różne bzdury napiszą, ale to już jest sprawa załatwiona. Miał przed sobą jeszcze 38 czy 40 lat życia. W tym sensie to oświadczenie z grudnia 1985 roku było po prostu kontynuacją pewnego wyboru i takiego uporu i przekonania, że to, co robimy, czy robię, ma sens i to jest praca na wiele lat. Redaktor miał podejście zadaniowe do spraw, więc nie rozwodził się na opowieści, tylko te opowieści były wywoływane kolejnymi zagadnieniami do rozszyfrowania. Teoretycznie pracowałem jako bibliotekarz, ale oczywiście wraz z ruszeniem serii Archiwum Kultury uczestniczyłem w kolejnych tomach, więc korespondencja z Andrzejem Bobkowskim, z Melchiorem Wańkowiczem. No i największe wyzwanie dla mnie, ale chyba też dla Krzysztofa Pomiana, to pierwszy tom korespondencji z Juliuszem Jeroszewskim. Różnica w wieku między Bobkowskim a Giedroyciem nie była taka duża, a wyraźnie z tej korespondencji widać, jak ten stosunek, że Bobkowski traktuje Giedroycia w sposób, powiedziałbym, jak ojca trochę, ale również jak przyjaciela. Giedroyć oczywiście mówił o tym, jak, że Bobek, bo często używał tego, że cenił sobie najbardziej to, co w Bobkowskim zawsze było, lojalność i wierność. Mogli się kłócić, a często się kłócili w listach, ale zawsze mógł na niego liczyć. Bardzo przeżył jego śmierć. Trochę inna sytuacja była z Mieroszewskim. Widać wyraźnie z korespondencji, że od razu oferuje w 1949 roku, po przeżyciu tam iluś zawodów, oferuje współpracę i oferuje nowy sposób myślenia i analizy tego, co się dzieje w polskiej polityce londyńskiej i w polityce światowej. I Giedroyć, jak wytrawny redaktor, on miał nosa, on błyskawicznie wyczuł, że tu jest niesamowity potencjał. Wyczuwał takie potencjały nie tylko w pisarstwie politycznym Mieroszewskiego, ale mój ulubiony przykład to jest wieloletnia walka Giedroycia o to, żeby zmusić Czesława Straszewicza do pisania. Czy też nosa, którego miał, żeby opublikować w 1951 roku Początek transatlantyku Gombrowicza. Więc miał nosa, miał niesamowite wyczucie redakcyjne.

sam ogromne ilości nadsyłanych tekstów czytał, potrafił wyłuskać w tych tekstach interesujące pomysły, ale również wyczuć w autorach jakiś potencjał. A jak już to wyczuł, to nie odpuszczał. W 1986 roku powstał projekt zorganizowania wystawy na 40-lecie kultury. Tutaj ogromną rolę odegrał Krzysztof Pomian, zorganizował stowarzyszenie, które te prace podjęło. Wystawa była wielkim sukcesem w tym sensie, że pokazała te 40 lat kultury, ale też uświadomiła, że kultura we Francji była dosyć słabo znana. Mimo tego, że Francja po 1981 roku zrobiła bardzo dużo, aby wspierać ruch Solidarności i zainteresowała się bardzo współczesną historią Polski. Po zakończeniu wystawy została zorganizowana taka impreza w Maison Lafitte. No i w jakimś momencie powstał pomysł, żeby coś zaśpiewać. A wśród członków tego stowarzyszenia był Seweryn Blumstein, który wspaniale śpiewa i nigdy z królami nie będziemy w aliansach. No, Giedroyć był autentycznie wzruszony. Oczywiście, że nie śpiewał, ale autentycznie wzruszony. Wzruszał się w sytuacji, pamiętam jak opowiadał, jak prochy Słowackiego zostały sprowadzone do Polski i Piłsudski, witając tę urnę, miał powiedzieć: on królom równy. I wtedy wyraźnie załamywał mu się głos. Bardzo głęboko to przeżywał. Czytał ogromne ilości książek. Wszystkie mówienia o tym, że prawie nie znał francuskiego, to bzdura. Widziałem wiele książek wyraźnie zaczytanych. Zapisywał na końcu numery stron, dopisując kwestie, które tam występowały. Ja znam jego agendy, czyli coroczne kalendarze, i w tych kalendarzach bez przerwy pojawiały się wypisy z różnych francuskich książek, rosyjskich książek, polskich książek, poezja. Pełno fascynacji dobrą literaturą. Fascynował się westernem. Oglądał z przejęciem. Uwielbiał to. Miał też niesamowitego nosa. W jakimś momencie przy porządkowaniu archiwaliów natknęliśmy się na rozdzierający tekst Henryka Józewskiego o pogrzebie Marii Dąbrowskiej. To była wieloletnia przyjaźń. Henryk Józewski mówił o Marii Dąbrowskiej Maryjka. Materiał dostał redaktor w jakiś sposób, nie wiemy jaki, i on leżał w archiwach. Znaleźliśmy to, pobiegłem oczywiście do redaktora, on to wziął, przeczytał. No i potem cisza. Kolejny numer kultury, śladu nie ma. Myślę, co się dzieje? No przecież to za ciekawy tekst. Otwieram numer listopadowy z 92 roku, a tam ci, co odeszli, taki dział w kulturze i chyba zatytułowane Zaduszki. I tam Henryk Józewski o Marii Dąbrowskiej. Więc musiał znaleźć sposób, żeby to wstawić do kultury. Miał wyczucie, kiedy co opublikować. Dbał również o swój wygląd. No te już słynne jego opowieści o tym, jak w Tobruku na pustyni zrywał się wcześniej, żeby się ogolić, mimo że panowała wysoka temperatura i nikomu się nie chciało. On uważał, że walczy w ten sposób z taką częścią siebie, ze swoją obłomowszczyzną. Uważał, że jeżeli się nie ogoli, to cały ten gorset.

0: że się rozpadnie. W tym sensie doskonale wiedział, że nie liczy się tylko to, co opublikuje, ale również to, jak wygląda. Zresztą wystarczy popatrzeć na to, jak wygląda na świetnych zdjęciach Bohdana Paczowskiego. Na koniec ważna jedna historia, bo podstawą funkcjonowania kultury przez pierwsze lata i potem też właściwie do samego końca była korespondencja. Charakterystyczne. Dzień pracy rozpoczynał się, wstawał wcześnie, schodził na dół, wypijał kawę i czekał na listonosza. Pojawienie się listonosza było tym momentem, w którym zaczynał się dzień. W połowie lat 90. merostwo Menil-le-Roi i Maison Lafitte postanowiło uczcić pamięć Józefa Czapskiego i ufundowało tablicę, która została przymocowana do ogrodzenia od strony Avenue de Poissy. I była jakaś uroczystość w związku z tym. I wyraźnie zmęczony stał trochę z boku i wtedy zjawił się listonosz. Gigantyczna przemiana ze starego, zmęczonego człowieka z laską już. Mobilizuje się i rusza, bo nareszcie jest ten codzienny pokarm.
1: Dziś w dwójce Jerzego Giedroycia wspominał Jacek Krawczyk. Jutro zapraszamy na opowieść Czesława Bieleckiego. Minęła 13.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Siwczyk.
3: Monika Kopcik, dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Trzydziestego lipca w Zamku Królewskim na Wawelu rozpocznie się 19. Festiwal Muzyczny Wawel o Zmierzchu. Program tegorocznej odsłony został zbudowany wokół idei spotkania tradycji z nowymi interpretacjami. Koncerty symfoniczne odbywać się będą na dziedzińcu arkadowym, a kameralne na dziedzińcu Batorego. Wystąpią m.in. Zuzanna Sejbuk, Zitong Wong oraz nestorka polskiej pianistyki Lidia Grychtołówna. O szczegółach programu opowie dziś w audycji Wybieram Dwójkę dyrektor artystyczna festiwalu Wawel o Zmierzchu, profesor Małgorzata Janicka-Słysz. W poznańskim rezerwacie archeologicznym Genius Loci można oglądać najnowszą wystawę poświęconą miasteczku biskupiemu na Ostrowie Tumskim. Ekspozycja przenosi zwiedzających do XVI wieku, czyli epoki działalności biskupa Jana Lubrańskiego.
4: Ta wystawa tak naprawdę jest rozwinięciem naszej pierwszej sali, którą jest pasaż biskupa lubrańskiego, czyli pozostałość fundamentów murów obronnych. Na wystawie zebrane są elementy związane z życiem codziennym. Na początku wieku XVI są takie elementy jak naczynia kuchenne, elementy zastawy stołowej. Mamy również przedmioty związane z higieną w początkach wieku XVI oraz te przedmioty, które utożsamiamy z klasami wykształconymi, związane z szkolnictwem, z czytelnictwem, też pochodzące z XVI wieku, o szczególnie ścisłych więzach z Akademią Lubrańskiego, czyli pierwszą uczelnią wyższą w Poznaniu.
3: Mówi kurator wystawy Marcin Kasprowicz. Eksponaty oraz przestrzenną rekonstrukcję XVI-wiecznego miasteczka biskupiego będzie można oglądać do 30 grudnia. Damy, karły i mrok. Pod takim tytułem w Gdańsku odbywa się wystawa krakowskiego malarza Grzegorza Steca. Artysta przyznaje, że inspiracją do stworzenia prezentowanych dzieł była twórczość hiszpańskiego malarza okresu baroku Diego Velázqueza.
5: Pozwoliłem sobie na pewną aluzję do wspaniałej twórczości Velázqueza, stąd inspiracja dotycząca dam. Na przykład jedna z nich ma tytuł Caryca, dama okrucieństwa. Z kolei na drugim biegunie ledwo widoczna mglista dama i niebieska mysz. To taki swoisty żart. Ale też jest obraz pod tytułem Karły i Szczudlarze, którym wydaje mi się jest dość silną metaforą.
3: Na wystawie prezentowany jest również obraz Bal marionetek, który wyróżniło Stowarzyszenie Artystów Francuskich podczas salonu Art Capital 2025.

0: w Grand Palais w Paryżu.
1: Cały tłum postaci, dość zresztą kalekich, sterowanych bardzo enigmatycznymi figurami na górze, gdzie połączone są wizualizacją nitek z kłębiącym się tłumem na dole.
0: Wystawa prac Grzegorza Steca w galerii Glaza Design przy Długim Targu w Gdańsku potrwa do 27 lipca. Izraelskie władze dały zielone światło na osadnictwo żydowskie w Strefie Gazy. Przekazały też równowartość ponad 1,5 miliarda złotych na budowę osiedli żydowskich na palestyńskim zachodnim brzegu. Choć osadnictwo jest w myśl prawa międzynarodowego nielegalne, mocno wspiera je izraelski rząd, którego część ministrów sama jest osadnikami.
2: Minister obrony Izrael Katz ogłosił, że zamierza w północnej części Strefy Gazy utworzyć 3 osiedla Nahal. To rodzaj osadniczej wspólnoty żydowskiej o charakterze wojskowym, która toruje drogę izraelskim osiedlom cywilnym. W ten sposób powstało kilkadziesiąt osiedli żydowskich na zachodnim brzegu. Gotowość do stworzenia pierwszych 3 osiedli na północy Strefy Gazy ogłosił pod koniec czerwca minister finansów Bezalel Smotrich. Prawie 1,5 miliarda szekli, czyli równowartość ponad 1,5 miliarda złotych, przeznaczył izraelski rząd na rozwój osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu. Według izraelskich mediów zrobił to już miesiąc temu, ale utrzymał decyzję w tajemnicy z powodu spodziewanego sprzeciwu ze strony Stanów Zjednoczonych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Ta korespondencja kończy wiadomości kulturalne. Na kolejny serwis zapraszam o godzinie 16. A więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Reklama.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Reklama.
5: Kiedyś był tu teatr.
6: Monika Pilch
7: i Tomasz Muścicki, witamy bardzo serdecznie.
6: I zapraszamy w to letnie popołudnie, w to letnie wczesne popołudnie na opowieść o teatrze, który niejako wpisywał się trochę w taką letnią, przyjemną aurę praskiego teatru.
7: W pewnym sensie tak, chociaż trzeba pamiętać o tym, że to był jednak teatr, który działał nie tylko latem, ale działał także właściwie praktycznie przez cały i okrągły rok. Choć trzeba powiedzieć, i o tym pewnie wspomnimy, gdy przystąpimy do opisywania Państwu, jak ten teatr wyglądał, że miał on wejście do prawdziwego ogrodu, a zanurzony był także w zieleni. Teatr, proszę Państwa, który nie istnieje od 1939 roku jako budynek. Teatr, którego nie ma i o którym pamięć zatarła się dość szybko. Ja nawet dzisiaj wykonałem pewną zabawę. Otóż zapytałem modną ostatnio sztuczną inteligencję, czy coś wie na temat Teatru Praskiego, który działałby w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Sztuczna inteligencja udzieliła mi dość zdawkowych informacji.
6: Ale
7: od razu mówię, że te, które my mamy,
6: zaznaczyło.
7: Mamy dla Państwa lepsze, ale zapytałem ją także o inny teatr, ale ja myślę, że do tego dojdziemy w drugiej części naszego spotkania. Częściowo się już zdradziliśmy, cóż to za teatr.
6: Teatr Praski umieszczony w Parku Praskim. To ważne, bo tych praskich teatrów było kilka. Praga zresztą była takim miejscem naznaczonym teatrem. Chociaż
7: to jest paradoksalne.
6: To jest paradoksalne, bo przecież były to niejako prawie że przedmieścia. Takie miejsce, gdzie to życie miejskie trochę się toczyło na uboczu.
7: No tak, ale to było też związane z tym, że Praga jednak była uważana za taką gorszą dzielnicę w tamtym czasie. Zresztą ta opinia o niej utrzymuje się chyba do tej pory, w ciągu ostatnich paru lat zaczęła się przełamywać, dlatego że Praga zaczęła zasiedlać Boema i ten kształt urbanistyczny Pragi zaniedbanej przez 10

0: dziesięciolecia bardzo się zmienił. No ale w czasach, o których Państwu będziemy opowiadali, to było rzeczywiście jednak miejsce, no to był zupełnie inny świat, mimo że Praga przecież była już od dłuższego, bardzo długiego czasu częścią Warszawy. To była taka część Warszawy dosyć dziwna, dlatego że no, ja to pamiętam, bo ja sam jestem w ogóle wychowany na Pradze, że często się mówiło, jeżeli mieszkańcy Pragi wybierali się do Śródmieścia, no to jak wtedy mówili?
1: Jadę do Warszawy.
0: Ja po prostu jadę do Warszawy. I parę lat temu, ale to też taka anegdota, kiedy przygotowywałem zdjęcia do książki i wyjechałem na ulicę Gocławską, o której Państwu opowiadaliśmy, czyli w jedną z pierwszych siedzib powojennego Teatru Miasta Stołecznego Warszawy. No i zacząłem tam robić zdjęcia, no to zaczepiło mnie dwóch panów wyglądających na autochtonów, no i zaczęli pytać, co ja właściwie tutaj robię z tym aparatem. Powiedziałem, że przygotowuję książkę i że no, to będzie książka poświęcona warszawskim teatrom. Jeden z nich powiedział mi coś takiego, że my nie jesteśmy z Warszawy. No ja mówię, no jakże, no przecież panowie tutaj, z Warszawą. Mówi, nie, my jesteśmy z Pragi. Więc jeżeli to było w 2012 roku, więc nie tak dawno temu, to świadczy o tym, jak głębokie poczucie odrębności jednak do tej pory Praga w sobie ma. No i ten teatr, o którym Państwu będziemy opowiadali, on był rzeczywiście taką inicjatywą lokalną, Moniko, słusznie zauważyłaś, spróbującego zlokalizować zjawisko, o którym będziemy mówić. Zlokalizujmy je na razie topograficznie. Proszę Państwa, kiedy wysiądziemy z tramwaju naprzeciwko tego wybiegu, na którym do jeszcze niedawna rezydowały warszawskie miśki z ogrodu zoologicznego i przejdziemy się w stronę, właśnie już kierując się do Parku Praskiego, to zauważymy, że naprzeciwko katedry świętego Floriana, która jak wiadomo znajduje się przy takiej połowie takiego okręgu, takiego ringu, to po drugiej stronie tej ulicy, która się przed wojną nazywała przecież Zygmuntowska, znajdowała się druga część tego ringu. To był taki plac z taką okrągłą jezdnią i proszę Państwa, w tym miejscu, w którym dziś znajduje się taki duży transparent umieszczony tam na stałe z napisem ZOO, znajdował się od początku XX wieku budynek. On był budynkiem rzeczywiście, można powiedzieć, bardzo ładnym. Nie zachowało się wiele jego zdjęć. Mnie się udało znaleźć tylko dwa. I co te zdjęcia przedstawiają? Proszę Państwa, to był budynek o pięciu bodaj osiach, z centralnym wejściem, bez bramy, który swoim architektonicznym kształtem przywodził na myśl jakąś taką południowo-włoską willę. Był więc budynkiem o architekturze modnego wówczas eklektyzmu, z takimi elementami renesansu, czyli no jak najbardziej włoskim. On był rzeczywiście elegancki, ale trzeba od razu powiedzieć, że no nie wzniesiono go bynajmniej jako budynek teatralny.
1: No właśnie, bo początkowo to była sala żandarmerii warszawskiej, prawda?
0: Tak, tudzież instytucji, która wzbudzała wśród mieszkańców Pragi dużą nieufność, ponieważ było to kuratorium trzeźwości. A była to dzielnica, która, no jak to się mówi, za kołnierz nie lubiła wylewać. No więc,
1: gdzie trunki także w teatrze były popularne, o czym przypominaliśmy, mówiąc o teatrach ogródkowych.
0: Tak, oczywiście.
1: Przy
0: tak.
1: Piwie oglądało się sztukę teatralną.
0: Tak, tak, no, ale to była jednak już taka regularna sala, którą tam wzniesiono, zbudowano. I ta sala miała służyć prawdopodobnie zebraniom, odczytom, amatorskim występom. Pojawiła się taka potrzeba, o której zresztą prasa tamtego czasu mówiła dosyć często, że czas, żeby warszawski lud także doczekał się swojego teatru ze swoim repertuarem, przystosowanym do, jak się wtedy wydawało ludziom, pewnie słusznie, do niezbyt wygórowanych potrzeb kulturalnych, takim miejscem, które byłoby miejscem edukacji przede wszystkim. I no, kilka takich teatrów rzeczywiście powstało.
1: No właśnie, taki... ale mówiłeś o tej edukacji, ale trzeba powiedzieć, że zanim ten teatr zainaugurowano, zadebiutowała w tym miejscu, o którym tak pięknie opisałeś, jedna ważna polska artystka Mieczysława Ćwiklińska. Tylko, prawda, że ona zadebiutowała pod pseudonimem Gryf, czyli nie pod swoim nazwiskiem,

0: nazwiskiem, ale właśnie w tym miejscu po raz pierwszy stanęła
1: tak, to był,
0: na scenicznych
1: Tak, to był rzeczywiście
0: deskach.
1: Taki, to był dość szczególny moment. Wtedy Ćwiklińska, no wtedy jeszcze przecież Trapszo, była z domu, z tego wspaniałego aktorskiego rodu Trapszów, no to ona miała przed sobą

0: dziewiąty rok. A więc kiedy zadebiutowała, no to miała już tych lat 23, co jak wtedy na aktorkę, no to już był taki wiek, kiedy się osiąga dojrzałość. Ale ona wtedy rzeczywiście zachwyciła i właśnie ta młoda aktorka jako gryf miała do wyboru dwie takie drogi, że albo pójdzie na scenę, albo zostanie właścicielką sklepu mód. Bo też taki pomysł życiowy na siebie miała, ostatecznie wybrała scenę, ale trzeba od razu powiedzieć, że ona nigdy później na scenie tego teatru, o którym będziemy mówili, i na scenie takich właśnie ludowych teatrów nie występowała, dlatego że bardzo szybko została jedną z najważniejszych gwiazd zrazu warszawskiej operetki, a potem zespołu komedii i farsy. Przypomnijmy, że ostatnim angażem Mieczysławy Świchlińskiej to był angaż już zupełnie inny, dlatego że ona w 1939 roku została zaangażowana przez Stefana Jaracza do zespołu Teatru Ateneum na sezon 1939-1940, sezon, którego, jak wiadomo, nie było. No ale tak, ale my chyba wracamy do początku XX wieku. Ja chciałbym przypomnieć, że w ogóle z tymi teatrami ludowymi w Warszawie było tak, że było rzeczywiście ich kilka i one były w kilku różnych miejscach miasta. Nie powstawały w budynkach, które były wznoszone z przeznaczeniem na teatr, to były najczęściej adaptacje. No myśmy swego czasu zażartowali 1 kwietnia o Teatrze Średnim, który został przebudowany ze stajni. Od razu mówię, że musimy się wytłumaczyć z tego żartu. Rzeczywiście jeden z tych ludowych teatrów został zaadaptowany właśnie z takiego tatersalu, z takiej stajni. Ale no, warszawska ta ludowa publiczność na początku XX wieku chadzała do takich teatrów, aczkolwiek były to przestrzenie zaadaptowane i trzeba o tym pamiętać.
1: Były to sceny o prywatnym charakterze, zakładali je zwykle przedsiębiorcy, którzy chcieli zapełnić pewną rynkową lukę, a mieszkańców Woli czy Pragi trudno było sobie wyobrazić w takich teatrach jak choćby opera czy Teatr Rozmaitości, więc te sceny przeznaczone dla tych mieszkańców były ważnymi scenami, bo to tam toczyło się życie społeczne, życie towarzyskie, no i oczywiście kulturalne.
0: Tak, oczywiście troszkę jednak inne od tego eleganckiego.
1: Tak, trochę inny charakter miały też te sceny. Wspomnieliśmy o debiucie Mieczysławy Ćwiklińskiej, to była komedia fredrowska. Natomiast ta właściwa inauguracja naszego teatru nastąpiła trochę później.
0: Tak jest, ale zaczęłaś mówić o publiczności i proponuję, żebyśmy zajrzeli. No nawet nie można powiedzieć, że w pożółkłe, bo akurat ten tygodnik zachował się we wspaniałym stanie, ma niepokalenie biały papier, co świadczy o jakości poligraficznej, jaką przywiązywano do publikacji tego pisma. Ja myślę o tygodniku ilustrowanym, w którym w połowie 1918 roku ukazał się artykuł opisujący problemy trapiące nasz praski teatr. Ale trafimy tam także na taki oto opis publiczności.
2: Posiadamy trzy sceny o charakterze popularnym. Przy ulicy Kaliksta, teatr grywający w dni świąteczne i raczej amatorski. Przy ulicy Chłodnej, wreszcie na Pradze. Kto miał sposobność odwiedzenia któregokolwiek z nich, spotkał tam zupełnie odmienną publiczność niż ta, którą się widuje w naszych zwykłych teatrach dramatycznych. Jest to publiczność łatwa, pełna entuzjazmu, poddająca się wrażeniu bez zastrzeżeń, rozprawiająca głośno o swych umiłowaniach teatralnych, wdzięczna i życzliwa. Płacze szczerze, śmieje się do rozpuku, bije brawo frenetycznie. Mniejsza o to, że śmieje się często tam, gdzie autor i aktor przewidują łzę lub smutek. Jest przecież naprawdę wzruszona, a wzruszenie jest głównym celem teatru. To też w takiej sali widzów odczuwamy w zupełności dotykalny sposób zjawisko, którego już nie znajdziemy w wystudzonej, konwencjonalnej atmosferze teatrów dla tzw. inteligencji. Jest to zjednoczenie się i pogodzenie artysty z widzem. Zjednoczenie się i pogodzenie rozmaitych żywiołów ludzkich, rozdzielonych wskutek interesów życiowych, a bratających się we wspólności wzruszeń patetycznych lub radosnych. Tygodnik ilustrowany. Czerwiec 1918 roku.
0: Autor tej publikacji poświęconej ludowym teatrzykom wymienił trzy, to znaczy teatr na ulicy Kaliksta, czyli dzisiejszej Śniadeckich. Przypomnijmy, to jest teatr, który znajdował się w tym miejscu, w którym znajduje się dzisiaj mniej więcej jezdnia ulicy Waryńskiego, czyli ulicy Wylotowej z Placu Konstytucji. I drugi taki teatr, o którym Państwu opowiadaliśmy już, to

0: Teatr Powszechny przy ulicy Chłodnej 29. Budynek zresztą do dzisiaj istnieje. No ale jeżeli coś łączyło te teatry, jednak bardzo odległe od siebie, bo to jednak Śródmieście Warszawy, z drugiej strony Wola i Teatr Praski, no to jednak była ta szczególna publiczność, można by powiedzieć, niesłychanie podatna na iluzję sceniczną.
1: Podatna na iluzję sceniczną, czyli żywo i emocjonalnie reagująca na to, co rozgrywa się na scenie. To też była jakaś specyfika tamtych czasów i tamtego teatru, że tych wzruszeń widzowie szukali i tak emocjonalnie reagowali na przedstawienia.
0: No tak, ale właściwie to trzeba powiedzieć nihil novi sub sole. Donoszono nam ostatnio, że aktor jednego z bardzo popularnych seriali spotykał się na ulicy z agresją, ponieważ zagrał Schwarz charakter. A gdybyśmy się mieli cofnąć o lat 52-53, kiedy odbyła się premiera słynnych Dziejów Grzechów Waleriana Borowczyka, no to Wilhelmi, który tam grał pochronia, spotykał się także na ulicy z agresją publiczności, ponieważ wydawało się widzom, no, że Wilhelmi jest tak złym człowiekiem. Także jak widać, że ta iluzja to nie jest tylko rzecz ograniczona do tej bardzo prostej, robotniczej, drobnomieszczańskiej publiczności, która uczęszczała do takich ludowych teatrów. Także do tegoż Teatru Praskiego.
1: Teatr Praski zainaugurowano uroczyście 26 lutego 1916 roku w obecności Praskiego Komitetu Obywatelskiego i tłumu gości. Tym przedstawieniem inaugurującym był Miód Kasztelański Józefa Ignacego Kraszewskiego z Popławskim w roli Jacka Sołoduchy, a premierę poprzedziło odegranie Boże coś Polskę i okolicznościowy wiersz Orota wygłoszony przez Helenę Arkawinównę.
0: I to pokazuje, jak jednak dużą wagę przywiązywano do tego teatru, bo wydawało się, że w Warszawie przybyła jeszcze jedna placówka, która będzie no, takim poligonem edukacyjnym tej gorszej dzielnicy. Co jest ważne, ten teatr pojawił się w gronie tych warszawskich scen w momencie dość szczególnym, bo ten 1916 rok, to przypomnijmy, to jest czas okupacji niemieckiej w Warszawie, czyli tego tak zwanego okresu beselerowskiego, kiedy to przestały już istnieć dawne formy organizacyjne teatru jeszcze z okresu rosyjskiego zaboru, czyli warszawskie teatry rządowe. I na ich miejsce pojawiły się tak zwane zrzeszenia aktorskie. To były szczególnego rodzaju spółdzielnie, do których należeli członkowie poszczególnych zespołów teatralnych. Takim zrzeszeniem były Rozmaitości choćby, czyli to tak zwana pierwsza polska scena. Takim zrzeszeniem był Teatr Polski i kilka jeszcze tych innych. I dołączył do nich Teatr Praski, który przybrał od samego początku swojego istnienia taką właśnie formę. Przypomnijmy, że pierwszym takim przewodniczącym, liderem tego zrzeszenia był Jan Kęcki, który właściwie ten teatr prowadził przez całe te 2,5 sezonu jego działalności.
1: No właśnie, bo ta działalność nie była długa. O tym też trzeba powiedzieć, że to był teatr, który rozwijał swój program. Niestety niezbyt długo mógł go prowadzić, ale miał swojego kierownika literackiego. Był nim Adam Grzymała-Siedlecki, a potem z kolei Tadeusz Kończyc, więc te plany były bardzo ambitne. Nie udało się ich do końca przeprowadzić.
0: Nie, bo nie można było ich z bardzo prostego powodu. Ja myślę, że przy okazji tych dwóch nazwisk, które przypomniałaś, Adam Grzymała-Siedlecki, krytyk teatralny, dramatopisarz, pisarz, publicysta, no jest bardziej znany. Natomiast Tadeusz Kończyc, to był pseudonim, naprawdę nazywał się Alfred Grot-Bęczkowski. I to był także literat, ale taki rzeczywiście literat minorum gentium, pisujący oczywiście wiersze, pisujący poezję, ale przede wszystkim recenzent, sprawozdawca teatralny Kuriera Warszawskiego i to specjalizujący się w tych mniejszych scenkach, to znaczy w scenach kabaretowych i właśnie scenach tych teatrów ludowych. No, co jest ciekawe, mówisz, że Kończyc jako kierownik literacki, no więc można powiedzieć, że zaistniał tutaj pewnego rodzaju konflikt interesów, dlatego że w Kurierze Warszawskim z tamtego czasu można znaleźć bardzo często sprawozdania podpisane jako TKC, czyli Tadeusz Kończyc,

0: między innymi z tego praskiego teatru. Więc no, wyglądało na to, że Tadeusz Kończyc oceniał
1: był
0: teatr.
1: Był człowiekiem promocji.
0: Był po prostu rzeczywiście tak. No, zorganizował na łamach Kuriera Warszawskiego no, swoisty jednoosobowy dział promocji tego teatru praskiego. Czy coś jest na jego usprawiedliwienie? Z całą pewnością to, że jednak mimo wszystko zdarzały mu się tony krytyczne, ale przede wszystkim to, że dzięki jego działalności publiczność Warszawy dowiadywała się w ogóle o istnieniu tego teatru, jednak no, na drugim końcu Warszawy, w tej gorszej dzielnicy.
1: Bo co sprawiało, że można było podróżować tam.
0: Tak, ale ja sądzę, że ten ruch jednak nie był tak duży, tak jak ta robotnicza publiczność nie zaglądała czy do Teatru Wielkiego, czy do Rozmaitości. Tak nie sądzę, żeby ta bardziej elegancka publiczność zasiedlająca fotele Teatru Rozmaitości Wielkiego, czy nawet Letniego, czyli zespołu farsowego, żeby udawała się tramwajem specjalnie do Teatru Praskiego, chociaż nie było blisko. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że to jednak były wtedy dwa zupełnie inne światy. Ale co jest taką cechą charakterystyczną tego teatru, to jest jego niebywała pracowitość. Bo jeżeli przeglądamy repertuary tego teatru w ciągu tych niespełna trzech sezonów, no to widać, że oni pracowali tak, żeby dawać premierę każdej soboty. To jest ważne, sobota, bo przecież to był taki dzień, kiedy jeszcze się pracowało.
1: Ale tę pracę się kończyło wczesnym popołudniem.
0: Tak, więc był czas na to, żeby, no, jak mawiał mój dziadek, przedzierzgnąć się w troszkę inną skórę i żeby do tego teatru pójść. Więc on co tydzień dawał premierę. I to były jednak przedstawienia, o czym trzeba pamiętać, jednorazowe. Dlatego, że tej publiczności wystarczało tylko na ten jeden wieczór i trzeba było przygotowywać następne. No, można zadać pytanie, co w tym teatrze grano. Grano oczywiście jakieś czartowskie ławy, sztuki Schobera, czyli tak zwany właśnie ludowy repertuar, ale zdarzały się także pozycje ambitniejsze.
1: Klasyka na przykład, Aleksander, wspomniany już Aleksander Fredro, ale i Chory z urojenia Moliera, Don Juan, także takie tytuły bardziej znane i grane także na dużych scenach. I to ważne, że te własne inscenizacje miała także publiczność praska.
0: No z całą pewnością, ale to trzeba też przypomnieć, że w tymże teatrze praskim odbyło się bodaj chyba drugie wystawienie w Warszawie sztuki niesłychanie później ważnej dla historii polskiego teatru i w ogóle światowego teatru też, a mianowicie to był Rewizor, którego autor podpisany był tutaj jako Chochol. Czyli to był po prostu gogolowski Rewizor. Co prawda, jak pisała ta prasa, która zaglądała do Teatru Praskiego, nie była to podobno najwybitniejsza inscenizacja, którą można było obejrzeć w Teatrze Praskim, no ale ważne jest jednak, że na tej scenie pojawiło się coś, co jest jednym z arcydzieł światowego repertuaru. Ja myślę, że trzeba troszkę opowiedzieć o zespole tego teatru i o warunkach, w jakich oni pracowali.
1: No właśnie, bo warunki nie były łatwe. Warunki były trudne, nędza była czymś typowym dla tego zespołu, a wspomniałeś o tych cotygodniowych premierach, to świadczy jednak o niezwykłej determinacji twórców, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu.
0: No tak, bo ja myślę sobie tak, że do tego zespołu Teatru Praskiego dołączali ludzie o dwojgu motywacji. Po pierwsze, to na pewno byli ludzie, którzy byli owładnięci miłością do teatru, do tworzenia teatru, to z całą pewnością. Ale kiedy popatrzy się na listę nazwisk, które pojawiały się w tych sprawozdaniach prasowych. Mamy w ogóle bardzo niewiele programów tego teatru. Trzeba pamiętać o tym, że czas bardzo starannie pozacierał po nim ślady. To widać, że to są często ludzie, których nazwiska właściwie odnajdujemy wyłącznie tam. I to są nazwiska ludzi, którzy nie zaistnieli gdzie indziej. Powód jest bardzo prosty. No, jest taka stara zasada, że jeżeli ktoś się nie pojawia na jakiejś głównej scenie, czy to będzie Teatr Narodowy, jeden czy duży w Polsce, czy Teatr Polski, czy

0: gdziekolwiek, a gra w zupełnie innych miejscach, no to po temu istnieją po prostu jakieś szczególne powody. Więc to byli ludzie, rzeczywiście był to taki garnitur aktorski, troszkę jednak minorum gentium, ale ludzie niesłychanie fanatycznie oddani pracy teatralnej i pracujący rzeczywiście za no, niewyobrażalnie małe pieniądze. Że to byli ludzie, którzy często głodowali, a którzy uważali po prostu, no, że ich racją bytu, ich racją istnienia na tym świecie jest tworzenie tego teatru. Tworzyli go zresztą w warunkach strasznych, bo ten teatr był, tak jak powiedziałaś, okropnie biedny.
1: Był biedny, bo nie był dofinansowany przez miasto. Dotacja była niewielka. Niewielkie też były, niedrogie były też bilety do tego teatru.
0: No tak, ale co się
1: brało,
0: co się działo z tą dotacją? Miasto, które lewą ręką dawało te dotacje, prawą ręką zabierało w formie podatku od widowisk. Więc no, też o tym trzeba pamiętać.
1: I no i właśnie, bilety nie były drogie, bo nie można było sobie pozwolić na drogie bilety.
0: No
1: bo
0: ta
1: publiczność,
0: była po prostu,
1: praska tak. Nie miała możliwości kupowania drogich biletów, więc wpływy z biletów nie były duże. Taka oszczędność, która dotykała tego teatru, objawiała się także w kostiumach, w anturażu, we wszystkim, co tego teatru dotyczyło. No ale też o czym warto, co warto podkreślić, głodowych zarobkach aktorów, którzy naprawdę z determinacją podchodzili do swojego zawodu.
0: Mimo że pracowali w warunkach no nie, zupełnie niewyobrażalnych, ja proponuję, żebyśmy posłuchali za chwileczkę fragmentu tego samego artykułu z Tygodnika Ilustrowanego, opisującego warunki bytowe tego teatru. Dość jednak przypomnieć nawet i to, że tam robiono oszczędności dokładnie na wszystkim. Łącznie na tym, że ta sala nie była opalana i we wspomnieniach ludzi, którzy w pracach tego teatru brali udział, pojawia się taki obraz szklanek z herbatą, która w zimowych miesiącach, a wtedy zimy jednak były srogie, że ta herbata po prostu zamarzała. Więc to pokazuje jednak no, straszliwą nędzę tego zespołu, a równocześnie niesłychaną determinację. Teatr praski, udowadniający jednak zasadność swojego istnienia i wychowujący sobie wierną publiczność, to była zatem instytucja upośledzona. I o tym, w jakich warunkach musiał funkcjonować, pisał latem 1918 roku we wspomnianym już artykule Tygodnik Ilustrowany.
2: Należyte funkcjonowanie takiego teatru popularnego zależy od pomocy finansowej. Niestety pomocy takiej Zrzeszenie Teatru Praskiego nie otrzymuje. Wprawdzie magistrat od kwietnia roku bieżącego udzielał Teatrowi Praskiemu 3200 marek rocznie tzw. subwencji i przyznawał nawet zasiłki jednorazowe, a od kwietnia rzekomą subwencję podniósł do 12400 marek. Jednocześnie wszakże uznał za możliwe nawet ten teatr popularny, spełniający swe zadanie kulturalne w najcięższych warunkach, obarczyć 20% podatkiem od widowisk, wynoszącym z górą 19000 marek rocznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przedstawienia w dni powszednie gromadzą w Teatrze Praskim minimalną ilość widzów i że jedynie w dni świąteczne i przedświąteczne szczupły ten teatrzyk może być zapełniony, zrozumiemy, jak ciężką jest praca w podobnych warunkach. Odbić się to musi na repertuarze, który trzeba stosować do ubożuchnych środków technicznych, kostiumy, a nawet portiery z bibułki, a jednocześnie układać go tak, aby publiczność bądź co bądź do teatru przyszła. To też wśród 60 sztuk, które Zrzeszenie Teatru Polskiego wystawiło dotychczas, dzieła o wyższym poziomie literackim nie są liczne. Podziwiać jednak należy zabiegliwość kierownika literackiego i zarządu zrzeszenia, że zdołano wystawić Mazepę, Wesele, Intrygę i Miłość, Halszkę z Ostroga, Żydów Korzeniowskiego, Zbójców, Uriela Acostę, Damy i Huzary, Don Juana i Chorego z Urojenia Moliera, Opiekę Wojskową, Zaczarowane Koło, W Noc Lipcową, Karpackich Górali, Szopkę, Orota, Dom Otwarty. Poza tym ratowano się repertuarem bardzo mieszanym. Wydobywano stare melodramaty, które tu właśnie odżyły i rację swą najmocniej potwierdziły. 30 lat życia Szulera, Poczciwy Łotr, Córka Podpalacza. Dawano sztuki Bałuckiego, Przybylskiego, obok Rewizora i Zmartwychwstania. Miłość ubogiego młodzieńca, obok tajemniczego Jamesa. Czartowską Lawę, Chatę za wsią, obok operetek jak Nitusz, Za oceanem, etc. Ta różnorodność widowisk miała na razie jeden tylko niezawodny skutek. Nauczyła publiczność praską chodzić do teatru. Tygodnik Ilustrowany, czerwiec 1918 roku.

0: Czyli warto było tę pracę podejmować.
1: No właśnie, ja ale ten wspomniany fragment mówi też dużo o tym repertuarze, który był grany, o tej klasyce, która też na tych deskach się odbywała, i to ważne, że aż tyle tych klasycznych tytułów obok komedii się pojawiało. No i też słynna operetka Nitusz, którą można było tam usłyszeć.
0: No to był rzeczywiście dosyć duży wysiłek, dlatego że do tego trzeba było przecież zaangażować orkiestrę jeszcze. Ale widocznie to się podobało. Właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz, jak przyjmowała publiczność ten teatr. No bo tak, pojawił się ten teatr w budynku, który nie musiał cieszyć się specjalną sympatią mieszkańców Pragi, tak zwanych, jak to się mówi, trunkowych ludzi, to Towarzystwo Trzeźwości. Dla wielu z nich coś takiego jak teatr było kompletną nowością. Przyjmowano zrazu te instytucje z dużą nieufnością. Kompletów na sali nie było, ale w pewnym momencie ta publiczność ten teatr po prostu bardzo polubiła. No i to jest to zjawisko,
1: które mówisz.
0: No i
1: chodzenie do teatru weszło w nawyk tej publiczności. To też jest ważne, że on wykształcił sobie swoją publiczność.
0: Tak, czyli okazał się instytucją niesłychanie potrzebną. Zaczęliśmy mówić o tych aktorach, którzy tam występowali, że to często nie byli to ludzie najwybitniejsi, no ale jednak zdarzali się tam tacy reżyserzy, jak dość aktywny później w dwudziestoleciu międzywojennym Konstanty Tatarkiewicz. No i takim stałym członkiem tego zespołu był Józef Zajdowski. Aktor niesłychanie ważny dla warszawskiego życia teatralnego, dlatego że on był w 1944 i 1945 roku jednym z pionierów odradzania warszawskiego życia teatralnego po zakończeniu II wojny światowej. W tym zespole występowała także aktorka Stanisława Kawińska, która w 1944 roku także znalazła się w zespole już Jana Mrozińskiego, w zespole Teatru Miasta Stołecznego Warszawy. Może to nie był zespół najwybitniejszy, ale jednak z tego zespołu wyszło kilka takich postaci, które zajmują ważne miejsce w historii polskiego teatru. Nawet jeżeli nie cieszą się taką nieśmiertelną pamięcią, jak wspomniane przez ciebie Ćwiklińska, są ludźmi jednak dla warszawskiego i dla polskiego teatru niesłychanie ważnymi. I ja myślę, że korzystając z tego naszego spotkania, po prostu warto przypomnieć ich nazwiska.
1: No i co ważne, doszło do umiastowienia tego teatru, co miało być taką pomocą w rozwoju tego miejsca, okazało się niejako gwoździem do trumny.
0: W pewnym sensie tak, bo w październiku 1918 roku, a więc niedługo przed zakończeniem I wojny światowej, która zakończyła także zabory, rozgorzała w warszawskiej prasie ogromna dyskusja na temat umiastowienia teatrów, o którym to umiastowieniu mówiło się już od dłuższego czasu. Ten okres 1915-1918 nazywano prowizorium teatralnym, a więc ta forma zrzeszeniowa teatrów była częścią tego prowizorium, ale wiadomo było, że ono dochodzi już do kresu swojego istnienia i tą datą graniczną miał być koniec 1918 roku.
1: W tym umiastowieniu pokładano olbrzymie nadzieje na poprawę losu tych teatrów.
0: Tak, oczywiście.
1: Profesjonalne kostiumy, na rekwizyty, których stale brakowało.
0: No tak, ale to nie tylko Teatru Praskiego, ale także Teatru Rozmaitości i tych czołowych warszawskich scen. No, do tego umiastowienia rzeczywiście doszło w bardzo szczególnym momencie, dlatego że odbyło się to dzień albo dwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Gruchnęła ta wiadomość, że teatry zostały umiastowione. I wydawało się w samych początkach grudnia 1918 roku, że minął już ten najgorszy okres dla warszawskich teatrów, że one wreszcie znalazły się pod miejską opieką biedną, bo przecież Warszawa była strasznie biednym miastem wtedy. I że w gronie tych teatrów znalazł się także Teatr Praski. Kierownikiem tego teatru został literat Bolesław Gorczyński, bardzo zasłużony dla warszawskiego życia teatralnego w początkach XX wieku, autor sztuk, potem kierownik literacki. Mówiło się o Bolesławie Gorczyńskim, że to właściwie była też taka jedna z prawych rąk Arnolda Szyfmana, ale dano mu na początek do prowadzenia tenże właśnie praski teatr.

0: ówczesnej prasie zachowały się takie świadectwa nadziei, jakie członkowie Teatru Praskiego wiązali z przejściem pod opiekę miasta. Otóż w ostatnich dniach listopada na łamach Kuriera Polskiego Jan Kęcki dowodził, iż...
1: Z chwilą przejęcia nas przez miasto musi podnieść się poziom artystyczny. Miasto wyposaży teatr w dekoracje, rekwizyta, kostiumy, jakich nie mamy i mieć nie możemy. Uda się powiększyć czy dokompletować personel. Miasto musi scenę subwencjonować. Wreszcie z chwilą połączenia nas z miastem artyści mogą w wieczory wolne grać na innych scenach lub pozyskać występy artystów tej miary, co Frenkiel i Stępowski. A to wyśmienicie wpłynie na poziom artystyczny i frekwencję Teatru Polskiego.
0: No Moniko, trudno sobie wyobrazić, żeby na scenie tego jednak biednego praskiego teatru występowali no, tacy ludzie na przykład jak Frenkiel, który był jednak wielkim aktorem. Prawda?
2: No właśnie, albo Junosza Stępowski. No tak, nie udało się pozyskać tych gwiazd z głównych scen warszawskich i nie udało się też niestety, na co bardzo liczyli twórcy tego teatru, poprawić losu i kondycji tego teatru. Doszło do jego zamknięcia.
0: Ono było związane z kilkoma rzeczami. Znaczy miasto jednak doszło do wniosku, że go nie stać na ten teatr. Do tego doszły nieszczęścia, które dopadły warszawskie teatry w 1919 roku, kiedy to spłonął Teatr Rozmaitości. Zespół był bezdomny, więc wyznaczono na początku Teatrowi Rozmaitości jako prowizoryczną siedzibę tymczasową Teatr Letni. Ale Teatr Letni zajmowała z kolei Warszawska Farsa. No i pojawił się problem, gdzie tę warszawską farsę umieścić. Pojawił się taki pomysł, zwłaszcza, że spalił się następny teatr, czyli Teatr Nowości 2, tak zwany, przy ulicy Bielańskiej. No więc dwa zespoły właściwie no, znalazły się w takim stanie takiej kompletnej bezdomności i beznadziei i pojawił się taki pomysł, żeby może oddać Teatr Praski właśnie temu zespołowi farsy. Do tego ostatecznie nie doszło, ale przyszły te trudności finansowe i w 1921 roku ten teatr zamknięto. Usiłowano go później reaktywować jako teatr odrodzony. Potem działał tam tak zwany teatr żołnierza, ale ostatecznie ten teatr przestał pełnić jakąkolwiek funkcję i stał się czymś w rodzaju no, takiego budynku pomocniczego. Ja myślę, że tutaj należy wobec tego porzucić dzieje tego Teatru Praskiego. Przypomnijmy, to była w ogóle bardzo ładna sala. To było 600 miejsc z balkonem. Sala, o której mówiono, że jest bardzo elegancko przyozdobiona.
2: Zdjęcia, które się zachowały, świadczą o dużej klasie tego teatru.
0: Ja myślę, że to był. Ja myślę tak, że gdyby ten budynek się był zachował, to dzisiaj byłby no, taką ozdobą tej części Pragi. No niestety tak się nie stało. Tak jak powiedziałem, no, ten teatr istniał jako budynek do 1939 roku, ale w momencie, kiedy przestał być już teatrem żołnierza, jak powiedziałem, stał się takim budynkiem pomocniczym Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej. Także miejscem, w którym, ponieważ on został przejęty w dużej części przez wojsko, mieszkali między innymi oficerowie wojska. Edward Krasiński, historyk warszawskich teatrów, przypomina taki obrazek, że na tej widowni suszyły się za przeproszeniem inexprimable panów oficerów. A więc to jednak, to jednak była straszna degradacja tego miejsca.
2: No tak, bo służył potrzebom wojskowych, łącznie z tym, że także jeśli chodzi o tematykę, to była ona adresowana w dużej mierze do tej publiczności, która się wywodziła z wojska.
0: No tak, ale w pewnym momencie ten teatr właściwie zawiesił swoją działalność, co nie oznaczało, że stracił takie swoje teatralne przeznaczenie, dlatego że stał się od 1935 roku nawet nie tyle siedzibą, co taką bazą wypadową imprezy niesłychanie ważnej. Proszę Państwa, i tutaj wracam do moich dzisiejszych bojów ze sztuczną inteligencją, którą zapytałem o przedwojenne dzieje Warszawskiego Teatru Powszechnego. Otóż, proszę Państwa, ja mówię zawsze, że w wypadku sztucznej inteligencji jednak warto jest polegać na własnej. Człowiek na ogół na tym lepiej wychodzi, bo sztuczna inteligencja powiedziała mi, że niczego takiego w ogóle nie było i że Teatr Powszechny w Warszawie pojawił się dopiero w roku 1945, więc jej

0: przypomniałem, drogi algorytmie, ale był taki teatr, który działał w 1935 roku do 1939 i nazywał się Teatr Powszechny. Otóż ten teatr był, miał swoją siedzibę, mówię, bazę wypadową w Teatrze Praskim, ale był to wyłącznie magazyn dekoracji, dlatego że ten teatr był teatrem wędrownym. To był teatr, który działał w ramach Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej, czyli był szóstym warszawskim teatrem publicznym i jego zadanie było pokrewne temu, któremu miał służyć w początkach swojego istnienia Teatr Praski. Dlatego, że ten Teatr Powszechny był teatrem wędrownym i obsługiwał obrzeża Warszawy. Te bardziej upośledzone dzielnice, które były pozbawione teatru, jeździł w różne miejsca, ponieważ dawał swoje przedstawienia w szkole przy ulicy Otwockiej, czyli już na bardzo dalekiej Pradze. Na tę Pragę zresztą wybrał się w 1939 roku Boj Żeleński, żeby zrecenzować Szelmostwa z Kapena, uwaga, w reżyserii Kazimierza Rudzkiego, który więc był członkiem tego zespołu.
1: Takie arcydzieła też się na tych scenach pojawiały.
0: Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że Teatr Powszechny został powołany i był prowadzony przez ludzi jednak już niesłychanie świadomych. Dlatego także pierwszym dyrektorem tego teatru był Iwo Gall, a więc postać niesłychanie zasłużona dla polskiego teatru, scenograf, reżyser i pedagog, którego
1: zastąpił między innymi Barbara Kraftówna.
0: No i także Bronisława Pawlika, oczywiście.
1: I całe pokolenie artystów.
0: Tak, był wspaniałym pedagogiem. Barbara Kraftówna wspominała kiedyś tutaj nam w Studio Polskiego Radia w Dwójce postać Gala i mówiła o nim z wielką wdzięcznością i z wielkim uznaniem. Natomiast Gala potem zastąpił na stanowisku dyrektora Teatru Powszechnego człowiek niesłychanie ważny też dla warszawskiego życia teatralnego, czyli Eugeniusz Poreda. Przede wszystkim tak, aktor, nie najlepszy, ale scenograf, reżyser, plastyk, no taki człowiek obdarzony wieloma talentami, ale co jest najważniejsze, to był człowiek o niespożytej energii, zakochany w teatrze.
1: Ale też świetny menadżer.
0: Ja bym powiedział, że to był rzeczywiście jakiś człowiek po prostu o sile czołgu. Dlatego, że był w stanie utrzymywać ten Teatr Powszechny przez te 3 lata swojego dyrektorowania, jeździć gdzieś na ulicę Otwocką, jeździć niedaleko tutaj nas na ulicę Narbutta, tutaj przecież teatrów nie było, jeździć na Żoliborz, w inne miejsca i pokazywać warszawskiej publiczności, tej odciętej od wysokiej sztuki teatralnej, rzeczywiście dzieła teatralne wysokiej miary, bo to był teatr o porządnym repertuarze. Dość powiedzieć, że otwarto ten teatr Balladyną w reżyserii Galla. No więc jak to mawiało starsze pokolenie, no bagatela, proszę państwa, to jest jednak sztuka wymagająca no, dużych środków inscenizacyjnych. Ten teatr takich środków inscenizacyjnych miał, ponieważ też był bardzo biedny i było wiadomo, że te wszystkie dekoracje i całe to wyposażenie teatralne, ono się praktycznie musi zmieścić w jedną ciężarówkę, żeby to pokazać właśnie w jakiejś szkolnej sali. I tak dotrwał do 1939 roku. Ja wspomniałem Kazimierza Rudzkiego, ale proszę państwa, od tego teatru zaczęła także swoją karierę sceniczną Irena Kwiatkowska.
1: Ale też, co ważne, bo mówiłeś o tych kolejach losu i kolejnych otwarciach teatrów, to było coś, czego uczyli się tamtejsi ludzie zajmujący się sztuką i kulturą. Takiej niezwykłej determinacji także w otwieraniu tych placówek, w niepopełnianiu tych samych błędów, w zarządzaniu teatrami.
0: Tak,
1: wciąż na nowo.
0: Tak, bo to byli jednak ludzie, którzy uważali teatr za niesłychanie ważną rzecz. To jest takie powiedzenie w teatrze, że prawdziwe bycie w teatrze polega na tym, że nie to, że jest się w teatrze, tylko że teatr ma się w sobie. I to byli zdecydowanie ludzie, którzy teatr mieli w sobie. To był poredowski teatr, który został przez niego nazwany tak dla upamiętnienia tamtej przedwojennej, wędrownej antrepryzy, co jest niesłychanie ważne. Więc zatoczyliśmy jakiś taki ogromny krąg, ale jednak krąg, którego centrum jest Praga, od tego teatru będącego kiedyś budynkiem Kuratorium Trzeźwości, aż do budynku przy ulicy Zamojskiego. Proszę Państwa, kiedy wysiądą Państwo z

0: tramwaju i skierują się w stronę nawet nie tyle zoo, tylko takiej bocznej alejki. Zobaczą Państwo ten ogromny transparent zoo. No to proponuję, żeby popatrzyli Państwo w górę, popatrzyli Państwo na krzewy i krzaki, które tam znajdują się naokoło i westchnęli sobie.
1: Kiedyś był tu teatr.
0: I rzeczywiście, kiedy popatrzymy na zdjęcia lotnicze Warszawy z 1945 roku i na Pragę, to w tym miejscu, gdzie przed wojną znajdował się Teatr Praski, jest już tylko pusty kwadrat. O czym przypominali Państwu dzisiaj
1: Monika Pilch
2: i Tomasz Mościcki.
1: A fragmenty dokumentów i wspomnień z epoki przeczytał dla Państwa Maciej Gudowski.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Wokulski przypatrywał się niezwykłej fizjognomii damy, która wybierała neseserki. Była ubrana skromnie, miała gładko uczesane włosy. Na jej twarzy białej i zarazem żółtej malował się głęboki smutek. Spoza ust przyciętych wyglądała złość, a ze spuszczonych oczu błyskał czasami gniew, niekiedy pokora. Mówiła głosem cichym i łagodnym, a targowała się jak 100 skąpców. To było za drogie, tamto za tanie. Tu plusz stracił barwę, tam zaraz odlezie skórka, a ówdzie ukazuje się rdza na okuciach. Lisiecki już cofnął się od niej rozgniewany, Klein odpoczywał, a tylko Mraczewski rozmawiał z nią jak z osobą znajomą. W tej chwili otworzyły się drzwi sklepu i ukazał się w nich jeszcze oryginalniejszy jegomość. Lisiecki powiedział o nim, że jest podobny do suchotnika, któremu w trumnie zaczęły odrastać wąsy i faworyty. Wokulski zauważył, że gość ma gapiowato otwarte usta, a za ciemnymi binoklami nosi duże oczy, z których przeglądało się jeszcze większe roztargnienie. Gość wszedł kończąc rozmowę z kimś na ulicy, lecz wnet cofnął się, aby swego towarzysza pożegnać. Potem znowu wszedł i znowu cofnął się, zadzierając do góry głowę, jakby czytał szyld. Nareszcie wszedł na dobre, ale drzwi za sobą nie zamknął. Wypadkowo spojrzał na damę i spadły mu z nosa ciemne binokle. A, zawołał. Ale dama gwałtownie odwróciła się od niego do neseserek i upadła na krzesło. Do przybysza wybiegł Mraczewski i uśmiechając się

dwuznacznie zapytał. Pan baron rozkaże? Spinki, uważa pan, spinki zwyczajne, złote albo stalowe, tylko rozumie pan, muszą być w kształcie czapki dżokejskiej i z biczem. Mraczewski otworzył gablotkę ze spinkami. Wody, odezwała się dama słabym głosem. Rzecki nalał jej wody z karafki i podał z oznakami współczucia. Pani dobrodziejce słabo? Może by doktora? Już mi lepiej, odparła. Baron oglądał spinki, ostentacyjnie odwracając się tyłem do damy. A może, czy nie sądzi pan, byłyby lepsze spinki w formie podków? Spytał Mraczewski. Myślę, że panu baronowi potrzebne są i te, i te. Sportsmeni noszą tylko znaki sportsmeńskie, ale lubią odmianę. Powiedz mi pan, odezwała się nagle dama do Kleina, na co podkowy ludziom, którzy nie mają za co utrzymywać koni? Otóż proszę pana, mówił baron, wybrać mi jeszcze parę drobiazgów w formie podkowy. Może by popielniczkę, zapytał Mraczewski. Dobrze, popielniczkę, odparł baron. Może gustowny kałamarz z siodłem, dżokejką, szpicrutą? Proszę o gustowny kałamarz z siodłem i dżokejką. Powiedz mi pan, mówiła dama do Kleina podniesionym głosem, czy wam nie wstyd zwozić tak kosztowne drobiazgi, kiedy kraj jest zrujnowany? Czy nie wstyd kupować konie wyścigowe? Drogi panie, zawołał nie mniej głośno baron do Mraczewskiego, zapakuj wszystkie te garnitury, popielniczkę, kałamarz i odeszlij mi do domu. Macie przecież wybór towarów. Serdecznie dziękuję. Adieu. I wybiegł ze sklepu, wracając się parę razy i spoglądając na szyld nad drzwiami. Po odejściu oryginalnego barona w sklepie zapanowało milczenie. Rzecki patrzył na drzwi, Klein na Rzeckiego, a Lisiecki na Mraczewskiego, który znajdując się z tyłu damy, krzywił się w sposób bardzo dwuznaczny. Dama zwolna podniosła się z krzesła i zbliżyła się do kantorka, za którym siedział Wokulski. Czy mogę spytać, rzekła drżącym głosem, ile panu winien jest ten pan, który dopiero co wyszedł? Rachunki tego pana ze mną, szanowna pani, gdyby je miał, należą tylko do niego i do mnie, odpowiedział Wokulski, kłaniając się. Panie, ciągnęła dalej rozdrażniona dama, jestem Krzeszowska, a ten pan jest moim mężem. Długi jego obchodzą mnie, ponieważ on zagarnął mój majątek, o który w tej chwili toczy się między nami proces. Daruję pani, przerwał Wokulski, ale stosunki między małżonkami do mnie nie należą. Ach, więc tak. Zapewne, że dla kupca jest to najwygodniej. Adieu. I opuściła sklep trzaskając drzwiami. W kilka minut po jej odejściu wbiegł do sklepu baron. Parę razy wyjrzał na ulicę, a następnie zbliżył się do Wokulskiego. Najmocniej przepraszam, rzekł, usiłując utrzymać binokle na nosie, ale jako stały gość pański ośmielę się w zaufaniu zapytać, co mówiła dama, która wyszła przed chwilą. Bardzo przepraszam za moją śmiałość, ale w zaufaniu nic nie mówiła, co by kwalifikowało się do powtórzenia, odparł Wokulski. Bo uważa pan, jest to niestety moja żona. Pan wie, kto jestem, baron Krzeszowski. Bardzo zacna kobieta, bardzo światła, ale skutkiem śmierci naszej córki, trochę zdenerwowana i niekiedy, pojmuje pan, więc nic? Nic. Baron ukłonił się i już we drzwiach skrzyżował spojrzenie z Mraczewskim, który mrugnął na niego. Więc tak, rzekł baron, ostro patrząc na Wokulskiego. I wybiegł na ulicę. Mraczewski skamieniał i oblał się rumieńcem powyżej włosów. Wokulski trochę pobladł, lecz spokojnie usiadł do rachunków. Cóż to za oryginalne diabły, panie Mraczewski? Spytał Lisiecki. A, to cała historia, odparł Mraczewski, przypatrując się spod oka Wokulskiemu. Jest to baron Krzeszowski, wielki dziwak i jego żona trochę narwana. Nawet skuzynowani ze mną, ale cóż, westchnął, spoglądając w lustro. Ja nie mam pieniędzy, więc muszę być w handlu. Oni jeszcze mają, więc są moimi kundmanami. Mają bez pracy? Wtrącił Klein. Ładny porządek świata, co? No, już mnie pan do swoich porządków nie nawracaj, odparł Mraczewski. Otóż pan baron i pani baronowa od roku prowadzą ze sobą wojnę. On chce rozwodu. Na co ona się nie zgadza? Ona chce przepędzić go od zarządu swoim majątkiem. Na co on się nie zgadza? Ona nie pozwala mu trzymać koni, szczególnie i

0: jednego wyścigowca. On nie pozwala jej kupić kamienicy Połęckich, w której pani Krzeszowska mieszka i gdzie straciła córkę. Oryginały. Bawią ludzi, wymyślając jedno na drugie. Opowiadał lekkim tonem i kręcąc się po sklepie z miną panicza, który przyszedł tu na chwilę, ale zaraz wyjdzie. Wokulski mienił się, siedząc na fotelu. Już nie mógł znieść głosu Mraczewskiego. Kuzyn Krzeszowskich, myślał, dostanie bilet miłosny od panny Izabeli. A infamis. I przemógłszy się, wrócił do swej księgi. Do sklepu znowu poczęli wchodzić goście, wybierać towary, targować się, płacić. Ale Wokulski widział tylko ich cienie pogrążone w pracy. A im dłuższe sumował kolumny, im większe wypadały mu sumy, tym bardziej czuł, że w sercu kipi mu jakiś gniew bezimienny. O co? Na kogo? Mniejsza. Dosyć, że ktoś za to zapłaci. Pierwszy z brzegu.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Cecilia Bartoli.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia w poniedziałek 20 lipca, minęła 14.
4: Koncert w porze lunchu.

Nasz program nadal realizuje Wojciech Ciarka w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa po urlopowej przerwie. Będziemy się w tym tygodniu spotykać codziennie o tej porze, słuchając muzyki ze światowych sal koncertowych. Grenada, Nantala, Praga, a także Tokio, w którym znajdziemy się aż dwukrotnie. Dzisiaj pierwszy z tokijskich koncertów, koncert kameralny z udziałem Pancake Quartet, z bardzo atrakcyjnym programem, na który zaproszę Państwa już za moment. Przypomnę także, że o 15.30 czeka nas specjalna wakacyjna atrakcja Płyta na lato, czyli nasz program specjalny, w którym codziennie mogą Państwo od poniedziałku do piątku wygrywać atrakcyjne nagrody płytowe. Szczegóły o określonej porze, wtedy też rozstrzygnięcie piątkowej zabawy. Powiem tylko, że nagrodą jest dziś album z Impromptu Franciszka Schuberta w nagraniu świetnie Państwu znanego pianisty, zwycięzcy ostatniego konkursu chopinowskiego, Erika Lu. A teraz już zapraszam na występ francuskiego Pancake Quartet, młodego zespołu założonego w Paryżu w 2012 roku. Od tego czasu tych czterech utalentowanych muzyków błyskotliwie wspina się na kameralny Olimp. To pasmo sukcesów. Już w 2015 roku otworzyło zwycięstwo w konkursie kwartetów smyczkowych Wigmore Hall, zanim przyszła pierwsza nagroda i nagroda publiczności Festiwalu i Konkursu Muzyki Kameralnej w Trondheim, potem jeszcze nagroda Akademii Festiwalowej w Aix-en-Provence i udział w stypendiach New Generation Artists BBC 3 oraz ICO Rising Stars. No i te dokonania okazały się przepustką do międzynarodowych koncertów, jak też kariery fonograficznej. Kwartet ma w dorobku niemal 10 płyt. Zaczynali od razu z przytupem, od bardzo udanego mozartowskiego debiutu, który przyniósł im nagrodę magazynu Diapason. Entuzjastyczne recenzje zdobył także ostatni album Impression Parisienne z transkrypcjami utworów wokalnych i instrumentalnych kompozytorów francuskich. Oczywiście nagrywali także klasykę repertuaru kameralnego, w tym kwartety Mendelssohna i Schuberta, czego fragment w ich wykonaniu za moment, te utwory zabrzmią w pośrodku, mając kwartetę w dur opus 96, słynny kwartet amerykański Antonina Dvořáka. Na początek jednak Schubert i jego kwartet Satz C-moll, czyli zachowana pierwsza część planowanego w 1820 roku kwartetu smyczkowego numer 12. To zaledwie kilka minut, będących jednak, jak twierdzi Alfred Einstein, a więc znawca i ekspert w tej dziedzinie, otwarciem serii kameralnych arcydzieł Franciszka Schuberta. Przenosimy się zatem do Hamariku Asahi Hall w Tokio, a przed nami Pancake Quartet w składzie

Zaledwie jedna część, a ileż w niej nastrojów, ileż emocji. Tak właśnie brzmi Quartet Satz Franciszka Schuberta. Quartet Satz właściwie w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 703. To zachowany początek kwartetu smyczkowego c-moll numer 12, utworu z roku 1820, którego kompozytor z nieznanych nam powodów nie dokończył, ale i tak przyznają Państwo, pozostawił nam jakże urokliwe mini arcydzieło. Piękne otwarcie występu Van Cieyk Quartet w Tokio. To było 29 maja 2024 roku. No i takie właśnie nastrojowe wprowadzenie w cały program tego koncertu. A teraz czas na prawdziwy przebój repertuaru kameralnego, bo przed nami

kwartet F-dur op. 96, tak zwany kwartet amerykański Antonina Dworzaka. Pamiątka, jak Państwo wiedzą, doświadczeń kompozytora z pobytu w Ameryce, środkowa część tak zwanej trylogii amerykańskiej, której pozostałe ogniwa to kwintet smyczkowy S-dur, no i słynna, znana wszystkim symfonia E-moll z Nowego Świata. Kwartet

egzotyki, takie jak elementy pentatoniki, oryginalne rytmy o często tanecznym charakterze, czy próby naśladowania odgłosów natury, jak trele chętnie obserwowanych zawsze przez kompozytora ptaków. Ale znajdziemy tu także sielskie melodie będące wspomnieniem czeskiego folkloru czy rytmy ludowych czeskich tańców. Część pierwsza Allegro Manon Troppo, druga Lento, trzecia Scherzo Molto Vivace, a na finał Vivace Manon Troppo. Wracamy do Tokio, gdzie grają muzycy Van Cleek Quartet, Nicolas Van Cleek, Sylvain Favre-Boulle, Emmanuel François i Anthony Kondo.

Żywiołowy rond dołączący Dziki Zachód ze słowiańską dumką. Tak zamyka się kwartet smyczkowy F-dur opus 96, słynny kwartet amerykański Antonina Dworzaka. Dzieło niezmiennie popularne, co zresztą słyszeli Państwo w tych okrzykach po wykonaniu. Dzieło, którego bostońska premiera w nowy rok 1894 roku stała się ogromnym sukcesem czeskiego kompozytora. Dała też początek zainteresowaniu muzyką kwartetową pośród twórców amerykańskich. A dziś ten przebojowy utwór zabrzmiał w wykonaniu kwartetu Van Kejka w zapisie tokijskiego koncertu z maja 2024 roku. Grali lider grupy Primariusz Nicolas Van Kejk, od którego zespół przyjął swą nazwę, Sylvain Favre-Boulle, drugie skrzypce, Emmanuel François Altówka i Anthony Kondo Violoncella. Czterech to wciąż młodych i pełnych pasji muzyków z Paryża, których nazwiska są już całkiem dobrze znane międzynarodowej publiczności. Ich karierze towarzyszy też całe pasmo sukcesów, a oni sami występują dziś na estradach Wigmore Hall, Filharmonii Paryskiej, Wiedeńskiego Koncerthausu i Musikverein, w Królewskiej Sali Koncert Hebau w Amsterdamie, Berlińskiej Filharmonii czy Filharmonii Elb w Hamburgu. Kwartet występuje także na słynnych festiwalach, a w tym sezonie debiutuje m.in. w Carnegie Hall w Australii i Szanghaju. My zaś wracamy na koncert w Tokio, właściwie finał koncertu wypełniony muzyką jednego już tylko kompozytora, Feliksa Mendelssohna. Kompozytora, którego wszystkie kwartety muzycy nagrali na płyty, dziś tylko jeden z nich, ale za to ten chyba najbardziej znany i najpiękniejszy kwartet smyczkowy w tonacji F-moll. Opus 80. Utwór, który spłynął spod pióra Mendelssohna w kilka miesięcy po śmierci jego ukochanej siostry Fanny Henzel, zmarłej w maju 1847 roku. Kwartet od początku pobrzmiewa też taką szczególną powagą, dramatyzmem i melancholią, a kulminacją smutku jest żałobne adagio. Pozostałe części to Allegro vivace assai, Allegro assai i finale Allegro molto. Wracamy do Hamariku Asahi Hall, a gra Van Kejk Quartet.

Muzyka Feliksa Mendelssohna, jego kwartet smyczkowy F-moll op. 80. Dzieło zawsze poruszające emocjami, utwór, którego niepokój i taki rodzaj żałobnej powagi mogą przywoływać nam skojarzenia, na przykład z kwartetem w tej samej tonacji Serioso Ludwiga van Beethovena. A ten kwartet to, jak pamiętamy, pośmiertny hołd złożony ukochanej siostrze Fany przez kompozytora. Utwór, który okazał się swoją drogą łabędzim śpiewem samego Feliksa, ostatnim ważnym, ukończonym przez niego dziełem. Kompozytora, który zmarł zaledwie miesiąc po pierwszym prywatnym jeszcze wykonaniu swojego kwartetu. To było 4 listopada 1847 roku, data śmierci Feliksa Mendelssohna, zaś oficjalna premiera utworu wydanego już po śmierci, po odejściu kompozytora miała miejsce dokładnie rok później na koncercie w lipskim Gewandhausie z udziałem m.in. Józefa Joachima. No i to znamienne dzieło wybrali na finał swojego występu w Tokio muzycy Van Cake Quartet, paryskiego kwartetu smyczkowego grającego w składzie Nicolas Van Cake pierwsze skrzypce, Sylvain Favre-Bull drugie, Emmanuel

François Altówka i Antony Kondo, wiolonczela. Muzycy bardzo ciepło przyjmowani w tokijskiej Hamariku Asahi Hall dali się też namówić publiczności na jeszcze dwa naddatki.

Dwa nastrojowe bisy, dwie paryskie impresje z tak właśnie zatytułowanej ostatniej płyty kwartetu Van Kejka. Być może Państwo pamiętają. Impression, Impression Parisienne, taki tytuł nosił ten album z 2024 roku. No i właśnie z niego pochodziły te dwie pieśni w opracowaniach kwartetowych. Ta jedna, bardzo przecież znana, Zaułki Miłości, Le Chemin d'Amour Francisa Poulenca. Druga, troszkę mniej popularna, melancholijne Le Berceau Kołysanki Gabriela Forego w opracowaniach Jean-Christophe'a Massona i Giltasa Guillona. To autorzy aranżacji, których większy wybór znajdą Państwo właśnie w tym zespole, w tym albumie zespołu. My słuchaliśmy koncertu kwartetu Van Kejka w Tokio, dokąd, skądinąd wrócimy w porze lunchu już pojutrze. Będziemy słuchać się równie znakomitego z dużym już doświadczeniem estradowym tria fortepianowego Wanderer. A dziś 16 minut po 15 mamy jeszcze kilkanaście chwil przed dzisiejszą płytą na lato. Proponuję, byśmy pozostali jeszcze w takim razie przy tym paryskim albumie, płycie z transkrypcjami muzyki francuskich kompozytorów, na której oczywiście nie mogło zabraknąć Claude'a Debussy'ego i jego Petite Suite, mała suita na duet fortepianowy, teraz przed nami. Jej cztery popularne ogniwa to, przypomnę, En Bateau, Cortège, Menuet i Bayet.

0: Znajome dźwięki baletu zamykającego małą suite, Petite Suite Claude'a Debussy'ego. Dziś w wersji nietypowej, bo na kwartet smyczkowy z płyty zatytułowanej Impression Parisienne, nagranej przez Van Kay Quartet w 2024 roku. Tak zamykamy tę część koncertu w porze lunchu.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.
0: A skoro na zegarze 15:30 i słyszą Państwo w dwójce ten sygnał, to wiadoma oznaka, że pora, by chwycili Państwo za telefony. Taka jest zasada naszej gry o płytę, a nagrodą jest album z bogatego katalogu wytwórni Warner i Erato. Jeden z albumów, które mogą stać się Państwa własnością, wystarczy nas uważnie słuchać, potem odpowiedzieć na pytanie związane z prezentowanym utworem, czy też całą płytą i podzielić się krótką, osobistą refleksją za pośrednictwem wiadomości SMS. Dzisiaj do wygrania płyta bardzo atrakcyjna, o której za chwilę Państwu opowiem, ale najpierw zgodnie z tradycją rozstrzygnięcie naszej zabawy z piątku, 17 lipca. Wtedy właśnie grali Państwo o album zatytułowany Pictures at an Exhibition, obrazki z wystawy. To płyta nagrana przez dyrygenta Leonarda Slatkina wraz z Los Angeles Film Orchestra z premierami utworów, które zostały przez producentów skojarzone z malarstwem Boba Picka. A prowadzący, redaktor Karol Furtak, pytał wówczas, z jakim medium i dlaczego muzyka, zdaniem Państwa, łączy się najlepiej. Cytuję zwycięskie odpowiedzi nadesłane przez panów Jarosława z Poznania i Michała z Gdyni, brzmiące następująco. Z obrazem, bo tutaj każda nuta rozszerza każdy kadr, ten filmowy, jak i ten dopowiedziany myślą, wzbogacając jego odbiór emocjami i wrażeniami estetycznymi. Druga odpowiedź, z malarstwem. Przez synestezję nowa płyta to czyste płótno, na którym dźwięki zaczną roztaczać swoje barwy i kształty tuż po jej włączeniu. Tak brzmiały odpowiedzi. Gratuluję obu panów. Proszę wyczekiwać przesyłki z wygranymi płytami. A dziś gramy o album z muzyką Franciszka Schuberta w interpretacji Erika Lu. Na płycie wydanej z początkiem tego roku znalazły się dwa cykle impromptu kompozytora, opus 90 i 142, czyli odpowiednio w katalogu Deutsche pozycje 899 i 935. Przypomnę Państwu jeszcze, że to już druga schubertowska płyta amerykańskiego pianisty, zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Leeds oraz dwukrotnego laureata Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, na którym, jak wszyscy doskonale mamy w pamięci, amerykański pianista Erik Lu odniósł swój życiowy sukces, zwyciężając w roku ubiegłym, startując po 10 latach w Warszawie po raz drugi. No, ale tymczasem mamy przed sobą muzykę z jego interpretacjami utworów Franciszka Schuberta, utworów, w których wykonaniach Erik Lu już nieraz dał nam się poznać jako prawdziwy poeta fortepianu i głęboki muzyk o wielkiej wrażliwości. A ja pytam Państwa dzisiaj, za co Państwo cenią pianistykę i sztukę Erika Lu. Czekam na Państwa odpowiedzi do północy. Proszę przesyłać je pod numer 71211. To numer do przesyłania wiadomości SMS-owych. Koszt złoty 23 brutto. Całość do 160 znaków. Proszę poprzedzić prefiksem lato. My tymczasem słuchamy dwóch impromptu z opusu 90. Gra Erik Lu.

Eric Lu w dwóch impromptu Franciszka Schuberta z opusu 92, S-dur i trzecim G-dur. To ten nowy album mogą Państwo wygrać w naszej wakacyjnej zabawie. Proszę tylko napisać, za co Państwo cenią interpretację amerykańskiego pianisty. Nasz numer 71211. Do północy czekamy na Państwa SMS-y, a do końca naszego programu jeszcze jedno nagranie z tej płyty, tym razem impromptu A-dur z opusu 142.

0: Eric Lou w Impromptu Azdur, tym razem z opusu 142 Franciszka Schuberta. Taka jest nasza dzisiejsza płyta na lato. Życzę Państwu powodzenia w naszej zabawie. Nagroda bardzo atrakcyjna. Czekam zatem na Państwa głosy SMS-owo do północy. A jutro o 14 spotykamy się w Grenadzie. Róża Świadczyńska. Do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: W niedzielnym nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od początku inwazji na pełną skalę. Polski dziennikarz Piotr Kaszuwara pisał, że trudno było zdążyć schować się do schronów. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Łukasz Lewandowski.
3: Ołech Kocarew. Przewagarowany alarm przeciwlotniczy. 1. Zbiegam z 5-letnią córką z 5. piętra i na moment robi się śmiesznie. Nasze nogi przebierają w powietrzu. Naprawdę dotykamy tylko siebie nawzajem. Kosmonauci. Kocmonauci. 2. Zaczynasz przewagarowywać alarmy przeciwlotnicze, jak uczniowie starszych klas. 3. Kto rusza się w ciemnym budynku naprzeciw twojego ciemnego budynku? Budynku, w którym poruszyły się twoje ciemne włosy? 5. Zawartość plecaka. Uciekając spod ostrzałów, nie wiadomo po co, wziąłeś ze sobą książkę poetycką. Zawartość męskiej kieszeni. 6. Uchodźca gra nieczysto. Ma w rękawach 8 słów z różnych dialektów.

0: program drugi Polskiego Radia, minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Solarz.

0: Monika Kopcik, dzień dobry. Zapraszam na Wiadomości Kulturalne. Dwa dni po zakończeniu festiwalu muzycznego w Parnawie Estońska Orkiestra Festiwalowa kontynuuje europejskie tournée w Niemczech. Dziś zespół wystąpi na festiwalu Schleswig-Holstein. O międzynarodowej idei, która przyświecała powstaniu orkiestry, mówi jej założyciel Paweł Jerwi.
1: Ściągamy tu muzyków z naprawdę wielu orkiestr. Mamy tu artystów związanych z Orchestre de Paris, London Philharmonic, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, ale nasi niemieccy muzycy to także artyści z orkiestr radiowych Westdeutscher Rundfunk i Elbphilharmonie. Zapraszamy do współpracy też wielu młodych muzyków z Estonii. Jesteśmy tu już jak rodzina, więc kiedy spoglądam na twarze tych muzyków, którzy odwiedzają Parnawę, nie identyfikuję ich już często z zespołem.
0: Na festiwalu Schleswig-Holstein wraz z Estońską Orkiestrą Festiwalową pod batutą Pawła Jerwiego wystąpi łotewska akordeonistka Ksenia Sidorowa. W programie znalazły się utwory Ludwiga van Beethovena oraz koncert akordeonowy estońskiego kompozytora Tynu Krwica. Transmisja z festiwalu Schleswig-Holstein rozpocznie się na antenie dwójki dziś o godzinie 20. Tymczasem w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej trwa wystawa publikacji nagrodzonych w 66. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Celem konkursu jest promocja wysokiego poziomu edytorskiego oraz zwrócenie uwagi na znaczenie typografii i jakości wykonania w kształtowaniu rynku książki. Mówi Magdalena Frankowska z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.
2: Ta wystawa przede wszystkim opowiada historie, które można stworzyć dzięki połączeniu formy i treści, jaką jest książka. Moim zdaniem wszystkie 60 zasługują na uwagę, zwłaszcza, że w tym roku naprawdę jest to bardzo różnorodny przekrój. Wszystkie te książki są piękne w trochę inny sposób.
0: Wyróżnionych książek jest bowiem sporo. Jury przyznało 7 równorzędnych nagród, nagrodę honorową oraz 54 wyróżnienia. W tegorocznej odsłonie konkursu udział wzięły 152 firmy wydawnicze, które zgłosiły łącznie 304 książki. Pochodzący z Bośni DJ E-Tape i artystka z Ukrainy Zoe Michajlowa wystąpią w niedzielę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. E-Tape od lat pracuje z dźwiękiem w różnych kulturach i środowiskach, a Michajlowa tworzy muzykę do sztuk wizualnych. Ich wspólny kameralny koncert odbędzie się w sali pod zegarem.
3: To będzie koncert, który połączy w sobie elementy relaksacyjne z odkrywaniem przestrzenności dźwięku. Mała grupa, kameralna sala, świetne warunki do posłuchania muzyki i nadania niedzieli takiego eterycznego nastroju. Artyści pracują z dźwiękiem w nieoczywistych przestrzeniach i to też usłyszymy w sali zamkowej pod zegarem. Dodatkowo koncert będzie zrealizowany w takiej formie kwadrofonicznego systemu nagłośnieniowego i to jeszcze podkreśli wyjątkowy charakter tego wydarzenia, gdzie sam sposób, w jaki ten dźwięk będzie kształtowany, też będzie ciekawym doświadczeniem.
0: Zaprasza Anna Gruszka z Poznańskiego Centrum Kultury Zamek. Koncert rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17. Modernistyczna zabudowa Kowna została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Architektura miasta odzwierciedla polityczny, ekonomiczny i kulturalny optymizm, który charakteryzował stolice polskich nowych państw europejskich w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. W Kownie ustawiono 17 tablic informujących o miejscach, które wyróżnił komitet.
4: Na tablicach umieszczona została oficjalna nazwa obiektu, czyli Modernistyczne Kowno, architektura optymizmu 1919-1939. Oznakowany teren zajmuje łącznie ponad 455 hektarów. Tablicę ustawiono przy drogach prowadzących do tej części miasta, m.in. przy Alei Wolności czy prospekcie Króla Mendoga. Magistrat liczy, że nowe oznakowanie zachęci mieszkańców do większej troski o dziedzictwo kulturowe.

0: oraz popularyzacji modernistycznej architektury miasta. W przyszłości planowane jest wprowadzenie kolejnych elementów oznakowania strefy, która znalazła się na liście UNESCO. Modernistyczna zabudowa Kowna została wpisana na nią we wrześniu 2023 roku. Budynki powstały przede wszystkim w okresie, gdy miasto pełniło funkcję tymczasowej stolicy Litwy, po tym, gdy Wilno znalazło się w granicach II Rzeczpospolitej. W Kownie zachowało się około 6 tysięcy obiektów z okresu międzywojennego, z czego 1,5 tysiąca znajduje się na obszarze objętym wpisem na listę UNESCO. Z Wilna dla programu Drugiego Polskiego Radia Kamil Zalewski.
1: Korespondencja z Litwy kończy ostatni dziś serwis wiadomości kulturalnych. Na kolejny zapraszam jutro o godzinie 7:00. A więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojkapolskieradio.pl.
2: Reklama. Nowe nazwy dla dobrze znanych abonamentów w Filharmonii Narodowej. Ten sam sprawdzony sposób, by zapewnić sobie stałe miejsce na koncertach, korzystniejszą cenę oraz pierwszeństwo zakupu biletów na koncerty nadzwyczajne. Wymiana abonamentów rozpocznie się 27 lipca. Sprzedaż nowych potrwa od 7 do 12 września, a bilety na wszystkie koncerty sezonu będą dostępne od 14 września. Szczegóły na filharmonia.pl. Patronat medialny, program Drugi Polskiego Radia.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Przeżyj letni wieczór z wielką muzyką. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na jedyny koncert w te wakacje. 16 sierpnia o 18:00. Światowej klasy artyści i wyjątkowy repertuar. Siódma symfonia Ludwiga van Beethovena. Prapremierowe wykonanie utworu Gloria Bohdany Froliak oraz Richard Lieder Gustawa Malera z udziałem sopranistki Julii Kleiter. Wystąpi Ukrainian Freedom Orchestra pod batutą Kerry Lynn Wilson. Bilety na teatrwielki.pl.
2: Reklama.
7: Tu program Drugi Polskiego Radia, 8 minut po 16:00.

0: Dzień dobry w poniedziałek. Jest 20 lipca, to 201 dzień roku. Imieniny obchodzą Czesław, Hieronim, Leon, Małgorzata, Modest i Paweł. Dziś Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca, który upamiętnia pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu, a to miało miejsce w 1969 roku. My w Wybieram Dwójkę będziemy dziś raczej trzymać się Ziemi, choć być może będzie także okazja, by spojrzeć w gwiazdy, a taką okazję będą mieli na pewno uczestnicy festiwalu Wawel o Zmierzchu, który w przyszłym tygodniu rozpocznie się w Krakowie. To jest cykl koncertów organizowanych w historycznych przestrzeniach wzgórza wawelskiego, częściowo pod gołym niebem, stąd te gwiazdy. A o tegorocznym programie łączącym różne pokolenia artystów, różne style, różne epoki opowie po 16:30 dyrektorka artystyczna tego wydarzenia, profesor Małgorzata Janicka. Słysz. Wcześniej, bo już za moment, zajrzymy na otwartą w ten weekend w Poznaniu obszerną retrospektywną ekspozycję prac Zdzisława Beksińskiego.
1: On niczego nie narzuca. Mówi, że znaczenie jest bez znaczenia, czyli odbiorca stając naprzeciw obrazu może widzieć to, co czuje, to, co widzi i powinien tej sztuki rzeczywiście doświadczać, tak jak doświadcza się muzyki, tak jak słucha się symfonii, że tutaj się nie da niczego opowiedzieć, niczego narzucić.
0: Do Poznania przeniesiemy się już za kilka chwil, z kolei przed 7.

0: Nas tam odwiedzimy Toruń, a mowa będzie o ucieleśnieniu.
1: Chciałyśmy jakby mówić o tym ucieleśnieniu z bardzo różnych perspektyw i pokazać, że w naszej kulturze to ucieleśnienie, które było traktowane jako praktycznie niższa forma wyrażania się, jest formą niezwykle bogatą i kompletnie równouprawnioną, albo też prawdziwszą i bardziej autentyczną, bardziej pełną niż tylko traktowanie języka jako narzędzia rozumu.
0: Co dokładnie mają na myśli artystki, gdy mówią o ucieleśnieniu? Wszystko wyjaśni się jeszcze w tej godzinie. Po 17:00, po przeglądzie prasy zagranicznej, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek zaprosi Państwa na spotkanie z jamajsko-amerykańską poetką Claudią Rankine, autorką której wiersze mogą Państwo znać z naszej anteny, z cyklu Przypadki Słowa. A później w naszym studiu pojawi się Dominik Gac, który zrecenzuje najnowszą propozycję warszawskiego Teatru Powszechnego, spektakl Lisa w reżyserii Wiktora Rubina. I jeśli wydawałoby się, że na teatralnych scenach latem goszczą tylko tematy lekkie i przyjemne, to przedstawienie na pewno temu przeczy. A na sam koniec naszego spotkania w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa proszę spodziewać się opowieści o Włodzimierzu Odojewskim. Taki jest plan na najbliższe 2 godziny. Tę audycję realizuje Zofia Kruszewska, nad jej przebiegiem czuwa Elżbieta Szymkowska. Ja nazywam się Monika Zając i bardzo mi miło towarzyszyć Państwu do godziny 18:00, a w paśmie wybieram dwójkę, nie może także zabraknąć się znakomitej muzyki. Dziś muzyczne menu proponuje Państwu Karol Furtak, a zaczynamy od orzeźwiającego brzmienia klawesynu.

0: To Scott Ross w kompozycji Domenico Scarlattiego. Za nami muzyka dość pogodna, a my teraz wybiegając może trochę w stronę zapowiadanego pogorszenia pogody, zaprosimy Państwa do raczej mrocznego świata twórczości Zdzisława Beksińskiego. Od soboty na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich jest bowiem dostępna retrospektywna wystawa prac tego artysty. To jest jedna z największych w ostatnich latach ekspozycji Beksińskiego, uwzględniająca między innymi nigdy nie pokazywane publicznie dzieła z kolekcji prywatnych. Z Magdaleną Jaworską, dyrektorką Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie, rozmawia Jacek Butlewski.
1: Są też prace kupione swego czasu przez Japończyków i one wyróżniają się, bo przecież pięknie oprawione w pozłacane ramy. Potem poznamy te właśnie wiszące w centralnej części ekspozycji, te japońskie prace Beksińskiego.
2: Tak, rzeczywiście. Na wystawie pojawiły się obrazy, które zostały sprzedane przez pana Piotra Dmochowskiego do Muzeum Sztuki Europejskiej w Osace. Los tych prac przez długi czas był nieznany i po 30 latach one z powrotem trafiły do Polski, zostały sprzedane na aukcjach i rozeszły się po prostu w ręce prywatnych kolekcjonerów i dzięki ich uprzejmości właśnie kilka takich prac na wystawie mamy. Kustosze Muzeum w Osace w ten sposób poprawili pracę. Nie wiem, czy pan Zdzisław Beksiński byłby do końca szczęśliwy, ponieważ on uważał, że rama nie powinna przytłaczać obrazu. Sam stosował takie bardzo minimalne ramy, rzeczywiście, które są prawie niewidoczne, natomiast tutaj mamy ramę spektakularną, konkretną.
1: Historia całego życia twórczego Beksińskiego, bo od fotografii zaczynamy, przez kolejne etapy jego kariery. Jaki jest układ tej wystawy?
2: Jest to rzeczywiście duża retrospektywa, którą rozpoczynają fotografie, od których zaczynał swoją drogę artystyczną. One są absolutnie wyjątkowe. Wyjątkowe jest też to, że jest kilka odbitek oryginalnie jeszcze wykonanych przez Zdzisława Beksińskiego, natomiast wszystkie są z oryginalnych negatywów Zdzisława Beksińskiego, więc to jest ważne. Fotografię porzucił na rzecz malarstwa w drugiej połowie lat 50. Uważał, że w fotografii nie jest w stanie do końca się spełnić. Uważał, że malarstwo daje mu znacznie większą wolność i rzeczywiście do tej fotografii takiej typowo artystycznej nie powrócił. Natomiast warto zauważyć, że z obiektywem, że tak powiem, przy oku się nie rozstawał, ponieważ zachowało się bardzo wiele zdjęć, filmów, ponieważ rzeczywiście do końca życia to swoje życie prywatne bardzo skrzętnie dokumentował. Na wystawie jest także 13 rysunków i też one pokazują tę jego drogę takich poszukiwań twórczych, ponieważ zaczynają tę ekspozycję rysunki, które nawiązują do awangardy ówczesnych czasów. Zdzisław Beksiński uważał, że należy właśnie iść z duchem czasu i że tylko tak należy malować, ale bardzo szybko to porzucił, ponieważ uważał, że rzeczywiście się w tym nie spełnia, że to nie jest jego droga. I te późniejsze rysunki to już właściwie są praktycznie prace malarskie, ponieważ one ani formatem, ani treścią już nie odbiegają od tego, co później znajdziemy na obrazach.
1: Czy jego prace pojawiają się w takim obiegu kolekcjonerskim jeszcze? Czy obserwuje pani taki ruch? No bo wiadomo, że główne takie miejsce związane z Beksińskim to jest Sanok.
2: Rzeczywiście w Sanoku jest największa kolekcja jego prac. Drugą, a największą kolekcję posiada pan Piotr Dmochowski, który na stałe te obrazy prezentuje. No i oprócz tego tak, pojawiają się oczywiście jeszcze w obiegu aukcyjnym. Co jakiś czas można pracę Zdzisława Beksińskiego zakupić.
1: Jak twórczość Beksińskiego dzisiaj przemawia po latach od jego odejścia? Jak pani to ocenia?
2: Ja uważam, że takim ogromnym atutem, ale to jest moje osobiste zdanie i każdy powinien mieć swoje, takim ogromnym atutem tej twórczości i tym, czym mnie absolutnie przekonuje Zdzisław Beksiński, to jest ta wolność, którą on daje odbiorcy. To jest to, że on niczego nie narzuca. To jest właśnie to, że mówi, że znaczenie jest bez znaczenia. Czyli odbiorca, stając naprzeciw obrazu, może widzieć to, co czuje, to, co widzi i powinien tej sztuki rzeczywiście doświadczać, tak jak Zdzisław Beksiński mówił, tak jak doświadcza się muzyki, tak jak słucha się symfonii, że tutaj się nie da niczego opowiedzieć, niczego narzucić.

0: dlatego też nie nadawał tytułów, bo uważał, że każdy powinien doświadczyć tego zgodnie z własną wrażliwością, przez pryzmat własnych doświadczeń. Mówił, że opowiadanie o sztuce, opowiadanie o obrazach to jest tak jak tłumaczenie smaku czekolady komuś, kto jej nigdy nie spróbował. Więc dla mnie, oprócz oczywiście absolutnego mistrzostwa warsztatowego, oprócz nieprawdopodobnej wyobraźni, która była absolutnie nieograniczona, to ta wolność, którą on rzeczywiście daje odbiorcy, jest dla mnie osobiście największym atutem. Ale każdy może odnaleźć coś dla siebie i cudowne jest to, że każda droga jest słuszna.
1: No i trzeba tę wystawę długo oglądać, bo właściwie przy każdej pracy można na kilkanaście minut albo i na dłużej się zatrzymać, analizować to, co tam jest. Już nie mówię nawet o fotografiach, tylko o tych większych pracach malarskich.
0: Tak, to prawda. I to bez względu na to, czy jest to praca jakaś taka bardzo szczegółowa i gdzie rzeczywiście można się różnych szczegółów dopatrywać, czy niemal jest to już jakaś monumentalna, niemalże abstrakcyjna budowla, to tam też jest jakaś ukryta zawsze dla mnie tajemnica i można stać po prostu i próbować gdzieś tam się do tego świata dostać, doskrobać, doświadczyć.
2: A można to robić do 18 października, bo właśnie wtedy jesienią zostanie zamknięta wystawa prac Zdzisława Beksińskiego. Wystawa dostępna w pawilonie 1A na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Słuchają Państwo Dwójki, już 22 minuty po 16.

To druga część pomatu symfonicznego Peleas i Melisande Arnolda Schönberga. Orkiestrę symfoniczną Radia Frankfurckiego poprowadził Paweł Jerwi. Ten dyrygent powróci dziś w letnim festiwalu muzycznym. W transmisji z festiwalu Schleswig-Holstein estoński dyrygent poprowadzi estońską orkiestrę festiwalową, a solistką wieczoru będzie akordeonistka Ksenia

Sidorowa. Transmisja tego koncertu dziś o 20, a tymczasem jest 25 minut po godzinie 16. Już za chwilę będziemy Państwa zapraszać na festiwal Wawel o Zmierzchu, ale zanim połączymy się ze studiem Radia Kraków, to jeszcze jedno krakowskie zaproszenie. Tym razem na Kraków Summer Jazz Festival i na koncert amerykańskiego saksofonisty altowego, flecisty, kompozytora, znanego współpracownika między innymi Milesa Davisa, ale także wielu, wielu legend świata jazzu. Kenny Garrett Quintet wystąpi w kinie Kijów już jutro o godzinie 19 i jeśli chcą Państwo ten wieczór spędzić z muzyką jazzową i zajrzeć do Krakowa, bądź po prostu są Państwo w tym mieście, to mamy kilka zaproszeń i czekamy na telefony 22 645 22 22.

0: Capella Mediterranea i Leonardo Garcia Alarcón w kompozycji Claudia Monteverdiego. A my już teraz w audycji Wybieram Dwójkę łączymy się ze studiem Radia Kraków.
1: Gość Dwójki.
0: Jest z nami Małgorzata Janicka-Słysz, dyrektorka artystyczna festiwalu Wawel o Zmierzchu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jeszcze przed Zmierzchem.
0: Jeszcze przed Zmierzchem i jeszcze przed festiwalem, który w przyszłym tygodniu rozpocznie się w Krakowie. To lato jest dość kapryśne. Zastanawiam się, czy w przypadku organizacji takiego festiwalu ten moment jeszcze przed inauguracją to jest dla organizatorów taki czas nerwowego sprawdzania prognozy pogody, czy podchodzą państwo do sprawy z pełnym spokojem?
2: To znaczy my podchodzimy poważnie, bo festiwal to jest na pewno sprawa poważna, ważna dla słuchaczy, a koncerty gramy w plenerze, w przestrzeni otwartej, czyli dla nas te warunki pogodowe są ważne, ale oczywiście najważniejsza jest pogoda ducha. No, statystyki pokazują, że udaje nam się co roku tę pogodę zaczarowywać i rzeczywiście, gdybym tak się cofnęła do tych 18 odsłon festiwalu, bo w tym roku będzie odsłona 19, to chyba 97% koncertów zagraliśmy.

0: w przestrzeni otwartej. Oczywiście były czasami takie sytuacje, powiedziałabym, chimeryczne czy nerwowe. Na przykład pamiętam taki koncert, który prowadził profesor Krzysztof Penderecki. I no, było dosyć, powiedziałabym tak, niepewnie z pogodą, a na zakończenie koncertu była polimorfia ze słynnym akordem C-dur. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy ten akord wybrzmiał, spadły pierwsze krople deszczu. Także nawet bywają takie, powiedziałabym, dość sytuacje niereżyserowane, ale jednak wyjątkowe.
1: No, dowodzące, że muzyka potrafi też jakoś zaklinać rzeczywistość, nawet wpływać na warunki atmosferyczne. To jest festiwal plenerowy, owszem, ale w miejscu wyjątkowym, takim, które mam wrażenie też wpływa na te powaga, o której pani wspomniała, koncerty organizowane na Wzgórzu Wawelskim, to brzmi dumnie. Powiedzmy o tych przestrzeniach, w których Festiwal Wawel o Zmierzchu się pojawia, bo to są dwa dziedzińce.
0: Tak, to są rzeczywiście miejsca szczególnie ważne, bo symbol Polski, Zamek Królewski na Wawelu, który latem odwiedzają turyści z całego świata. Myśmy zaczynali organizować koncerty w 2008 roku na dziedzińczyku Batorego. Ja tutaj używam tego określenia dziedzińczyk, dlatego że tak mówią ludzie z Wawelu, że to jest małe serce wzgórza wawelskiego. Rzeczywiście dziedzińczyk pomieści 130 osób. Także w tym roku gramy też 4 koncerty kameralne właśnie w jego pięknej, magicznej przestrzeni. No i gramy w tym roku też 3 duże koncerty na dziedzińcu arkadowym. To jest to centrum jak gdyby Polski, nie chcę powiedzieć centrum wszechświata, ale dla Polaków na pewno jest to miejsce wyjątkowe. I rzeczywiście, kiedy zmierzcha, kiedy sceneria Wawelu jest iluminowana, zmieniają się kolory, bo zamek przechodzi w taki, powiedziałabym, stan nocy, rzeczywiście odbiór muzyki w takich otwartych przestrzeniach jest czymś wyjątkowym. I tu najważniejsze są głosy słuchaczy, którzy twierdzą, że nawet kiedy odbierają muzykę bardzo znaną, zapisaną w kanonie kultury, to jednak w tej przestrzeni otwartej, w architekturze zamku, w tej scenerii barw, które się zmieniają, taki odbiór nabiera innego znaczenia. Ja lubię używać takiego określenia, że w tej chwili kultura ma bardziej wymiar czasownikowy, to znaczy my kreujemy znaczenia słuchając muzyki. Myślę, że takie czasownikowe kreowanie kultury na Wawelu się odbywa i myślę, że warto latem przyjechać do Krakowa, przyjechać na Wawel, bo zmierzch latem ma ten piękny dźwięk.
1: Ma pani takie poczucie, że organizując ten festiwal, już jak pani wspomniała, od kilkunastu lat, w jakiś sposób kontynuuje muzyczną tradycję Wawelu, jakoś być może obecną od tych kilku wieków? I co wiemy o obecności muzyki na Zamku Królewskim? Czy dźwięki rozbrzmiewały tam zawsze, czy w pewnym sensie państwo otwierają taki nowy rozdział w tej wielowiecznej, wielowiekowej historii?
0: No to oczywiście tej narracji byśmy dzisiaj nie skończyli, bo wystarczy odwołać się do katedry wawelskiej, do chociażby Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, klejnotu kapłaństwa. To przecież wtedy w katedrze wawelskiej muzyka cały czas brzmiała. My nie mamy jak gdyby tej świadomości, jak muzyka była obecna w ówczesnym życiu, ale może odniosę się chociażby do przedwojennych festiwali muzyki polskiej. To przecież funkcjonowało na Wawelu i my jak gdyby wpisujemy się w te tradycje, ale tu trzeba powiedzieć, że dziedzińczyk Batorego w 2008 roku, który był niedostępny do takiego regularnego zwiedzania, otwarty został wyłącznie dla muzyki. Także to jest chyba też ważne, że pewne miejsca dzięki muzyce są przywracane, powiedziałabym, takiemu oglądowi szerszemu. I to jest, myślę, wyjątkowe, że właśnie kolejni dyrektorzy Zamku Królewskiego na Wawelu, w tej chwili jest to profesor Andrzej Betlej, wpisują się w kontynuację tego, żeby wzbogacać te przestrzenie. A Zamek Królewski na Wawelu nie ma jednak konkurencji, bo pierwsze kroki zawsze prowadzą właśnie na Wzgórze Wawelskie, żeby dodać coś do tej oferty letniego festiwalu. To jest festiwal letni.

0: I także my kierujemy się, takimi bardzo dobrymi trzema zasadami znanymi jeszcze z retoryki, że po pierwsze czegoś uczymy, po drugie poruszamy słuchaczy, dajemy im do myślenia, no i po trzecie chcemy sprawić przyjemność. Także tutaj od 30 lipca najpierw 4 koncerty kameralne na Dziedzińczyku Batorego, potem 3 duże wydarzenia 7, 8, 9 sierpnia na Dziedzińcu Arkadowym. Myślę, że to jest ta oferta od renesansowych polskich tańców, które będzie grała Elżbieta Stefańska na klawesynie. Także będzie grała utwory Elsnera w takiej aranżacji improwizowanej z Mariką Kato po chopinowski repertuar i po Beethovena, bo my chcemy także antycypować przyszły rok, a w przyszłym roku będzie to 200-lecie śmierci, no, wielkiego twórcy. Myślę, że każdy gdzieś takiego Beethovena ma w sobie zapisanego.
1: Ten program jest rzeczywiście bardzo zróżnicowany. Różne epoki, różne style, ale ja przyznam, że tak przyglądając się programowi kolejnych koncertów, przyszło mi do głowy, że ta tegoroczna odsłona to jest także wyjątkowe spotkanie pokoleń, bo z jednej strony pani wspomniała o koncercie Elżbiety Stefańskiej, ale jest także przecież Lidia Grychtołówna, znakomita artystka świętująca niedawno 98. urodziny, a z drugiej strony cała plejada młodych artystów, laureatów konkursów. Jest i Zuzanna Sejbuk, i Antoni Wrona, jest Zitong Wong tu we wspomnianym koncercie Ludwiga van Beethovena. Czy to było takie założenie, żeby pozwolić także w tych przestrzeniach, tak przecież przesyconych historią, spotkać się artystom z różnych pokoleń?
0: Ta idea spotkania właśnie mistrzów i młodych, wspaniałych artystów przyświeca nam już od samego początku. My się nie boimy pokazywać młodych i zaczynamy ten pierwszy koncert na Dziedzińczyku Batorego 30 lipca. Będzie właśnie z udziałem młodych artystek. Wystąpią dwie skrzypaczki, Antonina Musioł i Joanna Habich, które zwyciężyły w ostatnim ogólnopolskim konkursie indywidualności muzycznych organizowanym u Karola Szymanowskiego w Atmie. I ten koncert jest dla nich nagrodą właśnie ze strony dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. Wspomniana Lidia Grychtołówna, no tu w jej przypadku w ogóle mówienie o wieku jest nieporozumieniem. Ona ma taki temperament jak młody artysta. Także tutaj czekamy na jej wykonania i utworów Fryderyka Chopina i także scen dziecięcych Roberta Schumana. Ale właśnie Zitong Wang, laureatka, przypomnę, 3. nagrody w ostatnim konkursie chopinowskim, właśnie zagra 3. koncert fortepianowy C-moll Beethovena, także andante z piana, to i poloneza S-dur Chopina. Wystąpi z orkiestrą Korda Krakowia, bo może warto o tym powiedzieć, że niewiele chyba jest festiwali, wokół idei których udało się stworzyć taką formację artystyczną. Korda Krakowia to takie dziecko letniego festiwalu muzycznego Wawelu. Zmierzchu towarzyszy nam od 15 lat. I w tym koncercie ze wspaniałą Zitong Wang będzie dyrygował Paweł Kapuła, też nazywany przyszłością polskiej dyrygentury. A wspomniana Zuzanna Sejbuk czy Antoni Wrona, a także Julia Majewska wystąpią w koncercie potrójnym Beethovena, także z Kordą Krakowią pod batutą równie uzdolnionego młodego dyrygenta Bartosza Staniszewskiego. Także tutaj przeplatają się różne pokolenia, ale także taka publiczność przychodzi na Wawel, czyli od tej młodzieży, poprzez, można powiedzieć, to średnie pokolenie, do seniorów, do tych, którzy właśnie chcą posłuchać znanych utworów, powtórzę, wpisanych w kanon muzyczny, ale w tej innej scenerii. Także tak budujemy tutaj repertuar różnorodnie i także zapraszamy różnych artystów, bo na tych koncertach kameralnych też wystąpi wybitna pianistka Magdalena Lisak, uznana przecież twórczyni, która zagra z młodą formacją Artsambl w pierwszym kwintecie fortepianowym Roberta Schumana, ale także pokaże się mezzosopranistka Monika Ledzion, która wystąpi z ukraińską pianistką Jaryną Rak. Także będzie się działo i myślę, że tu chcemy dojść do takiej jedności w różnorodności i właśnie do takiego spotkania, o którym mówiła pani redaktor, tradycji uznanych mistrzów.

0: słów, ale z tym takim powiewem świeżości. A muzyka wykonywana, niezależnie przez kogo, zawsze chyba ma ten wymiar współczesny.
1: No tak, to ja bym jeszcze dodała tutaj jazzowe improwizacje na tematy chopinowskie. To na pewno taki lżejszy moment festiwalu, ale także upamiętnienie Mieczysława Karłowicza w 150. rocznicę urodzin tego kompozytora. Pani wspomniała o tych różnych pokoleniach, które pojawiają się także wśród publiczności tego festiwalu, ale także o tym, jak różna właśnie, jak różne osoby pojawiają się na Wawelu latem. Na pewno jest bardzo wielu turystów, jest także wielu turystów z zagranicy. Wawel ma to szczęście, że cieszy się przecież ogromnym zainteresowaniem. Jest jednym z symboli Polski. Na pewno takim punktem, którego nie można przeoczyć, przyjeżdżając do naszego kraju. Ale czy to jest także okazja do spotkań dla krakowskiej publiczności? No kilkanaście odsłon festiwalu to już sugeruje, że jest to impreza, która się na stałe jakoś wpisała w ten letni kalendarz, także mieszkańców miasta. Być może nawet udało się taką festiwalową społeczność wokół tych koncertów zbudować.
0: Rzeczywiście, na koncerty Letniego Festiwalu Muzycznego Wawel o Zmierzchu powracają odbiorcy nie tylko z Krakowa, ale także przyjeżdżają specjalnie z Polski, no i także ze świata. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, to budowanie odbiorców, świadomych odbiorców. Ja prowadzę te koncerty i staram się też coś o tej muzyce powiedzieć, tak żeby to słuchanie było bardziej rozumiejące, świadome, żeby kreować pewne znaczenia. Właśnie też gramy właśnie w tym roku Mieczysława Karłowicza serenady, także takie gatunki, które jak gdyby od samego początku związane były z tą muzyką otwartą. Czy te jazzowe improwizacje to Jakub Derej, dlatego że zawsze na pierwszym z tych koncertów na dużym dziedzińcu arkadowym przedstawiamy młodych pianistów. W tym roku będzie to trójka. Wszyscy grają poloneza Asdur, bo jest coś wyjątkowego, że na Wawelu Chopin brzmi trochę inaczej. Może ta symbolika wawelska łączy się z tą polskością Chopina, ale to tak jak z Chopinem jest, myślę, z Wawelem, że ten najbardziej polski twórca był jednocześnie tym kompozytorem uniwersalnym. I myślę, że tak samo piękno Wawelu, jego wartość, ona działa na wszystkich. I myślę, że to miejsce tutaj tworzy festiwal. Ja często używam takiej triady, 3 razy M, czyli miejsce wyjątkowe, muzyka jako język uniwersalny i moc. Tak, bo muzyka, tak jak powtarzał Arystoteles, łagodzi obyczaje i ona sprawia, że my jesteśmy lepsi.
1: Życzę zatem wspaniałych spotkań podczas tegorocznej odsłony festiwalu Wawel o Zmierzchu, który, przypomnijmy, rozpocznie się w Krakowie w przyszłym tygodniu, a o jego programie opowiadała jego szefowa artystyczna Małgorzata Janicka-Słysz. Bardzo dziękuję za tę opowieść.
0: Ja również dziękuję i zapraszam do Krakowa na Wawel, nie tylko o Zmierzchu.
1: A my sięgamy teraz po nagranie Lidii Grychtołówny, czyli jednej z artystek, które pojawią się na tegorocznym festiwalu.

0: To Chopinowski Impromptu Gesdorf w wykonaniu Lidii Grychtołówny, nagranie z roku 1960. Słuchają Państwo Dwójki, jest 16:49, a w audycji Wybieram Dwójkę pora teraz na wizytę w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Od szeptu po manifest aż po krzyk. Takimi głosami mówią artystki na nowej wystawie zatytułowanej Słowo ucieleśnione. Właśnie słowa stały się punktem wyjścia do stworzenia prac. Ich wypowiedzi mają różne tonacje, od poetyckich i intymnych po krytyczne i polityczne. Bo są to artystki zaangażowane, podkreślają kuratorki Marta Smolińska i Natalia Cieślak, z którymi spotkała się Iwona Muszydowska-Rzeszotek.
1: Na najnowszej wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej, wystawie bardzo kobiecej, słowa brzmią znacznie...

0: głośniej, silniej, bardziej emocjonalnie i znaczą dużo więcej niż wydawałoby się zwykły zapis.
1: Czasami też są wyszeptane, więc trzeba się bardzo w nie wsłuchać, bo niektóre kobiety mówią do nas bardzo, bardzo intymnym, wyciszonym tonem.
0: Skąd właśnie pomysł na taki projekt, aby zebrać prace, w których artystki sięgają właśnie po słowa, po litery?
1: Ja myślę, że to jest bardzo aktualny temat z tego względu, że język cały czas ewoluuje. Żyjemy też w czasach zwrotu konserwatywnego, więc dla mnie jako kuratorki feministki jest to bardzo istotne, żeby wygłosić swoje statement wraz z tymi artystkami, które pochodzą praktycznie z bardzo wielu krajów, jest ich 28, i żeby zrobić to razem z Natalią Cieślak, moją byłą studentką też, więc to jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę z nią razem tę wystawę współkuratorować. I myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy cały czas dyskutujemy o tym, czy potrzebujemy feminatywów, czym jest język, jakie struktury opresyjne w nim czyhają i jakie w nim są ukryte. I mamy nadzieję, że ta wystawa będzie dawała narzędzia do tego, żeby umieć też rozróżnić język, który jest językiem opresyjnym i który bazuje na męskocentrycznej, patriarchalnej tradycji, a język, który próbuje się z tej tradycji wyzwolić. Więc dla mnie jest to niezwykle aktualny temat.
0: Próbuję tutaj się rozejrzeć po tej ekspozycji, po jakie słowa sięgają artystki. Wolna Polska, rozważna, romantyczna, in vitro.
2: Sięgają po bardzo wiele różnych słów, bo tak naprawdę myślę, że każda praca na tej wystawie jest troszeczkę o czym innym i niektóre powstały w jakichś bardzo określonych kontekstach, tak jak na przykład przywołana przez ciebie Karolina Balcer i wątek in vitro, który jest bardzo silnie związany z jej biografią i był to też temat, który podejmowała w swojej twórczości. Ale mamy na przykład takie prace jak chociażby Zuzy Dolegi w formie pirosłów, gdzie artystka pracuje z kartami starych książek i zostawia pewne fragmenty tekstów i wydaje mi się, że te prace są na tyle otwarte na różnego rodzaju interpretacje, że tutaj każdy w zasadzie z widzów, którzy wejdzie w interakcję z tą pracą, zinterpretuje je na bardzo różne sposoby. Więc tutaj wątków przewijających się na tej wystawie jest bardzo wiele. Mamy odniesienia do strajków kobiet, mamy prace bardziej, tak jak mówiłam, otwarte na interpretacje, takie, które dotyczą na przykład języka reklamy, który artystki bardzo umiejętnie wykorzystują, przemycają właśnie w takiej formie zupełnie nowe treści. Mamy na przykład makatki Bettiny Bereś, które też się odwołują do pewnej ugruntowanej w Polsce między innymi tradycji pewnych właśnie makatek, które tradycyjnie niosły jakieś przesłanie w formie motta, na przykład dla gospodyni domu, czy mówiące o tym, jak być dobrą matką. Natomiast artystka przechwytuje ten język, żeby głosić hasła o takim bardzo wywrotowym charakterze i antypatriarchalnych, bardzo feministyczne, więc tutaj tak, rzeczywiście duża różnorodność i haseł i różnego rodzaju mediów, którymi się artystki posługują.
0: Ale to, co wszystkie artystki łączy, to na pewno zaangażowanie.
1: Wszystkie są z pewnością niezwykle zaangażowane i bardzo z siebie wzajemnie też dopowiadają, bo Natalia wspomniała Karolinę Balcer i bazowanie jej pracy o in vitro na prywatnym doświadczeniu, ale niedaleko tych prac Balcer wisi praca Iwony Demko, w której tekst głosi to, co prywatne jest polityczne, więc łączymy tutaj te wszystkie poziomy, na dodatek to, co poetyckie, właśnie delikatne, wyszeptane, subtelne, splata się z tym, co bazuje czasami na kobiecej fizjologii też, tak jak na przykład prace o menopauzie Nezaket Ekidji czy Iwony Demko, czy prace bazujące też na doświadczeniu choroby ciała doświadczonego cierpieniem, takie jak prace Martyny Rzepeckiej czy Karoliny Wiktor, więc jakby tutaj pokazujemy na takie praktycznie nieledwie bezpośrednie zakorzenienie tych prac w ciele, ale też poprzez same media wskazujemy na ucieleśnienie tego słowa, no bo na przykład praca Aleksandry Grant, która bazuje na poezji Wisławy Szymborskiej, to jest praca, którą się splata bardzo długo z drutu, dodatkowo rysuje się ją na ścianie, więc samo to ucieleśnienie jest też bardzo często w technikach, którymi artystki pracują, albo w technice haftu, która tutaj w bardzo wielu formach też się pojawia na wystawie, więc chciałyśmy jakby mówić o tym ucieleśnieniu z bardzo różnych perspektyw i pokazać, że w naszej kulturze to ucieleśnienie, które było traktowane jako praktycznie niższa forma wyrażania się, jest formą niezwykle bogatą i kompletnie równouprawnioną, albo też prawdziwszą i bardziej autentyczną.

0: bardziej pełną niż tylko traktowanie języka jako narzędzia rozumu.
1: Te prace ze sobą korespondują, a to już było wasze zadanie, aby właśnie odpowiednio te kilka sal właśnie zaaranżować.
2: Rzeczywiście, no, zaaranżowanie i zestawienie tych prac było dość dużym wyzwaniem, bo twórczość tych artystek jest dość różnorodna i też chciałyśmy odnieść się na tej wystawie do bardzo wielu wątków i wpleść w tą narrację. Mamy na przykład pracę Heleny Minginowicz, które zostały wykonane na chusteczkach higienicznych. Artystka bardzo pieczołowicie wycisnęła tam drobnymi kropeczkami cytaty z Pieśni nad pieśniami, więc pojawia się tutaj wątek miłości, takiej poetyckiej, uwznioślonej, ale również zakorzenionej w doświadczeniu cielesnym i to może być pewnego rodzaju zaskoczenie, że to są cytaty wzięte z Biblii. Natomiast one zostały zestawione z pracami Iwony Demko, które też mówią o miłości, ale o miłości trudnej i takiej niespełnionej. Więc starałyśmy się tworzyć pewnego rodzaju dialogi między pracami i myślę, że każda osoba, która też przyjdzie na tą wystawę, wysupła jakieś nowe relacje między tymi pracami.
3: Wystawa nosi tytuł Słowo ucieleśnione i będzie dostępna w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu do 8 listopada. A Państwo nadal słuchają programu Drugiego Polskiego Radia, to jest audycja Wybieram Dwójkę. Do godziny 17 pozostały już tylko 3 minuty, a ja teraz zapraszam na kilka chwil z muzyką Francisa Poulenca.

0: Autopromocja.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Ruth Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18:00. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Dwójki. Jest poniedziałek, 20 lipca i 3 minuty po 17:00.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
2: My dziś trochę nietypowo, bo łączymy się z Tomaszem Sajewiczem, który przebywa właśnie w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Witaj, Tomaszu.
3: Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Rzeczywiście nieortodoksyjnie, ale będzie o Azji i o Polskiej.
2: Tomaszu, a czy do Puszczy Białowieskiej dociera zagraniczna prasa?
3: Powiem szczerze, że to jest bardzo skomplikowane pytanie, ponieważ tutaj do tej części puszczy, której ja jestem, a to jest naprawdę, proszę państwa, kilometr od granicy z Białorusią, nawet sygnał telefonii komórkowych trudno dociera. Wspierają sygnały internetowe, ale ma to swój urok, prawda? Ludzie tutaj przyjeżdżają jednak nie po to, żeby przeglądać prasę zagraniczną, chyba że zawodowo lubią to robić jak ja, ale jest to naprawdę perfekcyjne miejsce o tej porze roku. Co ja państwa zresztą będę zachęcał, można obejrzeć na zdjęciach Puszcza Białowieska. O tej porze roku to jest naprawdę creme de la creme odpoczynku w Polsce. Taka też w tej chwili tradycyjna, powiedziałbym, polska wakacyjna pogoda. Czyli jest dużo słońca i trochę deszczu.
2: My odrywamy cię w takim razie na kilka chwil od obserwowania żubrów i zapytamy, co chciałbyś nam opowiedzieć, bo wiem, że to będzie opowieść rozgrywająca się gdzieś pomiędzy krajami i na styku sztuki i polityki.
3: Tak, i to jest niezwykle ciekawa opowieść, do której wielokrotnie bohater tej opowieści był, wielu opowieści bohaterem w drugim programie Polskiego Radia, bo jest najbardziej znanym chińskim artystą sztuki współczesnej. Oczywiście rzecz o Ai Weiwei'u, który już od wielu, wielu lat nie mieszka w Chińskiej Republice Ludowej. Po tym, jak w 2011 roku został przez chińskie

0: zatrzymany, aresztowany, chociaż to jest niewłaściwe słowo w chińskich realiach, gdyż po prostu Ai Weiwei zniknął. Zniknął na całe 83 dni, a zniknął dlatego, że wyrósł już według chińskich władz do takiego poziomu bycia tak wpływową osobą w chińskich mediach społecznościowych i tak niepokorną, jak to chiński artysta, szczególnie jego pokroju, jego formatu. Aresztowano go, no, starając się mu przemówić do rozsądku w niestety w taki chiński, orwellowski, straszny sposób. Dlaczego dzisiaj akurat o tym mówię? Dlatego, że szczególnie ta prasa artystyczna komentuje szeroko jego najnowszy performance. On się ponad tydzień temu odbył w Manchesterze. W performance 24-godzinny był w internecie, w mediach społecznościowych, gdzie Ai Weiwei przez 24 godziny odgrywał dzień życia ze swojego 83-dniowego. To są dosyć takie traumatyczno-straszne warunki jednak, muszę Państwu powiedzieć, bo chińskie zatrzymania, no można sobie wyobrazić, że każde zatrzymanie, szczególnie w Chinach, jest traumatyczne, ale tak jest, polega na tym też, że ten proces zdjęcia odbywa się w pomieszczeniu 2 na 2 metry, gdzie jest cały czas włączone światło, gdzie cały czas u wezgłowia i u nóg znajdują chińscy żołnierze pilnując takiego delikwenta. Szczególnie tutaj chodzi oczywiście o osoby tak dużego formatu jak chiński artysta Ai Weiwei. Dlaczego ta wystawa, performance budzi tak duże kontrowersje na wielu płaszczyznach? Po pierwsze, wielu krytyków zarzuca Ai Weiweiowi w to, że po prostu zaczął zjadać swój ogon, że go odgrywa, odtwarza to, co wydarzyło się przecież ponad 15 lat temu, a przypomnijmy, Ai Weiwei chociażby znany jest z tych niesamowitych projektów olimpijskich stadionów, pamiętacie Państwo, 2000 Pekin, Ptasie Gniazdo, to jest właśnie projekt Ai Weiwei, czy ta słynna kostka namydlana, która jest stadionem olimpijskim, olimpijską pływalnią. Więc pierwsze zarzuty wiążą z tym, że Ai Weiwei zaczyna zjadać swój ogon i staje się odtwórczy. Nie pozostawia na Ai Weiweiu jednak także suchej nitki prasa zachodnia, bo on, komentując ten swój własny performance, dodając do niego konteksty, w których się znajduje, przypomnę, że Ai Weiwei już od dłuższego czasu przebywa głównie w Niemczech, on krytykuje także nas, krytykuje Zachód, że my również nie potrafimy, może nie tak, ale też nie potrafimy tutaj zadbać o tą artystyczną wolność, o ekspresję. Przypomnę, że Ai Weiwei na przykład po Lampedusie zajmował się, starał się od no, te dramatyczne chwile, dramatyczne historie osób, które starały się przedostać do Europy, które tonęły. Pojawiła się prasa, gdzie była łódź zrobiona z tysięcy rzeczywiście wyłowionych na morzu kamizelek ratunkowych. To się nie podoba w wielu kręgach, ale Ai Weiwei oczywiście jako artysta pozostaje bezkompromisowy. Zależy wyłącznie na tym, żeby jego prace zrobiły na nas wrażenie. Ja myślę, że na nas wszystkich te prace wrażenie robią.
1: Tak, no ale potrzeba artysty takiego jak Ai Weiwei, żeby tego rodzaju akcje artystyczne niosły się tak szerokim echem. A mam wrażenie, że przypominanie o tym, z czym wiąże się rzeczywistość wielu obywateli Chin, jest szczególnie istotne w momencie, kiedy ta chińska soft power w wielu miejscach świata rośnie w siłę. Opowieść o tym performansie chińskiego artysty dziś w wykonaniu Tomasza Sajewicza prosto z Puszczy Białowieskiej. Tomku, bardzo dziękuję.
0: Zapraszam, do usłyszenia.
1: I tak rozpoczęliśmy drugą godzinę poniedziałkowego wydania audycji Wybieram Dwójkę. Zofia Kruszewska, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. Będziemy z Państwem do godziny 18, a już teraz przed nami muzyka Ludwiga van Beethovena.

0: A la Danza Tedesca, czyli czwarta część kwartetu smyczkowego B-dur Ludwiga van Beethovena w interpretacji artystów z Artemis Quartet. Już prawie 13 minut po godzinie 17. Czas teraz na opowieść o poezji. W ubiegłym tygodniu w cyklu Przypadki Słowa słuchaliśmy fragmentów tomu Claudii Rankin zatytułowanego Obywatelka, amerykańska liryka, który jako pierwszy w historii był nominowany do nagrody National Book Critics Circle w dwóch kategoriach: poezji i krytyki, i w kategorii poezji został nagrodzony. Wyróżniono go także nominacją do T.S. Eliot Prize, a The Atlantic uznał go najlepszą książką poetycką ostatniego ćwierćwiecza. Po polsku ukazał się w przekładzie Joanny Mąkowskiej. Jamajsko-amerykańska poetka gościła niedawno w Krakowie i przy tej okazji spotkała się z nią Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Gość dwójki.
2: Najpierw chciałam zapytać Panią o ten tytuł i o obywatelstwo jako ideę. Czym ono dla Pani jest?
3: What is it for you?
4: Kiedy pisałam tę książkę, robiłam to w kontekście amerykańskim i w odniesieniu do pytania o to, kto naprawdę ma prawo do tytułu obywatela, kto naprawdę przynależy do Stanów Zjednoczonych, a kto jest uznawany za cudzoziemca, imigranta, kogoś spoza kultury, mimo że jesteśmy Amerykanami. A w szerszym, globalnym kontekście pytanie o to, kto przynależy, stało się w ostatniej dekadzie czy dwóch punktem zapalnym.
2: I to jest w pewien sposób sprzeczne z przekonaniem, że żyjemy w czasach postrasistowskich.
4: To nie jest określenie, które moim zdaniem ma rację bytu. Wiele krajów powstawało w sytuacji, w której jedna grupa przeciwstawiała się innej. Dlatego rasizm jest, jak sądzę, częścią amerykańskiej tożsamości, a pod wieloma względami także tożsamości świata. Nie zawsze sprowadza się to do czerni i bieli. Często chodzi po prostu o jedną grupę przeciwko drugiej, ale ma to wymiar historyczny. Chodzi o dynamikę władzy ustanowioną po to, by utrzymywać tę drugą grupę w podporządkowaniu.
2: To także kontrast między byciem niewidzialnym, a bardzo widzialnym i atakowanym, byciem celem drobnych, codziennych ataków agresji lub przemocy, o których mówi pani w tej książce.
3: Exactly. We, as Black Americans,

Dokładnie tak. My, jako czarni Amerykanie, postrzegamy to nieco ironicznie, bo z jednej strony traktuje się nas tak, jakbyśmy nie istnieli. Wydajemy się więc niewidzialni. Ludzie mówią różne rzeczy, jakby nie było nas w pokoju. Ustanawiają godzące w nas prawo, jakbyśmy nie mieszkali przy tej samej ulicy. A jednocześnie sprzeciwiają się nam, ponieważ widzą,

0: Nie w wyobraźni, a nie w rzeczywistości, kiedy spojrzy się na liczby. Na przykład obecnie w USA 800 tysięcy czarnych kobiet straciło pracę za tej administracji i było to działanie celowe. Biała amerykańska opinia publiczna nie zaprotestowała, ponieważ po pierwsze nie widzi tej populacji i jej nie ceni. Jeśli więc powie się, że 800 tysięcy czarnych kobiet straciło pracę, nic to dla niej nie znaczy. Natomiast ta nadwidzialność polega na tym, że powodem utraty przez nie pracy jest przekonanie, że są wszędzie. Ci, którzy sprawują władzę, DOGE i inne agencje rządowe, które pozbawiły je zatrudnienia, uznali, że są nadmiernie obecne i że nie powinny być częścią amerykańskiej gospodarki. A kiedy potem popadają w biedę, można je określić jako bezwartościowe, leniwe czy bezrobotne itd.
1: To także paradoks, który dla poezji jest bardzo silnym narzędziem, ponieważ pokazuje pani dwa źródła rasizmu, oba równie ważne. Jednym jest ciało, które zasadniczo ma taki lub inny kolor i sprawia, że jesteśmy postrzegani jako jedni albo drudzy. Ale drugim źródłem rasizmu, które pani pokazuje, jest wyobraźnia, zwłaszcza ta biała wyobraźnia, która nawet nie widzi, w jaki sposób została ukształtowana.
2: Exactly. It has worked to make itself seem invisible, even as it holds all the power.
0: Dokładnie. Pracowała nad tym, żeby sama wydawała się niewidzialna, nawet gdy dzierży całą władzę. W Stanach Zjednoczonych pojawia się twierdzenie, że na przykład czarni zabierają wszystkie miejsca pracy. Ale jak 11% populacji może mieć wszystkie miejsca pracy? To nie ma sensu. Jednak fakty i sens nie mają znaczenia, ponieważ to wyobraźnia naprawdę napędza politykę. Niestety wpływa ona potem na prawdziwych ludzi, prawdziwe ciała, prawdziwe jednostki w społeczeństwie.
1: A dlaczego wybrała pani dla tego tematu właśnie taką formę poezji? Większość książki to krótkie prozy poetyckie i wydaje się ona trochę książką dokumentalną.
2: Because it is, in a way. Many of the stories in the book were gathered through interviews.
0: Bo w pewnym sensie nią jest. Wiele historii w książce zebrałam podczas wywiadów i chciałam użyć bardzo prostego stylu, żeby przekazać to, co ludzie mi powiedzieli, bez ozdabiania tekstu rzeczami z mojej własnej wyobraźni. Nie chciałam dopisywać ich uczuć wobec różnych spraw, jeśli wcześniej sami mi o nich nie powiedzieli. Dlatego świadomie uznałam, że proza poetycka najlepiej posłuży pokazaniu prawdy w tej książce. Myślę też, że pozwala ludziom umieszczać własne doświadczenia w każdym z tych utworów.
1: Używa też pani bardzo konkretnej formy, drugiej osoby liczby pojedynczej. To zawsze ty, tak jakby pozwalała pani czytelnikowi poczuć się osobą opisywaną.
2: When I started writing, I didn't want to use the first person because it would seem like I was.
0: Kiedy zaczynałam pisać, nie chciałam używać pierwszej osoby, bo wyglądałoby to tak, jakbym pisała o własnym życiu. Chciałam, żeby druga osoba funkcjonowała jako miejsce zastępcze, tak aby czytelnik mógł powiedzieć: jestem osobą, która robi to temu ty, albo jestem tym ty. Trzeba więc zdecydować, gdzie się istnieje wobec tej drugiej osoby. Podoba mi się też gra znaczeń związana z drugą osobą, o której rozmawiałyśmy. Osobą drugorzędną, pozostawioną poza nawiasem.
1: Kolejnym bardzo mocnym narzędziem w tej książce jest język, który pokazuje uniwersalność problemu rasizmu, ponieważ są tam wiersze dotyczące środowiska uniwersyteckiego, ale są też teksty bardzo zwyczajne z ulicy, o starszym pokoleniu i o nastolatkach. Ukazuje to pani językiem, nie tylko samą historią.
2: I made it an effort to talk to as many kinds of people as I could.
0: Starałam się rozmawiać z możliwie wieloma różnymi osobami. Oczywiście wiele z nich było osobami o innym kolorze skóry niż biały, ale byli to ludzie młodzi, starsi, każdy obok kogo akurat siedziałam. W autobusie, w samolocie, u lekarza czy ktoś znajomy. Interesujące było słuchanie ich historii i dostrzeganie podobieństw między nimi. Oczywiście nie wykorzystałam każdej z nich, ale zaczęłam słyszeć wciąż powtarzające się schematy.
1: And does this book-

0: Ta książka ma jakiś konkretny początek?
1: I actually thought to myself, what is the earliest memory I have?
2: Zadałam sobie w pewnym momencie pytanie, jakie jest moje najwcześniejsze wspomnienie związane ze zrozumieniem, że sposób, w jaki byłam traktowana jako dziecko, miał związek z kolorem mojej skóry, a nie ze mną, po prostu z kolorem skóry. I ta interakcja z inną uczennicą, myślę, że to musiała być trzecia klasa, była takim momentem. To wydarzyło się dość wcześnie, kiedy pomyślałam, och, to nie chodzi o mnie, ale jednocześnie chodzi o mnie.
0: Ta książka jest bardzo osadzona w rzeczywistości. Opowiada pani też historię dwojga bardzo ważnych, słynnych sportowców, Sereny Williams i Zinedina Zidana. Jak trafili do książki?
3: How did they came into the book?
1: Well, Serena Williams is in the book in a way because of Tiger Woods.
2: Serena Williams pojawiła się w książce w pewnym sensie dzięki Tigerowi Woodsowi. Kiedy byłam młodą wykładowczynią, jakieś 30 lat temu, przygotowywałam się do zajęć, a mój mąż oglądał Tigera Woodsa w jakimś turnieju golfowym. Komentatorzy byli tak zajadle rasistowscy, że pomyślałam, mój Boże, jak to możliwe, że coś takiego dopuszcza się w telewizji? Z tego powodu zaczęłam oglądać mecze Sereny Williams i Venus Williams, bo zastanawiałam się, jak to musi być dla tych dwóch młodych czarnych kobiet w takim sporcie jak tenis, zdominowanym przez białą elitę, bo jest to tak kosztowny sport. Podróże, sprzęty, trening.
1: And that's when I made a conscious decision over the years to track Serena's career.
2: Wtedy świadomie zdecydowałam, że przez lata będę śledzić karierę Sereny. Sama wzięłam też lekcje tenisa, żeby zrozumieć ten sport. Co znaczą terminy, co oznacza, gdy dzieje się jedna rzecz, a nie inna. Chciałam sama zrozumieć, kiedy twierdzenia Sereny miały sens, a kiedy nie, a nie tylko polegać na tym, co mi mówiono. A kiedy to robiłam, zaczęłam dostrzegać, jak ten sam rodzaj traktowania powtarza się w takich miejscach jak piłka nożna, w przypadku Zinedina Zidana. W tym niesamowitym momencie, kiedy właściwie pod koniec kariery powiedział, nie będę tego dłużej znosił.
0: Mówiła pani o języku i o rasizmie w języku, ale wpuszcza pani też ten brutalny język do swojej książki.
1: Yes, partly because it's there, it's happening.
2: Tak, częściowo dlatego, że on po prostu istnieje. Fanon mówił o sile takich słów, również Toni Morrison. Ludzie mówią, nie używaj tego słowa, bo powielasz przemoc, ale ono jest też częścią tej dynamiki. Próba obejścia go nie sprawia, że przestaje istnieć. Jeśli jesteś Arabem, wiesz, co znaczy być nazywanym pewnymi określeniami. Jeśli jesteś czarny, wiesz, co znaczy być nazywanym pewnymi określeniami. Jeśli jesteś Żydem, jeśli jesteś kobietą, wiemy. Nie chciałam więc, żeby książka unosiła się ponad rzeczywistością.
1: We know, and so I didn't want the book to float above the real.
0: Appearance of the book.
3: Wygląd książki także jest dla pani ważny. Mam na myśli to, że są w niej fotografie, ale także kolaże, które działają bardziej jak metafory rzeczy, o których pisze pani w wierszach.
1: The thing you write in your poems. I really wanted the book to engage all our senses.
2: Bardzo chciałam, żeby książka angażowała wszystkie nasze zmysły, ponieważ kiedy się czyta, można czytać biernie. Ale jeśli jednocześnie się patrzy, trzeba przyjmować tekst i obraz w tym samym czasie, a to działa na mózg zupełnie inaczej niż samo czytanie słów. Dlatego dynamika między obrazem a tekstem jest dla mnie naprawdę ważna. Właśnie nakręciłam krótki film z filmowcem Patem Witerą o czarnych kobietach w USA.
1: Film with the filmmaker Pat Vitera on black women in the US and I think it's necessary to engage
2: Myślę, że konieczne jest angażowanie całego ciała, bo nie pisałabym, gdybym nie była przejęta tym, co dzieje się z ciałem, wewnątrz ludzi, z ludźmi w ogóle, tym, jak to jest odczuwane po obu stronach. Bo sądzę, że w przypadku białych ludzi przejawiających rasizm, nie wątpię, że

0: Naprawdę czują to, co czują. Gniew jest prawdziwy. Pytanie brzmi, dlaczego nie zapytają samych siebie, skąd ten gniew naprawdę się bierze?
1: Sama zdecydowała pani o tym, jak książka ma wyglądać?
2: Yes, I am really invested that the object of the book communicates fully.
0: Tak, bardzo zależy mi na tym, żeby książka jako przedmiot w pełni komunikowała mój zamiar. Dlatego zawsze pozostawałam przy moim wydawcy, Grey Wolf, ponieważ był fantastyczny w tym, że pozwalał mi pracować nad wszystkimi aspektami produkcji, łącznie z gramaturą papieru, pozyskiwaniem obrazów, ich rozmieszczeniem, wszystkim. Mój mąż jest fotografem i filmowcem, więc było miło móc pracować z nim w domu nad składaniem tych książek i myśleć o tym, jak powinny działać jako obiekty wizualne, a nie tylko książki do czytania.
1: Czy jest pani zadowolona z tego, jak ta książka została odczytana w Stanach? Mam na myśli reakcję publiczności. The Atlantic uznał ją za najważniejszą książkę poetycką XXI wieku.
2: It was a surprise. As a poet, you sort of settle into this idea that you're writing for a very small public.
0: To było zaskoczenie. Jako poetka w pewnym sensie godzę się z myślą, że piszę dla bardzo niewielkiej publiczności. Zresztą zawsze przy tworzeniu i pisaniu książek byłam naprawdę skupiona na samej rzeczy, na tym, żeby robiła to, co mam nadzieję, że zrobi. I próbowałam oddzielać się od tego, co dzieje się, kiedy wchodzi w świat, bo nie mam nad tym kontroli. Kiedy więc obywatelka odniosła taki sukces, było to w pewien sposób satysfakcjonujące. To jedna z tych dziwnych, słodko-gorzkich rzeczy, bo człowiek chciałby, żeby ludzie nie rozpoznawali w niej swojej rzeczywistości. Ale Azjatki, Arabki, Palestynki, mężczyźni, różni ludzie przychodzili do mnie i mówili, to jest książka o mnie. Ponieważ w miejscu, gdzie biała większość dzierży władzę, przez całe życie byliśmy poddawani takiemu rasizmowi. Wszyscy o tym pisali. Toni Morrison, Alice Walker. Myślę jednak, że zwyczajność obywatelki, jej codzienność, naprawdę uchwyciła coś, czego ludzie nie potrafili wcześniej nazwać, bo słyszeli, och, to nic takiego, wymyślasz. I co z tego, że jedna osoba tak zrobiła? Ale nie mówimy o jednej osobie, mówimy o całym życiu doświadczeń.
2: Address, because people say, oh, it's nothing, you're making that up. So what if one person did that? But we're not talking about one person, we're talking about a lifetime of experiences.
1: Bardzo dobrze pokazuje pani także, jak rzeczy określane jako polityczne są zarazem bardzo intymne, bardzo osobiste, ponieważ zawsze powraca pytanie, czy poezja powinna podejmować tematy współczesne i polityczne.
2: Well, you know, Czesław Miłosz has been one of the poets that I have always admired. Robert Haas was a professor of mine, and Miłosz I studied with at one time.
0: Czesław Miłosz jest jednym z poetów, których zawsze podziwiałam. Robert Haas był moim profesorem, a z Miłoszem kiedyś studiowałam. Myślę, że w twórczości Miłosza podziwiałam to, że rozgrywała się zarówno w sferze politycznej, jak i prywatnej. Potrafił czerpać z drobnych rzeczy, na przykład przeglądania kobiecego prania czy czegoś podobnego, i wiązać je z większymi kwestiami. Uważam, że przekonanie, że jakieś sfery naszego życia są niepolityczne, jest niedorzeczne. Wszystko, na co nam się pozwala, i używam tego słowa celowo, ma związek z polityką, z tym, że ktoś mówi nam, że rzecz X jest legalna, a rzecz Y nie. Ty jesteś akceptowalny, a ty nie. I to kształtuje to, czy możesz iść na uniwersytet, czy możesz zostać lekarzem, czy możesz pracować w rządzie. Wszystkie te rzeczy.
2: That shapes whether or not you can go to university, whether or not you can be a doctor, whether or not you can be in the government. All of those things. The United States has never had a woman president.
0: Stany Zjednoczone nigdy nie miały kobiety prezydentki, na przykład, i ktoś chce mi powiedzieć, że seksizm nie ma z tym nic wspólnego? Czy to nie kształtuje świata kobiet w USA w taki czy inny sposób? Bez względu na to, jak bardzo ktoś chce wierzyć, że można oddzielić te sfery, nie da się tego zrobić.
1: And how do you

0: Jak ocenia pani dzisiejszą sytuację? Książka została opublikowana w Stanach w 2014 roku. Teraźniejszość nie zmieniła się na lepsze.
1: Jesteśmy w jednym z najgorszych momentów, jakie pamiętam w swoim życiu. Myślę, że ludzie rozumieją teraz, iż supremacja białych jest czymś realnym. Przez wiele lat mówiłam, że supremacja białych żyje i ma się dobrze w Stanach Zjednoczonych, a jej celem jest pozbawianie władzy osób o kolorze skóry innym niż biały oraz kobiet. Teraz widzimy cofanie wielu zdobyczy okresu praw obywatelskich, próbę ograniczania tego, kto ma obywatelstwo, deportację ludzi, tłumienie protestów, które były jednym z fundamentów Stanów Zjednoczonych. To jedna z rzeczy, które uczyniły USA tak wielkim krajem. Możliwość protestowania, możliwość pisania o tym, co się dzieje. Widzimy zamykanie przestrzeni dla dziennikarstwa. Widzimy, że krytyka polityki prowadzi do zwalniania ludzi z pracy, do zamykania całych departamentów. Criticism of policies leading to individuals being fired from their jobs, entire departments being shut down. Jesteśmy więc w momencie, w którym tyrania i faszyzm rozwijają się dzień po dniu. Zawsze istniało coś w rodzaju faszystowskiej mentalności kontrolującej życie czarnych ludzi, ale teraz rozszerzyło się to na każdego, kto w jakikolwiek sposób przeciwstawia się polityce obecnej administracji.
2: To gorzka refleksja Claudii Rankin na temat amerykańskiej rzeczywistości. Z poetką rozmawiała w Krakowie Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, a my już za chwilę w recenzji teatralnej również, myślę, nawiążemy do amerykańskich realiów. Tylko przypomnę, że wierszy Claudii Rankin słuchaliśmy w cyklu Przypadki słowa w ubiegłym tygodniu, natomiast w tym tygodniu codziennie tuż przed południem Magdalena Czerwińska interpretuje wiersze Poli Michan z cyklu Artemida Pocieszycielka w tłumaczeniu Tadeusza Sławka. A tymczasem już 17.33, proponuję kilka minut z symfoniką Schuberta.

0: To zespół Anima Eterna z Brugi i Menuet z piątej symfonii B-dur Franciszka Schuberta. A w Studiu Dwójki pojawił się już krytyk teatralny Dominik Gac. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Będziesz opowiadać o najnowszej propozycji Teatru Powszechnego w Warszawie. I gdyby wydawało się państwu, że trwają wakacje, że na polskich scenach już tylko co najwyżej opowieści lekkie, łatwe, przyjemne, komedie i powrót do klasyki, to spektakl Lisa chyba jest totalnym zaprzeczeniem takiego stereotypowego spojrzenia na to, co polskie sceny mają do zaoferowania latem.
1: Tak, to prawda. To nie jest łatwe i przyjemne przedstawienie, chociaż jest w nim dużo humoru. I ma też chyba taki potencjał letni w tym sensie, że true crime to jest fenomen taki popkulturowy, globalny. Jest mnóstwo podcastów, książek, filmów i dokumentalnych, i fabularyzowanych, które podejmują tematy tych najbardziej przerażających, prawdziwych zbrodni, których ktoś gdzieś się dopuścił, i Lisa też jest przykładem opowieści na taki temat.
0: I to też nie jest pierwszy spektakl duetu Wiktor Rubin i Jolanta Janiczak, który podejmuje temat przemocy, i to taki chyba w najbardziej przerażającym wydaniu.
1: Powiedziałbym nawet, że to jest chyba ulubiony temat tego duetu. I z tym zastrzeżeniem, że z reguły chodzi o przemoc wobec kobiet, czyli też taką próbę krytycznego spojrzenia na struktury społeczne, w których żyjemy i które to struktury umożliwiają zafunkcjonowanie takiej przemocy. W przypadku Lisy to jest opowieść o Lisie Montgomery, czyli rzeczywiście żyjącej obywatelce Stanów Zjednoczonych, która dopuściła się morderstwa i za to morderstwo została skazana, bo bardzo brutalnego, makabrycznego i połączonego z kradzieżą nienarodzonego jeszcze dziecka właściwie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale opowieść nie jest... Od tego się ten spektakl zaczyna, więc wszystko jest jasne. Wiemy, co się wydarzyło, wiemy, jaka jest za to kara, i to była kara śmierci. Natomiast opowieść dotyczy tego, jak to było możliwe. To znaczy, okazuje się, że sprawczyni zbrodni była przez całe swoje życie ofiarą rozlicznych innych przewin i krzywd, których dopuszczali się wobec niej najpierw rodzice, później kolejni mężczyźni pojawiający się w jej życiu. Jest to skala tej przemocy i tego zła, to chyba jest proste i adekwatne słowo, jest absolutnie porażająca. Nie bardzo właściwie wiadomo, co można z tym zrobić, poza wysłuchaniem i złapaniem się za głowę i jakąś taką chęcią ucieczki. Natomiast twórcy

0: twórcy próbują nas niejako oswoić nie z tematem, ale z tym, że słuchamy tej strasznej historii i właśnie nie wahają się ani przed środkami komediowymi, ani przed takim burzeniem czwartej ściany, czy uruchamianiem takiego metateatralnego nawiasu w dość sprytny sposób. Jolanta Janiczek zapisała to tak, że postaci, które grają aktorzy, w pewnym momencie, tak co jakiś czas, mówią coś nam o aktorach. Czyli, że aktor, który mnie gra w życiu prywatnym, powiedzmy, lubi, nie wiem, czekoladę mleczną. Nie mówią tego, raczej wskazują na takie podobieństwa bądź różnice między postacią a aktorem, ich predyspozycjami, poglądami, czyli lepszy przykład, aktor, który mnie gra, nie czuje ze mną nic wspólnego. O, mniej więcej takie zdania tam padają, choć są też takie niepokojące, które wskazują, że jednak aktor, który kogoś gra, coś wspólnego czuje, albo przynajmniej potrafi sobie coś wyobrazić. W związku z tym jest jeszcze takie napięcie na tym, na tej też bardzo, bardzo chętnie eksplorowanej planszy takiej dramaturgicznej w spektaklach tego duetu między tym, co prawdziwe, a tym, co fikcyjne, między aktorem w roli, a aktorem pod własnym imieniem i nazwiskiem.
1: Ale czemu służy taki zabieg? Czy to chodzi o to, żeby poprzez utożsamienie lub zdystansowanie się aktora do danej roli, opartej przecież na, jak powiedzieliśmy, prawdziwej historii, też w jakiś sposób osadzić w tym uniwersum także widza?
0: Tak, i temu też służy w bardzo wyraźny sposób scenografia Łukasza Surowca, ponieważ widownia jest umieszczona z trzech stron sceny. To jest mała sala Teatru Powszechnego, ale wcale nie tak kameralna, to znaczy nie policzyłem, ilu widzów się tam mieści, ale nie tak znowu mało. Więc scena jest takim prostokątem i możemy też usiąść otoczonym kanapami, i możemy usiąść również na tych kanapach, czyli właściwie znaleźć się na scenie, jeśli mamy na to ochotę. Aktorzy i aktorki lojalnie ostrzegają, że to wiąże się z pewnymi interakcjami, ale one nie są przesadnie inwazyjne. Bardziej inwazyjne jest to, że wszyscy, którzy siedzą nie na tych kanapach, czyli na pozostałych miejscach, widzą nas cały czas, ponieważ tam już światło właściwie nie gaśnie. Więc jesteśmy, trochę się sami wpisujemy w scenografię, jeśli mamy na to ochotę. Nie ma przymusu.
1: Ty należałeś do tej grupy kanapowej?
0: Nie, ja bardzo nie lubię interakcji w teatrze.
1: Ja bym się też chyba tak. Mnie by to raczej zniechęciło do siedzenia na scenie podczas spektaklu. Ale muszę cię zapytać o ten amerykański kontekst, bo ja też go trochę zapowiadając naszą rozmowę. Zresztą też przyglądam się fotografiom z tego spektaklu. Ty wspomniałeś o scenografii, ale chyba trzeba też powiedzieć o kostiumach, które
0: tak
1: nawiązują wprost do takiej stylistyki white trash. No i przyznam, że moja pierwsza reakcja jest taka, czy to nie jest w jakiś sposób wyśmiewanie pewnej grupy społecznej, bardzo mało, bardzo nieuprzywilejowanej, takiej, którą bardzo łatwo jest wyszydzić, a z drugiej strony może to jest jakiś rodzaj estetyzacji tej przemocy i jakiejś normalizacji tego. Trudno mi to określić.
0: Intencja jest zgoła przeciwna. Wydaje mi się, że to jest taka próba wzięcia w obronę tych ludzi, którzy są bardzo łatwo kategoryzowani jako, no mówiąc brzydko, ale powszechnie patologia, albo jakaś taka warstwa społeczna, z którą w ogóle nie wiadomo, co zrobić. Najchętniej zdrowa tkanka społeczeństwa by się pozbyła takich ludzi, którzy mieszkają w tych przyczepach, dopuszczają się tych strasznych zbrodni, pewnie dopuszczają się ich dlatego, że się rodzą w tych przyczepach i to sprawia, że są źli z gruntu. To oczywiście jest nieprawda. Cały ten skomplikowany system, w którym żyją, środowisko i piętrowe, zupełnie nieprawdopodobne trudności, które ich spotykają, potem być mogą się objawiać również takimi strasznymi zdarzeniami. W związku z tym to jest raczej próba obrony i to widać przede wszystkim w roli Lisy, którą gra Karolina Adamczyk i która jest oddaniem głosu tej bohaterce. Nie jest żadną próbą usprawiedliwienia tego, co ona zrobiła, ani jakimś takim też prostym, pewnie zbyt prostym rozumowaniem, że w związku z tym, że została skrzywdzona, to potem sama krzywdziła i to nam powinno zamknąć temat. Natomiast jej historia opowiedziana przez nią samą poddaje w wątpliwość zasadność kary śmierci, czy też jej taką kategoryczność, bo okazuje się, że owszem, ktoś odpowiada za zbrodnię, którą popełnił, makabryczną, ale co z tymi zbrodniami, których wcześniej doświadczył? Jaką karę tutaj wymierzy?

0: zapytać, czy to nie jest tak, że on w tym momencie płaci za to, co zrobił sam i za to, co jemu zrobiono wcześniej, a to już ze sprawiedliwością może nie mieć tak wiele wspólnego.
1: A dopytując jeszcze o ten kontekst amerykański, czy to też jest jakieś takie oskarżenie rzucone w stronę imperium, czy też takiego mocarstwa, które ma wyraźnie ambicje imperialne, a z drugiej strony nie potrafi, państwa, które nie potrafi zadbać o swoich najsłabszych obywateli? Czy tutaj to nie jest w żaden sposób oddane w tym spektaklu?
0: Ten kontekst nie jest uruchomiony wprost. Na samym początku pojawia się nagranie z Donaldem Trumpem. Nie byłem pewien, czy ono jest prawdziwe, czy było zmodyfikowane. Natomiast chyba cytaty, które się tam pojawiały, były prawdziwe, mianowicie takie kategoryczne potępienie bohaterki i taka aprobata dla kary, którą jej zasądzono. No a przecież faktycznie, jeśli do kogoś mieć pretensje, to do rządzących Stanami Zjednoczonymi, którzy tak prowadzą ten kraj, że te wszystkie, że ta ogromna rzesza Amerykanów, która osunęła się w ostatnich dekadach w nędzę, wciąż w tej nędzy trwa i ten zarzut jest, on nie jest formułowany ze sceny wprost, ale on się wydaje taki dość oczywisty, że to nie jest opowieść o ludziach, którzy są kowalami własnego losu i nagle zamiast w podkowę to uderzają w cudze nogi. To jest bardziej skomplikowane.
1: Czekasz na kolejny odcinek serialu tego duetu twórców? Właśnie nie wiem, jak to zabrzmi, ale przemocowego serialu tych twórców?
0: Czekam na kolejny odcinek? Chyba nie, ale to może dlatego, że mam jeden do nadrobienia, o którym słyszałem dużo dobrego, o spektaklu Erotyczne immunitety w Teatrze w Olsztynie, który z kolei jest bardzo mocno zanurzony w naszym tutaj miejscowym kontekście. Opowiada o transformacji i o historii niejakiej Anastazji P., która była bohaterką skandalu związanego z erotyką i polityką i napisała o tym książkę i to była, ja tego nie pamiętam, byłem wtedy dzieckiem, ale no była to bardzo głośna sprawa. I Jolanta Janiszak i Wiktor Rubin przyglądają się jej na nowo. Słyszałem, że z dużym powodzeniem i właśnie z humorem. Natomiast bez względu na to, czy czekam, to jestem przekonany, że kolejne odcinki będą, że to jest duet o tak wyrazistej marce, tak sprawdzonych narzędziach i takim też chyba wzięciu teatralnym, sądząc po częstotliwości ich kolejnych premier, że możemy być spokojni, zwłaszcza, że bohaterek ze skomplikowaną biografią na pewno nie brakuje.
1: Niestety, nie brakuje. Dominik Gac recenzował dla państwa spektakl Lisa z Teatru Powszechnego w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: To londyńska orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Claudio Abbado. Jest 17:51. Za nami kompozycja Maurice'a Ravela, a przed nami radiowa podróż w czasie.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Włodzimierz Odojewski, wybitny pisarz, autor słynnego Zasypie wszystko, zawieje. Od wczesnych lat 70. kierował działem kultury Wolnej Europy. W rozmowie z Jerzym Kaniewiczem starał się odpowiedzieć na pytanie o przerwę w pisaniu, prawie 10-letnią. Jako powód wskazywał szok emigracyjny, szok bolesny i wieloletni. Przełamał tę passę, wydając w Instytucie Literackim tom Zabezpieczanie śladów. Przyniósł mu nagrodę literacką imienia Zygmunta Herca, przyznaną przez paryską kulturę.
5: Wszystko najważniejsze, co napisałem, dotyczy świata, który jak po uderzeniu bomby i śmiertelnym podmuchu po niej przestał istnieć. Nie ma już tych ludzi, miasteczek, dworów, obyczajów, struktur społecznych, ludzkiego klimatu. W ogóle nic z tego. Cała ta wielojęzyczna, wielonarodowościowa i wieloreligijna formacja umarła. Umarła też ta specyficzna, wielowarstwowa kultura, której twórcami byli Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie i kilka drobniejszych mniejszości. Pozostało wspomnienie, dokumenty, archeologia. Więc wszelki zapis tamtych czasów jest odtwarzaniem, czyli jak myślę, zapisem historycznym, tak to rozumiem.
6: Kwarantanna, zmierzch świata, wyspa ocalenia, zasypie wszystko zawieje, to tytuły powieści i zbiorów opowiadań układających się w jeden wielki ciąg związany z tymi samymi postaciami i sprawami. Jest to także opis tego zaginionego świata, o którym pan mówił przed chwilą tak przejmująco, obraz zatopionej dziś Atlantydy byłych polskich Kresów Wschodnich.
5: Świat moich utworów, tych najważniejszych oczywiście, obejmuje niewielki obszar terenów podolskich między Seretem a Zbruczem. Świat zamknięty geograficznie, społecznie, kulturowo. Specyficznie narodowościowo rozwarstwiony, czy też nawarstwiony. Jednocześnie zaś w czasie, w jakim go opisuję, stanowiący coś w rodzaju gotującego się kotła pełnego kipiących namiętności. Jest więc w tym coś folknerowskiego. Ale folknerowski świat nie uległ całkowitej zagładzie. Mój natomiast całkowitej. Mojego stylu uczyłem się, bo tak to najlepiej nazwać, właśnie uczyłem się, nie czytając Faulknera, bo wtedy nie tylko do jego książek w Polsce nie było żadnego dostępu, ale ja i wielu moich młodych wówczas kolegów po piórze nie mieliśmy nawet zielonego pojęcia, że taki pisarz gdzieś w ogóle istnieje. Więc powtarzam, uczyłem się na może jedynie archiwistą znanych pamiętnikach, zapiskach wspomnieniowych i pismach rewindykacyjnych z XVIII wieku. Ogólnie zwanych dokumentami z okresu wojen hajdamackich. Żeby tylko wymienić najważniejszych autorów, bracia Młodanowicze, jeden z nich starosta humański, pułkownikowa Krepsowa, Michał Jezierski, właściciel kilku folwarków,

0: Samuel Tałach, dzierżawca u Potockich. To były pisma ludzi po szkółkach jezuickich i pijarskich, którzy w jednym zdaniu, bez przecinków i kropek, bo ich najczęściej nie wiedzieli, gdzie stawiać, wyliczali na wielu stronach straty swych hutorów i majątków, grozę wojenną i własne z tych pogromów wyniesione przeżycia. Wszystko w jednym chaotycznym ciągu tętniącym jeszcze osobistym przerażeniem. Trafiłem na te pisma przypadkowo w początku lat 50. i olśniły mnie swoją nowoczesnością stylistyczną. W każdym razie odkryłem, że jak nic innego stylistyka ich przylega do tych spraw, które ja chciałbym opisać.
1: Włodzimierz Odojewski zmarł 10 lat temu, 20 lipca 2016 roku.
2: Tak dobiega końca poniedziałkowa audycja Wybieram Dwójkę. Zofia Kruszewska pozostaje za konsoletą, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. My już się żegnamy. Zapraszamy jutro kilka minut po 16 i to będzie opowieść filmowa. Zapowiemy Festiwal Nowe Horyzonty, ale zajrzymy też do Brazylii, a nawet Nowej Zelandii. A tymczasem zostawiamy Państwa z muzyką Jana Sebastiana. Pięknego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: W jaki sposób dzieje krawiectwa splatają się z zapomnianymi biografiami? Magdalena Idem, badaczka mody i dawnej prasy, dzięki swoim zainteresowaniom naukowym poznała ważną część historii swojej rodziny. Na rozmowę o tym, a także o pakowaniu walizki na wakacje zgodnie z poradami sprzed 100 lat, zapraszam dziś o 22:00. Marta Strzelecka.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Przed mikrofonem Tomasz Szachowski, witam Państwa. Powracam dziś do bossanowy, do niezapomnianych tematów Antonio Carlosa Jobima, które weszły do repertuaru setek zespołów, nie tylko zresztą jazzowych. Są opracowywane w najróżniejszy sposób, w różnych stylistykach. Ostatecznie jednak liczą się te, które nawiązują w ten czy w inny sposób do klimatu oryginałów. Dziś w części pierwszej Corcovado. Może zacznijmy od tego, że jest to nazwa słynnej granitowej góry w południowo-zachodniej części Rio de Janeiro,

słynnym posągiem Chrystusa i o tym traktują słowa napisane przez Jobima. Ale jest też wersja angielska pióra Gina Lisa pod tytułem Quiet Nights of Quiet Stars, gdzie mowa jest wyłącznie o uczuciach. I oto już za chwilę wersja źródłowa w wykonaniu Astrud Gilberto po angielsku i João Gilberto po portugalsku w tym samym utworze, w tym samym nagraniu z nieodłączną dziś już historyczną solówką na saksofonie tenorowym Stana Getza. Chwilę później nagranie mniej więcej z tamtych lat zagra na gitarze Grant Green, obok niego Hank Mobley na saksofonie tenorowym, Larry Young na organach Hammonda, a na perkusji Elvin Jones. Ale skład! Potem skok do współczesności i niezwykłe spotkanie klasycznego zespołu, klasycznego kwartetu smyczkowego Eben Quartet z wokalistką Stacey Kent. Zakończy tę serię postać, którą stawia się dziś w czołówce wykonawców gatunku, czyli Elis Regina. Oto więc Corcovado w czterech odsłonach, Stan Getz plus Astrud i João Gilberto, Grant Green, Stacey Kent i Elis Regina.

w jazzowym klubie Dwójki, powtórka z Antonio Carlosa Jobima. Dziś Corcovado w wykonaniu Astrid i João Gilberto oraz Stana Getza, gitarzysty Granta Greena, Stacey Kent z Eben Quartet i Elis Regine. To ostatnie nagranie utrzymane w niemal już dziś zapomnianej stylistyce. Pochodzi z płyty zarejestrowanej podczas festiwalu w Montreux. Spory skład, wręcz orkiestra, którą dyrygował Cesar Camargo Mariano. A teraz jedna z najpopularniejszych kompozycji Jobima, Samba de Uma Nota So, bądź One Note Samba, bądź w polskiej wersji Samba na jednej nucie. Jeśli utwór grany jest w tonacji G-dur, to tą jedną nutą jest powtarzane D przy opadającej sekwencji akordów, potem nuta G przez cztery takty i z powrotem D. Utwór Jobima z portugalskim tekstem Newtona Mendonki i angielskim Johna Hendrixa po raz pierwszy pojawił się na wspólnej płycie Stana Getza i gitarzysty Charlie Birda Jazz Samba w 1963 roku. Płyta zajęła pierwsze miejsce na liście Billboard 200, co było niebywałym, wręcz bezprecedensowym sukcesem, zważywszy na charakter jednak w jakimś sensie elitarnej muzyki. Dziś przygotowałem łącznie 6 wersji tego utworu i rozpoczniemy od Astrid Gilberto z solówką Stana Getza. Potem zagra orkiestra Counta Basiego i jako trzecia wystąpi grupa wokalna High Loss, dziś rzadko przywoływana, a przecież wywarła ogromny wpływ na takie zespoły jak Singers Unlimited, The King Singers czy Manhattan Transfer. Oto więc w trzech wykonaniach One Note Samba Antonio Carlosa Jobima.

W jazzowym klubie dwójki tematy Antonio Carlosa Jobima. One Note Samba, czyli samba na jednej nucie w trzech pierwszych wykonaniach. Astrud Gilberto ze Stanem Getzem, orkiestra Counta Basiego i trochę już dziś zapomniana grupa wokalna High Loss. A już za chwilę fantastyczny francuski basista Adrien Ferron z wokalistką Mel Breeze –

Potem zespół trębacza Dizzy Gillespiego z pianistą Lalo Schifrinem, to słynny kompozytor muzyki filmowej, bandleader, aranżer, laureat 4 nagród Grammy, jedna z kluczowych postaci światowej branży rozrywkowej, tu po prostu akompaniujący, jeśli to oczywiście właściwe słowo, Dizzy Gillespiemu. No i wreszcie wielki finał. Niezapomniana, pełna zjawiskowej energii, jak zwykle, i fantastycznego tempa Ella Fitzgerald. To nagranie zostało zarejestrowane podczas festiwalu w Montreux 14 lipca 1977 roku. Pierwszej damie jazzu towarzyszył wówczas pianista Tommy Flanagan ze swoim triem. Oto więc One Note Samba w kolejnych odsłonach. Adrian Ferro z wokalistką Mel Breeze i Dizzy Gillespie ze swoim zespołem oraz Ella Fitzgerald.

Ella Fitzgerald na festiwalu Montreux 14 lipca 1977 roku z zespołem pianisty Tommy Flanagana. Dziś w jazzowym klubie dwójki przypomniałem tematy Antonia Carlosa Jobima, przed chwilą One Note Samba w kilku wykonaniach, bo przed Ellą francuski kontrabasista, właściwie basista, bo on gra na instrumencie elektrycznym, Adrien Ferro z wokalistką Mel Breeze, potem Dizzy Gillespie z Lalo Schifrinem przy fortepianie. A zakończymy ten program wracając do postaci i do nagrań Milesa Davisa, ale jednocześnie nawiążemy do miejsca, w którym śpiewała tak wyjątkowo Ella Fitzgerald. To festiwal w Montreux, bo również na tym festiwalu, ale to było 20 lipca 1990 roku, wystąpił zespół Milesa Davisa, prezentując już bardzo współczesny repertuar i stamtąd pochodzi nagranie Tutu. Skład zespołu obok Davisa: Kenny Garrett, Foley, Kei Akagi, Richard Patterson, Eric Davis i Ricky Wellman. A ja już się żegnam. Tomasz Szachowski, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Przeżyj letni wieczór z wielką muzyką. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na jedyny koncert w te wakacje. 16 sierpnia o 18:00. Światowej klasy artyści i wyjątkowy repertuar. Siódma symfonia Ludwiga van Beethovena. Prapremierowe wykonanie utworu Gloria Bohdany Froljak oraz Richard Lieder Gustawa Malera z udziałem sopranistki Julii Kleiter. Wystąpi Ukrainian Freedom Orchestra pod batutą Kerry Lynn Wilson. Bilety na teatrwielki.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
0: Reklama.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 19:00.
3: Letni Festiwal Muzyczny.
4: Ten sygnał natomiast oznacza, że pora rozpocząć kolejny muzyczny, wakacyjny wieczór. Przy konsolecie nadal Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Karol Furtak. Dobry wieczór. Dziś w programie naszego letniego festiwalu kolejna transmisja. Po 20:00 połączymy się z Lubeką, gdzie trwa festiwal Schleswig-Holstein. Festiwal, który dziś odwiedzą muzycy Estońskiej Orkiestry Festiwalowej oraz Paavo Järvi. Dosłownie dwa dni temu zakończył się organizowany przez Paavo Järviego w Parnawie festiwal muzyczny. Festiwal, którego dzieckiem jest w zasadzie Estońska Orkiestra Festiwalowa. Zresztą ten dyrygent opowie Państwu coś niecoś właśnie o tym, przynajmniej między innymi w przerwie tego dzisiejszego koncertu. Koncertu, w programie którego dużo muzyki Ludwika van Beethovena. Tak, sporo jej Estońska Orkiestra Festiwalowa wykonała także w Parnawie pod batutą Paavo Järviego. Dziś usłyszą Państwo między innymi szóstą symfonię Ludwika van Beethovena, ale także muzykę, która jest częścią jednej z najważniejszych części misji Pärnu Music Festival, czyli nową muzykę estońską. Zabrzmi napisany dosłownie dwa lata temu koncert akordeonowy Tonu Korwica,

0: koncert, który powstał dla łotewskiej, bardzo popularnej dziś akordeonistki Ksenii Sidorowej, która, nawiasem mówiąc, bardzo wiele czasu w tym roku spędza na festiwalu Schleswig-Holstein. O szczegółach jednak później, bo zgodnie z letnią tradycją ten muzyczny wieczór w programie Drugim Polskiego Radia rozpoczniemy od kwadransa prozy.
1: Książka do słuchania.
0: Powracamy zatem do powieści Jacka Boheńskiego Boski Juliusz. Cezar, walcząc o swoją pozycję w Rzymie, rozpoczyna podbój świata, ale samo miasto i stosunki w nim panujące też budzą zainteresowanie. Czyta Andrzej Mastalerz.
2: Bezpośrednim celem ciosów Catullusa rzadko był Cezar. Częściej jego protegowani, głównie Mamurra i Watyniusz. Mamurra, oficer saperów Cezara, doczekał się najgorszej charakterystyki. Okazał się mianowicie marnotrawcą, rozpustnikiem, pyszałkiem, a w dodatku próbował pisać wiersze, co do reszty zgniewało Catullusa. Poeta czuł się obrażony wszystkimi pretensjami Mamurry. Pretensje dotyczyły rzeczy najrozmaitszych. Mamurra chciał, aby widziano jego bogactwa. Świecił w oczy luksusem i nonszalanckim stosunkiem do pieniędzy, które zbyt jawnie trwonił. Pretendował do wysokiej rangi społecznej jako ważna osoba, do roli pierwszego amanta jako posiadacz mnóstwa kobiet, do rangi towarzyskiej jako bywalec, w końcu do poezji jako grafoman. A przecież ten gwiazdor, ten król życia był tylko prowincjałem z formy. Nadęty bufon, kreatura podejrzanego autoramentu. Skąd wzięło się wszystko, co ów ciemny typ ośmiela się z takim hałasem demonstrować? Kto pokrywa koszty? Kto płaci za całą tę karierę? Cezarze, wylicz się z finansów Mamurry. Oczywiście nie Cezar, lecz sam Catullus przeprowadzi rachunek. Mamurra ma to, co mieli przedtem kudłaci Gallowie. Tak, Cezarze. Wodzu nieporównany, jedyny w swoim rodzaju. Czy podejmowałeś wyprawy wojenne po to, aby ta twoja schędożona pała mogła przejadać tysiące? Czymże innym jest opacznie pojęta łaskawość, jeśli nie tym? Mało jeszcze przepuścił? Mało przełajdaczył? Dlaczego dogadzacie temu nędznikowi? A cóż on potrafi prócz pożerania tłustych majątków? W imię czego, bogaty teściu i zięciu, trwonicie własność publiczną Rzymu? Drugą osobą, która bardzo nie podobała się Catullusowi, był Watyniusz. Tym razem szło już o zawodowego urzędnika, także sztuczną wielkość z łaski Cezara, lecz potężniejszą niż Mamurra. Watyniusz, homo novus, reprezentant stronnictwa popularów, odznaczył się tym, że jako trybun ludowy w roku 59 wniósł i przeforsował w Senacie ustawę o powierzeniu Cezarowi zarządu nad Galią Przedalpejską oraz Illyrią na 5 lat z nadzwyczajnymi pełnomocnictwami. Słynna Lex Vatinia. Wnioski Watyniusza były przyjmowane z pogwałceniem procedury ustawodawczej i naruszeniem pewnych obyczajów religijnych. Watyniusz lekceważył całkowicie autorytet Senatu. W interesie Cezara dopuszczał się licznych aktów sprzecznych z prawem i okazywał umyślnie pogardę wszelkiemu legalizmowi. Cycero oskarżył go nawet o prowokację większego kalibru. Watyniusz skłonił rzekomo pewnego agenta do fałszywego samooskarżenia się przed Senatem. Agent zeznał, iż zamierzał dokonać zamachu na Pompejusza, a Watyniuszowi szło jedynie o to, by wymieszać w aferę spiskową różne znane osobistości. Mimo starań Watyniusza Senat nie dał wiary sfingowanym oskarżeniom i prowokacja spaliła na panewce. Watyniusz natychmiast zadusił agenta w więzieniu, aby zatrzeć ślady. Mimo różnych demokratycznych gestów, kokietowania ludu i osłaniania się Cezarem, Watyniusz nie był lubiany i budził ogólny wstręt. Wydając igrzyska, ucierpiał kiedyś od roznamienia.

zmęczonej publiczności. O wszystkich tych sprawach Watyniusza nie napisał Catullus ani słowa. W krótkiej fraszce wyraził tylko powątpiewanie, czy życie ma jeszcze jakąkolwiek wartość. Oto inny nicpoń, Struma Nonius, siedzi na krześle kurulnym. Watyniusz, licząc na konsulat, dopuszcza się krzywoprzysięstwa. Cóż, Catullu, czy nie należałoby szybciej umrzeć? Do takich więc stosunków moralnych doprowadził Cezar. Catullus dusi się w tej strasznej atmosferze. Nie zamierza oceniać, czy wszystkie leges vaccinie, na przykład o ziemi dla weteranów Pompejusza, są pożyteczne czy nie. Czy rację mają zwolennicy radykalnych reform, czy konserwatywni optymaci. Jest doprawdy apolityczny, ale nie może wytrzymać. Cezar otoczył się złymi ludźmi. Cóż dobrego przynosi ruch społeczny, który faworyzuje takie zera? Czy znowu będziesz się, Cezarze, irytował z powodu moich fraszek? A jakie usprawiedliwienie znajdziesz dla nędznej głowiny twego ulubieńca, Otona? Walka z Cezarem była nierówna. Catullusowi brakło w niej właściwie konceptu i czasu. Polemizując z Cezarem i piętnując Watyniusza, musiał często powtarzać to, co usłyszał we własnym środowisku, przy winie, w łazienkach, od innych literatów, bardziej otrzaskanych z polityką. Nie było wówczas kawiarni, więc nikt nie nazwał Catullusa politykiem kawiarnianym. Ale były łazienki. Catullus to polityk stamtąd, zawsze i we wszystkim poeta. Bo jakiejż cechy brak jeszcze pełnemu modelowi poety? Kochał, nienawidził, przejmował się i oburzał, pił, bawił się, pisał wiersze po nocach, szydził z grafomanów i nie miał pieniędzy. Jego kontrowersje z Cezarem zakończyły się nieoczekiwanym pojednaniem, co zanotował później historyk Swetoniusz. Rękę wyciągnął pisarz, Cezar zaś chętnie z niej skorzystał. Tego samego dnia przyjął Catullusa z wielkimi honorami i wydał na jego cześć obiad. Ale można by się było uśmiać, słysząc ich rozmowę. Otóż to są stosunki w Rzymie, z którym Cezar utrzymuje ściślejszy kontakt w miesiącach zimowych, ponieważ opuszcza wtedy kudłatych Gallów i przyjeżdża do Italii Północnej. Krótkie wytchnienie, wizyty wielu osób z Rzymu, lektura nowości literackich. Jakie tam zresztą wytchnienie we wirze intryg i gierek politycznych, wśród wielkich figur, by użyć słów ariowista. To jest atmosfera Italii. Przyznać trzeba, że atmosfera duszna, lecz w gruncie rzeczy obiecująca. Owszem, owszem, chociaż do boskości jeszcze daleko. Perspektywy Cezara nie wyglądają źle. Oczywiście, Catullus ma dużo racji. Watyniusz to świnia. Ale tymczasem wypada pożegnać rodaków i wracać do Gallii, skąd napływają niepomyślne wiadomości. Gallia nie jest podbita. Powiedzmy szczerze, w Gallii będzie powstanie. Wszyscy Gallowie dążą do zmian politycznych, mają to chyba we krwi, ale cóż naturalniejszego. Wszyscy ludzie pragną swobody i nienawidzą niewolnictwa. I jeszcze coś dodajmy. W Gallii został popełniony błąd. W Gallii trzeba zmienić metodę. Na przykład Dumnoryksa już się tym razem zabije. Z Dumnoryksem rozprawiono się dopiero w 2 lata później. Czasy, gdy pośpiech rozstrzygał o wszystkim, należały do przeszłości. Obecnie pośpiech już nie obowiązywał. Obowiązywała dokładność. Po stłumieniu pierwszej ruchawki, a tak, ruchawka wybuchła i została w ciągu tych 2 lat stłumiona. Po stłumieniu zatem ruchawki wyłoniła się konieczność utrwalenia odniesionych zwycięstw. Wyłoniła się też konieczność efektowniejszego zabłyśnięcia z uwagi na Rzym i tamtejszą opinię. Więc przedstawiono sprawę tak. Buntownikom pomagała Brytania.

ani ja. Dlatego właśnie bunt był możliwy i dlatego trzeba zrobić teraz porządek z Brytyjczykami. Armia rzymska gromadziła się powoli u zachodnich wybrzeży Galii i przygotowywała się do skoku na wyspy. Przez cały okres, kiedy wspaniałomyślnie ułaskawiony swego czasu Dumnoryx podlegał ściślej inwigilacji, nie zgłoszono przeciw niemu w tajnych raportach żadnego zarzutu. Rozmawiając z eduańskim dowódcą jazdy, Cezar napomykał, że zagadnienie, kto ma rządzić Eduami, jest kwestią otwartą i że wybór nie musi wiecznie padać na Divitiacusa. Dumnoryx mógłby się też nadać na to stanowisko. On jednak przyjmował aluzję Cezara dość kwaśno, udając, że ich nie rozumie. Tymczasem umarł Divitiacus. Wtedy po raz pierwszy znalazł się w tajnych raportach znamienny szczególik. Dumnoryk spuścił farbę i bąknął coś publicznie o propozycjach Cezara. Powtórzyło się to kilkakrotnie. Dumnoryk miał wręcz powiedzieć, iż Cezar życzy sobie, żeby Dumnoryk był królem Eduów. Gra wydawała się jasna. Dowódca jazdy, dążąc rzeczywiście do najwyższych stanowisk w państwie Eduów, usiłował z góry zamknąć usta swoim przeciwnikom politycznym, którzy za przykładem Divitiacusa hołdowali orientacji prorzymskiej. Przedstawił się więc sam jako człowiek Cezara. Opozycja była sparaliżowana tą niezwykłą wiadomością. Domyślano się, że nastąpiła jedna ze zwykłych sztuczek, tak często praktykowanych przez Cezara. Nagła zmiana twarzy, wczorajsi wrogowie są kupieni i stają się przyjaciółmi, wszystko odwraca się z dnia na dzień. Sprytnie zagrał Dumnoryx na ludzkiej wiedzy o świecie. Właściwie jednak zagrał na Cezarze. Przechwycił jego sposób, a nawet, o ironio, nie zrobił nic poza powtórzeniem słów Cezara. Ale sens był już inny, ponieważ tę samą rzecz mówiono w innym celu. Cezar chciał po prostu trzymać Dumnoryxa w odwodzie przeciw Divitiacusowi. Ot tak, na wszelki wypadek, gdyby Divitiacus pewnego dnia okazał się zbyt rezolutny. Dumnoryx wiedział, że angażując się w tę rozgrywkę miałby tyle szans, ile ma robak w rozgrywce wędkarza z rybą. Wolał udawać niedomyślnego skromniaczka, któremu ani w głowie zaszczyty. Skoro jednak Cezar odchodził do Brytanii, a Divitiacus umarł, Dumnoryx zobaczył przed sobą lepsze widoki. Mógł oto zostać sam na sam z Eduami. Jeśli dotąd Cezar świecił komuś w oczy Dumnoryxem, to teraz Dumnoryx poświeci Cezarem. Stronnicy Rzymu byli wcale liczni wśród Eduów. Zdawało się niepodobieństwem objąć władzę bez oglądania się na tych ludzi. O poparciu reszty społeczeństwa Dumnoryx nie wątpił jako bożyszcze wszystkich patriotów. Chcąc jednak zmusić do milczenia zwolenników Rzymu, zaczął ujawniać oferty składane mu niegdyś przez Cezara. Zapanowała konsternacja, a Dumnoryx był kryty. Powoływał się bądź co bądź na dobre źródło. Nie przewidział za to Dumnoryx czego innego, że Cezar zaprosi go na wojnę do Brytanii. A takim zaproszeniem został ni stąd, ni zowąd zaszczycony. Oczywiście. Gajusz Juliusz po otrzymaniu tajnych raportów przejrzał plany Dumnoryxa i poświęcił niedoszłemu królowi kilka chwil namysłu. Po tych rozmyślaniach los Dumnoryxa był przypieczętowany. Na wojnę do Brytanii? Dumnoryx poprosił o audiencję i stawił się przed Cezarem. Na wojnę do Brytanii? Pytał o to, patrząc demonstracyjnie w oczy Gajusza Juliusza. Cezar spokojnie potwierdził, tak, na wojnę do Brytanii. Właśnie armia gromadzi się u zachodnich wybrzeży, a w niej wszyscy wodzowie galijscy, którzy pragną szczerej współpracy z Rzymianami i cieszą się zaufaniem Cezara. Zaufaniem? Krzyknął Dumnoryx.
Więc i on, Dumnoryks, cieszy się zaufaniem.

odpowiedzi westchnienie Cezara. Och, przecież chyba zrozumiał, że cieszy się zaufaniem. Przynajmniej ostatnio zdawało się, że zrozumiał. Na to Dumnoryks wlepił znowu oczy w Cezara. Było coś tragicznego i zarazem pozerskiego w tym wzroku. Przeciągnął swoje nieme bohaterstwo do ostatniego.

0: otrząsł się i jęknął. Nie może jechać. Po prostu wie, że ocean to dla niego śmierć. Jeśli znajdzie się na morzu, utonie.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza powrócimy jutro o 19:00. Tymczasem jest już 19:17. Myślę, że to najwyższy czas, by w końcu posłuchać trochę muzyki, choć z Lubeką, gdzie odbywa się festiwal Schleswig-Holstein, połączymy się dopiero o 20:00. Przypomnę, że dziś występować będzie tam Estońska Orkiestra Festiwalowa pod batutą Paavo Järviego. Zdążyłem już zresztą wspomnieć Państwu, że bardzo ważną częścią działalności tego zespołu, no i samego Paavo Järviego, śladem zresztą jego ojca, jest promowanie muzyki estońskiej. Jedna taka kompozycja, zaledwie można pomyśleć, znalazła się w dzisiejszym programie koncertowym. Ja zatem zaproponuję Państwu jeszcze inne utwory, które znalazły się w kręgu zainteresowań Paavo Järviego. Nowe estońskie kompozycje, które dodadzą, jak to się mówi, jakiegoś rodzaju kontekstu do rozmowy z Paavo Järvim, którą usłyszą Państwo w przerwie dzisiejszego koncertu. Będzie muzyka Tonu Korwica, ale zaczniemy od twórczości Heleny Tulwe. Potem natomiast trochę starszej muzyki, a wszystko w związku z obecnością w dzisiejszym programie koncertowym twórczości Ludwika van Beethovena. Będę miał dla Państwa trochę Bacha, no i szczególnie ważnego z perspektywy Ludwika van Beethovena także Georga Friedricha Händla. Ale na początek Helena Tulwe, estońska kompozytorka urodzona na początku lat 70., która bardzo chętnie w swojej twórczości nawiązuje do muzyki dawnej i do muzyki Orientu, co za chwilę usłyszą Państwo w jej kompozycji L'ombre dernier toi, ale to także kompozytorka nie pozostająca obojętną wobec nieco bardziej eksperymentalnej muzyki. Mam na myśli choćby francuski spektralizm. Ta kompozycja L'ombre dernier toi to utwór, którego tytuł można przetłumaczyć jako Cień za tobą. Usłyszą Państwo od początku, że utwór wydaje się nieco pesymistyczny, tajemniczy, ale jeśli przynajmniej chcieć wierzyć Helenie Tulwe, to kompozycja ma zupełnie inny wydźwięk, bo kompozytorka bardzo wprost zdradziła, że do napisania tego utworu zainspirowało ją pewne przysłowie, które podobno funkcjonuje w naprawdę wielu językach. W języku japońskim, po przetłumaczeniu na język polski, przysłowie to możemy opisać takimi oto słowy. Wystarczy spojrzeć w słońce, a wszystkie cienie znajdą się za twoimi plecami. No i z tym mottem zostawiam Państwa z nagraniem kompozycji L'ombre dernier toi, choć warto dodać, że w tym nagraniu zamiast oryginalnie wybranych przez Helenę Tulwe, wiolda, gamba, wykorzystano inne instrumenty strunowe. To altówka, której partię wykona Mate Sitch. To dwie wiolonczele. Na jednej z nich zagra Indrek Laivetegija, estoński muzyk, no a na drugiej Marius Järvi. Dla porządku, to wnuk Valo Järviego, także dyrygenta, który był bratem Neeme Järviego. No a syn Neeme Järviego, Paavo, poprowadzi w tym nagraniu estońską orkiestrę festiwalową. Przypomnę, że słuchamy L'ombre dernier toi Heleny Tulwe.

Muzyka brzmiąca czasem rodem jak z pewnych wyobrażeń na temat średniowiecza, ale kończąca się ewidentnym poszukiwaniem ciszy i spokoju. Przypomnę, że była to kompozycja Heleny Tulwe, estońskiej kompozytorki, zatytułowana L'ombre derrière toi, czyli Cień za tobą. Grała Estońska Orkiestra Festiwalowa, dyrygował Paweł Järvi, a partie solowe wykonali Mateusz Sicz, altówka, Indrek Lejwategija, wiolonczela i Mariusz Järvi, wiolonczela. Na brzmienie Estońskiej Orkiestry Festiwalowej tym razem na żywo, prosto z Lubeki, przyjdzie nam trochę poczekać, bo to dopiero po 20. Tonu Korwic i jego muzyka znajdzie się w programie tego dzisiejszego koncertu. Ja wspomniałem już Państwu, że słuchać będziemy jego koncertu akordeonowego, pierwszego utworu, który Tonu Korwic pisał z wykorzystaniem tego instrumentu dla Ksenii Sidorowej. Utwór miał swoją premierę, tak, bardzo łatwo się domyślić, na festiwalu muzycznym w Parnawie w tym roku, natomiast wykorzystując bogatą obecność Ksenii Sidorowej na festiwalu Schleswig-Holstein, koncert ten zatytułowany, nawiasem mówiąc, Dances, znalazł się w programie festiwalu Schleswig-Holstein. Tonu Korwic, co usłyszą Państwo bardzo wyraźnie, słuchając jego koncertu Dances, to artysta nieco frapujący. Nazwać go muzykiem uniwersalnym to jakby nie powiedzieć nic, bo Tonu Korwic, poza tym, że zajmuje się pisaniem autonomicznej muzyki, tak zwanej muzyki klasycznej, to zajmuje się także muzyką popową i rockową, a także, jak mówi Paweł Järvi, o ile mu wierzyć, jest dość znanym DJ-em. Do jego muzyki bardzo często zatem wędrują w jakimś sensie wątki związane z popem, rockiem, etc. i pobrzmiewa to bardzo wyraźnie w jego Dances, który zabrzmi dziś po 20 w interpretacji m.in. Ksenii Sidorowej, ale mniej tego typu wpływów słychać w jego kompozycji, którą zaproponuję Państwu za chwilę. Jej tytuł to Suita Stalker, a tytuł wskazuje bardzo wyraźnie na to, że Tonu Korwic odwołał się do jednego z najbardziej znanych filmów Andrzeja Tarkowskiego, urodzonego w Związku Radzieckim reżysera, który na początku lat 80. wyemigrował. To zresztą dobry moment, by w jakimś sensie zaznaczyć Państwu, że dla estońskiej kultury muzycznej te napięcia funkcjonujące pomiędzy stricte estońską kulturą a kulturą Rosji są bardzo ważne. Mam poczucie, że dla Tonu Korwica ten akurat wybór filmu Stalker jako źródła inspiracji dla swojej suity był także w jakimś sensie z tym związanym, bo ten film Tarkowskiego uznawany jest powszechnie za pierwszy z tych, w którym reżyser postanowił bardzo wprost powiedzieć o potrzebie odnowy duchowej współczesnego człowieka. To zresztą ostatni film, który przygotował i wyreżyserował, będąc jeszcze w Związku Radzieckim. To muzyka o poszukiwaniu szczęścia. Muzyka, w której, jak się zdaje, punktem dojścia jest odnalezienie tego przedmiotu względnie miejsca, które potrafi spełnić wszystkie życzenia. No ale tak jak w filmie, droga do tego nie jest tak prosta. Zona, która pojawia się w dziele Andrzeja Tarkowskiego, to miejsce, w którym naprawdę, naprawdę wiele uwagi trzeba poświęcić, by znaleźć jakąś bezpieczną ścieżkę. Tonu Korwic wybrał cztery części, by w jakimś sensie zilustrować swoje własne wrażenia, które pozostały w nim po zapoznaniu się z tym filmem Andrzeja Tarkowskiego. Suita Stalker to zatem Into the Zone, potem The Room, monolog, krótka część na skrzypce, solo i finałowe Waterfall, czyli po prostu wodospad, to miejsce, które staje się ekwiwalentem spokoju. Tonu Korwic napisał ten utwór na potrzebę Dua Gatzana i to właśnie w ich interpretacji usłyszą dziś Państwo Suite Stalker.

Natasia Gazzana, skrzypce i Raffaella Gazzana, fortepian, czyli duo Gazzana. To właśnie te włoskie artystki wykonały napisaną specjalnie dla nich przez estońskiego kompozytora Tonu Korwica kompozycję Suita Stalker. Jest 19:42, do momentu, w którym połączymy się z Lubeką, gdzie przypomnę, trwa dziś festiwal Schleswig-Holstein i gdzie dziś wystąpi estońska orkiestra festiwalowa pod batutą Paavo Järviego, wykonując m.in. koncert akordeonowy Tonu Korwica. Mamy jeszcze mniej więcej 17 minut. Zdążyłem już Państwu zapowiedzieć, że po tej porcji nowej estońskiej muzyki, która otworzyła dzisiejszy wieczór, słuchać będziemy dzieł nieco starszych, w tym muzyki Bacha, no i Georga Friedricha Händla. Postanowiłem przypomnieć Państwu te akurat kompozycje, bo dla utworu, który otworzy dzisiejszy program koncertu festiwalu Schleswig-Holstein, czyli dla uwertury koncertowej Die Weihe des Hauses op. 124 Ludwika van Beethovena, muzyka Bacha i Händla była bardzo wyraźnym źródłem inspiracji i to w zasadzie chyba tylko dzięki temu jakoś jeszcze pamiętamy o Die Weihe des Hauses, bo był to pierwszy późny utwór Beethovena, w którym ten tak silnie odwołał się do technik imitacyjnych i do źródeł inspiracji takich jak Bach i Händel. Na początek zatem rzeczony Händel i jedno z jego koncerti Grossi. Wybrałem dla Państwa ten utwór wydany w opus 6 Georga Friedricha Händla jako numer 2, czyli Concerto Grosso w F dur. Utwór składa się z 4 części, najpierw Andante Larghetto, potem Allegro Largo i Allegro ma non troppo. A nagranie, które Państwo usłyszą, wydane zostało na płycie zespołu Il Giardino Armonico, dokładnie w 2009 roku. Dodam zatem, że zespół prowadzi Giovanni Antonini.

Handel antycypujący muzykę Ludwika van Beethovena. To było jego koncerto grosso F dur numer 2 w opusie 6 Georga Friedricha Handla. Przypomnę, nagranie zespołu Il Giardino Armonico pod kierownictwem Giovanniego Antoniniego. Jeszcze Bach pomoże nam w oczekiwaniu na połączenie z Lubeką. Pozostaniemy w tonacji F dur. W końcu dziś słuchać będziemy symfonii F dur pastoralnej Ludwika van Beethovena. Mam dla Państwa nagranie preludium i fugi z Das Wolkenberühmte Klavier w F dur właśnie. Schmider 880. Nagranie Piotra Anderszewskiego.

Muzyka Jana Sebastiana Bacha w interpretacjach Piotra Anderszewskiego. Króciutki wyjątek z Das Woltemperlierte Klavier, czyli preludium i fuga w F-dur Schmider 880 zabrzmiały, wypełniając nam ten czas do 20. Już za chwilę bowiem rozpoczniemy tę koncertową, stricte koncertową część naszego dzisiejszego spotkania, czyli połączymy się z Lubeką, gdzie trwa jeden z najbardziej prestiżowych festiwali. Festiwal skupiający się na muzyce zarówno kameralnej, jak i orkiestrowej, o czym w szczególności dziś festiwal Schleswig-Holstein. Festiwal dziś odwiedzą muzycy Estońskiej Orkiestry Festiwalowej, orkiestry założonej

kilkanaście lat temu dzięki Neeme Järviemu przez Paavo Järviego. Zespół tworzą zarówno muzycy z Estonii, jak i artyści zapraszani przez Paavo Järviego do udziału w tym przedsięwzięciu z różnych, przeróżnych orkiestr z całego świata, z którymi regularnie współpracuje ten estoński dyrygent, przypomnę, uhonorowany m.in. nagrodą Grammy za swoje nagrania muzyki Jana Sibeliusa. Horyzonty Paavo Järviego są jednak zdecydowanie szersze niż tylko muzyka przełomu XIX i XX stulecia, choć tegoroczny festiwal muzyczny w Parnawie, który miałem okazję obserwować z bardzo bliska, udowodnił, że choćby twórczość Karla Nielsena to muzyka, którą Paavo Järvi naprawdę, naprawdę i szczerze chce eksploatować. Jednak znają go Państwo doskonale także jako interpretatora muzyki Mahlera, jako interpretatora muzyki Schuberta, także jako tego artystę, który bardzo chętnie sięga po twórczość Ludwika van Beethovena. To właśnie ona w dość dużej ilości znalazła się w programie dzisiejszego koncertu, który już za chwilę rozpocznie się w sali muzyczno-kongresowej w Lubece. Słyszymy zresztą już wszystko to, co dzieje się tam tuż przed rozpoczęciem dzisiejszego koncertu. Co do Beethovena, w drugiej części, po przerwie, słuchać będziemy jego szóstej symfonii F-dur, symfonii pastoralnej. Po drodze, wspomniany właśnie przez prezenterkę radia niemieckiego, koncert akordeonowy Dances Tonu Korwitz. To ten estoński akcent w dzisiejszym programie. Cóż, Paavo Järvi nie byłby sobą, gdyby nie nacisnął na organizatorów festiwalu, by w jakimś sensie oddać hołd estońskiej muzyce. Partię solową w tej kompozycji wykona łotewska, bardzo, naprawdę bardzo popularna dziś akordeonistka Ksenia Sidorowa. Na początek jednak kolejna porcja Beethovena, jego uwertura Die Weihe des Hauses, opus 124. Ja wspomniałem już Państwu, że ten utwór być może, gdyby nie te bogate nawiązania do polifonii, nie byłby jakoś szczególnie znaną kompozycją Ludwika van Beethovena. Prawda jest taka, że szczególnie porównując tę uwerturę do kompozycji takich jak choćby szósta symfonia F-dur, no cóż, nie należy ona do tych naprawdę często wykonywanych. Zresztą Beethoven napisał ją stricte jako muzykę na otwarcie nowego teatru, teatru Josefstadt, znajdującego się na przedmieściach Wiednia. Jednak sam bardzo cenił ten utwór i dostrzegał potencjał, który w nim tkwi. Dość powiedzieć, że gdy odbywał się ten słynny koncert, w programie którego znalazła się dziewiąta symfonia Ludwika van Beethovena, to była jego premiera, w którego programie znalazły się także fragmenty z jego Missa Solemnis, Beethoven umieścił również Die Weihe des Hauses, czyli poświęcenie domu. Uroczystą atmosferę słychać od początku, ale potem bardzo wyraźnie odzywają się te inspiracje Bachem i, a może przede wszystkim, Georgiem Friedrichem Händlem, czyli fuga. Bardzo żywiołowa fuga, w której temat czasem jakby znika. To właśnie ta kompozycja Die Weihe des Hauses otwiera dzisiejszy koncert, estońska orkiestra festiwalowa i Paavo Järvi.

0: Ludwig van Beethovens Ouvertüre Die Weihe des Hauses.
1: Anton Schindler, biograf i przyjaciel Beethovena, wspominał, że kompozytor pod koniec życia miał powiedzieć o Händlu. To największy kompozytor, jaki kiedykolwiek żył. Słychać to bardzo wyraźnie w tej jego kompozycji, czyli w Ouverturze Die Weihe des Hauses, poświęcenie domu, wydanej jako opus 124 Ludwika van Beethovena. To właśnie ten utwór zabrzmiał właśnie prosto z Lubeki, z tamtejszej sali muzyczno-kongresowej w interpretacji oklaskiwanej właśnie Estońskiej Orkiestry Festiwalowej pod

batutą Paavo Jerwiego. Jego muzyczna przyjaciółka, można powiedzieć, Ksenia Sidorowa, łotewska akordeonistka, bardzo dziś popularna, dołączy za chwilę do międzynarodowego grona artystów tworzących estońską orkiestrę festiwalową, by wykonać koncert akordeonowy Dances Tonu Korwica. To kompozytor także bardzo bliski wrażliwości Paavo Jerwiego.

zdaniami choćby do muzyki pop, co usłyszą Państwo za chwilę w jego utworze Dances. Paweł Jerwi o Korwicie mówi jako o kompozytorze bardzo romantycznym, ale akurat ten utwór jest, jak się zdaje, inspirowany bardziej barokową formą suity tanecznej. Część druga to pasakalia, dość dostojna, ale jednocześnie wyraźnie jaśniejąca. Część trzecia to Siciliana, dość nostalgiczna, ale i w tej swojej nostalgiczności bardzo żarliwa. No a finał to nieco upiorna, ale zupełnie nieżartobliwie upiorna sarabanda, która swoją poetyką w zasadzie uderza słuchacza po wcześniejszych częściach, w których Tonu Korwitz pozostaje nieco bardziej oszczędnym kompozytorem. Tu Korwitz pisze niemal z filmowym, ale także z bardzo baśniowym rozmachem. Nie bez kozery o pierwszej części powiem Państwu na koniec. To kadenca, darkness przechodząca w coś, co Tonu Korwitz opisał jako Under the Cajun Moon. To taki rodzaj nokturnu, nawiązujący w zasadzie do atmosfery nocy na południu Stanów Zjednoczonych, bo Under the Cajun Moon to piosenka bardzo popularna, nawiązująca do stylu country. Ta kadenca to jakby ciemność, a kompozytor reaguje na nią właśnie nawiązując do tego popularnego utworu w stylu country. Ksenia Sidorowa bardzo wiele uwagi poświęca w tym roku tej kompozycji, ale także innym utworom, które chętnie wykonuje z Paweł Jerwi. Mam na myśli choćby koncert Prophecy Erkiego Svena Thura. Zresztą nie ukrywa, że to właśnie wydarzenia z Paweł Jerwim, także te w Tonhalle Orchester Zürich, to te momenty mijającego sezonu artystycznego, które sama Ksenia Sidorowa postrzega jako najważniejsze. Wspomina także pierwsze spotkanie z Paweł Jerwim. Mówi tak: usłyszałam niski, głęboki głos. Cześć, tu Paweł. Słyszałem, jak grałaś koncert Erkiego Svena Thura. Chcesz zagrać go ze mną? Odpowiedziałam tak, oczywiście. Tak, Ksenia Sidorowa trafiła do Parnawy. Prawykonała tam koncert akordeonowy Dances Tonu Korwica, a dziś wraz z Paweł Jerwim i Estońską Orkiestrą Festiwalową ta czteroczęściowa kompozycja brzmi w Lubece na festiwalu Schleswig-Holstein.

0: Tanz und Tänze für Akkordeon und Orchester.
1: Tańcze, czyli dances, to jedna z tych kompozycji, które zaskrabiają sobie serca publiczności dziś w Lubece. Dzięki interpretacjom Ksenii Sidorowej, to ona wykonała partię solową w tym koncercie na akordeon i orkiestrę Tonu Korwica, towarzyszyła jej goszcząca dziś na festiwalu Schleswig-Holstein estońska orkiestra festiwalowa pod batutą Paavo Järviego. To zresztą także ten zespół w 2024 roku prawykonał Dances Tonu Korwica, utwór wirtuozowski, ale jednocześnie także pomysłowo łączący w sobie nawiązania do muzyki dawnej i do dzisiejszej muzyki popularnej. Tonu Korwic bardzo chętnie, jak Państwo usłyszeli, bawi się tu kolorystyką, a szczególnie w tej pierwszej części utworu, czyli w kadence Darkness, po której następuje fragment opisany przez Korwicę jako Under the Cajun Moon, słychać, że kompozytor odwołał się także do tych alternatywnych technik posługiwania się akordeonem. Potem jednak słyszymy już tradycyjny, można powiedzieć, zestaw ściśle nawiązujących do tradycji dawnych tańców Passacaglia Siciliana i Sarabanda, która w baśniowym stylu kończy tę kompozycję Tonu Korwica. Ksenia Sidorowa nie ukrywa, że miała swój udział w konsultowaniu tego, w jaki sposób wykorzystać akordeon, bo to pierwszy utwór Korwica z wykorzystaniem tego instrumentu, ale podkreśla, że nie musiała w tym zakresie wykonać wiele pracy. Tonu Korwic to doświadczony artysta. Jeżeli chodzi o pisanie na przeróżne składy orkiestrowe, Paavo Järvi zresztą bardzo chętnie promuje jego muzykę nie tylko w Estonii na festiwalu Pernu Music, nie tylko w Niemczech, gdzie dziś ona pobrzmiewa, ale także w innych miejscach. Chyba będzie bis.

0: Auch eine Musik, die extra für Xenia Sidorowa.
1: Te inne miejsca, o których Państwu wspomniałem, to m.in. Kanada, gdzie niedawno po raz pierwszy Xenia Sidorowa wraz z Paweł Jerwim wykonywała ten koncert Dances.

0: Tonu Korwica. Ja wspomniałem Państwu także, że Ksenia Sidorowa należy do tej bardzo licznej rodziny, która rokrocznie w Parnawie spotyka się podczas festiwalu muzycznego organizowanego tam przez całą rodzinę Jerwich i usłyszeli Państwo tego symboliczny, powiedzmy, efekt, bo Ksenia Sidorowa pożegnała się z publicznością zebraną w sali muzyczno-kongresowej w Lubece muzyką Jana Sibeliusa w opracowaniu niejakiego George'a Mortona. To etiuda Amol op. 76 numer 2, no ale poza brzmieniem jej instrumentu, czyli akordeonu, usłyszeli Państwo także wibrafon i smyczki. Ksenia Sidorowa postanowiła bowiem pożegnać się z publicznością wraz z wybranymi muzykami Estońskiej Orkiestry Festiwalowej, która na estradę tej sali muzyczno-kongresowej na północy Niemiec powróci po przerwie, która już za chwilę rozpocznie się w Lubece, wtedy, gdy publiczność pozwoli już na dobre pożegnać się ze sobą Ksenii Sidorowej, o ile nie doczekamy się, rzecz jasna, kolejnego bisu. Muzyka Ludwika van Beethovena królować będzie po przerwie, już bez Ksenii Sidorowej. Wykonywać ją będą międzynarodowi artyści tworzący Estońską Orkiestrę Festiwalową. Zespół, który od kilkunastu lat działa, powołany przy Pernu Music Festival. Między innymi o tym opowie Państwu dziś w przerwie Paweł Jerwi, dyrygent szczególnie ceniony, przypomnę, laureat nagrody Grammy, dyrygent, który dziś na stałe związany jest z Tonhalle Orchester Zürich, no i z Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, ale wcześniej bardzo regularnie pracował między innymi z Estońską Orkiestrą Narodową. Ja z Paweł Jerwi miałem okazję spotkać się na tym jego festiwalu w Parnawie właśnie. Rozmawiałem o nim na temat z nim o muzyce, między innymi Tonu Korwica, bo jedna z jego kompozycji, inna niż koncert na akordeon i orkiestrę, pojawiła się w programie tegorocznego Pernu Music Festival. Rozmawiałem z nim o tym, dlaczego angażuje się w proces kształcenia młodych dyrygentów, o tym, dlaczego proponuje im między innymi muzykę Arvo Pärta, ale szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę to, z jak prestiżowymi orkiestrami na co dzień pracuje Paweł Jerwi, interesowało mnie to, dlaczego w ogóle powołał Estońską Orkiestrę Festiwalową. Na początek naszego spotkania zapytałem więc tego estońsko-amerykańskiego w zasadzie dyrygenta o to, po co w ogóle światu Estońska Orkiestra Festiwalowa. Proszę posłuchać, jak odpowiedział mi Paweł Jerwi.
1: I think the world needs good musicians and the world needs more beauty.
2: Myślę, że świat potrzebuje dobrych muzyków i więcej piękna. To jest właśnie to, co próbujemy tu osiągnąć. Więcej piękna, entuzjazmu, miłości do muzyki. Muzyka natomiast jest kluczowa, bo to ona sprowadza tu nas wszystkich. A w Parnawie są osoby dosłownie zewsząd. Przyjechali tu ludzie z Ameryki, Anglii, Niemiec, Francji. Nawiasem mówiąc, także sporo osób z Polski i, co dość oczywiste, z Estonii. To naprawdę spora liczba estońskich muzyków. Jednak generalnie nie dbamy o to, skąd przyjeżdżają do nas muzycy. Dla nas ważne jest to, że możemy się tu wszyscy spotykać podczas wieczorów, w których najważniejsza jest muzyka. To z kolei sprawia, że szukamy tu więcej piękna i więcej naprawdę urokliwej, szczerej ekspresji. Potrzebujemy tego wobec wszystkiego tego, co dzieje się dziś na świecie i co po prostu może nas wszystkich przytłoczyć. Muzyka staje się tu antidotum, którego desperacko potrzebujemy na przemoc, dyktatury i arogancję dążących do autorytaryzmu światowych przywódców.
0: Zapewne wrócimy jeszcze do tej myśli, ale pomówmy przynajmniej trochę o technikaliach dotyczących Estońskiej Orkiestry Festiwalowej. To zespół, w którym grają muzycy z bardzo różnych orkiestr. O jakich orkiestrach mowa?
1: There are many, many orchestras. We have players from Orchestre de Paris, we have players from...
2: To wiele, naprawdę wiele orkiestr. Mamy tu muzyków z Orchestre de Paris, London Philharmonic, Deutsche Kammerphilharmonie, ale nasi niemieccy muzycy to także artyści orkiestr radiowych, Westdeutscher Rundfunk i Elbphilharmonie. Wspominałem już o artystach z Estonii. Angażujemy absolutną czołówkę muzyków z naszego kraju. To nasze gwiazdy. Zapraszamy do współpracy też wielu młodych muzyków z Estonii. Jeszcze filharmoniczne orkiestry z Monachium.

0: Berlina. I tak pewnie ominąłem kilka ważnych orkiestr, z których muzycy przyjeżdżają do Parnawy. Jasne, jeszcze Tonhalle. Ewidentnie powinienem nie zapominać o Tonhalle, ale pewnie coś pominąłem. Jednak myślę, że najważniejsze jest to, że mamy tu bardzo zdrowy miks muzyków pracujących na co dzień w różnych zespołach. Ach, jeszcze Rotterdam. Proszę zrozumieć, jesteśmy tu już jak rodzina, więc kiedy spoglądam na twarze muzyków, którzy odwiedzają Parnawę, nie identyfikuję ich już często z zespołem. Ale to naprawdę zdrowa i bardzo miła muzyczna komuna.
1: A jak często grają ze sobą? Z tobą i być może też z innymi dyrygentami?
2: Well, in this formation, it's really only in the festival, which is for concerts.
0: Ta formacja występuje w tym składzie tylko przy okazji festiwalu, czyli gra 4 koncerty, a potem wyjeżdżamy jeszcze na koncertowe tournée po Niemczech. Potem natomiast planujemy naprawdę duże tournée po Korei i Chinach. Wróciliśmy z kolei z europejskiej trasy koncertowej, ale na koniec graliśmy jeszcze w Carnegie Hall. Graliśmy tam 2-godzinny program w całości wypełniony muzyką Arvo Pärta z okazji jego 90. urodzin. To był wielki sukces. Bilety sprzedały się bez reszty. Wspominam o tym, to naprawdę cieszy, bo muzyka Arvo Pärta postrzegana jest jako szczerze interesująca przez publiczność w zasadzie z całego świata.
1: Zastanawiam się, jak wielu z tych muzyków przyjeżdża tu rok w rok. Pytam de facto o to, jak duża część orkiestry stanowi jej realny, osobowy trzon.
0: Powiedziałbym, że mamy pewną grupę osób, które przyjeżdżają tu co roku lub niemal co roku, od samego początku festiwalu. Myślę, że to grupa około 40 muzyków. Poza tym są jeszcze estońscy artyści. Kiedy kilkanaście lat temu zakładaliśmy zespół, oni byli jeszcze bardzo młodzi. Dziś natomiast są liderami w swoich specjalnościach. To koncertmistrzowie opery estońskiej, narodowej orkiestry, orkiestry kameralnej. Tak więc to najważniejsi muzycy z naszej estońskiej perspektywy, którzy dziś są także bardzo cenionymi pedagogami, nie tylko tu. No a w Estońskiej Orkiestrze Festiwalowej zaczynali z nami jeszcze jako studenci.
1: Pytałem o to wszystko dlatego, że przynajmniej jak mi się zdaje, łatwiej pracuje się z orkiestrą o stałym składzie, jak Orkiestr de Paris, Tonhalle Orchester, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, etc., etc. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, wspomniałeś o tym, że dyrygent musi być odważnym człowiekiem. Patrzę więc na program festiwalu i widzę w nim, tak, muzykę Beethovena z jednej strony, ale z drugiej jest tu zdecydowanie rzadziej wykonywany Nielsen, no i Glass. Mam wrażenie, że trudno wyobrazić sobie wykonanie jego koncertu podwójnego na skrzypce i wiolonczele z muzykami, którzy na co dzień ze sobą nie grają. Tak więc to chyba dość odważne programowanie, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności.
2: If you have a musicians and I do who are of this high quality and this intelligence, I mean they have very high musical intelligence, this orchestra.
0: Kiedy ma się do czynienia z muzykami reprezentującymi taką jakość, a do tego tak inteligentnymi, muzycznie inteligentnymi, z którymi mam okazję tu pracować, to ludzie, którzy naprawdę nie boją się wyzwań. Czuję się po prostu inspirację. Taki rodzaj świeżego powiewu powietrza, który pozwala wziąć byka za rogi i zaprogramować to, co od lat chciało się wykonać, a z różnych praktycznych przyczyn nie było to możliwe. Wiedzą Państwo, jak to jest. Zawsze na co dzień rodzą się pytania, czy to zapewni sprzedaż biletu? Może to za mało znany utwór, a może potrzeba by na to więcej prób, niż ma się akurat do dyspozycji. I to są uzasadnione wątpliwości, które niestety powodują to, że mnóstwo wspaniałej muzyki należy do grupy utworów bardzo rzadko wykonywanych przez regularne orkiestry filharmoniczne. Natomiast w przypadku festiwalu nie muszę o tym myśleć, bo bilety na nasze wydarzenia rozchodzą rozchodzą się jak świeże bułeczki w dniu, w którym rozpoczynamy sprzedaż. Bardzo cieszę się z tego, że w ciągu tych 16 lat udało nam się przekonać publiczność do naszej jakości i mamy u niej swego rodzaju kredyt zaufania. Przyjeżdżają do nas ludzie z bardzo wielu miejsc i nie zwracają uwagi na to, co jest w programie, ani nawet na to, kto wykonuje partie solowe.

0: Naprawdę. Przyjeżdżają na festiwal, bo wiedzą, że to będzie coś wyjątkowego. Jeśli chodzi o Nielsena, to nie powinno być to coś nadzwyczajnego. To ewidentnie powinien być absolutnie standardowy repertuar orkiestr, ale co oczywiste, niestety nie jest. Myślę, że to dlatego, że to bardzo unikatowy język, ale nie wolno zapominać, że to jednocześnie fantastyczny język kompozytorski. I jeśli nie my, to kto będzie grał jego symfonię? A jestem przekonany, że kiedy my mamy festiwal już za sobą, muzyka Nielsena ma przynajmniej kilku nowych miłośników. Poza tym warto pamiętać, że każdy utwór był kiedyś nowym utworem. Od Beethovena i Brahmsa, przez Schuberta i tak dalej. Każdy był kiedyś nowym. Stąd potrzeba wykonywania na festiwalu także nowej muzyki. No a w Estonii mamy to szczęście, że mamy tutaj dziś kilku naprawdę fantastycznych kompozytorów. Zawsze chciałem, by na festiwalu odbywała się chociaż jedna premiera, no a w tym roku mamy trzy nowe, a nie aż cztery prawykonania. Jednak nawet gdyby było ich mniej, to nie jest to żadne nowatorstwo. To po prostu część naszej misji. Rozpocząłem też nowy program związany z zamawianiem utworów u estońskich kompozytorek. Wszystko dlatego, że często, kiedy rozmawiam z menadżerami dużych orkiestr, proszą mnie o propozycje utworów, które napisały kobiety. I rozumiem to. W porządku. Równość w reprezentacji płci jest ważna. Potem rozmawiamy i okazuje się, że znamy jedną interesującą kompozytorkę z Korei, jedną z Nowej Zelandii, Islandii, etc. Ja natomiast zastanawiam się wtedy, po co ja mam wykonywać w Koncerthebau muzykę jakiejś nowozelandzkiej kompozytorki, skoro w Estonii mamy wiele wspaniałych kompozytorek? Zaczęliśmy w ubiegłym roku. Po zakończeniu festiwalu w tym roku będziemy mieć już zatem sześć zupełnie nowych utworów, których autorkami są żyjące estońskie kompozytorki. To naprawdę coś, a ja mam z czego wybierać. Na przykład utwór Heleny Tulve. Wykonałem go już z Orchestre de Paris, a w przyszłym roku wykonam go z Orkiestrą Radia Północno-Niemieckiego i z Los Angeles Philharmonic. Dzięki temu promuję nie tylko estońską muzykę, ale także Estonię w ogóle poprzez muzykę.
1: But also Estonia through music.
2: Trudno się z tym wszystkim nie zgodzić. Wróćmy zatem do pojęcia piękna, o którym sam wspomniałeś, no i do piękna jako remedium na arogancję dyktatorów i tym podobne. Philip Glass i jego koncert podwójny to naprawdę mało konwencjonalne dzieło w programie takiego festiwalu. On po prostu bardzo rzadko trafia do regularnych programów Filharmonii. Co to zatem za pomysł, by w ogóle umieścić ten utwór w programie Pärnu Music Festival?
1: Well, the motivation came from a very personal source, and because I am a very big fan and very close to these two wonderful Latvian musicians, their sisters, their Balanas.
0: Akurat w tym przypadku motywacja była bardzo osobista. Czuję się po prostu dość blisko związany z solistkami, które wykonują ten koncert, młodymi łotewskimi artystkami, Kristiną i Margaritą Balanas. Są nadzwyczaj pełne życia i aktywne, a także aktywizujące we wszystkim, co proponują. Nawiasem mówiąc, Margarita jest także dyrygentką i przez ostatnie dwa sezony artystyczne była moją asystentką w Tonhalle. Chciałem zrobić coś, co ściągnie je obie na festiwal, bo rodzaj dynamicznej energii, którą dzielą się między sobą jako siostry, będące ze sobą naprawdę blisko, wykonujące razem muzykę w zasadzie od narodzin, jest bardzo inspirujący także dla innych muzyków. Poza tym, w zasadzie Pärnu Music Festival jest i tak bardzo rodzinnym festiwalem, więc siostry, solistki pasują do tego konceptu doskonale. Ale mam na myśli to, że my wszyscy jesteśmy tu bardzo blisko, że tworzymy rodzinę. I jako szef absolutnie nie chcę, by ten festiwal stał się wielkim wydarzeniem o biznesowym profilu. Chcę, by to wszystko pozostało tak familijne, jak było na początku. Jest, mimo że Pärnu Music Festival to teraz około 300 osób, więc mówię o dość dużej rodzinie. Włączenie sióstr do tej rodziny jest dość naturalne, tym bardziej, że są naprawdę fantastycznymi artystkami. Nie ma więc co więcej tłumaczyć. Do tego chcą wykonać podwójny Glasa, nie koncert podwójny Brahmsa, czyli kompozycję, która prawdopodobnie nigdy wcześniej nie była w Estonii wykonywana. To doskonałe połączenie, dokładnie to, po co robimy tutaj ten festiwal. Not a Brahms double, but also something that has never been played

0: I think maybe never in Estonia. That's exactly why we do this festival.
1: Mówiąc szczerze, chciałem spytać też o to, dlaczego to podwójny Glasa, a nie wspomniany przez ciebie podwójny Bramsa, no ale twoja odpowiedź wszystko wyjaśniła. Wrócimy jeszcze do tego familijnego charakteru festiwalu, ale jeszcze chwilę poświęćmy proszę estońskiej nowej muzyce. Mam na myśli utwory Tonu Korwica. Na festiwalu wykonujecie za Michałem Grossem premierę jego koncertu na altówkę i orkiestrę Secret Garden. Ostatnio także prowadziłeś premierowe wykonanie jego koncertu akordeonowego Dances z Ksenią Sidorową. Co jest w jego muzyce tak interesującego, że sięgasz po jego utwory tak często, przynajmniej w ostatnim czasie?
0: Tono Korwicz is an interesting composer in Estonian landscape because he stands out because of his almost a romantic approach.
2: Tynu Korwicz jest naprawdę interesującą osobą w panoramie estońskiego życia muzycznego, a to przecież jego niemal romantyczne podejście do swojej muzyki i do muzyki w ogóle. Wyrósł na gruncie bardzo mocno związanym z muzyką popową i rockową, a do tego jest dość znanym DJ-em. Jednocześnie jednak jest naprawdę poważnym kompozytorem. Zresztą przygotowywałem już wcześniej wiele jego kompozycji. Kiedy więc w ubiegłym roku dyrygowałem jakimś programem w Berliner Philharmoniker, przyszedł do mnie Amihai Gross, który jest tam pierwszym altowiolistą. Powiedział, że chciałby zamówić dla siebie jakiś nowy utwór i poprosił mnie o jakieś sugestie. Odpowiedziałem, pewnie. I od razu pomyślałem, że Tynu Korwicz będzie najlepszym wyborem, bo jego sposób myślenia melodycznego, bardzo liryczny, będzie organiczny względem instrumentu smyczkowego. Znałem to doskonale z jego koncertu akordeonowego i innych utworów orkiestrowych, które przygotowywałem. Skontaktowałem więc ich ze sobą, no a efekt po raz pierwszy zostanie zaprezentowany już jutro, właśnie tutaj, w Parnawie.
0: Result is going to be heard tomorrow night on stage for the first time in Brno.
1: Pełna zgoda. Warto dodać, że język Tonu Korwicza jest jednocześnie bardzo ciepły i fantastyczny w tym jego romantycznym podejściu do muzyki. Arvo Pärt, jego nazwisko padło już w tej naszej rozmowie, trudno się dziwić, to jedna z najważniejszych figur dzisiejszego świata muzyki. Ale między Bogiem a prawdą, prostota jego muzyki to coś bardzo odległego od twojego repertuarowego trzonu. Mam na myśli Beethovena, Mahlera, a nawet Tonu Korwicza. To zupełnie inny świat. Co więc twoim zdaniem jest najbardziej interesujące w muzyce Pärta? Co tobie pozwala z taką intensywnością wracać do jego dorobku?
0: Arvo Pärt's music is deceptively simple. In other words, it sounds simple.
2: Muzyka Arvo Pärta jest tylko pozornie prosta. De facto jest absolutnym przeciwieństwem prostoty. W zasadzie jego muzyka potwierdza stare, dobre powiedzenie, że prosta muzyka jest najtrudniejsza do wykonania i najtrudniejsza do napisania. Weźmy koncerty fortepianowe Mozarta. Co sprawia, że tak uwielbiamy ich powolne części, które wydają się tak proste i jednocześnie, kiedy się ich słucha, aż trudno przestać wierzyć, że nie ma Boga, że coś takiego mogło powstać bez iskry jakiegoś nadludzkiego geniuszu. Muzyka Arvo Pärta nie tylko, ale w szczególności ta pisana w późniejszych latach jego życia, czyli muzyka w stylu Tintinabuli, bo zaczynał przecież jako awangardzista, jest refleksyjna, jest prosta, ale jednocześnie nie jest pusta. W jakiś sposób, nie wiem jaki, nikt tego nie wie, jego muzyka sprawia, że się jej słucha. Pozwala człowiekowi na jakiś rodzaj wejrzenia w siebie, na jakiś rodzaj autorefleksji, która jest czymś znaczącym. Ta muzyka realnie dotyka tych, którzy jej słuchają. Myślę, że to dlatego muzyka Pärta jest tak często wykorzystywana w kontakcie z innym medium. Mam na myśli choćby filmy. To wszystko dlatego, że jej komunikatywność sprawia, że niesie ze sobą coś, co znaczy i pozwala sięgnąć do głębi ludzkiej duszy. Co ciekawe, muzyka Pärta jest przeciwieństwem innych zjawisk, których chce się słuchać. Muzyka pop, choćby z bardzo prostym, nieustająco powtarzającym się rytmem, mówiąca o bardzo prostych kwestiach, bardzo komercyjna. Jego twórczość jest jej absolutnym przeciwieństwem. Pärt opiera się na brzmieniu instrumentów smyczkowych, na myśleniu podobnym do myślenia o fakturze churalnej, a do tego dochodzi delikatne wykorzystanie perkusji i różnego rodzaju dzwonków. Daleko mu więc do komercji, a jednocześnie jego muzyka bywa wykorzystywana w wielkich, komercyjnych przedsięwzięciach, choćby po to, by zilustrować

0: jakieś głębsze momenty narracji w filmach. Na czym to jednak polega? Nie wiadomo. To znaczy wiadomo, ale tylko kiedy słucha się tej muzyki, bo wtedy mówi ona coś bardzo ważnego, a czasem też bardzo intymnego, coś, co dosłownie łączy się z ludzką duszą.
1: Using his music to illustrate some deeper moments. What it is exactly, we don't know, but we know when we hear it. And with him, you always feel that something profound is being said, or something very intimate is being said that connects with your soul.
2: Ściągnąłeś tu mniej więcej 20 młodych dyrygentów. Byłem na ich dwóch koncertach i mówiąc szczerze, ogromna większość z nich nie czuje się pewnie nawet w muzyce Haydna. Ty natomiast stawiasz przed nimi partyturę Perta. Jak zakładam, większość z nich po raz pierwszy ma szansę wejrzeć w jego muzykę, posłuchać jej z perspektywy dyrygenta i poprowadzić wykonanie jednej z jego kompozycji. Dlaczego twoim zdaniem ci młodzi ludzie, dyrygenci, potrzebują muzyki Arvo Perta?
1: For a couple of reasons. One is that they need to get in touch with that music, and if I don't put them in touch, then who else will?
0: Jest kilka powodów. Pierwszy z nich jest taki, że oni potrzebują kontaktu z taką muzyką i jeśli ja im go nie zapewnię, to kto inny ma to zrobić? Każdy z pedagogów ma jakąś własną agendę. Francuzi pracują dużo nad francuską muzyką, Niemcy nad niemiecką, amerykańscy nad amerykańską, a Estończycy? Uważam, że naprawdę młodzi dyrygenci powinni móc dotknąć tego języka kompozytorskiego, a ja staram się tylko tym młodym ludziom uchylić drzwi ich zainteresowań nieco szerzej. Co więcej, mam dość dużo doświadczenia z jego twórczością, więc realnie mogę im także pomóc w jej rozumieniu. Drugi powód wynika ze specyfiki zawodu dyrygenta, a to profesja, która wymaga doświadczenia. Nie da się nauczyć bycia dyrygentem bez doświadczenia i to dlatego ci młodzi ludzie nie są jeszcze pewni swego. Kiedy jest się młodym dyrygentem i jest się bystrym, to wie się, że przed sobą ma się jeszcze długą drogę. A ta grupa dyrygentów to bardzo inteligentni i bystrzy ludzie, wybrani w bardzo przemyślany sposób, reprezentujący zresztą bardzo różne poziomy edukacji i doświadczenia. Mają więc różne plusy i minusy, różne umiejętności i braki w umiejętnościach. Wspominam o tym, bo koncerty, o których wspominałeś, są tu nie tak istotne. To znaczy, to taka wisienka na torcie z perspektywy młodego artysty, ale sedno tego, co tu robimy, to proces kształcenia, który prezentujemy na warsztatach. W nim natomiast chodzi o takie drobiazgi, niewielkie elementy, które realnie mogą wpłynąć pozytywnie na jakąś wyraźną poprawę przy podejmowaniu kolejnych kroków w tej profesji. I po to tu jesteśmy. To nie jest jak wybieranie sobie tych drobiazgów z worka różnych trików, z których można korzystać. To naprawdę długa droga. W zasadzie mogę powiedzieć wręcz, że dyrygentura to zawód, który można wykonywać dopiero w drugiej połowie swojego życia. I to nie zadziała tak, że ci młodzi artyści wyjadą stąd jako znacznie lepsi dyrygenci. Nie. Wyjadą stąd z zaledwie niewielkim, nowym elementem w ich bagażu doświadczeń, może też z jakąś nową wiedzą. Wyjadą stąd i pojadą do kogoś innego, u kogo usłyszą coś innego, a potem jeszcze zupełnie innego, złapią nieco doświadczeń, no a potem, może za 10 lat od dzisiaj, zrozumieją w końcu. A, teraz wiem, co Paweł chciał mi wtedy przekazać. Mnie samemu zdarzyło się to wielokrotnie. Przez wiele lat nie byłem wystarczająco rozwinięty jako dyrygent i wystarczająco doświadczony, by rozumieć wiele rzeczy. Po latach zaczynałem dostrzegać to, co jako młodemu człowiekowi mówili mi moi nauczyciele. Ale to wszystko ze mną zostało. A potem mówiłem, teraz rozumiem, teraz w końcu to załapałem. Ważne jest więc, by to usłyszeli i zachowali w swojej pamięci na przyszłość.
1: To understand at that time what my teachers were telling, but it remained with me and then later I said, oh, now I understand. Okay, now I get it. But it's important to hear it and then save it.
2: To właśnie ten basowy głos, który pojawia się we wspomnieniach Ksenii Sidorowej dotyczących koncertu Dances. Tonu Korwica, czyli głos Pawła Jerwiego, z którym miałem okazję spotkać się na jego festiwalu w estońskim mieście Parnawa, który dziś z muzykami założonej
3: przy okazji festiwalu Estońskiej Orkiestry Festiwalowej dziś.

gości w Lubece. To właśnie tam, pod szyldem festiwalu Schleswig-Holstein, w sali muzyczno-kongresowej odbywa się dziś koncert, w którego drugiej części zabrzmi muzyka Ludwika van Beethovena. I to zdecydowanie ta bardziej znana i częściej wykonywana niż jego uwertura Poświęcenie domu, opus 124, której słuchaliśmy przed przerwą. Zabrzmi bowiem jego szósta symfonia. Symfonia F-dur, wydana jako opus 68, utwór, który powstawał na przełomie 1807 i 1808 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy Ludwik van Beethoven kończył swoją zupełnie inną, piątą symfonię. Piąta jest pełna napięcia, pełna tragizmu, zmagań, no i dość posępna w swoim charakterze. Szósta, pastoralna, to muzyka z zupełnie innego świata, jednak muzyka, która w rygorze doskonałości, do której starano się dążyć w cyklicznych formach, takich jak symfonie, jeszcze na początku XIX stulecia, dorównuje swojej, powiedzmy, starszej siostrze, symfonii C moll. Szósta znana jest dość powszechnie jako pierwsza programowa symfonia, jednak to nie jest tak proste. Tak naprawdę już pod koniec XVIII stulecia pisano utwory w formie symfonii, które swoją ilustracyjnością nawiązywały, zresztą bardzo chętnie także, do tematu natury. Dobrym tego przykładem jest utwór zwany Le Portrait Musical de la Nature, kompozycja z 1784 roku, która wyszła spod pióra związanego z dworem w Stuttgarcie Justina Heinricha Knechta. Jednak to, co różni pastoralną Beethovena, nawiasem mówiąc, to sam kompozytor chciałby, ta jego symfonia tak się nazywała, od muzyki takiego Knechta i innych jemu podobnych, to podejście do tego, czym ma być owa ilustracyjność albo programowość. Beethoven zaznaczył to bardzo wprost. Jego symfonia ma wyrażać uczucia, a nie być rodzajem obrazu, który portretuje naturę. Na początku XIX stulecia, pamiętają to Państwo doskonale, natura była jednym z głównych tematów interesujących elity intelektualne, nie tylko krajów niemieckojęzycznych. Beethoven tę naturę portretował w sposób bardzo sugestywny, o którym, nawiasem mówiąc, donosił Anton Schindler, którego nazwisko padło już podczas tego naszego dzisiejszego spotkania. Wróciliśmy do sali koncertowej w Lubece, ale nomen omen wracając do Schindlera, to on przekazał wspomnienie, według którego sam Beethoven zabrał go na krótki spacer po okolicy pod Wiedniem i miał mu powiedzieć: to właśnie tutaj skomponowałem scenę nad strumieniem, a żółte trznadle nad głową, przepiórki, słowiki i kukułki komponowały razem ze mną. Niezależnie od tego, czy do końca wierzymy Antonowi Schindlerowi, którego biografia Beethovena została w wielu, naprawdę wielu momentach raczej już zrewidowana, to sugestywność muzyki Beethovena zapisanej na kartach jego szóstej symfonii F-dur pastoralnej sugeruje, że taka scena realnie mogła mieć miejsce. Całość rozpoczyna Allegro Manon Troppo, czyli obudzenie się pogodnych uczuć po przybyciu na wieś, potem wspomniana już scena nad strumieniem, czyli Andante Molto Mosso, wesoła zabawy wieśniaków, Allegro, czyli tradycyjny odpowiednik skerca. Ta część, która teoretycznie przynajmniej nie pasuje do tradycyjnego cyklu symfonicznego, czyli burza, Allegro, no i finał, pieśń pastuszka, radosne i dziękczynne uczucia po burze, opisane jako Allegretto. Paweł Jerwi jest już na estradzie w Lubece. Rozpoczniemy zatem drugą część dzisiejszego koncertu, a symfonię pastoralną op. 68 Beethovena zagra Estońska Orkiestra Festiwalowa pod batutą Paweł Jerwiego.

Ludwika van Beethovena raz jeszcze dziś. Raz jeszcze w wykonaniu Estońskiej Orkiestry Festiwalowej pod batutą Paavo Järviego. Ten zespół wraz z tym dyrygentem, który powołał tę orkiestrę do życia, dziś gości, a w zasadzie gościł w sali muzyczno-kongresowej w Lubece, a więc na festiwalu Schleswig-Holstein. A muzyka, którą przed chwilą Państwo usłyszeli, radosne i dziękczynne uczucia po burze. Powiedzmy sobie to szczerze, z taką delikatną dozą podniosłości po burzy, która stała się w zasadzie punktem wyjścia dla całej XIX-wiecznej kultury w tym zakresie. To zakończenie szóstej symfonii F-dur, op. 68 Ludwika van Beethovena, symfonii, którą sam kompozytor opisał jako pastoralna. Muzyka Beethovena pobrzmiewać pewnie będzie w interpretacjach Paavo Järviego nie tylko ze Estońską Orkiestrą Festiwalową, bardzo często, szczególnie w 2027 roku. Jednak prawda jest taka, że z muzyką Beethovena Paavo Järvi związany jest od wielu, naprawdę wielu lat i bardzo regularnie powraca do jego symfonii, pracując dziś przede wszystkim z Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, z orkiestrą, której muzycy stanowią część Estońskiej Orkiestry Festiwalowej, powołanej kilkanaście lat temu do życia przy okazji Pärnu Music Festival, nie tylko by wykonywać muzykę Beethovena, ale tak, żeby promować muzykę estońską, w tym nową muzykę estońską, która zresztą także znalazła się w tym dzisiejszym programie. Przypomnę, że słuchaliśmy dziś koncertu na akordeon i orkiestrę Tonu Korwica, orkiestrę koncertu zatytułowanego Dances, które wraz z Estońską Orkiestrą Festiwalową wykonywała Ksenia Sidorowa, dla której ten koncert powstał. Jeżeli chodzi o Beethovena, mieliśmy szansę wysłuchać jeszcze uwertury Die Weihe des Hauses, czyli Poświęcenie Domu, to op. 124 Ludwika van Beethovena. Utwór zdecydowanie nowszy niż jego szósta symfonia. Utwór, który otworzył ten dzisiejszy program festiwalu Schleswig-Holstein. Festiwalu, na który dźwiękowo będziemy powracać w tym roku. Pewnie jeszcze nie raz. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 21:55. Do końca naszego dzisiejszego spotkania pozostało nam zatem zaledwie kilka minut po 22:00 rozmowy na lato. Przed 20:00 słuchaliśmy muzyki Jana Sebastiana Bacha. Przypomnę Państwu, to były interpretacje Piotra Anderszewskiego. Ja pożegnam się z Państwem zatem także muzyką Jana Sebastiana Bacha, ale usłyszą Państwo zupełnie odmienne podejście do jego twórczości, bo mam dla Państwa jeszcze krótkie nagranie z Das Voltempelierte Klavier w interpretacji Andreasa Steiera.

0: Andreas Steyer wykonując preludium i fugę d-moll Schmider 851 Jana Sebastiana Bacha zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję zatem, miłego wieczoru, no i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Rozmowy na lato.

0: Przed mikrofonem Marta Strzelecka. Audycję wydaje Aldona Łaniewska-Vogue, a gościmy badaczkę mody, kobiecej prasy, reporterkę, autorkę książki Manekin w peniuarze, moda drugiej RP, Magdalenę Idem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Nasza gościni w kolejnych etapach swojej drogi naukowej, prowadzącej do doktoratu, zajmowała się badaniem pism kobiecych, między innymi w kontekście społecznych kryzysów, ale przygląda się też, również jako autorka tekstów, powiązaniom mody z historią osobistą, z autobiografią. Propaguje też taki sposób patrzenia na modę, odbierania jej i wciąż wraca do dawnej prasy. Spośród wielu tematów, jakie podejmowała prasa kobieca okresu międzywojennego, bo tym okresem się zajmowałaś między innymi w dużej części swojej pracy, interesuje mnie dziś i myślę też, że może interesować słuchaczki i słuchaczy temat pakowania walizki na wakacje. Dlaczego to był ważny temat i opisywany w tamtym czasie, w międzywojniu?
1: Z dwóch powodów mam wrażenie. Po pierwsze dlatego, że w tym czasie zaczęły funkcjonować, działać bardzo znane firmy produkujące galanterię skórzaną, więc te firmy przeżywały wtedy taki swój pierwszy okres świetności, między innymi Louis Vuitton. I dla społecznych elit, powiedziałabym, ten motyw pakowania walizki związany był bardzo mocno właśnie z tą popularnością galanterii skórzanej, tego, że właśnie możesz kupić sobie modną walizkę, jakieś pojedyncze case'y. Zaczęła się właśnie wtedy bardzo mocno ta moda na sukcesywne, właściwe pakowanie, planowanie podróży. I to było związane właśnie z tą grupą osób, powiedziałabym, uprzywilejowanych, którzy mieli coraz większe w okresie międzywojennym możliwości tej podróży też, bo przecież to jest okres, kiedy turystyka zaczyna się coraz bardziej rozwijać. Natomiast ten wątek pakowania na wakacje też się demokratyzował w tym sensie, że demokratyzowały się też podróże, wyjazdy na wakacje i więcej osób mogło po prostu z tego korzystać. W związku z tym no, te osoby też musiały się jakoś na swoje wakacje zapakować, więc motyw ten stał się bardzo popularny w prasie popularnej po prostu. I był związany z poszukiwaniem rozwiązań na spakowanie się

0: na wczasy, na wakacje, w taki sposób, żeby był to sposób jak najbardziej ekonomiczny i taki rezolutny, to znaczy oznaczający pakowanie się do jak najmniejszej ilości tych bagaży. Czyli popularne w tym okresie stały się na przykład wakacje jednowalizkowe. No i o co w tym chodziło? No przede wszystkim o to, żeby poszukiwać rozwiązań jak najbardziej uniwersalnych, czyli sukien, bluzek, spódnic, które mogą być wykorzystywane w jak największej ilości konfiguracji jakichś różnych zestawień, w taki sposób, żeby właśnie zabrać jak najmniej rzeczy, ale czuć się ubraną stosownie do okazji, do okoliczności i też po prostu elegancką.
1: Ciekawe wydaje mi się to, że pisano wtedy, to wiem z informacji od ciebie, o składanych wieszakach, o specjalnych pokrowcach, kuferkach, organizerach do bielizny, też o metodach układania, rolkowania bluzek czy sukienek.
0: Tak, bo właściwie te wszystkie rzeczy, które wymieniłaś, to się nam kojarzą z takim współczesnym cleanfluencingiem, prawda? Natomiast jak najbardziej już te porady tego typu, ale też towarzyszące im przecież rzeczy, produkty wytwarzane przez rozmaite firmy. Może jeszcze nie były to takie produkty dostępne w masowej sprzedaży, ale o nich się już dużo mówiło, albo szukało się dla nich substytucji właśnie przez to, że one się pojawiały w formie reklam albo opowieści prasowych. To właśnie były takie elementy, jak wspomniałaś, czyli na przykład składane wieszaki. Składane, co to znaczy? To znaczy można było na nich powiesić sukienkę i złożyć tę sukienkę razem z wieszakiem w taki sposób, żeby ona się nie pogniotła. Więc to wydaje się w sumie praktyczne rozwiązanie nawet dzisiaj, jak o tym myślę, to w sumie chyba chciałabym mieć taki wieszak. Mechanizmy pakowania, składania odzieży, czyli właśnie rolowanie bluzek, żeby jak najmniej zajmowały miejsca w walizce. Też specjalne sposoby składania różnych rzeczy. Na przykład mówiło się, że koszule powinno się składać od strony tylniej. No i w prasie, w przekazach też takich poradnikowych, bo porady nie były tylko dystrybuowane w mediach, w prasie, ale też na przykład w Polsce Radiu, bo pojawiały się audycje odnoszące się do kursów organizacji wakacji, kursów pakowania, kursów no też budowania szafy, która na takich wakacjach mogłaby się przydać. Swoją drogą właśnie w Polskim Radiu taką podobną audycję odnoszącą się do tego typu tematów prowadziła Wanda Dobrzańska. Ona też właśnie związana była z tym promowaniem właśnie garderoby. No dzisiaj nazwalibyśmy to kapsułowej.
1: No rzeczywiście to określenie garderoba kapsułowa znamy dziś też z prasy kobiecej. Współcześnie myślimy o tym jako o posiadaniu niewielu rzeczy, dobrze dobranych, uzupełniających się, najlepiej jak najlepszej jakości. Czy tak właśnie można było rozumieć tego rodzaju nazywanie garderoby, żeby ją dobrze spakować w międzywojniu? Tak właśnie rozumiano to?
0: Tak. Chodziło też o, znaczy z jednej strony, tak jak powiedziałaś, o jakość, ale też o maksymalne upraktycznienie takiej swojej codzienności, powiedziałabym może toaletowej, jak to wtedy się mówiło, czyli takiej garderobianej może. Z czego to wynikało? Wydaje mi się, że przede wszystkim z tego, że mówiło się o czymś takim jak miniaturyzowanie życia. Miniaturyzujmy szafę, miniatura życia, no bo generalnie kryzys mieszkaniowy, który wtedy miał miejsce, ogólna bieda związana z gnieżdżeniem się w mieszkaniach o małych metrażach, no ona się też wiązała przede wszystkim z tym, że było mało miejsca na przechowywanie odzieży, na przechowywanie butów i również z tego względu, gdyby spojrzeć na tą ilość posiadanych rzeczy i na to, że właśnie stawiano na jakość, no to wynikało też właśnie z tego, że nie było miejsca w mieszkaniach, domach, w których można by było dobrze te ubrania przechowywać. W związku z tym no, należało w jednej szafie, tak podchodzono do tego praktycznie i to też wykładnią tego są te poradniki prasowe na przykład. Te metody związane z porządkowaniem związane były też na przykład z układaniem poszczególnych rzeczy w szafie. I to się wszystko wiązało przede wszystkim z małą ilością miejsca, więc z potrzebą dobrego gospodarowania tą przestrzenią. Więc mała ilość rzeczy, na przykład, no, nie wiem, sukienka, która da się założyć, wykorzystać podczas wielu okazji. Wynalazkiem tamtego okresu była tak zwana suknia uniwersalna, która miała górę odpinaną od dołu, czyli można ją było nosić jako suknię, ale też była bluzką i spódnicą osobno. Więc wydaje mi się, że to z takiego powodu, z takiego względu upraktycznienia, ale też czy rozumiemy tą garderobę tak jak dzisiejszą kapsułową, wydaje mi się, że właśnie te zasady są bardzo takie zbieżne. Że właśnie mało, ale dobrej jakości. Coś, co może nam dłużej posłużyć. No i też kwestia prania, no bo to też chodziło o to, że mało miejsca w mieszkaniach, mało miejsca do prania. Brak łazienek. Jak się masz na przykład suknię wełnianą dobrej jakości, no to nie musisz jej cały czas prać, tylko po prostu możesz ją przewietrzyć.
1: To są tematy, które jakoś zbliżają.

0: zbliżają nas do międzywojnia, rozumiemy je, ale wydaje mi się, że jest taka jedna różnica pomiędzy tym, jak rozumiemy dziś modę, jak ją odbieramy i jak było wtedy, bo wydaje się, mam wrażenie też, że ten temat powtarza się w całej historii twoich badań dotyczących przecież również krawiectwa i przemysłu modowego. Wydaje się, że kobiety w międzywojniu miały znacznie większą wiedzę niż my dziś mamy o tym, jak, w jaki sposób i z czego uszyte są ich ubrania. Tak. I teraz pojawia się pytanie, co na ten temat wiedziały chłopki, co mogły wiedzieć, a co wiedziały o swoich sukniach, powiedzmy, panie z klas wyższych.
1: No to bardzo fajnie, że zapytałaś właśnie rozgraniczając, tworząc tą taką, to takie rozgraniczenie społeczne, bo jeśli chodzi o społeczne elity, to wydaje mi się, że taka wiedza odnosząca się do tego, z czego coś szyjemy, z jakich tkanin poszukujemy sobie gotowych ubrań, chociaż w sumie w tym okresie i tak konfekcji było bardzo mało dostępnej, nawet dla osób bardziej uprzywilejowanych. Wydaje mi się, że to wynikało już z bardzo popularyzującej się prasy odnoszącej się do tego tematu, mediów, które poruszały te wątki. No i pewnie też z takich mądrości po prostu przekazywanych w rodzinie. Kwestia dziedziczenia pewnej odzieży, prawda? Wśród tych społecznych elit, które posiadały ubrania, które mogły sobie przekazywać na przykład z matki na córkę, bo one były po prostu bardzo dobrej jakości, bo też były na przykład, nie wiem, szyte i pochodziły z jakichś, nie wiem, zachodnich, zagranicznych domów mody albo od bardzo dobrych krawców, którzy pracowali w większych miastach. Natomiast jeśli chodzi o chłopki, osoby, które, albo nie wiem, no, robotnice, osoby, które no, nie pochodziły z tych warstw uprzywilejowanych, no to wydaje mi się, że ich wiedza odnosząca się do tego, na jakie tkaniny stawiać, no wynikała przede wszystkim z tak, część osób, okres międzywojenny to już jest taki czas, kiedy w Polsce funkcjonuje dosyć dużo fabryk włókienniczych. W tych fabrykach zatrudniane są kobiety. W związku z tym one być może jeszcze nie są jakimiś w pełni osobami piszącymi, no bo jednak poziom analfabetyzmu jest bardzo wysoki, ale więc one być może nie czytają jeszcze prasy, ale one tej wiedzy o tkaninach, o jakości materiału, no znają ją ze swojej pracy, po prostu z pochylania się nad tymi materiałami, albo no, jeśli mówimy na przykład już nie o zakładach włókienniczych, ale na przykład o zakładach odzieżowych, no to wiedzą przecież, co szyją, wiedzą, co zszywają. To już jest okres, kiedy w zakładach odzieżowych produkuje się odzież z wykrojów takich masowych, z takich patronów, czyli zszywa się poszczególne elementy po prostu kroju danej odzieży. Natomiast no, odnosząc się do chłopek, no to pamiętajmy, że w okresie międzywojennym jeszcze wydaje mi się, że wciąż wiedza o tkaninach, o tym, co należy albo powinno się ubierać, co jest trwałe, co jest dobre, że ta wiedza jeszcze wciąż pochodziła z praktyki produkcji odzieży, bo jednak w tym okresie jeszcze wciąż w Polsce dużo tkano ręcznie. Sporej ilości gospodarstw Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego robiło w latach 20. takie badania, w których zliczano ilość posiadanych krosien na polskiej wsi. Ich było bardzo dużo, to były setki tysięcy krosien. Więc ta wiedza pochodziła też po prostu z takiego codziennego życia, z praktyki przerabiania i produkowania też tej odzieży po prostu ręcznie.
0: Działały też kursy kroju i szycia. Kto z nich korzystał? Kto mógł zapisać się na taki kurs? Były też one różne, bo organizowane między innymi przez siostry służebniczki przykład. Ale kto był odbiorczyniami tego rodzaju kursów?
1: Bardzo różnie, bo to zależało właśnie od tego, kto te kursy organizował. Bardzo dużo kursów organizowały właśnie jakieś środowiska katolickie, kościelne, zakonne. I one były najczęściej kierowane do kobiet, które nie miały możliwości otrzymania wykształcenia w inny sposób. To znaczy, to były często kobiety w ogóle nie piszące, które na przykład nie miały możliwości pójścia w ogóle do szkoły podstawowej, bo na przykład nie pozwalała na to sytuacja rodzinna, miały daleko do tej szkoły, a pamiętajmy, że mimo, że w okresie międzywojennym był obowiązek szkolny, to jeśli szkoła była oddalona tam bodaj o 6 albo 7 kilometrów od miejsca zamieszkania, to nie było, można było być zwolnionym z konieczności chodzenia do szkoły. Więc przede wszystkim do takich osób były kierowane te kursy organizowane przez środowiska takie religijne, ale też nie tylko. Natomiast no, była to jakaś realna, na pewno dla właśnie kobiet, które nie miały możliwości otrzymania innej edukacji, jakaś realna opcja do tego, żeby nauczyć się powiedzmy jakiegoś zawodu innego niż pomoc w gospodarstwie rodziców czy w przyszłości męża. Natomiast sporo kursów organizowały też takie środowiska polityczne, czyli na przykład związane z władzą sanacyjną organizacje kobiece. To były już kursy kierowane do kobiet, powiedziałabym bardziej mieszkających w większych i mniejszych

0: tych miastach i tam właśnie podczas tych kursów, no z jednej strony tam trochę szyto, trochę haftowano, ale to były takie kursy bardziej, żeby się spotkać i porozmawiać. One już były na takim troszkę innym poziomie, powiedziałabym takim bardziej elitarnym. Tu już nie chodziło o takie praktyczne otrzymanie jakiegoś fachu, czy wręcz takiego półwykształcenia, ale bardziej o to, żeby właśnie się spotkać, trochę tutaj porozmawiać o polityce, trochę tutaj właśnie o tych kobiecych sprawach. No ale też kursy krawieckie pojawiały się w formie reklam produktów, czyli na przykład maszyn do szycia, które się wtedy też bardzo mocno, posiadanie tych maszyn demokratyzowało się przez rozwój marki Singer w Polsce, która zakładała bardzo dużo przedstawicielstw handlowych u nas. Natomiast no z racji tego, że ta marka stawała się bardzo popularna, a my w Polsce też mieliśmy przecież zakłady, które produkowały maszyny, no to te zakłady też trochę się włączały w tą rywalizację i zabiegały o zainteresowanie kobiet, oferując sprzedaż ratalną maszyn, więc elementem tej reklamy również były właśnie kursy, podczas których można było nauczyć się wykonywać jakąś taką prostą odzież. Wydaje mi się, że w takiej formie właśnie zachęcenia, że jest to coś, co każdy może zrobić. I też to zachęcało, tak sobie to wyobrażam, do zakupu tej maszyny. Skoro jestem w stanie podczas kursu uszyć jakąś prostą suknię, no to w domu też będę w stanie oprzeć całą rodzinę. Co wydaje się no, z dużym takim obciążeniem domowego budżetu właściwie dla każdej warstwy społecznej, o której międzywojniu, na którą byśmy nie spojrzeli.
1: Czyli to były maszyny na kredyty, które...
0: Tak, najczęściej tak.
1: Mhm. Które teoretycznie...
0: Bo to były jednak bardzo drogie maszyny. No tak w przeliczeniu na, powiedziałabym, budżety, którymi dysponowały rodziny robotnicze albo chłopskie, no to, no nie wiem, na przykład w mojej rodzinie zachowała się takie wspomnienie, że ciocia Franka, która była siostrą mojej, nie, przepraszam, kuzynką mojej prababci, ona zdecydowała się, że kupi sobie maszynę, a nie krowę, bo to była równowartość tego mniej więcej. No i też właśnie tam kuzynka, sąsiadka, pani Hildzia, ona też właśnie w ten sposób, właśnie zachowały się takie opowieści w rodzinie, które przeliczały właśnie na jedzenie tę maszynę. I tam mniej więcej wyżywienie, które zapewniało posiadanie krowy, porównywano do tej jednej maszyny, którą trzeba tak długo spłacać przez bardzo, bardzo dużo lat. Ta maszyna musiała na siebie zarobić, prawda, żeby można było spłacić odpowiednio ją i też żeby mogła służyć rodzinie i sąsiadom też właściwie, no bo w przypadku akurat mojej rodziny, to właśnie no, ta ciocia Franka obszywała jakby wszystkich wokół.
1: Skoro wspomniałaś o rodzinie, tak, to zatrzymajmy się przy tym, bo do pracy kobiet związanej z materiałami wracasz, badając historię włókniarek z Bielska i Białej, kobiet, które zbudowały Bielski Okręg Przemysłowy. Dzięki ich pracy, jeszcze zatrzymajmy się, nie wchodząc w twoją osobistą historię, dzięki ich pracy szyło się między innymi płaszcze czy płaszczyki letnie. Można było uszyć. Dla kogo?
0: Bielska wełna to był jeden z bardziej luksusowych materiałów wełnianych, które można było kupić w Polsce międzywojennej. To była wełna bardzo delikatna, ale też z czego wynikał ten jej wysoki koszt? Przede wszystkim właśnie z tego zatrudnienia do jej produkcji przy wykończeniu, czyli na apreturze. To nie był proces zmechanizowany w żadnym stopniu, to wszystko było wykonywane ręcznie. W związku z tym materiały te były takie, powiedzmy, dopieszczone. Dlatego, że właśnie w tym ostatnim etapie produkcji, czyli właśnie na dziale apretury, wszystko było sprawdzane przez panie, które pracowały na tych działach. Dodatkowo materiał, surowiec, z którego tą wełnę produkowano, też był wyjątkowy. Mówiło się zresztą, że w Bielsku płynie jakaś wyjątkowa woda, która pomaga w tej produkcji wełny, że to takie trochę magiczne myślenie, no ale prawdopodobnie coś w tym było. Zresztą potwierdzają to też włókniarze, nawet wciąż żyjący i pamiętający czasy na przykład produkcji wełny w Bielsku w okresie już powojennym. Więc bardzo droga wełna, też no, niedostępna dla osób, które produkowały te tkaniny, więc zdecydowanie jeśli ktoś chciał sobie z wełny bielskiej uszyć płaszcz, to jeśli byłby to ktoś na przykład z, powiedziałabym, warstwy robotniczej, to byłby to mężczyzna bardziej niż kobieta, bo kobiety jednak nosiłyby chusty w formie okrycia takiego wierzchniego, ale jeśli już miałoby się chyba inwestować w okrycie wierzchnie, to dla mężczyzny, który był jednak wciąż postrzegany w tym okresie jako głowa rodziny, która jest tą częścią zewnętrzną, bardziej reprezentacyjną niż kobieta. Kobieta jednak na sfera domowa i trochę pracująca. Więc mężczyzna teoretycznie mógł mieć to, mieć ten płaszcz z tego lepszego materiału.
1: Ale ten materiał, z którego szyto płaszcze, nad którym pracowano, również

0: do niego miały dostęp te kobiety, które pracowały.
1: Tak.
0: I czy było drugie życie tego materiału? Jakichś pozostałości, resztek, czegoś, co można było wykorzystać, tak, pracując tam?
1: W bielskich zakładach przemysłowych akurat bardzo popularne były sklepy przyfabryczne, tak zwane sklepy resztkowe, w których można było dostać materiały pochodzące z produkcji, ale to już były te śmieciówki.

0: czyli nie wiem, w jakiś sposób je spróbować naprawić albo uszyć z nich coś, co jest znacznie mniejsze niż na przykład właśnie płaszcz, czyli na przykład, nie wiem, spódnica albo jakaś, nie wiem, kamizelka, może częściowo marynarka, natomiast to nie były materiały, które dałyby się wykorzystać na jakimś dużym wykroju. Co też właściwie jeszcze jest właściwe dla tego okresu międzywojennego, no to tylko, że właściwie nie wiem, czy rozpatrywałabym to w formie jakiegoś takiego dobrodziejstwa, raczej wyzysku, bo część fabryk, która produkowała wełny w Bielsku, wypłacała pensje swoim pracownicom w naturaliach, czyli nie dawano im pieniędzy, tylko wypłacano im wynagrodzenie w formie właśnie kuponów na materiały albo metrach materiałów. Natomiast to, co jest, wydaje mi się, ciekawe, że osoby, którym dawano te naturalia, nie miały prawa wyboru tych tkanin. Czyli nie można było sobie wybrać, na przykład, nie wiem, podoba mi się ta tkanina, która jest zafarbowana w taki sposób i chciałabym sobie uszyć z tego coś takiego, tylko po prostu dostawano to, co już i tak zbywało. No teoretycznie ten dostęp i wiedza o tych tkaninach, no one były, robotnicy i robotnice je mieli, ale czy to było tak rzeczywiście dostępne i zdemokratyzowane? No niekoniecznie.
1: Zapytałam o to, bo wydaje mi się, że to jest częścią takiego szerszego tematu, o którym wspomniałam wcześniej, tej bliskości z tym, co się nosi. Wiedzy na ten temat i też wykorzystywania maksymalnie, jak tylko można, tego, co jest dostępne i dbania o jakość tego, co jest uszyte z materiałów. Ta historia fabryki w Bielsku Białej, dziś jakbyśmy powiedzieli, jest ważną częścią historii rodzinnych z Podbeskidzia, również twojej historii. Czy początek pracy nad tym tematem, której część mogliśmy już poznać dzięki twojemu tekstowi opublikowanemu w magazynie Pismo, był dla ciebie również emocjonalnym doświadczeniem, nie tylko reporterskim i badawczym?
0: Tak, bo to wynikało przede wszystkim z tego, że moja babcia, która pamiętała jeszcze te czasy z okresu swojego dzieciństwa, ona za bardzo nie chciała o tym mówić. No a ja bardzo chciałam, żeby coś mi poopowiadała i szukałam różnych sposobów, żeby jednak udało się te historie z niej wyciągnąć. No a ona jednak uważała, że wydaje mi się, że te jej historie, jej później jako już pracownicy, jako tkaczki, jej siostra była przątką, tylko że to już był okres powojenny, kiedy one były dorosłe. Natomiast historia jej mamy, jej kuzynek jej ojca. Ona uważała chyba, że te historie nie są zbyt znaczące, bo są historiami kobiecymi i że to w ogóle nie warto o tym mówić. Więc ja po prostu szukałam różnych sposobów na to, żeby z niej te historie wydobywać. No i okazało się, że takim dobrym sposobem jest właśnie szukanie tego, co jest blisko ciała, czyli szukanie, zahaczanie o te różne historie właśnie poprzez ubrania. I moja babcia, zresztą jej siostra też, one miały taką umiejętność dosyć niezwykłą, żeby właśnie opowiadać różne historie przez ciuchy. Na przykład one swojego taty właściwie niewiele, no, ciocia nie mogła go za bardzo pamiętać, bo ona była bardzo mała, kiedy poszedł na wojnę, już nie wrócił, zginął podczas II wojny światowej. Natomiast babcia była starsza. Przy czym ona nie mogła pamiętać swojego ojca na przykład z historii, które on przeżył jako nastoletni chłopak, natomiast pamiętała historię o tym, no nie wiem, jakie koszule nosił, bo te koszule związane były już z taką historią tego, że on miał tak zwaną zimną mamę, czyli drugą żonę swojego ojca i był po prostu gorzej traktowany niż pozostałe dzieci w rodzinie. No i babcia opowiedziała mi w ogóle tę historię, dlatego, że pamiętała ją właśnie z tej historii koszuli, która była odświętą koszulą jej taty. On ją nosił do kościoła, ale w rodzinie właśnie ta jego zimna mama wykorzystywała te koszule do wycierania podłogi, żeby mu pokazać, że jest tym gorszym dzieckiem. Więc teoretycznie koszula, ale opowiada jakby no, ogromną część historii rodzinnej. No i tak właściwie po nitce do kłębka, przechodząc od tych rozmaitych historii odzieżowych, udało mi się zlepić ten, powiedzmy, początek jakiejś historii o Bielsku, bo mój pradziadek, jego kuzynki, część też rodziny z drugiej strony mojej, od mojego taty z kolei, bo ja teraz cały czas opowiadam o historii mojej rodziny od strony mamy, a to właściwie historia mojej rodziny od strony taty z kolei związana z Żywcem, z góralami żywieckimi, którzy też w tych bielskich fabrykach pracowali. Więc to właściwie z dwóch tych stron jest historia rodzinna i poznawania dla mnie jej emocjonalnej, o co pytałaś, dlatego przede wszystkim, że ona jest związana z ogromnym wyzyskiem. I w momencie, kiedy ja zdałam sobie sprawę z tego, że te wszystkie historie, które na przykład słyszymy w odniesieniu współcześnie do produkcji odzieży, związanej z produkcją na Dalekim Wschodzie, że to właściwie kiedyś też spotkało moją rodzinę. I również dlatego

0: Szukając tych różnych analogii, mocno się tym zainteresowałam, a Bielskiem zainteresowałam się też dlatego, że zorientowałam się w pewnym momencie, kiedy zaczęłam bardziej szperać w archiwach już bielskich, że ta historia jest bardzo kobieca, ale ona w ogóle nie jest tak zapamiętana w tym mieście. To znaczy, bardzo dużo mówi się tam o tkaczach, może teraz się boję, że to powiedziałam, ktoś to usłyszy i już nikt ze mną nie będzie chciał rozmawiać. Ale w Bielsku bardzo dużo mówi się o tkaczach, o osobach pracujących w tych fabrykach, ale mówi się dużo o mężczyznach, a o kobietach bardzo mało. I uważam, że tą historię trzeba odzyskać.
1: Pracujesz nad książką. Czy to jest trudna praca, jeśli chodzi o odzyskiwanie tej pamięci, o pytanie ludzi, ale też zbieranie materiałów, poznawanie archiwów? Co zostało?
0: Trudne jest to, że właściwie nikt tego jeszcze nie ruszył i właściwie do wszystkiego trzeba się samemu dokopać. Źródła, które istnieją już, które są opracowane, to są bardzo takie źródła, tak jak już powiedziałam, skupione na tej męskiej stronie. Natomiast w takim kontakcie z ludźmi wydaje mi się, że ta historia rodzinna pomaga, bo jakby ja jestem częścią, więc też historią, częścią tego miasta w jakimś stopniu, chociaż ja tam nie mieszkam, ja nie pochodzę z Bielska, ale z Podbeskidzia, więc wydaje mi się, że to w jakimś stopniu ułatwia kontaktowanie się z ludźmi, dla których też ta historia jest ważna, bo mam takie poczucie, że oni też czują, że dla mnie to jest ważne z powodów właśnie rodzinnych. Więc to jest emocjonalne i trudne na pewno, ale też satysfakcjonujące, że przywraca się jakąś pamięć, bo ja na te fabryki bielskie patrzę trochę właśnie jak na archiwa pamięci, które gdzieś leżą i czekają. I wydaje mi się, że jak gdyby sięgnąć po nie już za 10 lat, to by już nie było kogo pytać.
1: A o czym jest ta opowieść ludzi, z którymi rozmawiasz?
0: To są ludzie, którzy pracowali w tych fabrykach przede wszystkim w okresie już PRL-u, ale najczęściej związane są z tym okręgiem przemysłowym, z włókiennictwem, pokoleniami, więc doskonale pamiętają historię swoich rodziców i dziadków. Więc na poziomie właśnie tego sięgania w odległą przeszłość właśnie historii rodzinnych, dziadków, babć, matek, ojców, to są historie właśnie skupione jednak na wyzysku. Historie, które już sięgają tego okresu powojennego i późniejszego, no to wydaje mi się, że to jest we wspomnieniach włókniarzy, ale też ogólnie bielszczan, bo ja w mojej tej dokumentacji, książce o Bielsku, nie chcę się skupiać tylko na włókiennictwie, tylko w ogóle na historii tego miasta, które w tym okresie właśnie PRL-u było no tak propagandowo rozpracowywane jako takie miasto snów. Jeden z moich bohaterów wręcz nazwał je takim śląskim Disneylandem, dlatego, że no tam produkowano bajki Bolek i Lolek, tam produkowano szybowce, no oczywiście Maluch, Fiat 126P.
1: Chciałabym zakończyć naszą rozmowę wracając do obrazka z twojej rodziny, do sukni ślubnej twojej babci, bo pokazując to zdjęcie, publikując je, napisałaś, że babcia wstydziła się mówić o tej sukni, bo uszyła ją razem z mamą z firany, resztek tiulu i tkaniny, z której robiło się wtedy w tamtym regionie obrusy. Czy to było powodem tego wstydu i niechęci mówienia o tym, że to była taka wykombinowana sukienka z tego, co było?
0: Tak, i że też te materiały nie do końca ona zdobyła legalnie. Ale no tak, rzeczywiście suknia ślubna, czyli taka suknia, która chyba powinna być... Babcia też do tego tak podchodziła, że powinna być taką piękną, jedyną, wspaniałą suknią, ważną dla kobiety. No, była suknią, na którą też trzeba było nałożyć ten taki schemat myślenia praktycznego. Czyli ta suknia, okej, jest do ślubu, ale ona się mi jeszcze potem musi przydać. Więc no, fajnie góra będzie koszulą, a dół spódnicą dłuższą, bo trzeba było zakryć buty, których nie miała za bardzo białych i też te, które miała, to były takie średniej jakości. No mówiąc wprost, były to jej buty codzienne. Natomiast tak, rzeczywiście to było takie poczucie no, dużej bardzo biedy po prostu, że nie można było sobie pozwolić na uszycie tej jednej sukni, bardzo ważnej, z lepszych materiałów, tylko trzeba było po prostu kombinować. Tutaj jakiś obrus, jakaś tkanina perkalowa, która przecież jest na pościele, no to gdzie do sukni ślubnej. Tutaj jakieś fragmenty serwet, jakiś właśnie tiul, który teoretycznie też pełnił jakieś takie funkcje tkaniny bardziej dekoracyjnej niż tkaniny takiej typowo odzieżowej.
1: Wydaje mi się ważne, że dziś można o tym mówić.

0: że ty o tym mówisz i czekam niecierpliwie, myślę, że nie tylko ja, na książkę o Bielsku Białej związaną z historią twojej rodziny.
1: Ja też czekam. No, mam nadzieję, że będzie wkrótce, chociaż no, jeszcze to troszkę potrwa.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
0: Magdalena Idem gościła dzisiaj w Rozmowach na Lato. Aldona Łaniewska-Wołk, Marta Strzelecka. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: W 120. rocznicę urodzin Jerzego Giedroycia w Zapiskach ze współczesności słuchamy wspomnień o redaktorze paryskiej kultury, między innymi opowieści Jerzego Kisielewskiego.
4: To był taki rytuał, redaktor prosi. No i żelazne pytanie, jakie są nastroje wśród robotników w Polsce? No i nagle odpowiedzialność olbrzymia, dlatego że mam być jednym ze źródeł redaktora. Potrafił słuchać, karmił się tym.
3: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
2: Autopromocja.
5: Dziś mamy ciągle poniedziałek, 20 lipca, jest 22:30. Adam Suprynowicz przed mikrofonem, Marek Dalpa za konsoletą. Zapraszamy do nocnej strefy dwójki, aż do pierwszej.
6: Frida vivia só. Quando a gente está só, tudo parece nu e frio. Frida tinha dos olhos castanho e o outro azul. Nem mesmo o azul viu o azul do céu. Herdara de sua mãe o castanho, de seu pai, nada. Todos dia tiveram mãe e pai. Alguns perderam tudo, família, dinheiro, amigos. Assim era Frida. Para ela, a cidade fora destruída. As árvores secaram. O comércio é uma grande invenção. Podemos comprar roupas novas, reformar cadeiras, trocar objetos. Com a vida também deveria ser assim. Frida desejava comprar uma nova vida, reformar ou mesmo trocar. Mas Frida não conhecia ninguém, ninguém com quem pudesse trocar sua vida. Os homens podem estar juntos, as ruas povoadas, gente, muita gente, multidão. Mesmo na multidão, Frida estava só. Todos estão juntos na terra, nesta terra que todos se sentem isolados. Frida não é um ser, Frida é solidão. Dentro dos seres existirá sempre uma Frida.

trzeci już nocny dryf przez falę muzyki najnowszej i odrobinę starszej, rozpoczęła Josie de Oliveira swoją wywrotową bossanową. W nocnych strefach obchodzimy szczególnie uważnie stulecia urodzin Mortona Feldmana i Dirty'a Kurtaga przypadające na ten rok. Morton Feldman już nie żyje od dawna. Dirty Kurtag cały czas jest z nami, ale czasopismo The Wire przypomniało w ostatnim numerze, że 90 lat skończyła w tym roku wybitna brazylijska pianistka, kompozytorka i artystka multimedialna Josie de Oliveira. To zainspirowało mnie do przypomnienia fragmentów jej niezwykle bogatej twórczości, tematycznie skoncentrowanej wokół spraw kobiet, środowiska przyrodniczego i spraw społecznych. Josie de Oliveira to artystka, którą dzisiaj trochę wyróżnimy, ale dryfować będziemy po kontynentach w poszukiwaniu komponowanej i improwizowanej muzyki współczesnej, tworzonej przez artystów wywodzących się z bardzo różnych kultur. Zahaczymy o Hawaje, Tajlandię, Sudan, Malezję, aby w ostatniej godzinie osiąść przy zupełnie innej muzyce, gdzieś już w naszym rejonie, przy pełnych napięcia, chociaż pozornie spokojnych dźwiękach muzyki Aleksandry Słysz i muzyką dla opuszczonych portów lotniczych Williama Basińskiego. Mój adres to adam.suprynowicz@polskieradio.pl. W sprawie tego, czego słuchamy, w sprawie tego, czego powinniśmy posłuchać i tego, jakie to skojarzenia i refleksje u Państwa budzi. Jeszcze słowo o bossanowach Josie de Oliveira. W czasach ogromnego rozkwitu i mody na bossanowe 22-letnia początkująca artystka napisała kolekcję piosenek w tym stylu, poszerzając jego pole oddziaływania. Był to gest, no można powiedzieć, przedwczesny, jakoś wizjonerski, bo oto muzyka o miłosno-erotycznym, uprzyjemniającym życie charakterze, kojarzona z rozświetloną plażą i pięknem, zaczęła opowiadać o życiowych katastrofach, jak w piosence Frida, której słuchaliśmy przed chwilą. O prawdziwej stronie życia w Brazylii, z jej nierównościami, postkolonializmem, przestępczością, przemocą wobec kobiet, patriarchatem, o samotności i o samobójstwie. Do tego w nieregularnych rytmach i z nowoczesnymi rozwiązaniami brzmieniowymi, więc nie do przyjęcia dla purystów. No, nie podobało się to, oj, nie podobało. Wiarę w siebie młodej Josie podtrzymywał mąż, wybitny brazylijski dyrygent Eleazar de Carvalho, który pomógł jej zaaranżować te piosenki i zaprosić do nagrania wybitnych muzyków, których nazwiska przepadły w mrokach przeszłości. Przetrwało w pamięci tylko nazwisko wybitnego brazylijskiego flecisty Altamira Carrillo. W 2020 roku ukazała się reedycja tej płyty nagranej w latach 1958-59, płyty A Musica Seculo, no, muzykę XX wieku. I oto kilka piosenek przed nami.

Brasilia Secula Pekoa Rosa, Uma Salto no Morumbi, Mar de Sal i Samba Gregorianu to piosenki José de Oliveira z końca lat 50. z płyty A Musica Secula Vinci, która została dość niedawno przypomniana i wznowiona i przypomniana naszej wiedzy o muzyce, która bywa niepełna, jeśli chodzi o twórczość kobiet zwłaszcza. José de Oliveira skończyła w tym roku 90 lat i przeszła daleką drogę od tamtej płyty z wywrotową bossanową do renomy pionierki muzyki elektroakustycznej w Brazylii i autorki słynnych multimedialnych oper. Jeszcze do jej twórczości powrócimy, jednak teraz zabieram Państwa do Sudanu.

0: S.
1: Afro-Arab Blues zmarłego 9 lat temu sudańskiego kompozytora Ali Osmana, niezwykle ważnej postaci w świecie muzycznym Kairu, gdzie żył i pracował. Utwór z kolekcji bluesów, które zebrał u kompozytorów z całego świata i wydał na płycie niemiecki pianista Marcel Worms. Ten utwór zabrzmi też na tegorocznej warszawskiej jesieni. Zagra go Adam Kośmieja podczas bardzo ciekawego przedsięwzięcia Dom Muzyki, które będzie miało miejsce na Jasnej 10 w ramach przedsięwzięcia Filharmonia Kieszonkowa, którego kuratorem jest Michał Mędyk. Przez dwa pełne dni w cyklu kilkunastominutowych mikrokoncertów będzie tam można słuchać muzyki z całego świata. Takiej, która u swojej podstawy pozostaje jednak w bardzo różnych, ale jednak relacjach z euroamerykańską tradycją muzyki komponowanej i eksperymentalnej. Artyści wywodzący się z krajów, gdzie te tradycje nie były silne, wykształceni jednak w renomowanych szkołach kompozytorskich, ale i samoucy, często trzymają się zaskakująco mocno zasad, ale to, co brzmi nam europejsko, zaczyna w ich wyobraźni iść w zupełnie inną stronę. Inaczej na przykład grają z czasem, inaczej grają z konstrukcją. Pojawi się w Domu Muzyki brazylijska kompozytorka średniego pokolenia Michelle Agnes Magalhães, której jednego utworu teraz posłuchamy. Utworu inspirowanego dwoma zdaniami z książki Marcela Prousta Rozkosze i dni, w których Proust porównuje dom jęczący od porywów północno-wschodniego wiatru do statku. Trzymaj na kolanach ten bukiet świeżych róż i pozwól memu sercu płakać w twoich splecionych dłoniach.

Ventu, Noroeste na klarnet, skrzypce i wiolonczele. Michel Agnès Magalhães grał Abstrai Ensemble. Fascynującym twórcą, którego muzyka pojawi się w Domu Muzyki podczas warszawskiej jesieni, jest 56-letni dziś kompozytor i improwizator rodem z Malezji, Yika Ho. Wywodzi się ze środowiska twórców wizualnych i twierdzi, że być może dlatego ważną rolę w jego muzyce odgrywa przestrzeń. Ale Yika Ho odgrywa też bardzo ważną rolę sam w świecie muzycznym Malezji. Był nawet szefem Związku Kompozytorów w tym kraju. Znalazłem przepiękną płytę z jego solowymi utworami, które wykonuje na żywo sam jako wirtuoz wielu instrumentów dętych i kreuje w nich wspaniałe, intensywne światy dźwiękowe, które zdają się grać z ciszą, z powietrzem, a zarazem się głęboko w intymność. Posłuchamy teraz, jak Yika Ho wykonuje solo utwór Inner Voices, Głosy Wewnętrzne z 2007 roku, a zaraz potem jego kompozycji Equatorial Rainforest, Deszczowy Las Równikowy, na kwintet dęty z roku 2016 w nagraniu amerykańskiego Pan Pacific Ensemble. Yika Ho.

Mam wrażenie, że mnóstwo ptaków było słychać w tym lesie deszczowym. Takie zwroty, figury, które w europejskiej muzyce klasycznej kojarzone są z naśladownictwem ptasiego śpiewu i kwintet dęty, który też ma takie konotacje. A to utwór Equatorial Rainforest malezyjskiego wybitnego kompozytora Ika Hoe. To było nagranie Pan Pacific Ensemble, a wcześniej sam Ika Hoe w kompozycji fletowej swojej własnej Inner Voices. Słuchają Państwo Nocnej Strefy w Dwójce, w której dryfujemy dziś na falach muzyki współczesnej, zahaczając o różne kontynenty. Teraz byliśmy w Malezji, a zanim przemierzymy cały Pacyfik w stronę Stanów Zjednoczonych, jeszcze jeden utwór, który znalazłem na płycie Pan Pacific Ensemble. To kompozycja 34-letniego twórcy z Tajlandii, Thanapona Chuinpithi, twórcy muzyki skupionego szczególnie na programowaniu komputerowym, działającego również jako reżyser dźwięku. Kończył studia kompozytorskie w Bangkoku i w Tokio, gdzie uzyskał dyplom z projektowania w obszarze kultury i z sonologii. I to właśnie z kultury japońskiej wyrasta jego subtelna, dowcipna miniatura Oshare Otoko Style 1 na kwintet dęty, skomponowana w 2016 roku na zamówienie Pan Pacific Ensemble. Thanapon Chuinpithi pisze: komponując ten utwór, bawiłem się estetyką kawaii oraz różnymi chwytami charakterystycznymi dla japońskiej kultury popularnej, określanymi mianem oshare, nakładając na nie warstwę dźwięków o egzystencjalnym, moim odczuciu, wymiarze. Oshare oznacza

dosłownie być elegancko ubranym, dbać o modę albo być stylowym, a pojęcie to kojarzy się z ciepłą i pogodną kolorystyką. A ja dodam, że mam wrażenie, że chodzi tutaj też może o strojenie się, tworzenie imidżu i całą tę wizualną stronę kultury muzycznej.

Krótka kompozycja tajlandzkiego kompozytora Thanapona Chuinpithi, Oshare Otoko Style 1 na Quintet Denty grał Pan Pacific Ensemble, który zamówił ten utwór u młodego kompozytora z Tajlandii. Ja przyznam Państwu, że bardzo wiele uczę się, przeglądając program Domu Muzyki, który będzie można odwiedzić w ramach tegorocznej warszawskiej jesieni, bo tam właśnie pojawią się utwory niektórych kompozytorów, których już dzisiaj słuchaliśmy. I dzięki zapowiedziom tego właśnie przedsięwzięcia poznałem muzykę amerykańskiej altowiolistki, muzykolożki i kompozytorki eksperymentalnej, rodowitej Hawajki, czyli Kanaka Maoli, a nazywa się ona Ann Leilehua Lanzilotti.

Jako altowiolistka współpracowała z tak znakomitymi artystami jak Björk, David Lang czy Dai Fujikura. Jako kompozytorka zaś wybiła się na niezależność utworem With Eyes the Color of Time, który dostał się w 2022 roku do finału Nagrody Pulitzera, a wygrał wtedy inny znakomity twórca, którego muzyka zaczyna właśnie się pojawiać w Polsce, obecny też jakiś czas temu w Nosprze i w Nocnej Strefie. I obecny będzie także na warszawskiej jesieni w Domu Muzyki rdzenny Amerykanin Raven Chacon ze swoją mszą bez głosów. A utwór With Eyes the Color of Time Anne Leilehua Lanzilotti został zamówiony przez String Orchestra of Brooklyn, czyli orkiestrę smyczkową z Brooklynu. Tytuły jego poszczególnych części czytamy w opisie, nawiązują do dzieł sztuki prezentowanych w The Contemporary Museum Spalding House w Honolulu w chwili jego otwarcia. Są to kinetyczna rzeźba Two Open Triangles Up Giratory Tree autorstwa George'a Rickeya, Nahele, Deborah Butterfield, Mirror 15, Jamesa C. Wrighta, Moons, cykl rzeźb Toshiko Takaezu, które artystka często określała hawajskim słowem mahina, czyli księżyc, oraz Dziecko i czary Davida Hockneya, pierwotnie zaprojektowane jako scenografia do opery Maurice'a Ravela. Tytuł całego utworu, Oczami w barwie czasu, pochodzi z jednego z wersów opery Ravela. Główne części kompozycji Anne Leilehua Lanzilotti zostały ujęte w ramy krótkich interludiów, które nawiązują do brązowych drzwi wejściowych muzeum ozdobionych sylwetkami kobiet autorstwa Roberta Grahama. Posłuchajmy nagrania tego utworu. To będzie pół godziny spokojnej, ciekawej, barwnej muzyki. With Eyes the Color of Time na orkiestrę smyczkową Anne Leilehua Lanzilotti gra String Orchestra of Brooklyn.

With Eyes the Color of Time na orkiestrę smyczkową, czyli spacer wśród dzieł wystawianych w The Contemporary Museum Spalding House w Honolulu. Taką piękną, subtelną harmonią kończy się muzyka rdzennej Hawajki Ann Leilehua Lanzilotti w wykonaniu String Orchestra of Brooklyn, utwór, który był finalistą Nagrody Pulitzera. To jest między kontynentami.

Mentalny dryf w nocnej strefie w dwójce. Za pół minuty będzie północ. adam.suprynowicz@polskieradio.pl. To jest mój adres. Proszę pisać o muzyce, o tym, czego chcieliby Państwo posłuchać i co się Państwu podobało, co się nie podobało. adam.suprynowicz@polskieradio.pl. Wracamy teraz do naszej brazylijskiej bohaterki Josie de Oliveira.

Osorisu da Praia, 22-letnia Josie de Oliveira z płyty Muzyka XX stulecia. Josie de Oliveira, brazylijska kompozytorka, pianistka, artystka multimedialna, która nagrała tę płytę w 1958-59 roku, ukończyła w tym roku 90 lat. Jest w Brazylii i nie tylko ikoną sztuki kobiet, sztuki bezkompromisowej, poszukującej. Sięgam teraz po jej klasyczną płytę z utworami z lat 70. Wedle słów Keitha Fullertona Whitmana, zaginioną hybrydę tropikali, psychodelii, swobodnego śpiewu, szaleństwa z modulatorem pierścieniowym i improwizowanego jam session. Album Estorias para Voz, Instrumentos Acústicos Electrónicos, czyli historie na głos, instrumenty akustyczne i elektroniczne, został wydany w 1981 roku, w ostatnich latach brazylijskiej dyktatury wojskowej. Wzbudził kontrowersje, po czym został niemal całkowicie zapomniany. Poza granicami Brazylii znało go niewielu słuchaczy. A przecież Josie de Oliveira była już wtedy wybitną pianistką, której nagrania utworów Oliviera Messiana należą do absolutnej klasyki wykonań muzyki tego kompozytora i kompozytorką blisko związaną z Lucianem Berio i jego żoną Kathy Berberian, która wykonywała jej utwory na głos, współpracowała ze Strawińskim czy Cage'em, a w 1968 roku obok Pauline Oliveiros i Anei Lockwood znalazła się w gronie nielicznych kobiet zaproszonych do współpracy przy legendarnym czasopiśmie Source Music of the Avant-Garde. Estorias zdają się dalekim echem poszukiwań głosowych Berberian i Beria, czyli tej właśnie inspiracji bardzo ważnej dla Josie de Oliveira, ale też bardzo dalekim echem, jak powiedziałem. To twórczość absolutnie osobna i po prostu fascynująca. Proponuję, żebyśmy zanurzyli się teraz w dźwiękach Estorii IV Josie de Oliveira.

đúng rồi.

Oh, my God.

Scrooge.

Oh, my God.

Mm-hmm.

José de Oliveira, Historia czwarta z jednej z najważniejszych zapomnianych płyt przełomu lat 70. i 80. Historias para voz instrumentus acusticus e electronicus. José de Oliveira skończyła w tym roku 90 lat i obiecuje powrócić jeszcze do jej twórczości w nocnej strefie, której teraz Państwo słuchają w dwójce 25 minut po północy. Mam jeszcze jedną zaległość, którą chciałbym teraz uzupełnić. Już w kwietniu dostaliśmy od Aleksandry Słysz nagranie jej nowego utworu I Carry the Strength, zamówionego przez radio szwedzkie. Jak napisała kompozytorka, czuła potrzebę zmierzenia się z emocjami wywołanymi przez cały chaos świata, który przeszedł już wszelkie pojęcie. Chciała też zmierzyć się z osobistą stratą bliskich, wspaniałych kompozytorów Gerarda Lebika i Rafała Zapały. Wspominała: obaj podzielili się ze mną ogromem wiedzy i doświadczenia. Mam w pamięci wiele chwil, które zostaną ze mną na zawsze. Ich odejście było dla mnie szokiem. Utwór stał się trochę sposobem na przepracowanie tego wszystkiego, ale też na uwolnienie się od poczucia bezradności, próbą odnalezienia poczucia, że moja praca może nieść znaczenie i mieć faktyczny sens. Kompozycja powstała podczas dwudniowej sesji z syntezatorem Buchla 200. Wzięli w niej udział także Anna Szmatoła, która grała na wiolonczeli strojonej naturalnie, i perkusista Bartek Miller. Aleksandra Słysz, I Carry the Strength. Tytuł, który oznacza mam siłę, niosę siłę, dźwigam ją, czyli muszę być silna mimo wszystko. Piękna kompozycja, ściska za serce. Szapoba, Aleksandra.

I carry the strength. Dźwigam siłę, niosę siłę, staram się być silna, wyznaje Aleksandra Słysz. Utwór o żałobie, o stracie, o lęku przed tym, co nami rządzi, co nas popycha w stronę coraz większego chaosu. Jeden z mocniejszych utworów, jakie słyszałem w ostatnich miesiącach, z odrobiną nadziei. I tu właśnie dotarliśmy w tym nocnym dryfie, w nocnej strefie, w programie drugim. Ja się nazywam Adam Suprynowicz, program realizuje Marek Dalba. My się już zaraz z Państwem pożegnamy, bo o pierwszej w dwójce Fantazja Polska i muzyka, którą prezentować będzie Ewa Szczecińska. A do tego czasu jeszcze trochę dźwięków autorstwa Williama Basińskiego z jego albumu inspirowanego bezpośrednio słynną muzyką dla portów lotniczych Briana Eno. Basiński składa hołd artyście, którego twórczość miała na niego ogromny wpływ. W roku 2021, kiedy zamyka się berlińskie lotnisko Tegel, wyciąga z archiwów dźwięki z końca lat 90. i tworzy muzykę dla opuszczonych portów lotniczych poświęconą właśnie temu miejscu, lotnisku Tegel. Tą muzyką się pożegnamy. Dobrej nocy.

Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na drugie spotkanie z muzyką warszawskich kompozytorów. Dziś mamy w programie 5 utworów, a zaczynamy od kompozycji nestorki warszawskich kompozytorów Anny Ignatowicz-Glińskiej, która słynie ze współpracy z perkusistami, zwłaszcza z marimbafonistkami. Tym razem skomponowała miniaturę na multiperkusję, długo wyłaniającą się z piana Pianissimo Possibile. Utwór nosi tytuł Margana i nagrał go Leszek Lorenz. Tak zaczynamy.

To był utwór Anny Ignatowicz-Glińskiej sprzed 10 lat. Tytuł Marganam, na instrumentach perkusyjnych grał Leszek Lorent. A na miejscu drugim, na najnowszym krążku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, znalazła się kompozycja Bartosza Kowalskiego-Banasewicza zatytułowana Nostalgia czasu. Przeznaczona jest na głos i zespół instrumentów barokowych do słów własnych kompozytora. Wykonawcami utworu rozpisanego w dwóch częściach są Lucja Szablewska-Bożykowska, sopran, Alicja Radkowska, klawesyn, Sebastian Aleksandrowicz, obój, Agnieszka Marucha i Przemysław Pacek, skrzypkowie, Klara Chinek, altowiolistka i Zuzanna Nierubca, wiolonczelistka. Całość prowadzi Przemysław Zych. Oto Nostalgia czasu Bartosza Kowalskiego-Banasewicza.

To była nostalgia czasu Bartosza Kowalskiego-Banasewicza do słów własnych kompozytora. Sopranem śpiewała Łucja Szablewska-Bożykowska, a wraz z nią wystąpił zespół instrumentów barokowych. Całość pod dyrekcją Przemysława Zycha. I wracamy do koncertowych nagrań młodych kompozytorów z płyty wydanej w 2018 roku. Przed nami miniatury dla 16 wykonawców Dominika Lasoty. Utwór z roku 2017, a kompozytor urodził się w 1994 roku, zatem pisząc te miniatury na przestrzennie rozstawioną orkiestrę miał lat 23. Układ instrumentów na scenie jest następujący. Po lewej stronie wibrafon pierwszy oraz harfa, klarnet, dwie wiolonczele i fortepian. Po środku altówka, czelesta i akordeon. I z drugiej strony promiennie wibrafon, druga para, harfa, klarnet, dwie wiolonczele i drugi fortepian. Gra orkiestra Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prowadzona przez Marka Broniszewskiego.

To były miniatury dla 16 wykonawców, taki jest tytuł tego utworu. Jego autorem jest Dominik Lasota, a grali kameraliści Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Całość przygotował i przedstawił Marek Wroniszewski. No i przed nami dwie miniatury sprzed dekady, skomponowane przez bardzo młodych wtedy kompozytorów. Jako pierwsza zabrzmi muzyka współczesna na trio smyczkowe. Taki tytuł nadał swojej kompozycji Filip Sporniak. A nagrali ją Dominika Przech na skrzypcach, Dorota Stanisławska na altówce i Ewa Kędzierska na wiolonczeli.

trio smyczkowe Filipa Sporniaka pod tytułem Muzyka współczesna grały Dominika Przech na skrzypcach, Dorota Stanisławska na altówce i Ewa Kędzierska na wiolonczeli. I przed nami jeszcze jedna kompozycja z płyty Muzyka naszych czasów. Toccata na fortepian i akordeon kompozytorki z Poznania Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej. Grać będą Julia Wolańska-Gajda na fortepianie i Michał Gajda na akordeonie.

Wysłuchaliśmy koncertowego nagrania miniatury Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej zatytułowanej Toccata. Na fortepianie grała Julia Wolańska-Gajda, a na akordeonie Michał Gajda. I na ostatnie minuty Nocnej Fantazji Polskiej sięgam po jeszcze inną płytę z nagraniami młodych kompozytorów. W 2019 roku Marcin Jachim, który niedawno był bohaterem audycji cyklu Nowa Polska, skomponował utwór zainspirowany kulturą starożytnego Egiptu, Pióro Mat, na orkiestrę ze szczególną rolą harfy i perkusji. Kompozycja w wykonaniu zespołu Chopin University Modern Ensemble pod dyrekcją Jakuba Montewki brzmi tak –

0: Pióro Mat. Utwór Marcina Jachima grał zespół Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Chopin University Modern Ensemble prowadzony przez Jakuba Montewkę. I tak kończymy nocną fantazję polską. Ewa Szczecińska, dobrej nocy i do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Szumowska.